0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję, która nazywa się Dobry Wieczór, a dzisiejsza audycja będzie miała bardzo wiele wątków. Razem ze mną, a więc i z Państwem, moim i Waszym gościem jest pan Mariusz Pawlita. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I już powiem, jak nazywa się stowarzyszenie, które pan Mariusz reprezentuje, bo tam więcej osób pracuje, o nich pewnie też wspomnimy i o ich pracy. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja. I myślę, że dla mieszkańców Opola najczęściej używacie państwo tego określenia Nadzieja i Stowarzyszenie Nadzieja, bo jest łatwiej i prościej. Ja przeczytałem pełną nazwę, dlatego że ona już nam sporo wyjaśnia, czym tak naprawdę stowarzyszenie się zajmuje, prawda?
2: No tak, jakby sedno naszej pracy ukryte jest w samej nazwie i rzeczywiście to jest naszym głównym celem, jest wsparcie osób w kryzysie bezdomności, osób wykluczonych z różnego powodu, nie tylko z powodu bezdomności, ale też ubogich.
1: No właśnie, bo to, że ktoś jest ubogi, a nie jest jeszcze bezdomny, na bezdomnych zwracamy uwagę najczęściej, no bo oni są bardzo widoczni, prawda? Najczęściej spędzają dnie, no bo nocami szukają noclegów, albo na działkach, albo jeżeli są to osoby czyste, czyli nieuzależnione i mogą korzystać z różnych noclegowni, no to korzystają, na noc znikają, ale w ciągu dnia bardzo często je widać, siedzą na ławeczkach, rzadko kiedy dobrze niestety ubrani, no i zadbani, rzucają się w oczy, a można tak powiedzieć, ale to też jest pewien stereotyp chyba.
2: No. Tak, tych stereotypów przez ostatnie lata bardzo dużo się zebrało i tutaj, już nawet tutaj jeden z nich gdzieś padł, że osoby w kryzysie bezdomności nie zawsze będą źle ubrani, nie zawsze będą miały problem z alkoholem czy z uzależnieniem. Natomiast na pewno każda z nich, tak jak pan wspomniał, będzie w tej przestrzeni publicznej widoczna. Na pewno my, z racji tego, że pracujemy z tymi osobami na co dzień, jesteśmy w stanie je gdzieś tam wyłapać. Natomiast dla wielu z nas te osoby są totalnie niewidoczne. Nie? Potrafią się doskonale jakby wtopić, już się tego nauczyły, bo muszą, żeby utrzymać nawet miejsce takiego dziennego pobytu gdzieś w galeriach, muszą się już dostosować. Więc jakby dla nas, znaczy ogólnie dla mieszkańców Opola będą niewidoczni, natomiast no, my ich po prostu znamy, potrafimy ich też rozpoznać po kilku elementach, które są no jakby zawsze przy nich. Nie? To są na przykład plecaki, które są noszone na plecach głównie. To są torby i zwracamy też uwagę na to, co w tych torbach jest, chociaż nie robimy tego oczywiście oficjalnie, tylko gdzieś zerkamy, tak? Jeżeli widzimy sterty ubrań gdzieś tam, czy jakieś siedzenia w tych reklamówkach, to jakby domyślamy się, że tak jest, ale to też widać po butach bardzo często, które są mocno zniszczone i no i w stanie w takim, no widać, że schodzonym.
1: No to powiem panu, że ten stereotyp działa i tego doświadczam czasami na własnej skórze, ponieważ jeżeli gdzieś wyjeżdżam, no to biorę ze sobą plecaczek, prawda? Taki, i jak wchodzę z tym plecaczkiem do sklepu, to od razu widzę, że jestem obserwowany przez obsługę. Już zaczynają za mną chodzić, patrzeć, no bo jak facet z plecakiem, jeszcze taki długowłosy zarośnięty, no to najpewniej właśnie jakiś narkoman bezdomny albo za chwilę coś nam buchnie, a ten plecak jest po prostu o tyle wygodny, że jeżeli to jest jakiś taki wypad dwudniowy jakiś, no to nie ma sensu brać dużego plecaka, po prostu wtedy się pakuje tam wszystko.
2: Tak, oczywiście tu jest jeszcze kwestia tego, jak ten plecak wygląda i pan będzie miał zapewne ten plecak nowy, ewentualnie dobrze utrzymany. Natomiast no, osoba w kryzysie bezdomności nie ma możliwości dbania o siebie w taki sposób jak pan, więc na pewno będzie on w zupełnie innym stanie. Ale stereotypowo tak, facet z plecakiem, jeszcze no właśnie, być może długie włosy, jakiś trochę zarośnięty, no ale to jakby styl mamy różny, ale tak, będzie już kategoryzowany, czy jest kategoryzowany. No mam nadzieję, że to się zmienia, no jakby nie jesteśmy w stanie zrobić takich badań ogólnopolskich, czy w ogóle w każdym miejscu. ale mam nadzieję, że ta zmiana następuje. Jest powolna na pewno, ale jest, jest. To też widać, że jest.
1: Mhm. No, tutaj od razu powiem, że pan Mariusz jesteś, ma pan kilka jakby takich specjalizacji, jeżeli można tak powiedzieć, w ramach tej pomocy szeroko rozumianej. Między innymi jest pan asystentem osoby bezdomnej, opiekunem mieszkania treningowego, no i też opieka postpenitencjarna. I żeby tego wszystkiego nie wrzucać do jednego worka, bo nam się zrobi kociokwik, na razie skoro zaczęliśmy od osób bezdomnych, asystent osoby bezdomnej, tak oczywiście możemy domniemywać, jeżeli widzi taką osobę, może pan sam podejść, zaproponować, porozmawiać, dowiedzieć się, czy ma jakieś potrzeby, czy raczej oczekujemy, że takie osoby same się zgłoszą. Wiemy, że one raczej z tym samoistym zgłaszaniem się to różnie chyba jest.
2: Tak, jest bardzo różnie, ale robią to. My prowadzimy mieszkanie treningowe i tak mamy wiele telefonów w ciągu roku z pytaniem, czy jest miejsce, czy moglibyśmy ich przyjąć. Ale tych telefonów jest zdecydowanie mniej niż oczekujemy. Znaczy, my nie mamy miejsca tak naprawdę, żeby przyjąć więcej osób. To mieszkanie jest zapewnione przez cały rok. Natomiast tak, to osoby nie zgłaszają się od tak po prostu, a dotarcie do nich jest często, jest też trudne, ale to nie dlatego, że ich nie widzimy, ale dlatego, że czasami brakuje nam narzędzi. Doskonałym narzędziem, i to się w tym roku zmieni, jest nowy powstający zawód street workera, który będzie miał pełnoprawne, będzie pełnoprawnym zawodem, i to spowoduje, że ten profesjonalizm jakby bardzo się zwiększy, i ta praca z tymi osobami w kryzysie bezdomności w miejscu ich pobytu nabierze zupełnie innego wymiaru. Ja jako asystent osób bezdomnych oczywiście powinienem, to jest też moje zadanie, reagować na takie zgłoszenia, natomiast jakby ten zakres mój prac i czas pracy nie pozwala mi na pracę taką stricte streetworkerową.
1: No tak, jestem w stanie wyobrazić 24 godziny na dobę i zajmować się tymi, którzy już są w tym mieszkaniu treningowym, o nim za chwilę opowiemy, na czym to polega, dlaczego ono się nazywa treningowe. Jednocześnie trzeba przecież czegoś żyć, wiele różnych obowiązków, zająć z tymi osobami, które już znajdują się pod opieką. A o streetworkerach ja od razu powiem, bo taka informacja pojawiła się, nie pamiętam w tej chwili, które z miast, więc wolę z głowy nie ryzykować, ale trafiło do przepraszam, to nawet do mediów takich szerokich. Grupa młodych ludzi jako streetworkerzy właśnie zajmowali się głównie, akurat ich zadaniem było wyłapywanie młodzieży i dzieciaków. Chodziło o depresję, próby samobójcze, sięganie po narkotyki, i widać było, oni jak zrobili relacje, mamy połowę wakacji w gruncie rzeczy, to są niewyobrażalne ilości ludzi, do których oni podchodzą, z którymi rozmawiają, a bardzo często okazuje się, że oni potrzebują po prostu porozmawiać. Samo to, że ktoś się nimi zainteresował, potraktował ich jak człowieka drugiego, już im daje kopa i tą nadzieję, bo ta nadzieja, będziemy do tego słowa nadzieja wracać, bo to, co jest najważniejsze dla człowieka, i sami państwo wiecie, bo to są, wydawałoby się, wyświechtane rzeczy z literatury, że wiele można człowiekowi odebrać, ale dopóki ma nadzieję, to jeszcze wszystko przed nim. Najgorsze, co można utracić, to utracić nadzieję, że coś jeszcze mogę zmienić, że w moim życiu coś jeszcze dobrego się wydarzy. Jak to zniknie, ja sobie tego nie wyobrażam. To po co żyć? To wtedy rzeczywiście jest już koniec. Więc nie dziwi mnie, że ta nazwa nadzieja. A nadzieja, tak jak mówiłem, to może być i danie tej nadziei, to nie musi być koniecznie dach nad głową, pieniądze, bo od razu ktoś powie, a to oni zaraz pójdą do wiadomo jakiego sklepu po alkohol i po papierosy. Kolejne stereotypy, że jak dajemy, jak pomagamy, to wszystko i tak pójdzie na przechlanie, no bo żadna dla nich motywacja, słynny kij, marchewka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z tym też dobrze byłoby jednak to wyprostować.
2: Tak, jest poruszonych kilka wątków, ale jakby zacznę od tego końcowego i tych pieniędzy, które dajemy osobom żebrającym, tak, bo nie znajduję innego słowa w tej chwili. To jest rzeczywiście jest problem. To przede wszystkim utrudnia nam pracę jako osobą, która, mam nadzieję, oczywiście profesjonalnie zajmujemy się tym tematem. Po pierwsze, utwierdzają ich w tej świadomości, że tak można żyć, że swoje potrzeby, mam jakby zapewnione, no bo jego potrzebą w tej chwili jest alkohol na przykład. No nie? I rzeczywiście dając te pieniążki, zapewniamy im te potrzeby, więc nie mają jakby bodźca do jakiejkolwiek zmiany. Jakby, zupełnie tego nie czują. Dopiero w momencie, kiedy zaczyna im czegoś brakować, zresztą każde zmiany w naszym życiu zaczynają się właśnie od jakiegoś braku, od jakiegoś niedostatku, od poczucia, że jest mi źle, że mam jakiś, nie wiem, niedobór, nie wiem, miłości, troski, czegokolwiek. I w momencie, kiedy my im zapewniamy te wszystkie rzeczy, znaczy nie zapewniamy im tych wszystkich dobrych, pozytywnych rzeczy, tylko zapewniamy im tą podstawę, o której myślą w danym momencie, w danej chwili, a jak pan powiedział wcześniej, i to jest być może stereotypowe, ale ma dużo, ale jest w tym dużo racji, że osoby w kryzysie bezdomności są bardzo często osobami uzależnionymi. Myślę, że jest to nawet 95%. To jeżeli my im zapewniamy to podstawowe dobro, którym dla nich jest alkohol, to on nie zrobi kroku dalej. Poza tym on nie jest w stanie zrobić tego kroku, bo on nigdy nie będzie, nigdy nie dopuszczamy do tego, żeby on zaczął myśleć, tak trzeźwo myśleć. Nie? To jest oczywiście długa droga do tego, żeby on zaczął trzeźwo myśleć, ale jakby od czegoś musimy zacząć. Nie? Jakby zaczynając od dawania mu pieniążków, nie pomagamy. Biorąc pod uwagę, że w Opolu, ale w każdym innym mieście w Polsce jest zapewnione pożywienie dla tych osób, wszędzie znajdą, naprawdę w tej chwili w Polsce nie da się umrzeć z głodu.
1: No ja nawet znam też to stowarzyszenie, chociażby Jedzenie Zamiast Bomb, które chodzi też, zwłaszcza zimową porą, pod dworzec i rozdaje zupę. I nagle okazuje się, że oni są wegetarianami. Okazuje się, że żadnemu bezdomnemu to nie ma tam, że oni siedzą, kotletów nie ma, to nie będę jadł. Wszystko jest pyszne, wszystko jest smaczne. Przede
2: wszystkim
1: oczywiście,
2: że tak. Jest to znowu też taka potrzeba podstawowa, ale jest też Dom Nadziei, który też pomaga osobom ubogim. I też ich karmi. Znaczy oczywiście nie tylko, no nie, ale jeżeli mówimy o jedzeniu, to też mają zapewnione mają to jedzenie, więc jakby to nie jest ich potrzeba, jeżeli chodzi o zbieranie tej jałmużny, czy jak to tam nazwać, dlatego że to pożywienie jest zapewnione. Możemy się zastanowić, na co te pieniążki wydają, no ponieważ my wiemy, jak to działa w tym świecie, i wiemy, na co są te pieniążki wydawane. Więc jakby my jesteśmy naprawdę przeciwko temu, żeby tą jałmużnę dawać. I ja rozumiem, że jest to wygodne, że w pewnym sensie czyścimy swoje sumienia. Tak? Czyli przechodzę, rzucam pieniążek i pomogłem. No w rzeczywistości nie pomogłem, tylko zaszkodziłem. Zaszkodziłem tej osobie, której tej pieniążek wrzuciłem i też całej grupie osób, która no, profesjonalnie zajmuje się wsparciem. No bo trudno jest dotrzeć do osoby pod wpływem alkoholu po prostu.
1: Tak, ja tutaj mogę, jeżeli pan pozwoli, bo akurat jestem trzeźwym alkoholikiem, o czym państwo wiecie. Przy okazji też wspomnę, że możecie posłuchać tych rozmów, które są w podcastach na temat uzależnień, czy w moich audycjach, czy Krzyśka Dobrowolskiego. Więc jakby tego wątku uzależnień nie będziemy bardzo musieli dzisiaj rozwijać. Natomiast powiem, dlaczego tak jest i dlaczego ja doskonale pana rozumiem, że nie pomagamy. Dlatego, że warunkiem absolutnym do jakiejkolwiek zmiany jest trzeźwość, czyli osoba musi być trzeźwa, trzeźwo ocenić swoją sytuację i przede wszystkim, bo alkohol najczęściej używany jest po to też i dlatego te osoby sięgają po używki, żeby nie myśleć, żeby złagodzić swój ból, cierpienie. Jak jestem na haju, jestem natrąbiony, krótko mówiąc, czy nawalony, jak niektórzy mówią, no to moja autorefleksja i myślenie o tym, że moje życie jest niewiele warte, no, raczej mija, no. Umówmy się. Moim zmartwieniem jest na ciężkim kacu, kiedy się obudzę, wysępić znowu tych kilka złotych, a jest na pewno łatwiej wyżebrać kilka złotych, bo dzisiaj alkohol w Polsce jest bardzo, bardzo tani. Znaczy jest mnóstwo bardzo taniego alkoholu i to nie jest kłopot wielki, jak się rano usiądzie pod wiadomym sklepem zielonym. Jedna, druga, trzecia osoba, że ktoś tam rzuci dwójkę, ten rzuci złotówkę i w końcu spokojnie mam to, czego potrzebowałem, żeby nie myśleć. Natomiast tutaj, jeżeli jestem rzeczywiście w stanie upojenia, odurzenia alkoholowego, nie ma mowy na jakąkolwiek sensowną rozmowę, bo ktoś taki oczywiście poużala się, opowie o sobie, ale jak mu potem zaproponujecie, a to może chodź do środka, umyjesz się, ale wiesz, nie możesz pić, to nagle to nie, panie, co tam, fajnie, słońko świeci, jestem wolny, niezależny, bo ten umysł uzależniony buduje też bardzo łatwo oczywiście korzyści, prawda? Jest fajnie, tu będę musiał pracować, nie daj Boże, starać się coś robić. Po co? Prawda? No i to jest rzeczywiście to, dlaczego jeżeli dajemy nawet tych kilka złotych, sprawia, że nie widzą takie osoby powodu do zmiany, bo też ten przeskok, wejdziemy troszeczkę w kwestię ekonomiczną i dojdziemy też do tego mieszkania treningowego, które jest ciągle pełne. Żeby wykonać taki duży skok, ktoś powie, no dobrze, no to idź do pracy. Oczywiście pracy jest sporo, tylko to nie jest tak, że ktoś studiuje i może sobie dorobić jako kelner, kelnerkę. No wyobrażacie sobie Państwo te osoby, które spotykacie na co dzień, że one będą w stanie pójść do takiej pracy? No niekoniecznie, umówmy się, trzeba jednak czegoś więcej. I nawet jeżeli pójdzie do pracy i gdzieś tam będzie miał ten kąt nad głową, to musi jeszcze zarobić tyle, żeby go było stać na utrzymanie wynajętego mieszkania. Wiemy, ile kosztuje wynajem. Więc nagle się okazuje, że tu jest mnóstwo barier po drodze. Nie tylko sama chęć, ale też wiara w to, że okej, zobacz, tu masz pracę, tu masz to, tamto, będziesz mógł być normalnym człowiekiem.
2: Tak, ale są różne drogi pracy z tymi osobami i tutaj rzeczywiście my trochę zaczęliśmy od tej strony najpierw mieszkanie. Natomiast jest też druga, myślę, że równoległa, nie wiem, ona jest dosyć młoda, która się nazywa najpierw praca. Jest to dosyć kontrowersyjne, również dla mnie to było, dlatego że do osób w kryzysie wychodzi się z propozycją pracy. Ale to nie na tej zasadzie, że zobacz, mam pracę, to chodź pracować, tylko wychodzi się do tej osoby z ofertą pracy, która jest na rynku komercyjnym. Pozwala się jej zadzwonić, umówić na rozmowę. I jakby tu już zachodzi ten pewien proces, no nie? Zadzwoniłem, potrafiłem porozmawiać, umówiłem się już na rozmowę i oczywiście stoi w tym miejscu, no ale co dalej, jak ja pójdę na tą rozmowę? No i od tego jest osoba towarzysząca, żeby przeprowadzić go przez ten cały proces. Natomiast sama ta myśl i nadzieja, wracamy do tego słowa, i nadzieja, realna nadzieja, bo to jest realne ogłoszenie, to jest realny pracodawca, który już go zaprosił, powoduje, że ten proces już jakby rusza. Jest i jakby coś się już wydarzyło, nagle się wydarzyło. To jest duży przeskok, ogromny, no bo z miejsca, w którym jest, gdzieś, nie wiem, czy to będzie park, bunkier, piwnica, cokolwiek innego, nagle jest stwarza się mu realną szansę na to, że będzie miał pracę. No? A tutaj jeszcze jest osoba, która będzie go w tym wspierała. Więc jakby tutaj wcześniej zawsze mówiliśmy, tak, najpierw mieszkanie, to mieszkanie jest bardzo istotne, bo to jest miejsce, do którego może wrócić, z którego może wyjść, może być czysty i tak dalej. Natomiast, no właśnie, pojawiła się ta nowa forma, najpierw praca, bardzo ciekawa, na pewno do zgłębienia przez nas, bo jeszcze jej jakby nie spraktykowaliśmy, ale myślę, że zrobimy to w najbliższym czasie, tutaj na terenie Opola. Mam nadzieję, że to będzie tak jak w Częstochowie, bo w Częstochowie to działa i dosyć dobrze to działa, więc myślę, że i u nas też się sprawdzi. Myślę, że na pewno się sprawdzi. No jakby musimy mieć trochę, też trochę doświadczenia nabrać w tym, w tej formie pomocy.
1: Chociaż jak pan teraz o tym mówi i tak na gorąco próbuje to analizować, to rzeczywiście różnie w życiu, nawet własnym, osobistym miałem i rzeczywiście zawsze dla mnie najważniejsze było mieć jakąś pracę. To była pierwsza rzecz, o jakiej myślałem. Najważniejsze nie stracić roboty, mieć jakąś pracę, zarobić. No bo jak będę miał pracę i zarobię, no to nawet jak nie będzie mnie stać na wynajęcie mieszkania, to wynajmę pokój. Troszeczkę pomieszkam sobie jak student, ale to będzie jednak czysta łazienka, ale to będzie jednak dach nad głową, ciepłe łóżko, czysta pościel. I to była dla mnie zawsze absolutna postawa. Rzeczywiście praca była tym czymś, co napędzało. Mało tego, praca oczywiście stymuluje też do tego, żeby się ogarnąć, nie pić, nie ćpać, wziąć się troszeczkę za siebie. Tutaj oczywiście Państwo się na pewno domyślacie i myślę, że Pan to potwierdzi, że oczywiście mogą być osoby, które są specjalistami, znają się na uzależnieniach, ale tak najpewniej to też po prostu współpracujecie z terapeutami, są po prostu ośrodki, o tym wiadomo, do których takie osoby powinny pójść też i zasięgnąć profesjonalnej pomocy, no bo samemu trudno jest z tego wyjść.
2: Tak, musimy tak robić. Nie mamy u nas w stowarzyszeniu psychologa, jakby nie mamy też projektu, inaczej nie wygraliśmy konkursu, w którym moglibyśmy pozyskać terapeutę, więc rzeczywiście my odsyłamy do ośrodków i jest to niejako przymus tak powiem, albo inaczej, może nie tyle przymus, bo my nie możemy zmusić do tego, ale jest to jakiś warunek, na samym początku jakaś umowa między nami, że jeżeli słuchaj, mówisz, że jesteś uzależniony, że masz problem z alkoholem, my to wiemy też, no nie, my to widzimy, słuchaj, jasne, spróbujemy od samego początku, ale pójdziesz na terapię, no nie, czy chcesz iść, znaczy, oczywiście ten dialog jest trochę inny niż ja teraz przekazuję, tu bardzo go upraszczam, no nie, tu chodzi o to, żeby to on, jakby to, żeby to z niego wyszła ta chęć pójścia na terapię. Innymi słowy, to jest tak rodzaj dialogu motywacyjnego, z którym pracujemy. Jeżeli ta zgoda jest, ta chęć z jego strony jest, to jakby pozwala nam też na takie... na stworzenie tego planu, bezpiecznego planu wychodzenia jego, tej osoby z tego kryzysu. Bez terapii, bez wsparcia osób, specjalistów w tym zakresie, na dłuższą metę to nie będzie miało sensu. Wiemy już o tym. Wiemy, że osoba uzależniona sama sobie nie poradzi, że na krótką metę tak, jest w stanie utrzymać abstynencję przez jakiś czas, krótki czas. Natomiast no, nie zależy nam na tym, żeby to działało chwilę. Te zmiany chcielibyśmy, żeby one były trwałe, stałe. Nawet po opuszczeniu mieszkania treningowego, żeby one się utrzymywały. Do tego jest potrzebna. Znaczy, tu musimy współpracować ze specjalistami.
1: No to prawda. I tutaj też od razu wrócę do tego mieszkania treningowego, bo słowo treningowe bardzo mi się spodobało, zwróciło moją uwagę, bo zakładam, że za tym słowem mieszkanie treningowe kryje się właśnie to uczenie też powrotu do normalnego życia, bo jak pan wspomniał, rzeczywiście, bo mówimy mieszkanie, no ale wiemy doskonale, że powstawały jakieś tam budynki socjalne, sam pamiętam taki w miejscowości, w której się urodziłem, nowiutki budynek w okolicach dworca odnowiony, no i tam przesiedlono rodziny ubogie, rodziny patologiczne, jak często też o nich się mówi, no i wszyscy mówili, no i popatrzcie, poszły na to miliony, wybudowali, a ci już poniszczyli, siedzą, chleją, nic nie robią, bo dostali za darmo, a ja tutaj na kasie 8 godzin albo gdzieś na budowie ryję przy łopacie, żeby sobie kupić, nawet mnie nie stać, żeby sobie kupić. Ludzie się wściekają. To sprawia, że też niechętnie później chcemy pomagać takim właśnie osobom w kryzysie, no bo oni dostają za darmo hej, jeszcze tylko siedzą i chleją, bo nic nie muszą robić. A...
2: Tak. Kiedyś też tak myślałem. I trochę nadal tak myślę, że wiele z publicznych pieniędzy jest wydawanych, ponieważ muszą być wydane, inaczej jakby nie ma tego zaplecza merytorycznego, nie ma też specjalistów, którzy, ale też organizacji, które zajmowałyby się tym tematem tak dogłębnie i mocno i na co dzień i stale. Dlatego rzeczywiście buduje się taki budynek, czy odnawia się budynek, wkłada się kilka tych rodzin albo osoby właśnie w różnych kryzysach i się ich tam pozostawia. To nie jest jakiś plan, to jest po prostu brak finansów, brak kadry. Pewnie są różne powody, dlaczego tak się robi. My bardzo dbamy o nasze finanse, ponieważ nie mamy ich wiele i u nas to wygląda troszeczkę inaczej. Nasi podopieczni, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak, podopieczni, nie zostają nigdy sami. Jestem opiekun mieszkania treningowego jest po to, żeby był prawdziwym opiekunem, a nie tylko dochodzącym urzędnikiem. Bardzo często spędzam z nimi czas, znaczy codziennie jestem z nimi. Bardzo często w tym mieszkaniu również śpię, czy przebywam z nimi również w nocy, w ciągu dnia. Ale dzięki temu jestem w stanie monitorować na bieżąco ich postępy, ale też dbać o ich bezpieczeństwo, bo wśród 6 osób, które bo tyle mamy miejsc, jeżeli znajdzie się jedna osoba, która będzie pod wpływem alkoholu, zostanie się wyzwalaczem dla całej reszty, no i jakby jak pan ma pan to doświadczenie i wie, że taka jedna osoba może zniszczyć pracę, wielomiesięczną pracę innych osób. Ja jestem po to, żeby tego pilnować, żeby o to dbać. Dbamy też o samo mieszkanie, które otrzymaliśmy od miasta. Dbamy o to, żeby na bieżąco były prowadzone remonty, żeby było czyste. O czystość dbają mieszkańcy. To jest też forma treningu. Więc jakby wszystkie pieniążki, które zostały przekazane również przez miasto i przez darczyńców są pod ścisłą...
1: Organizacja pożytku publicznego, tylko powiem, wy dostajecie też, możecie dostawać, mam ten 1,5% słynny, który
2: możemy,
1: się przekazuje.
2: Ale to jest tak niewielka kwota.
1: Ja wiem, bo jest tyle tego, że później ja zeszłym, sam dostaję
2: zawsze... Zeszły rok chyba 800 zł dostaliśmy.
1: Schroniska, to, tamto...
2: Tak, no. Ja to rozumiem. To, znaczy, to nadal są te stereotypy. Pieski, kotki, dzieci. Super, to też jest ważne. Oczywiście, że tak. No, jakby, no, osoby bezdomne są mniej ważne, no, bo nadal ten stereotyp gdzieś funkcjonuje. Sam jest sobie winien. Myślę, że z tym trzeba by było, tu na pewno warto było zrobić kampanię, bo to my jako społeczeństwo mówimy, sam sobie jest winien, to są jego wybory, to są jego decyzje, tylko to oni sobie powinni zadawać to pytanie, czyli osoby w kryzysie, co ja zrobiłem, że się znalazłem w tym miejscu, gdzie schrzeniłem, co powinienem naprawić, jakie, nad czym powinienem pracować, nie wiem, to są jego pytania. Natomiast my jako społeczeństwo, to my powinniśmy sobie zadawać pytania, dlaczego my jako społeczeństwo nie zareagowaliśmy w momencie, kiedy on stał na skraju bezdomności, na przykład, kiedy widzieliśmy, że jego problem z alkoholem się pogłębia. Dlaczego wtedy nie zareagowaliśmy? Co zrobiliśmy, żeby stworzyć im no właśnie takie miejsca jakiegoś wzrostu, nawet po tym, jak się stał bezdomny? No bo noclegownia nie jest takim miejscem. To oczywiście jest dobre, one muszą, noclegownie muszą być i muszą funkcjonować. Natomiast to nie jest miejsce, z którego możemy te osoby wyciągać, ponieważ my tak z doświadczenia wiemy, że 3 miesiące w takim ośrodku jakby cofa naszą pracę o co najmniej, nie wiem, rok czasu. Nie wiem, strzelam. Po prostu to jest tak, że bardzo szybko się, ludzie się w ogóle bardzo szybko aklimatyzują i bardzo szybko nabierają tych cech, które są... umiejętności, które są potrzebne do przeżycia i się dopasowują. I teraz, jeżeli znajduje się w takiej noclegowni, przypuśćmy, no to on musi się podporządkować. Jeżeli wszyscy będą pili, to on też się napije. Nawet jeżeli tego wcześniej nie robił, no bo też musimy powiedzieć, że to nie jest tak, że osoba w kryzysie jest alkoholikiem, bo była nim wcześniej i dlatego stał alkoholikiem, tylko bardzo często, tak jak pan wspomniał, to później stają się alkoholikami, na przykład dlatego, żeby zapomnieć o tym swoim upodleniu, no bo jakieś... Bo tak, tak to
1: zwłaszcza,
2: odbierają.
1: Zwłaszcza jeżeli ktoś, a umówmy się, jest bardzo wiele osób, bardzo często się wyłapywało jako takie przykłady tego, jak straszny jest alkohol, a że popatrzcie, a to kiedyś był nauczyciel, prawda? A dzisiaj, no, czyli wykształcony, czyli mądry. Jak to się stało, prawda? Wtedy nagle zaczynamy biadolić, nie? Jak to możliwe?
2: Tak.
1: No tak jakby normalny człowiek, który pracował w jakiejś fabryce i tak dalej, to u niego to wiadomo, nie? No co znaczy wiadomo? On miał też rodzinę, był dzieckiem, miał kolegów, koleżanki, chodził na dyskotek, jeździł na obozy, jest normalnym człowiekiem. Więc dlaczego wow robimy, że oto inteligent się stoczył, a robotnik mógł się stoczyć? Ojejku, jest tak mnóstwo takich tematów i wątków.
2: No, przypuśćmy, rozmowa kolegów ze szkoły, czy widzisz tam z dzielnicy, zobacz Heniek, kto tam już po prostu chleje już czwarty dzień z rzędu, jajku, to po prostu, alkoholik, no dziad, no, żula z siebie robi. Kurczę, stary, on już tam pił od roku, ty to widziałeś i nie zrobiłeś nic, nie porozumiesz, to jest twój kumpel, no nie? Jakby nie robimy z tym nic, zostawiamy i cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, to jest jego sprawa, to jest jego życie, to jest jego rodzina i tak dalej, ale to nie tylko w alkoholizmie, tu mówimy też o przemocy, o wszystkich innych tych działaniach jakby destrukcyjnych dla społeczeństwa, dla rodziny. I wracając do noclegowni, no tak, znajduje się w tym środowisku, trafia do tego środowiska, to środowisko bardzo chętnie przyjmuje nowe osoby. To też, bo to powoduje, że one się utwierdzają też w tej myśli, że tego odrzucenia, że tu świat jest przeciwko nam, tu następna osoba, my ją przyjmiemy, no bo ona jest taka biedna, nieszczęśliwa, tak jak my. Pokażą mu, gdzie może zjeść, pokażą mu się, gdzie może wykąpać, bo to wszystko jest oczywiście dostępne. Mija 3 miesiące, on już jest w tych strukturach miejskich, pomocowych, już jest doskonale obeznany. Dodatkowo dostaje zasiłek, no bo przecież już się zarejestrował w ośrodku interwencji kryzysowej. Bardzo dobrze oczywiście, że taki ośrodek jest i że ta pomoc jest, no bo poza takim podstawowym jedzeniem, no gdzieś oni też mają jeszcze te potrzeby, trochę inne. I dobrze, że to wsparcie jest. Natomiast oni się już, już się od niego uzależniają. No. I teraz po takim 6-miesięcznym pobycie w noclegowni, jak trzeba zmotywować tą osobę, żeby ona to zmieniła? No i tak jak pan mówił, no może pójdziesz do pracy, no ale po co? To wszystko mam. No to może, nie wiem, ale nie zależy ci gdzieś tam, ale rodzina to mnie odrzuciła już dawno. I jeżeli jeszcze jest trzeźwy i jeszcze gdzieś tam można z nim pracować, jakoś rozmawiać, jeszcze jakby wyciągnąć od niego te myśli samonaprawcze na zasadzie, no rzeczywiście, że mógłbym coś zrobić, żeby to zmienić, no to jest okej, okay, ale no po jakimś czasie one po prostu gdzieś są z daleka. Tym bardziej, że on żyje w tym środowisku. On już się utożsamia z osobą bezdomną, bo jeszcze dopóki tego nie robi, jeżeli się z tym walczy, jeżeli jakby wychodzi z tej przysłowiowej noclegowni, no bo są ogrzewanie, są jakieś ośrodki i tak dalej inne, jeżeli jeszcze wychodzi, gdzieś próbuje nawiązywać relacje z innymi ludźmi, próbuje być może szukać pracy, no to jest to w porządku, on jeszcze z tym walczy, ale w momencie, kiedy on już przestaje walczyć, kiedy on się utożsamia z osobą bezdomną, no to tu już ten proces jest bardzo, bardzo trudny. W sumie naszym zadaniem tak naprawdę jest, jednym z głównych jest wyszukiwanie tych osób zaraz po tym, jak one trafią na ulicę. No to jest najlepszy czas. Stąd też ta opieka postpenitencjarna, czy współpraca z tym ośrodkiem pomocy postpenitencjarnej, dlatego że osoby wychodzące z zakładu karnego no są właśnie takimi osobami, które można natychmiast z tej ulicy zabrać, natychmiast im pomóc i natychmiast rozpocząć z nim pracę. Tym bardziej są to osoby po przymusowym, co prawda, ale detoksie i terapii.
1: Tak, tak, no bo oni tam nie mogą ani spać, ani pić.
2: Tak.
1: To nie jest jak w amerykańskich filmach, że się wszystko przemyca i...
2: Oczywiście zdarza się.
1: Ja wiem, wiem. Są patenty, o nich nie będziemy rozmawiali.
2: Jest. Ale to jest dobra przestrzeń, to jest, żeby te osoby wyszukiwać.
1: I teoretycznie mają tam też zajęcia, bo tam w zakładach penitencjarnych pracują psycholodzy i terapeuci.
2: Tak,
1: więc...
2: tak. Oni są dobrze przygotowani i zmotywowani najczęściej. No, tym bardziej, że jakby są zmotywowani przede wszystkim zmianą miejsca. No, gdzieś jest zamknięcia, tu już na świat mają są pełni nadziei na to, że ich życie będzie wyglądało inaczej. No, natomiast jeżeli jakby nie pomożemy im w tym, nie podamy ręki, no to bardzo szybko ta nadzieja zniknie, no bo właściwie znowu się dzieje to samo, co było wcześniej. A no dodatek jeszcze gdzieś tam, no rzeczywiście tutaj gdzieś długi narosły, rodzina mnie zostawiła.
1: No tak, bo to jest kwestia tego właśnie, że no, żeby mieć nadzieję, to musimy mieć też wiarę w to i przekonanie, że można, że da się. A myślę, że wielu z nas, myślę też o słuchaczach, doświadczyło takich sytuacji, że nie wiedzieliście to zrobić. Było źle, było ciężko, nagle okazywało się, że znajomi się odsuwają, a te kasy nie bardzo chcą pożyczyć. No, zrozumiała rzecz, bo każdy się boi, bo nie wiadomo, czy odda, prawda? No i nagle myślimy sobie, aha, to skoro świat się od nas odwrócił, a oni bardzo często tak myślą, bo w byciu bezdomnym to jest tak jak w każdej, troszeczkę nawet sekcie, jakiejś grupie takiej, nawet jak pomyślimy sobie, jakiejkolwiek grupie młodzieżowej, to też ten bunt wobec reszty. Świat jest zły, świat nie rozumie, rządzą tylko bogaci, my jesteśmy skreśleni, skazani. Nie damy się. To, co nam się należy, weźmiemy sami. Stąd później pojawiają się kradzieże, rozboje, no bo my jesteśmy skrzywdzeni przez życie. Rzadko się już o tym, jak pan mówił, o tym, żeby coś zmienić. Jeżeli ja winą obarczam nie siebie, a każdy uzależniony zwłaszcza będzie obarczał cały świat i system i wszystko, wszyscy tylko nie ja. Ja byłem fajnym, miłym facetem, a życie mnie pokrzywdziło, świat mnie skrzywdził, ten niesprawiedliwy układ, prawda, mnie skrzywdził i jestem tu, gdzie jestem przez nich, to teraz ja wam pokażę, ale pokażę niestety w najgorszy sposób.
2: Tu bardzo, bardzo ciekawe porównanie i bardzo trafne. O tej sekcie, o której pan powiedział, nie? Czyli to trochę jak sekta. Tak, i rzeczywiście tak jest, bardzo chętnie wpuszczają kogoś w to środowisko. Starają się jakby, żeby ta osoba poczuła się tam dobrze, pewnie, żeby ona z nimi jakby funkcjonowała. To są oczywiście korzyści też, no, nie? No bo on dostanie, jakby więcej osób jest też do ewentualnego spożywania alkoholu, każdy z nich tam gdzieś za jakiś ma zasiłek, jakby już o tym nie mówię, ale mówię o tym problemie, w którym jedna z osoba z tego środowiska chce z tego środowiska uciec. I zdarzyło się nam już kilka takich przypadków, kiedy byliśmy umówieni już z osobą na detoks, na terapię, na to, że pójdzie do mieszkania. Jakby w tej jego grupie, no bo gdzieś tam mimo wszystko to są jakieś grupki, które się tworzą, dobrze o tym wiedzieli, bo oczywiście też rozmawiali o tym tygodniami czasami, no bo to takie przygotowanie takiej osoby trwa. To w dzień przed tym spotkaniem, przed wyjazdem zorganizowali mu pożegnanie. No jakby wszystko zostaje zniweczone. I tak było kilkakrotnie. Albo z jakiegoś powodu nie przyszedł też, ale było to, znaczy już też nie pamiętam wszystkich tych momentów, sytuacji, ale ta grupa działała przeciwko temu, nie? Czyli no, jakby ja też to rozumiem, bo to by potwierdzało, no jeżeli on może, jeżeli mu się udało, to znaczy ten świat nie jest taki zły. Czyli to wszystko, co ja sobie budowałem, tą narrację, o której pan mówił, no to ona jest nieprawdziwa. Jakby wiemy, dlaczego tak się dzieje.
1: A czy kumple i ta cała reszta przekonują, że tak jest? Przypomniał mi się Balcerek z Alternatyw 4, który opuszcza swoją Melinę i kumple też mu robią pożegnanie. Przecież każdy widzi, że to rudera, tylko krzesła, jakiś stół i tak dalej. A oni są przerażeni i płaczą, no bo opuszcza znane swoje miejsce, przyjaciół, kumpli, prawda? Świat był poukładany, a tu nagle jakiś nowy blok, tam nie wiadomo, jakieś jaśnie pany tam będą, diabli wiedzą co, a po co mi to? A jak jeszcze ma się

0: Tylko tak szybciutko wrócę do dodawania pieniążków. Musimy pamiętać, że zmiany w naszym życiu dzieją się najczęściej, te spektakularne zmiany, dzieją się chyba zawsze wtedy, kiedy spotykamy drugiego człowieka. I kiedy nasza jakby sytuacja diametralnie się zmienia. W momencie, kiedy my dajemy te pieniążki, tam się nic nie zmienia. My cały czas utrzymujemy go w tym miejscu. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy zamiast dać mu pieniążka, inaczej nie schodzimy do jego poziomu i nie pochylamy się i nie dajemy mu pieniążka, tylko podnosimy go z tej ziemi i idziemy z nim na kebaba. Niech to nie będzie w zamknięciu, bo rzeczywiście on może różnie pachnieć, nie wiem, różne takie estetyczne cechy, które nie pozwolą nam wejść, ale pójdźmy z nim jakiegoś kebaba, zjedzmy z nim, porozmawiajmy chwilę. Znaczy zbudujecie państwo coś zupełnie, zupełnie inną przestrzeń. Przede wszystkim on poczuje się kimś, kim nie był od dawna, nie? Czyli jakimś partnerem. Nawet w rozmowie, został wysłuchany, ktoś z nim porozmawiał, usiadł, zjadł, kurczę, tak można. Nie? A przede wszystkim jego godność została podniesiona z ziemi, na której właśnie siedział, czy klęczał, czy nie wiem, jaką tam postawę obierał. Jakby musimy pomagać z tego wyższego poziomu, bo jeżeli my się będziemy zawsze zniżać do tego ich poziomu, to my... Rzeczywiście to wzbudza pewnego rodzaju zaufania i okej, okay, i to jest fajne, natomiast my musimy za chwilę wstać i go podnieść, bo co z tego, że będziemy przez całe życie przy nim klęczeć? Więc jakby podnośmy ich, to my jesteśmy na tym etapie, które nam to pozwala. Czyli tak, ja wiem, że to czas, oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, że nie mamy tego czasu, że jesteśmy obarczeni mnóstwem pracy, obowiązków, tego tempa życia. Natomiast myślę sobie, że te 30 minut raz na jakiś czas można poświęcić. I oczywiście fajnie jest wtedy taką osobę zgłosić, inaczej, być może zadzwonić do nas, być może zadzwonić do innej instytucji i poinformować o tym, o tej osobie. My będziemy chcieli w tym roku, nie wiem, czy nam się to uda, stworzyć aplikację, w której Opolanie będą mogli nas informować, a nie tylko nas, również i służby. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie o właśnie takich miejscach pobytu osób w kryzysie bezdomności, o samych osobach, o potrzebach.
1: Ale póki co zanim nie ma aplikacji, to na pewno jest strona. Jeżeli państwo sobie wpiszecie Stowarzyszenie Nadzieja, to na pewno wszystko znajdziecie i można i tak już dopytać, zasięgnąć jakichś informacji. A przede wszystkim ja też, tak jak mówiłem, z własnego doświadczenia wiem, dawanie pieniędzy jest złe. Jeżeli chcecie wesprzeć, to możecie sprawdzić, jest wykaz organizacji pożytku publicznego. One są rejestrowane. Są i na GOV, i na wszystkich publicznych, oficjalnych, legalnych stronach i bez wątpienia lepiej jest wspierać tego typu instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które zajmują się profesjonalnie pomocą, bo wtedy macie poczucie, że te pieniądze nie będą zmarnowane. Że tam poszli specjaliści w miasto i być może komuś, a na pewno zawsze są takie osoby i nie wierzę w to, że nie, bo z własnego doświadczenia też wiem, że na ileś tam osób są takie, które później po latach spotykamy, są uśmiechnięte, udało się, są innymi ludźmi. I to oni, tak naprawdę dla nich warto nawet te parę przysłowiowych złotych dać, niż na pewną flaszkę na chodniku, na deptaku, bo tu rzeczywiście dajecie na pewną flaszkę i co do tego nie ma wątpliwości. Więc wszystko to możecie, drodzy państwo, sprawdzić. No a ja z panem Mariuszem jeszcze, myślę, uda się pana Mariusza zaprosić, więc spotkamy się, bo był na pewno ciekawy wątek tej pomocy postpenitencjarnej. To jest kolejna bardzo ważna grupa społeczna, której musimy poświęcić wiele czasu i osobną, myślę, audycję, dlatego że tym wiąże się już niestety bardzo często przestępczość, przemoc, czyli jeszcze wiele więcej zagrożeń tego, co nas przeraża, bo osoby, które piją i są na ulicy, dopóki nie kradną, nie biją, oni ostatnio są bardzo grzeczni, jak mówimy, prawda, tam panie szefie, wiedzą zresztą, że jak coś będzie nie tak, to za chwilę przyjdzie Straż Miejska, policja ich zgarnie, więc już kiedyś było to bardziej agresywne zachowanie, dziś są zdecydowanie bardziej spokojni i grzeczni, zwłaszcza w ciągu dnia, no, ale jest cała ta jeszcze pozostała grupa, która nas przeraża i też warto porozmawiać o tym, co można dla nich zrobić. Jeżeli chcemy żyć, bo jak mówię, my to wszystko robimy dla nich, ale też dla siebie, zawsze to powtarzam. Chcemy żyć w dobrym społeczeństwie, mieć wokół siebie uśmiechniętych, dobrych ludzi, którzy pracują, troszczą się, dbają, są po prostu dobrymi ludźmi, no to czasami niektórych trzeba po prostu wyciągać. Pan powiedział, że podopieczni. Tak, bo ja uważam, że osoby w kryzysie, osoby uzależnione, które mają zwichrowany tok myślenia poprzez używki czy też grupę, w której przebywają,

0: trzeba się nimi opiekować. Troszeczkę jak dziećmi. To może być, wydawać się śmieszne, no jak dorosły. Tak, ale bardzo często dorosły jest jak dziecko ślepe, pogubione, emocjonalnie przygniecione i trzeba podać mu rękę i je wyciągnąć, poprowadzić znacznie dalej niż przez rzucenie piątaka. Taką postawimy puentę mniej więcej. Pan Mariusz kiwa głową i panie Mariuszu, mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w takim...
1: Bardzo momencie. Chętnie, tak. W ogóle lubię rozmawiać na te tematy i to w ogóle jest moja pasja również. I no jakby, ale tak, trzeba, ta świadomość, tą świadomość. Znaczy musimy też pamiętać o tym, że tutaj chodzi też o bezpieczeństwo naszych bliskich. Ja rozumiem, że ta osoba w kryzysie, nie? Tam bezdomności, czy ta pijana osoba na ulicy, my przechodzimy mu tam, ale też musimy pamiętać o tym, że to jest potencjalne niebezpieczeństwo dla naszych bliskich i dla mnie, bo my nigdy nie wiemy, czy, jak on się zachowa pod wpływem alkoholu, być może narkotyków, być może jak to sobie pomiesza, plus jeszcze leki, więc musimy z tym pracować, jako społeczeństwo musimy sobie z tym radzić, bo to jest potencjalne zagrożenie. Tak. Nie mówię oficjalnie tego, znaczy na zasadzie nigdy tego nie powiem osobie bezdomnej, czy tam w tej grupie, że jesteście potencjalnym niebezpieczeństwem, natomiast mówię, że to stwarza jakieś tam zagrożenia, nie? Takie potencjalne dla reszty społeczeństwa. Jakby i tak jest, i więc to społeczeństwo musi mieć tą świadomość, że jak odwróci 50 razy głowę, to za 51 zostanie skrzywdzona jakaś inna. I to nie dlatego, że ktoś chce to zrobić, tylko dlatego, że te środki tak na niego zadziałają.
0: A i tak, tak. To zrobi, a no. Takich przypadków mamy sporo w tak zwanych, w cudzysłowie, normalnych domach i rodzinach, gdzie przecież było cudownie, wszystko było wspaniale, co facet nagle wpadł, siekierą zarąbał całą rodzinę. Naćpany,
1: co
0: prawda? Syn, dziadka, babcie. No tak, no był naćpany, umówmy się. Nie, on, jeżeli ktoś myśli, że on racjonalnie działał i to planował, nie dali mu na kolejną działkę, cokolwiek go zdenerwowało i pod wpływem tych środków po prostu zrobił to, co zrobił. Oj, będzie o czym rozmawiać. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mówię ufnie, do zobaczenia. Państwu też życzę dobrej, spokojnej nocy i macie kilka takich podstawowych wskazówek. Wszystkie telefony są w internecie. Mam nadzieję, że będzie wam łatwiej teraz sięgnąć po jakiś telefon, wejść na stronę, niż po prostu rzucić dla uspokojenia ducha tego piątaka, którym naprawdę nie pomagacie. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Obole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Po szczęście mamy wiele wyrazów, które mają wspólny rdzeń, a znaczą coś innego. Ostatnio wspominaliśmy o rzeczowniku twierdza i czasowniku twierdzić, a dziś kolejne przykłady. Mobilność i mobilizacja. Mobilny to cecha oznaczająca zdolność do ruchu lub przemieszczania się, na przykład pracownik, telefon, zaś mobilizacja to proces zorganizowanego gromadzenia sił i środków, w szczególności powoływanie rezerwistów do wojska i przestawianie państwa na tryb wojenny.
2: Ten element ruchu się pojawia w obu tych pojęciach.
1: Tak, ale jakby wektory są troszkę inaczej skierowane, bo mobilizacja to raczej skupianie się.
2: A mobilność może być na zewnątrz albo do wewnątrz.
1: Na przykład dezerterzy raczej skorzystają z tej możliwości. Więc bardzo ściśle związana jest z wojskiem, ale może być także mniej bojowa mobilizacja, na przykład w jakimś zespole pracowników czy sportowców, którzy chcą wykonać plan i osiągnąć sukces. Pojęcie mobilizacji występuje także w bardziej specjalistycznym znaczeniu, na przykład w fizjoterapii, jako bezbolesna, kontrolowana technika terapii manualnej. Polega na powtarzalnym, rytmicznym poruszaniu stawami lub tkankami miękkimi przez terapeutę. Jej celem jest przywrócenie naturalnej ruchomości, zmniejszenie dolegliwości bólowych. I to jest właśnie śmieszne, bo my wciąż jednak gdzieś z tym ruchem mamy do czynienia. Oba słowa wywodzą się z łaciny od tego samego rdzenia movere, ruszać, wprawiać w ruch. Ale z czasem jedno z nich, mobilizacja, zmieniło znaczenie. Słowo to zaczerpnęliśmy z języka francuskiego mobilisation i zostało utworzone od czasownika mobiliser. Ten z kolei wywodzi się bezpośrednio z łacińskiego przymiotnika mobilis, oznaczającego ruchomy, łatwy do poruszenia. W znaczeniu militarnym pojęcie to zaczęto popularyzować w latach 30. XIX wieku we Francji i Prusach, odnosząc je do procesu przygotowywania armii do działania. Słowo mobilność zachowało pierwotne znaczenie łacińskiego przymiotnika mobilis. W języku polskim termin ten zyskał szerokie znaczenie, nawiązując do zdolności do przemieszczania się, zmiany miejsca pobytu, a także elastyczności, łatwości adaptacji czy zakresu ruchu w stawach. Konkludując, te dwa słowa łączy łacina, ale jednak trzeba pamiętać, że niektóre słowa trochę się rozjeżdżają znaczeniowo. Im dłużej prowadzimy tego typu audycje, tym bardziej mnie zadziwia, ile wzięliśmy z łaciny i co byśmy bez tej łaciny zrobili. Mielibyśmy zamiast 300 iluś tysięcy słów, może jakieś 10 tysięcy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Także tyle doświadczenia w różnego rodzaju przychodniach, a także własnym gabinecie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobrze, że dopowiedziałeś, że w pracy, bo tak sobie pomyślałem, że 25 lat terapii własnej, ale jednocześnie sobie pomyślałem, że to trochę jest takie też dla mnie pewnie terapeutyczne.
1: Sam podsunąłeś wątek, to cię dopytam i w jaki sposób ty sam podlegasz przemianom, ewentualnie jakimś wskazówkom terapeutycznym, a może nowym nurtom, bo to jest zawsze bardzo ciekawe i domyślam się, że co pewien czas, może co parę lat, zmieniają się różnego rodzaju metody, a nawet zdania uczonych co do pewnych zjawisk. Ale ja cię chciałem zapytać dzisiaj na początku audycji o szacunek. No wiem, że to jest z jednej strony takie podstawowe, z drugiej strony wyświechtane pojęcie, nadużywane, czasami lekceważone w dzisiejszych czasach. Ale sam nieraz mówiłeś, że tak na początku, obojętnie czy w czasie rocznej terapii, w ośrodku Monarów w Graczach, czy w twoim gabinecie, czy w przychodni w Nysie, zazwyczaj właśnie na początku, to tak przychodzą ci panowie do ciebie i mają cię za takiego jeszcze jednego wroga, albo zdeklarowanego, albo cię traktują jako wroga, bo im się wcale nie uśmiecha nawracać tak szybko, ale po pewnym czasie, jeżeli zaczynają dostrzegać w ogóle coś takiego jak jasną stronę mocy, zaczynają cię szanować, a nie tylko mieć za jeszcze jednego z tych frajerów, co próbują ich nawracać, co próbują ich odciągnąć od tego miodu. No więc jak jest taki punkt zwrotny, że ty odczuwasz coś takiego jak szacunek? Tu nie chodzi o twoją próżność, megalomanie, tylko prawdziwe, pozytywne zjawisko.
2: Wiesz, ty masz taki dar, to już któryś raz z rzędu się dzieje, że mówisz jakieś jedno

0: słowa, na przykład dzisiaj szacunek. Właściwie ja dochodzę do takiego, tak sobie myślę, że ja o tym szacunku to specjalnie nawet nie myślę jakoś, wiesz, nie zastanawiam się, chyba nie analizuję tego, co robię w takich kategoriach, ale jednocześnie można dużo o tym powiedzieć, bo jak mówiłeś o tym szacunku do mnie jako terapeuty, ze strony pacjentów, no to masz rację, oczywiście na początku tego szacunku nie ma i postrzegają mnie rzeczywiście jako kogoś, kto chce im coś zabrać.
1: Czyli wróg, mówiąc w wielkim skrócie.
0: Trochę wróg, że ja działam szczególnie w przypadku młodych pacjentów, że ja działam w imieniu i na polecenie ich rodziców na przykład, albo partnerów czy partnerek. No i rzeczywiście jestem postrzegany jako taka osoba, której absolutnie nie można zaufać.
1: A można szanować, czy też nie, jeszcze nie bardzo?
0: Ja myślę, że wroga zawsze można szanować.
1: Nie, ja rozumiem, to byłoby bardzo eleganckie i takie zgodne z fair playem, ale oni chyba nie za bardzo na początku są w stanie dawać ci no, tę uwagę, szacunek, to co przynależy się w zasadzie każdemu człowiekowi, mówiąc tak górnolotnie.
0: Wiesz co, ja się nad tym, tak jak powiedziałem, nigdy nie zastanawiam, bo ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, że mnie może na początku tej ścieżki pacjent szanować, no bo on trochę nie ma mnie za co szanować, no bo musielibyśmy założyć, że sam fakt, że ja jestem, siedzę na drugim fotelu naprzeciwko i jestem terapeutą, to mi się należy jakiś szacunek. No ja tak o sobie nie myślę, że mi się należy szacunek, ja myślę, że szacunek trzeba sobie wypracować. To na pewno. Natomiast ja sobie nie mogę tego szacunku wypracować, o ile w ogóle operujemy takimi kategoriami jak szacunek, jednocześnie sam nie szanując pacjenta. Więc wiesz, jak pacjent do mnie przychodzi, to powiem ci tak bardzo, bardzo szczerze. W mojej głowie ja go szanuję już z racji tego, że w ogóle przyszedł, bez względu na to, co go kierowało do tego przyjścia, bo wiem, ile on musiał stoczyć walk i bitew z samym sobą, żeby w ogóle przyjść. Nawet jeśli on jest pod presją i mu kazali, to on i tak walczył, żeby tego nie robić. Aż z jakiegoś powodu jednak się zdecydował ulec, czy zdecydował się, bo własna głowa mu tak podpowiedziała, jeden czort tak naprawdę, ale sam fakt, że on przyszedł, bo jak ja sobie myślę, że ja miał pójść do obcego chłopa, rozumiesz, i gadać o swoich, wywnętrzniać się i gadać o jakichś swoich intymnych sprawach, to też bym miał chyba jakiś kłopot z tym. Więc ja szanuję to, że oni przychodzą. Myślę sobie, nawet nie myślę, ja to wiem na pewno, że szacunek z mojej strony wobec pacjenta jest w ogóle podstawą budowania relacji terapeutycznej, szacunek i autentyzm, i otwartość, taka prawdziwość. Ja myślę sobie, że jeśli w ogóle buduje się coś takiego, pewnie się buduje taki szacunek do terapeuty, to się buduje z czasem i to się nie buduje bezpodstawnie. On buduje ten szacunek w oparciu o to, jak mu jest ze mną, jak on się czuje ze mną w kontakcie, w relacji, w tym, co nas łączy, w tych sesjach terapeutycznych, w tym czasie, który spędzamy razem, jak ja na niego reaguję, z jaką uważnością ja go słucham, na ile ja mu daję przestrzeń do tego, żeby on podejmował decyzje, a na ile jestem takim sztampowym, że tak powiem, dyrektywnym, no nie wiem, panem, który doradza, bo terapia nie ma nic wspólnego jakby z doradzaniem, tak, z jakimś takim coachingiem, bym powiedział, raczej...
1: To nie instruktaż.
0: To nie instruktaż, tak, ja raczej muszę go zrozumieć, muszę zrozumieć jego motywy, muszę zrozumieć jego historię życia, muszę zrozumieć, jaką funkcję w jego życiu pełniły te substancje, muszę zrozumieć, jak doszło do tego, że on się finalnie uzależnił, chociaż przecież na początku to używał tych substancji rekreacyjnie, imprezowo, tak, koleżeńsko, towarzysko. Więc ja ten proces muszę zrozumieć, więc ja muszę bardzo wnikliwie go słuchać, ja muszę, że tak powiem, brać jego argumenty jako takie, które dla niego są ważne, choć z mojej perspektywy mogą być zupełnie nieadekwatne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tak się buduje szacunek. Ja mam przecież takiego pacjenta, wczoraj się z nim spotkałem w poradni w Nysie, starszy ode mnie, który no, przez większość swojego życia brał narkotyki i brał naprawdę tak bardzo hardkorowo. Był bardzo niegrzeczny jeszcze przy tym. Bił ludzi, robił różne takie dziwne rzeczy. I on przyszedł w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Myśmy tak wczoraj podsumowywali trochę ten proces, bo to była 50. któraś sesja. To już trwa tam 3 lata, te nasze spotkania. On już jest od 3 lat trzeźwy. Zresztą sam się zaangażował w takie procesy pomagania innym.
1: Ludzi już nie bije.
0: Ludzi już nie bije, jest poukładany, prowadzi własną działalność. Stanął na nogi, fajnie żyje, ma fajną rodzinę, odbudowuje relacje. Tam się różne oczywiście rzeczy dzieją, jak to w życiu, ale generalnie jest mocno mocno zdeklarowany, jeśli chodzi o abstynencję i rzeczywiście widać to w jego zachowaniach, więc podsumowywaliśmy ten czas wspólny, no i on właśnie przyszedł. Pamiętam go, pamiętam pierwszą sesję, bo myśmy o tym ze sobą rozmawiali wczoraj, on też jakby opowiadał o tym ze swojej perspektywy, jak on przyszedł taki z jednej strony, wiesz, wystraszony, ale oczywiście tego nie pokazywał, bo on kozak, nie, więc był taki butny, taki, a co mi pan tu będzie mówił, ja lepiej wiem, przecież to i tak dalej, ja nie będę tu mówił o sobie takich rzeczy, tak, no więc wiesz, no ja też muszę to dostosować i mając przed sobą takiego klienta, trochę zbastować, może zwolnić, wiesz, i tak dalej, żeby on chciał oczywiście przyjść drugi raz i żeby tą terapię kontynuować. Ale powiem ci, że to, jaki on jest dziś, a jaki on był wtedy podczas tego pierwszego spotkania, ja się rzadko obawiam jakby reakcji pacjentów. Wiesz, nie mam raczej tak, że jakiś tam macha rękami, to ja się go boję. Nie, raczej się nie boję, ale wtedy, jak on przyszedł, to miałem taki niepokój, kurczę, wiesz, czy jak ja coś powiem, czy on mi nie lutnie zaraz, nie? Więc trochę żeśmy się z tego pośmiali. No i wiesz, jakbym miał pomyśleć, czy on wtedy miał do mnie szacunek, no nie, za grosz, ani krzty tego szacunku nie miał, tak? Natomiast ten szacunek żeśmy wypracowali przez ten cały czas i szanujemy się nawzajem. I myślę sobie, że on nabrał takiej ogłady i też teraz o tym mówi wprost, on to też nazywa. I on mówi wprost, że choć jest zaangażowany w inną formę terapii, taką bardziej dla siebie, w której się odnalazł, w ruchu takim samopomocowym anonimowych alkoholików, to mimo tego przychodzi, kontynuuje tą terapię, już teraz taką podtrzymującą, taką bardziej pogłębioną, ale mówi, że to dla niego bardzo ważne, że on sobie nie wyobraża, tak, że on czuje, że to, że on tak się odnalazł wśród anonimowych alkoholików, że on tam działa bardzo aktywnie, no to było pokłosie trochę takiego właśnie początku bardzo na zderzenie, tak, z terapeutą. Ja mu to na jakimś tam etapie zaproponowałem, może to, choć nie bardzo wierzyłem, że to jest dla niego klimat, no bo ruch anonimowych alkoholików to też oddanie się sile wyższej, więc tam jest trochę filozofii, tak, on taki był prosty chłop, nie? No ale powiem ci, wszedł to jak w masło i świetnie funkcjonuje. Ja też nie widzę w tym konfliktu interesu, więc jak najbardziej wspieram takie pomysły. No natomiast tak mi się to przypomniało, wiesz, jak powiedziałeś o szacunku, że to często bywa tak, że raczej nie wiem, czy jest coś takiego odwrotnego do szacunku, no zapewne jest, można by to nazwać jakimś ładnie jednym słowem.
1: Drugi biegun?
0: Drugi biegun, no drugi biegun.
1: Pogarda?
0: No to może...
1: Niechęć w najlepszym wypadku.
0: No niechęć, może nie pogarda, ale niechęć na pewno.
1: No to gratuluję w takim razie i tobie, i temu pacjentowi. Natomiast ja wrócę do takich słów, które powiedziałeś, a ty mi zaraz znowu powiesz, że ja jestem jakiejś takiej konstrukcji, co się czepia do jednego słowa i na podstawie tego zbuduję całą audycję. No teraz nie wiem, czy to jest moja zaleta, plus dodatni, czy plus ujemny. Ale jak coś to mi wyjaśnisz poza anteną. Wrócę do słów, kiedy mówiłeś o jakimś młodym człowieku, który przychodzi do ciebie wykrzywiony, z niechęcią, no bo co on tam będzie w tej terapii musiał wybebeszać swoje sprawy, takie, które go tam gryzą. I wiesz co, to jest rzecz, o której mało kto wie, spoza tych, którzy doświadczyli terapii. Bo ludziom się wydaje, że jeżeli na przykład są narkomanami albo alkoholikami, to na terapii będą mówić o niebraniu i niepiciu. W ogóle im do głowy nie przychodzi ten wątek, o którym wspomniałeś, czyli o grzebaniu w bebechach. Tak, przepraszam za określenie zrozumiałe, ale takie swojskie.
0: Masz rację. Myślę sobie, że to jest trochę pokłosie takich form terapeutycznych, czy takich przekazów terapeutycznych sprzed jeszcze no, wielu lat. Myślę, że jak ja zaczynałem pracować, to jeszcze trochę tak było, że taka terapia osób uzależnionych raczej była kojarzona z taką bardzo intensywną edukacją na temat choroby, na temat nawrotów, głodów, tak, procesów, mechanizmów, jak się przed tym bronić, jak sobie radzić z tymi głodami. I to oczywiście nadal jest, bo to jest ważny element w terapii, szczególnie w ośrodku stacjonarnym, w którym pracuję, gdzie terapia trwa rok, ona ma charakter właśnie taki behawioralno-poznawczy, czyli treningowo-edukacyjny. Z jednej strony trenujemy nowe umiejętności, nowe zachowania, nowe sposoby reagowania, z drugiej strony edukujemy o normach, o prawidłowościach takich społecznych, ale również o chorobie, bo pacjent, żeby skutecznie przeciwdziałać objawom choroby po zakończeniu leczenia, on musi stosować się do pewnych zaleceń, ale on musi wiedzieć, dlaczego ma się stosować, jak ta choroba tak naprawdę działa, kiedy ona się ożywia, tak? Kiedy wybucha, kiedy te nawroty mogą się pojawić, więc on musi mieć wiedzę.
1: Czyli musi się sam poznać, tak, swoje reakcje, emocje.
0: Tak. Natomiast wiedza na temat choroby, czyli to, co najczęściej przychodzi do głowy osobom, które z terapią nie miały uzależnień nigdy nic wspólnego, to im się kojarzy, że to jest takie, że jest ten terapeuta i on im tłumaczy, mówi, opowiada, tak oni słuchają i jak już mają tą wiedzę i są uświadomieni, to oni już tak nie będą robić. No nic bardziej błędnego. Tego typu terapia, sama w sobie edukacja, gdybyśmy mieli tylko edukować, to oczywiście nic nie będzie dawało, ponieważ wiedza nie przekłada się wprost na zachowania. Tak nasze zachowania, nasze postawy składają się z wielu elementów. Wiedza też, ale ona jest najmniej, że tak powiem, kreująca później no właśnie zachowania i różnego rodzaju reakcje. Więc my się skupiamy też na powodach używania substancji. Czyli musimy wejść trochę głębiej, poznać w procesie diagnostycznym te powody, żeby te powody eliminować. Czyli jeśli ktoś brał narkotyki, czy pił alkohol, głównie po to, żeby regulować swój nastrój, regulować swój stan emocjonalny, radzić sobie z napięciem, ze stresem, mówiąc kolokwialnie, to my go musimy nauczyć, jak sobie z tym radzić bez alkoholu czy narkotyków. Tak? Czy musimy mu podać na tacy nowe sposoby, nauczyć ich, dać mu wiedzę, ale jednocześnie wytrenować to. On musi tutaj u nas wchodzić w sytuacje, w których będzie miał możliwość trenowania nowych umiejętności. I tu jest pies pogrzebany, bo nie da się tego zrobić w tydzień czy dwa. Tak? My się uczymy wiązać buty kilka miesięcy, będąc małymi dziećmi i przy tym płaczemy, chcemy rezygnować, a później jak mamy się nauczyć na poprawę sprawdzianu z biologii w liceum, to jest dokładnie tak samo, tak? Że staramy się, nie wychodzi, rzucamy zeszytem, boimy się tego sprawdzianu, tak i tak dalej, i tak dalej, ale trenujemy. I o trening chodzi. I my ich z jednej strony musimy, że tak powiem, stosować pewne marchewki, czyli pokazywać, co dzięki temu będą osiągać i jak to się dla nich może dobrze skończyć. No a z drugiej strony, mówiąc brzydko, kija, bo musimy ich do tego gnać, no bo nikt nie chce, że tak powiem, przynajmniej na początku trenować czegoś, co jest trudne, nie? Każdy by chciał przebiec maraton, no ale kurczę, jak to trzeba codziennie biegać po tyle kilometrów, no to już niekoniecznie, nie?
1: To teraz pozwól, że zapytam o relacje między pacjentami. No bo ośrodek terapeutyczny Stowarzyszenia Monar to jest no, specyficzna instytucja. Mało jest chyba miejsc, gdzie istnieje takie zagęszczenie na metr kwadratowy osób, które walczą z uzależnieniem. Tu jest około 30 chłopa, większość to młodzi ludzie. No, budynek jak budynek, dawny barak jakiegoś obozu albo więzienia, odrestaurowany przez te 25 lat własnymi rękoma. No i tutaj też są różne napięcia. Jest pewnie jak w dawnym Ludowym Wojsku Polskim, pewnego rodzaju fala. Nie chodzi o znęcanie się oczywiście, ale hierarchia. Zresztą sam mówiłeś wiele razy, że są cztery etapy jakby wtajemniczenia, które te etapy idą w ślad za postępami, jakie pacjenci robią. Ale właśnie, o coś takiego jak szacunek, czy taki młody, który jest tu na przykład 3 tygodnie, no widać, że ma ten respekt w takim znaczeniu polskim i angielskim do tych, którzy są tu na przykład 9 miesięcy. 10 miesięcy. Mogą jechać sami do domu. Wychodzić prawie, że kiedy chcą. Jest to już taka elita, powiedzmy sobie, i jak nieraz mówiłeś, niemal bohaterowie, bo wygrali z czymś, co jest niezwykle trudne do pokonania, czyli z własnymi słabościami.
0: No tak, tak jest, jak mówisz. Na pewno jest ta hierarchia. Ta hierarchia chyba bardziej nawet jest w głowie pacjentów niż w naszym programie. Oni chyba ją troszeczkę wyostrzają. Na pewno te osoby, które są długo, kończą leczenie niebawem, widać, że ich postawa, ich zachowania są takie stonowane, są takie dojrzałe, że oni potrafią się nad jakimś problemem zatrzymać, nie reagują tak impulsywnie, tak? Mają więcej cierpliwości. To na pewno jest coś, co wzbudza szacunek tych młodszych i oni na pewno są autorytetami dla tych młodszych. No, społeczność terapeutyczna opiera się o taki wzorzec. To są ci, którzy są długo i oni, że tak powiem, modelują, pokazują, jak powinno być, a ci nieopierzeni, którzy dopiero przyjechali, oni to obserwują. Oczywiście gdzieś tam chcieliby tacy być, ale absolutnie nie potrafią. Tak? Oni bardzo często właśnie reagują konfliktem, reagują bardzo impulsywnie, tak? Są krnąbrni, bardzo mają niską odporność na krytykę, na zwróconą uwagę. Tak? To ich bardzo złości, denerwuje, irytuje, są kłótliwi. Natomiast ci starsi troszeczkę to tonują.
1: Czekaj, ale przepraszam, ci starsi też na początku byli tacy rogaci?
0: No tak, oczywiście, że tak. No to wiesz, no tutaj zdrowi nie przyjeżdżają raczej.
1: No dobrze, ale są różne temperamenty. No ale właśnie, nie każdy wie, że ten taki już elegancki, zaawansowany w terapii, powściągliwy w reakcjach gość, no jeszcze od 9 miesięcy temu czy 10, to był taki wariatuncio jak ten młody.
0: Wiesz co, oni wiedzą o takich rzeczach, bo oni ze sobą o tym rozmawiają, bo w trakcie terapii, jak coś się zadziewa, no to ci starsi mówią, wiesz, ja miałem taką samą sytuację, czy jak byłem na takim etapie jak ty, to reagowałem bardzo podobnie, tak, i opowiada, jak reagował i jak sobie z tym poradził, czyli daje też pewne wskazówki, co on może zrobić.
1: No i przekazuje mu coś takiego, że ty też to możesz zrobić, prawda? To nie jest niemożliwe.
0: Oczywiście, że tak, wiesz, no każdy może zrobić, to jest kwestia swego rodzaju determinacji, jakiegoś takiego uporu, no bo my wielokrotnie o tym mówimy, co jest mało wyobrażalne dla ludzi, którzy z terapią uzależnień się nie spotkali, że terapia uzależnień nie jest pobytem sanatoryjnym, tak? To nie jest coś takiego, że jest tylko miło i przyjemnie.
1: Że wystarczy nie pić albo nie brać, prawda?
0: Że wystarczy nie pić albo nie brać, co tutaj jest akurat łatwe, no bo ośrodek jakby izoluje od substancji, tak? Tutaj nie ma substancji psychoaktywnych na terenie ośrodka i bardzo o to dbamy, żeby się nie pojawiały, bo to silny wyzwalacz dla większości z nich przecież. Natomiast to jest trochę taki wątek, który zahaczyłeś o tym modelowaniu i tak dalej, bo tu też się pojawia rola terapeuty. Kim jest tak naprawdę społeczności terapeutycznej terapeuta? Ja na początku, jak zaczynałem pracować i przez jakiś czas tak miałem, nie? Że terapeuta to jest ten, który wiesz, musi wiedzieć, musi umieć zawsze, nie wiem, rozwiązać jakąś trudną sytuację.
1: Jest takim guru, który wszystko wie, tak, prawda?
0: Trochę sędzia, wiesz, trochę człowiek, który ma rozstrzygać, niemalże mędrzec. Dziś ja postrzegam swoją rolę jako swego rodzaju, nie wiem, takiego moderatora trochę, tak, że ja muszę pilnować, żeby to, co się dzieje w trakcie terapii, raczej było terapeutyczne, czyli żeby miało określony cel, który jest celem terapeutycznym. Natomiast to, że oni się czasami kłócą, to, że oni sobie, wiesz, wytykają wiele rzeczy, to, że oni bardzo tak emocjonalnie reagują, no to jest proces. To musi być, bo oni się muszą nauczyć w takim klimacie też znaleźć rozwiązania. Bo ja znowu wrócę, bo już w paru audycjach się to pojawiło, do trzech takich podstawowych celów terapii. One są nawet opisane w książkach, ale jawnie, nawet nie, że to naukowe, ja po prostu w to głęboko wierzę jako człowiek i jako terapeuta, że żeby skutecznie przejść terapię uzależnień, żeby sobie w życiu poradzić bez wody albo bez narkotyków, to właściwie każdy pacjent musi się pochylić nad trzema takimi aspektami. Pierwsze to jest zmiana stosunku do siebie. Musi, że tak powiem, myśleć o sobie, że jest człowiekiem, który jest w stanie żyć z tak zwanymi normalnymi ludźmi, że on w związku z tym, że brał narkotyki, to oczywiście ma jakąś swoją burzliwą historię życia, ale to nie oznacza, że jest skazany na niepowodzenie, a większość z nich tak o sobie myśli. Większość z nich panicznie boi się, jak będą odbierani przez tak zwany świat w momencie, kiedy skończą leczenie, bo mają wrażenie, że tą narkomanię to na nich widać, że ona pączkuje i ludzie się szybko zorientują, że oni są jacyś. Tak? Więc my musimy postawić tak trochę taką grubą kreskę między tą historią, która była i tą, którą zaczynasz budować. Odbudować ich nadzieję, że są w stanie. Ustabilizować ich myślenie o sobie, samoocenę, czy jakkolwiek tego nie będziemy nazywać. To jest pierwsza rzecz, bo oni bardzo źle o sobie myślą. Oczywiście oni robili złe rzeczy.
1: Czyli mają podstawy mieć złe zdanie na swój temat i niską samoocenę w odniesieniu do tak zwanego świata normalnego.
0: Mają podstawę wynikającą z ich historii życia, ale jednocześnie decydując się na terapię, oni muszą, że tak powiem, uzmysłowić sobie, że to, co przed nimi, jeśli chcesz i na pewno chcesz i chcesz tę terapię skończyć, będzie zupełnie inne. Tak? Nie musisz w ten sposób sobie myśleć, bo ty się stajesz innym człowiekiem. Neofita, nowonarodzony, tak? To jest ktoś zupełnie nowy. I bardzo często tak jest, że bliscy po terapii mają kłopot, żeby się dostosować do tego neofity, bo on zupełnie inaczej funkcjonuje, reaguje, tak, mówi. W domu, w którym się nigdy nie rozmawiało o uczuciach i emocjach, nigdy się nie przytulało, on wraca z terapii i przytula mamę, tatę, zachęca ich do tego, żeby mówili, jak się czują i dlaczego, mama, ty płaczesz, a mama nigdy takich rzeczy nie mówiła, wiesz, więc no, dla tych bliskich to też jest swego rodzaju nowum. Czyli zmiana stosunku do siebie pierwsze, drugie zmiana stosunku do otoczenia, żeby się przestać bać i żeby przestać postrzegać otoczenie, czyli ludzi dookoła, jako kogoś, kto zagraża, kto tylko ocenia, kto krytykuje. Oni generalnie reagują na ludzi dosyć lękowo. Więc oni mają dużą trudność, żeby być naturalnymi w kontakcie z ludźmi spoza terapii. Więc my musimy ich wypuszczać w takie kontakty na różne sposoby, od przepustek, poprzez załatwianie różnych rzeczy, zapisywanie się do bibliotek, na kursy tańca, kursy językowe, chodzenie do szkoły, robienie kursów zawodowych, cokolwiek, żeby mieli kontakt z tak zwanymi normalnymi ludźmi. I trzecie, to jest zwiększenie odporności na stres, czyli umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju trudnymi emocjami, które do tej pory powodowały, że sięgali po substancje. Więc znowu, w praktyce my musimy im tworzyć takie sytuacje, żeby oni doświadczali takich emocji trudnych, na przykład w sytuacji konfliktu, w sytuacji niepowodzenia, w sytuacji krytyki, tak jakichś negatywnych ocen, po to, żeby uczyli się reagować na to, a nie uciekali.
1: No dobrze, to ja wrócę w takim razie do tej rodziny, bo kiedyś tak zgrabnie powiedziałeś w jednej z audycji, że dochodzi do takiego rozdziewu pomiędzy pacjentem, który robi postępy w terapii w pozytywną stronę, a jego rodziną, która tkwi w miejscu już powiedzmy od roku, bo oni nie byli na terapii. No i teraz, czy ty masz jakiś pomysł, jak tę rodzinę tak trochę poddać jakiejś pracy, ewolucji w tę dobrą stronę, żeby po prostu oni mieli wspólny język?
0: Wiesz co, no pomysłów jest wiele, natomiast one w praktyce są możliwe do realizacji w zależności od metody terapeutycznej. No inaczej to wygląda w poradni czy w gabinecie, inaczej w ośrodku. Inaczej to wygląda w przypadku osób niepełnoletnich, nie wiem, nastolatków, a inaczej w przypadku 35-latków, którzy mają już jakieś swoje wtórne rodziny, tak, jakieś partnerki, partnerów, jakieś dzieci. Więc no jeśli mamy dostęp do tych, no w przypadku nastolatków musimy mieć dostęp do rodzin i z tymi rodzinami współpracujemy, więc w mojej praktyce najczęściej wygląda to tak, że ja się z całą rodziną albo z rodzicami spotykam mniej więcej co 3, 4, 5 sesji z tym nastolatkiem, tak? I ustalamy raz, że ja sobie zbieram trochę informacji, jak rodzice widzą zmiany, które się zadziewają w zachowaniu tego nastolatka, a dwa, no trochę ich, no nie wiem, edukuję, przygotowuję, tłumaczę różnego rodzaju zachowania. Najczęściej tłumaczę to, że terapia jest procesem i że to nie jest tak, że jak on był u mnie 3 razy, to już będzie teraz funkielnówka i będzie się zachowywał tak, jak oni chcą. Trochę im pokazuję, że reakcje tego młodego człowieka, niektóre, no, są pewnym pokłosiem zachowań w całej rodzinie, tak? Czy trochę im pokazuje pewne mechanizmy, które w tym domu funkcjonują.
1: I że nie ma dymu bez ognia.
0: No trochę tak, no to nie jest, oczywiście nie w takim kierunku, żeby ich obwiniać, a z mało lata ściągać odpowiedzialność. No nie o to chodzi, tak? Tylko chodzi o to, że jeśli rodzina jest pewnym systemem i porównamy to do, nie wiem, jakiegoś mechanizmu kół zębatych, no to jak się jedna zębatka wykrzaczy, no to reszta nie będzie działała. No jeśli ma działać, to one muszą się zazębiać i muszą współpracować. No to, tak to wygląda w praktyce, tak? Więc no, ta praca z rodziną trochę idzie w takim kierunku. Oczywiście najczęściej ta rodzina nie jest moim pacjentem bis, tak? Czy jakimś przylepionym pacjentem do tego głównego, tak jak subkonto w banku, ale no generalnie myślę sobie, że jeśli parę zmian w tym systemie rodzinnym nie nastąpi, no to ten małolat jest jednak, no prawdopodobieństwo powrotu do różnych niewłaściwych zachowań jest duże. W przypadku osób dorosłych no jest inaczej jednak, tak? No bo oni funkcjonują samodzielnie, oni podejmują samodzielne decyzje, oni mają opiekunów prawnych, mają osoby bliskie, które oczywiście no w przypadku rodziców no to już ten wpływ jest ograniczony, ale w przypadku partnerów i tak dalej, no to tutaj jak najbardziej my w ośrodku zapraszamy tych rodziców do współpracy, tak? Czy podczas odwiedzin, czy podczas takich organizowanych spotkań dla tych rodziców, gdzie też są elementy edukacji, ale też elementy właśnie takiego tłumaczenia, na czym polega ta choroba, dlaczego ten ich syn, który ma dzisiaj 30 lat, to dlaczego w niektórych sytuacjach się tak zachowuje, z czego to wynika, żeby oni też rozumieli, że uzależnienie to nie kończy się tylko na objawach, że ktoś pije wódę czy bierze narkotyki, ale to jest tylko objaw, a chodzi tak naprawdę o to, co jest pod spodem, czyli o te powody, dlaczego on to robi, żeby oni zechcieli zrozumieć tego swojego bliskiego, pacjenta naszego. I znowu, nie chodzi o to, żeby go w jakiś sposób usprawiedliwiać, ale chodzi o to, żeby bardziej adekwatnie reagować w różnych sytuacjach, żeby wiedzieć, na co zwracać uwagę, żeby wiedzieć, co dla niego jest zagrożeniem, a co nie. No bo bardzo często jest tak, że mamy pacjenta, pacjent jest powiedzmy 6 miesięcy, są trzciny czy urodziny kogoś tam istotnego, jego dziecka albo partnerki, albo kogoś tam z rodziny, on jedzie na przepustkę, wcześniej uprzedza, żeby tam nie było alkoholu i tak dalej, wjeżdża do domu, a tam stół zastawiony wódką. No i wiesz, no trochę on wykonał, co miał wykonać. On się zabezpieczył, na ile mógł się zabezpieczyć, no a on w takiej sytuacji musi zrobić w tył zwrot i się ewakuować, tak?
1: Właśnie chciałem cię zapytać, jakie są możliwości w tym momencie? Czy zagryźć zęby i pokazać swój heroizm i wytrzymać tam, czy właśnie no, popełnić straszliwy nietakt i jak mówisz, przepraszam, ale nie tym razem, do zobaczenia w lepszych okolicznościach?
0: On na etapie 5. czy 6. miesiąca oczywiście zagryzie zęby i on tam przetrwa, i spędzi ten czas z tą rodziną.
1: Na trzeźwo.
0: Na trzeźwo. Natomiast on to odpokutuje przez następne 2 tygodnie. On będzie w notorycznym kryzysie, 7 razy będzie chciał wyjeżdżać, bo będzie miał tak potworne głody. Bo to tak jest. Bardzo często pacjenci o tym mówią. Jadą rowerem, nie? Jadą do sklepu. Jadą sobie, jadą i rozumiesz, przy krawężniku, przy drodze leży woreczek. Taki woreczek, w którym się tam narkotyki rozprowadza. No oni mają jednoznaczne doświadczenie. Wiesz, moja żona w takich woreczkach kupuje guziki w pasmanterii albo agrafki. No ale oni nie kupowali guzików, tylko narkotyki w takich, więc im te woreczki się tylko z tym kojarzą. I jadą tym rowerem i widzą ten woreczek. I wracają z tego sklepu, jest spotkanie wieczorne, omawiamy dzień. I oni mówią, no jechali rowerem i widzieli woreczek, pewnie po narkotykach. Następnego dnia jest spotkanie poranne, on mówi, nie mogłem spać, śniły mi się koszmary. Tego samego dnia wieczorem on mówi, kurczę, coś mnie dzisiaj cały dzień głowa bolała. Następnego dnia rano on mówi, wiecie co, nic mi się nie chce, w ogóle no ja nie wiem, czy ja chcę się dalej leczyć. Rozumiesz, tak to działa. To nie jest coś, co się zadziewa, jest jakiś wyzwalacz, nie wiem, widzi butelkę wódki i nagle mu jakiś się korek w głowie otwiera i jemu się chce chlać. To tak nie działa. To działa, że tak powiem, tak powolusiu.
1: Ale strasznie jest to rozwalające.
0: Ale bardzo skutecznie. Tak więc my musimy ich przez ogromną część terapii chronić przed tymi wyzwalaczami, ale z kolei w drugiej połowie terapii my ich powoli musimy na te wyzwalacze wystawiać. No bo oni będą chodzili do Żabki, nie? Oni będą kupowali bułki, a jak będą mieli przed sobą ladę i panią, to za panią będą puły z alkoholem, tak? Bo w większości sklepów tak to wygląda. Więc oni będą, że tak powiem, oni będą spotykać znajomych, z którymi kiedyś brali narkotyki. Oni będąc, idąc ulicą, czy stojąc, czekając na pociąg na dworcu, będą widzieli naćpanych, że tak powiem, rówieśników, którzy się będą snuli gdzieś tam, tak? I będą musieli sobie z tym jakoś radzić. Ale na to przychodzi czas w terapii. On musi mieć zbudowany trzeźwościowy fundament i pewną odporność na takie sytuacje, zanim zacznie się na nie wystawiać. Więc wiesz, jak ten, co jest monarowcem, jest 10 miesięcy w terapii i pojedzie, i jego mama będzie piła wino do kolacji, to on może zwrócić kulturalnie mamie uwagę, wiesz co, mama, wolałbym, żebyś tego nie piła, no jak już bardzo potrzebujesz i musisz, no to trudno, jakoś to, ale chcę, żebyś wiedziała, że to mi trochę zagraża, nie? I jakby i tam zostanie, nie? Nic się nie dzieje. Później o tym powie, tak, poopowiada, mówi, no tak, może następnym razem to jednak inaczej zareaguje, wiesz, on ma już jakieś refleksje, on podejmuje decyzje świadome, wiedząc, że jest chorą osobą i że do końca życia będzie bardziej podatny na tego typu sytuacje niż ktoś, kto nigdy nie był uzależniony. Tak, bo ktoś, kto nie był uzależniony, w ogóle na to uwagi nie zwróci. A jemu pusta butelka po piwie w rowie może zrobić, tak, jak trafi na zły czas, na zły moment.
1: Pozwól, że na moment wrócę do tego twojego opisu różnych deficytów, że na przykład ktoś w rodzinie nie był przytulany, bo to nie było zwyczajem właśnie w tej rodzinie. Czy można jakoś z wysokości stanowiska twojego terapeuty uzależnień zalecić, napisać na recepcie albo tak jakoś tak przekonać, że trzeba się przytulać. Przepraszam za taki trywialny styl, jaki tutaj przyjąłem, ale to jest chyba bardzo ważne, bo jeżeli ktoś tutaj trafił z powodu narkotyków, a praprzyczyną było właśnie brak ciepła w rodzinie, brak takiego przytulania już symbolicznego, no to jest fundamentalna sprawa, żeby ten człowiek mógł wrócić do rodziny, w której się dobrze czuje, gdzie się przytula, a jemu brakowało. bo taką ma konstrukcję.
0: Znaczy wiesz co, oni się tutaj przytulają.
1: Nie, wielokrotnie mówiłeś, że ci najwięksi gangsterzy, Hura Bura, Król Podwóra i Bandziory, to są takie pluszowe misie, które jak mówisz, że płaczą jak król lew tam jest i tak dalej. Tacy z nich gangsterzy.
0: Na palcach jednej ręki bym policzył pacjentów z tych 25 lat, którzy rzeczywiście mieli jakiś taki ogromny problem z tą bliskością, taką z przytulaniem, z okazywaniem sobie takiej bliskości, no bo byli tak skonstruowani. Większość ludzi, tych właśnie największych kafarów, gangsterów i takich zdeklarowanych kibiców, którzy prali innych ludzi, tych negatywnych kibiców, to oni mają ogromną potrzebę bliskości. Tak? I my się przytulamy codziennie na spotkaniu porannym. Jest po prostu taki mały przebieg tego spotkania, że jest taki moment na przywitanie. Każdy tam mówi po kolei dzień dobry społeczności, tam się dzieją różne jeszcze rzeczy, odmawiamy razem filozofii. Jest taki moment, okej, to przywitajmy się. I wtedy wszyscy wstają i każdy z każdym sobie, wiesz, tam misia jakoś się tam przytula, klepie się po plecach i tak dalej. I ja to wymyśliłem z 15 lat temu. Na podstawie jakiejś obserwacji gdzieś w jakimś innym ośrodku dla młodzieży, a my mamy dorosłych. I wiesz, i na początku myślałem, kurczę, to chyba był jednak zły pomysł, nie? Że oni tak, wiesz, tak niechętnie, tak widać było, tacy się usztywniają, nie? Że niby się przytulają, ale...
1: Chłop chłopa, taki twardziel, nie?
0: Jak kije, nie? Tak. Ale dziś, jak ich obserwuję, choć to przecież no, są turnusy, nie? To nie są ci sami ludzie, nie? Ale stało się to takim... tak naturalne, tak właśnie z powodu tego modelowania, że ci, którzy są długo, już dla nich to było tak naturalne, że ci, którzy przychodzą, są świezi, szybko w to wchodzą w ten taki rytm i w to, że to jest tak naturalne i tak normalne i to wyzwala, wiesz co, jakąś taką naprawdę fajną, dobrą energię o poranku, że często oni przychodzą na to spotkanie, tacy, wiesz, niedobudzeni, mimo tego, że był bieg, jacyś tacy trochę zdenerwowani jakimiś tam rzeczami, wiesz, bo to trzeba wstać, jest 7 rano i tak dalej, każą biegać, a tu kropi i przychodzą na to spotkanie i to jakby ten moment tego przytulania, tego przywitania porannego jakby w ogóle rozładowuje to napięcie. Zaczynają się uśmiechać, to jest w ogóle jakaś magia, nie? I to mi pokazuje, że warto, że w ogóle to jest coś, co też przełamuje taki stereotyp, że facet to musi być ten twardy, taki wiesz, taki, który rozwiązuje problemy i na wszystko ma odpowiedź i w ogóle to się wiatrowi nie ugina, nie? Tutaj nie, tutaj są raczej prawdziwi. Natomiast fajną rzecz zapytałeś a propos tego, jak rodziny na to. Bo no tutaj tego jest mniej, bo właściwie jak te rodziny przyjeżdżają na odwiedziny, to oni się jakby naturalnie, ci pacjenci podchodzą i się przytulają, tak? Jak ten dom był naprawdę zły, no to te rodziny raczej nie przyjeżdżają, także nie ma się z kim przytulać. Ale jest takie ciekawe zjawisko w przypadku młodych ludzi, nastolatków, gdzie te konflikty z rodzicami no są bardzo takie wyraźne i one są takie ostre. Nie?
1: Tam jest jak to ten wiek zresztą tworzy, że to są jeszcze te hormonalne burze i napięcia, w związku z tym są większe i dynamika.
0: Tak, tam jest, no, jest dużo takiej impulsywności, dużo takich
1: buntu, powiedzmy sobie jeszcze.
0: Tak, ale no też chyba już bezradności tych rodziców i ja bym powiedział, no, że czasami ci rodzice się obrażają na te zachowania, nie? Bo nie wiedzą, już mają dosyć tego, tak, wiesz, są źli. I ja wprost im mówię, nie? Mówię, słuchajcie, kiedy byście się ostatnio raz przytulali, nie? Tak mama, tak siedzi tato, taki, wiesz, naburmuszony, mama, tak taka trochę wystraszona, ten małolat, już się z nim widziałem 4 razy, ja się pytam tych rodziców, a kiedy byście się ostatni raz przytulali z dzieckiem, a ta mama taka najbardziej odważna z tego teamu mówi, no tak jak był w podstawówce, nie? Mówię, słuchajcie, to może warto do tego wrócić, nie? Rozumiem, że jest dużo złości, dużo jakiegoś stresu, że się kłócicie i tak dalej, no ale przecież macie jakieś ze 2 minuty w ciągu dnia, że się nie kłócicie, tak?
1: I mimo wściekłości się jednak kochają, bo jest coś w tych ludziach. Gdyby już było obojętnie, tak jak wiesz, w związku, to już by się ani nie kłócili, ani nic nie robili.
0: Ja często im to pokazuję, nie? Bo mówię tym rodzicom, popatrzcie, tak, tutaj mówicie, jaki on to jest niegrzeczny, niedobry i w ogóle, że macie tego wszystkiego dość, a jednak, że się tu przyleźli z nim.
1: To znaczy, że im na nim zależy.
0: Na czymś wam zależy, o coś wam chodzi, tak? Że jesteście tutaj z nim, przecież pan się musiał zwolnić z pracy, pani musiała coś tam, nie? Odłożyć zakupy, czy jakkolwiek. Więc wiesz, no, też pokazuje trochę tym rodzicom, że oni dla siebie w całym tym mechanizmie rodzinnym są dla siebie bardzo ważni i że to okazywanie sobie właśnie tej ważności, nawet przez przytulanie czy przez mówienie o jakichś istotnych rzeczach, tak, właśnie o tej bliskości, podkreślanie tego jest szalenie istotne, tak, bo to jest trochę kontra do tych wszystkich nieprzyjemnych doświadczeń wspólnych, tak, które bardzo często bywa tak, wiesz, o tym się przemijają. One z czasem, z wiekiem się neutralizują, tak? W wielu przypadkach przecież jest tak, że te małolaty biorą te narkotyki, najczęściej na takim poziomie imprezowo-okazjonalnym, są na tym nakrywani, z buntu nadal jeszcze to robią przez jakiś czas, a później z tego wyrastają. Mnóstwo jest takich ludzi i oni nigdy nie muszą się otrzeć o terapię. Oznacza to tyle, że oczywiście przejawiają szalenie ryzykowne zachowania, bo my nie wiemy, kto się uzależni, a kto nie. Tak, znamy pewne prawdopodobieństwa, że tacy tak skonstruowani to bardziej, a tacy to mniej, ale no niemniej jednak zawsze branie narkotyków jest szalonym ryzykiem. Ale jest taka grupa ludzi, którzy z tego no, obwąchają się z tymi narkotykami i się z nimi rozstają, tak? Ale to jest też proces, który wymaga czasu. Ludzie rosną, dojrzewają, dorośleją, no i parę priorytetów w głowie im się zmienia. I podobnie jest w terapii, tak? Oni przychodzą jacyś, no ale trzeźwieją, dojrzewają, dorośleją, mimo tego, że mają 30 parę lat i tak dorośleją, bo przestali funkcjonować w wieku 17 lat i oni często mają 30, przyjeżdżają tu, no i zachowują się rzeczywiście jak 17-latkowie, nie? Jeśli chodzi o taką dojrzałość emocjonalną. Więc tutaj dorośleją, dojrzewają i też stają się zupełnie innymi ludźmi, inaczej reagują, inne rzeczy stają się dla nich ważne.
1: Gdy mówiłeś o tych przytulaniach, o tych konfliktach, barierach i pokonywaniu tych barier, właśnie po to, żeby się potrafić nawet symbolicznie przytulić, to pomyślałem sobie, że będąc tu w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, obserwując tych chłopaków, można by napisać piękny scenariusz, bardzo pouczający, a nawet wzruszający, wręcz wyciskacz łez.
0: No myślę, że tak, wiesz, bo to można traktować to w takiej kategorii osobistej, jednostkowej i myślę, że większość historii tych naszych pacjentów to byłyby wyciskacze łez i to naprawdę takie grubaśne, ale myślę sobie, że gdybyśmy zrobili taki nawet dokument o terapii od kuchni, czyli o tym, jak pacjenci przeżywają, bo wiesz, jest wiele różnych tam programów, dokumentów, jakichś fabuł o terapiach, ale to zazwyczaj jest z perspektywy jednak terapeuty, jednak systemu, jednak jakiegoś modelu.
1: Takie trochę z boku opisowe.
0: Takie trochę opisowe. A gdyby posłuchać, jak ludzie doświadczają terapii, jak to wygląda z ich perspektywy, bez względu na to, jaki system, jaki rodzaj terapii i tak dalej, jak oni to przeżywają i co się tak naprawdę z nimi dzieje z ich perspektywy, a nie obserwatora z zewnątrz, to myślę, że to by było naprawdę szokujące dla wielu ludzi, jak terapia potrafi być trudna. Ile walki z samym sobą trzeba stoczyć, żeby w ogóle w tej terapii trwać. Już nie mówiąc o zmianie do przodu, tylko żeby w ogóle przetrwać trudne sytuacje. To by był w ogóle ciekawa rzecz. No to ja nigdy o tym nie pomyślałem.
1: No to trochę mnie zaraziłeś tym pomysłem. Umówmy się, że wrócimy do tego i zrobimy taką audycję.
0: No, jeśli się znajdzie ktoś, kto będzie chciał tak o sobie i tak prawdziwie. Myślę, że to jest realne, że osoby, które są, pacjenci, którzy są długo, są gdzieś tam w końcówce swojej terapii, rzeczywiście mają taki dystans też do tego, co się wydarzyło, ale też są refleksyjni, to myślę, że chętnie by się podzielili takimi swoimi przemyśleniami, właśnie refleksjami z terapii, nie tylko taką samą faktografią, ale tym, co w nich tak naprawdę drzemało i się działo.
1: To mam prośbę. Przy rozmowie z chłopakami zaproponuj, może ktoś akurat będzie chciał.
0: No, zobaczmy, może będzie.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą jak zwykle ciekawą rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, także w różnych ośrodkach ambulatoryjnych, a także w swoim gabinecie. A w razie wątpliwości, polemiki, pytań albo na przykład prośba o pomoc, służę swoim adresem poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
0: Dobranoc.
2: Terapeuci.

0: co dzień Radio Opole.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest Jan Leszek-Wiącek, burmistrz Wołczyna. Dzień dobry, panie burmistrzu.

0: burmistrzu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry radiosłuchaczom.
0: Dzisiaj spotkanie kryzysowe w związku z brakiem wody pitnej w Komorznie. Posiedzenie zwołane przez wicewojewodę Piotra Pośpiecha, bo problem trwa już ile? 15 tygodni?
1: No dokładnie tak.
0: Długo trochę.
1: Bardzo długo. I za długo. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to rzeczywiście jest zbyt długo, szczególnie dla mieszkańców.
0: No właśnie, bo to tworzy takie wrażenie, że pewnej bezradności. Zgodzi się pan z tym wrażeniem?
1: To znaczy my oczywiście byliśmy w takim przekonaniu, że skoro te działania, które są prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, przez gminę, ale przecież też z udziałem specjalistycznej firmy, która zajmuje się tymi sprawami takich skażeń, to wydawało nam się też, że uda nam się to zrobić w bardzo krótkim czasie. No jednak nawet przy takich profesjonalnym zastosowaniu tych metod to tak długo się przeciąga i mimo to, że uzyskiwane są naprawdę efekty, tak, bo to skażenie, pragnę przypomnieć, mieszkańcy o tym wiedzą, może nie wszyscy radiosłuchacze, ale to skażenie na samym początku było na poziomie 800 mg na litr, gdzie norma jest 0,10, więc to skażenie było ogromne i te działania, które były prowadzone, sprawiały, że to skażenie zdecydowanie zmniejszało się i to znacznie się zmniejszało, ale no niestety w sposób bardzo wolny. Dzisiaj jesteśmy na pograniczu już tych osiągalnych i wymagalnych wyników, bo jesteśmy na poziomie 0,12. Największe skażenie jest w jednym punkcie 0,24. Więc jeżeli jest 0,10, powiedzmy ten wymóg, no to jesteśmy już niemal bardzo blisko, ale w większości punktów to skażenie jest już zdecydowanie poniżej właśnie norm.
0: No to ile to jeszcze może potrwać, panie burmistrzu? Zanim mieszkańcy odzyskają dostęp do wody pitnej.
1: Chciałbym oczywiście mieszkańcom powiedzieć, że normy osiągniemy już przy tym płukaniu, które w tej chwili jest stosowane, bo ono jest systematycznie i w sposób ciągły dokonywane i chciałbym powiedzieć, że to ostatnie płukanie będzie już skuteczne. Czy tak będzie? Trudno jednoznacznie, powiedzmy, określić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że służby sanitarne no, nie wydadzą komunikatu, że woda jest zdatna do picia, jak tylko osiągniemy 0,1, bo też musi być pewna stabilność tego, prawda, że nie będzie jakiegoś skażenia, powiedzmy, jakiegoś wtórnego. Ale no, wyrażam nadzieję, że to już jest naprawdę w tej chwili bardzo krótki czas, żebyśmy mogli uznać, że woda dla naszych mieszkańców, moich mieszkańców, jest zdatna do picia.
0: Pojawiały się takie pomysły, żeby ogłosić stan klęski żywiołowej w związku z tym zanieczyszczeniem wody. Czy to by pomogło?
1: Wiemy dobrze, że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej to nie jest prerogatywa gminy, tak? To nie gmina ogłasza, są określone wymogi. Myślę, że na ten temat też będzie dzisiaj ten sztab kryzysowy, który będzie o godzinie 11. Ja rozumiem też uzasadnienie dla ogłaszania stanu klęski żywiołowej, dlatego że to nie dotyczy dużego obszaru, to dotyczy wąskiej grupy. No jeżeli powiemy wąska grupa, to dla mieszkańców to nie jest istotne. Dla mieszkańców oni są tą grupą najważniejszą, bo to przecież ich dotyka. Natomiast znając te przepisy, znając uzasadnienia, prawda, ogłaszania stanu klęski żywiołowej, wygląda na to, że nie ma takiego uzasadnienia. Ale to nie jest decyzja, powiedzmy, no, władz gminy czy...
0: Wojewody?
1: Tak, no przede wszystkim wojewody, ale chcę powiedzieć, że ja jestem daleki od tego, żeby jak gdyby oceniać, dlaczego wojewoda nie ogłasza stanu klęski żywiołowej, bo ja mam świadomość, jakie są, powiedzmy, przepisy w tym zakresie, ale też i muszę podkreślić, że kto jak kto, ale Urząd Wojewódzki, szczególnie pan wicewojewoda Piotr Pośpiech jest bardzo mocno w to zaangażowany, bo przecież jeżeli słyszę komentarze czytamy te komentarze, które są zrozumiałe dla mnie, jako dla gospodarza gminy, rozumiejąc tą frustrację też i mieszkańców, że dopiero teraz ogłasza się spotkanie zarządzania kryzysowego. To jest nieprawda, dlatego że pan wicewojewoda jest z nami w bieżącym kontakcie od samego początku. Powiedzmy, i tych spotkań, tych narad, tych rozmów, niekoniecznie w godzinach pracy. Pan wojewoda kontaktuje się z nami bardzo często, więc to jest kolejne spotkanie, a nie pierwsze spotkanie, podczas którego chcemy się zastanowić, co dalej, ocenić to, co robimy, ale też jakie są możliwości, bo uważam, że są możliwości.
0: Tylko z perspektywy mieszkańców to wygląda trochę inaczej, podejrzewam, bo ich interesuje woda pitna w kranie, a nie kolejne spotkania, które się odbywają. Czy ma pan takie przekonanie, że rzeczywiście zrobiono w tej sprawie wszystko, co można było zrobić, żeby przyspieszyć powrót do tej sytuacji sprzed zatrucia?
1: To znaczy, ja uważam, że zrobiono wszystko, dlatego że prawda jest taka, że nie ma takiego przypadku w naszym kraju, bo gdyby był przypadek taki, gdyby się powielał, ta sytuacja powielała się, gdybyśmy mieli przypadek taki, gdzie jakąś gminę dotknął ten problem w takim zakresie, bo skażenie chloropirofosem, a więc środkiem zakazanym od 2020 roku, gdyby dotknęło to jakieś gminy, gdybyśmy mieli ten przykład, gdybyśmy mogli kontaktować się z takimi gminami, gdzie by stwierdzili, zastosowaliśmy taką metodę, było mało skuteczne, zastosowaliśmy inną, dopiero jak zastosowaliśmy taką metodę, to zaskutkowało, to my byśmy ten przykład bezwzględnie...
0: Czyli rozumiem, że to na waszym przykładzie tworzą się pewne procedury na przyszłość, tak?
1: Niestety taka jest też prawda, że to właśnie na naszym przykładzie i myślę, że niestety to gmina Wołczyn i rozwiązania gminy Wołczyn będą przykładem dla innych, oby się nie zdarzyły, powiedzmy, w przyszłości.
0: No, biorąc pod uwagę sytuację na świecie, to, że się toczy wojna i mówi się o różnego rodzaju zagrożeniach, no to myślę, że tutaj trzeba by jednak chyba pracować nad tymi procedurami, żeby one były sprawniejsze, bo przecież te zagrożenia mogą z różnych stron przyjść, niekoniecznie tylko ze strony rolnika, bo to prawdopodobnie jakiś rolnik, tak? Jest jakieś podejrzenie, kto to zrobił? Kto zatruł tę wodę?
1: Znaczy, to, co trzeba mocno zaakcentować, to prawda jest taka, że przecież to nie zakład wodociągów i kanalizacji jest winny temu, że chloropirifos dostał się do sieci wodociągowej. To wszystko wskazuje na to, że to w sposób nieuprawniony, niezgodny z prawem, przepisami, ktoś przede wszystkim użył zabronionego środka. Po drugie...
0: 6 lat po zakazaniu użycia.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli przez 6 lat go gdzieś przechowywał.
1: Ja jestem daleki od tego, żeby usprawiedliwiać rolników, bo jeżeli coś jest zakazane, niedozwolone, to oczywiście trzeba tego przestrzegać. Ale prawda też jest taka, bo to jest też opinia rolników, którzy wiedzą, czym dysponują i jakie środki stosują. Twierdzą, że... te środki, które są zakazane, one były dlatego stosowane wcześniej też, bo one były po prostu skuteczne. Wówczas każde robactwo, powiedzmy, no niestety ginęło. Dzisiaj w ocenie rolników wiele środków, tych ekośrodków, co jest uzasadnione i konieczne, żeby były stosowane, no są zbyt łagodne, powiedzmy, no i dlatego, no niestety, niektórzy uciekają do tych zabronionych, powiedzmy, metod.
0: Sprawę bada prokuratura, ale jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie złapany za rękę?
1: No, zadałem takie pytanie prokuraturze, bo chcąc też wiedzieć, czy został ujawniony już sprawca albo zlokalizowany. Odpowiedź prokuratury jest na tym etapie taka, iż trwa w tej chwili postępowanie. Wiem z takich informacji gdzieś, że podejrzewano określone jakieś miejsca czy określonych rolników, ale nie potwierdziło się to w tym przypadku, no ale w dalszym ciągu trwa postępowanie. No i co jest ważne i co mnie też jako gospodarza boli, bo to, że mieszkańców to dotyka, to ja doskonale rozumiem. Ja doskonale rozumiem ich też i frustrację. Przecież to nam też ogromnie zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli tą wodę już wreszcie zdatną, powiedzmy, do picia. Tylko w tych przekazach medialnych, w tych komentarzach, w tych pismach, pismach kierowanych do różnych instytucji. Cały czas się podkreśla, jakby to gmina czy zakład wodociągów był temu winny, a nic nie mówi się na temat sprawców, którzy do tego doprowadzili. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nasz obowiązek, żeby doprowadzić wodę zdatną do picia. I tak naprawdę te badania, które robimy, to woda, która jest z ujęcia w Krzywiczynach, jest jedną z lepszych wód na terenie gminy Wołczyn. I dostarczana woda do samego sołectwa jest wodą zdatną do picia i spełniającą wymogi. Problem polega na tym, że cała infrastruktura wewnętrzna w budynkach została zanieczyszczona tym środkiem. Ona się gdzieś osadziła w tych instalacjach wewnętrznych i to najtrudniej jest, powiedzmy, wypłukać.
0: Bo to wymagałoby też, no już tak w drastycznym kroku, wymiany tej instalacji. To może trzeba było jednak zabrać.
1: Panie redaktorze, jeśli słyszę czasami opinie takie, że też powoływanie się na naukowców, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wymienić całą instalację sieci wodociągowej, włącznie z instalacjami wewnętrznymi. To zadaję sobie pytanie, no cóż to jest za rada? Bo przecież jeżeli zdarzy się sytuacja, nie chciałbym tego jakoś porównywać analogicznie, ale jeżeli zdarzy się sytuacja, że nastąpił pożar, zalanie mieszkania, powiedzmy, jeżeli otrzymamy opinię taką, najlepszym rozwiązaniem byłoby zburzyć ten budynek, wybudować nowy. Oczywiście, to jest najlepsze rozwiązanie, ale czy to jest jedyne i czy to jest właściwe? My nie uznajemy w tej chwili konieczności wymiany sieci wodociągowej, za którą odpowiada gmina Wołczyn i Zakład Wodociągów. Nie ma takiej, powiedzmy, potrzeby. My jesteśmy naprawdę w tej chwili już na pograniczu uzyskania tych dobrych wyników, bo jesteśmy na poziomie już prawie 0,1, tak jak mówią, powiedzmy, przepisy. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie to nastąpi. Ale jest problem też dla mieszkańców, bo to mieszkańcy też zgłaszają. Ale co z naszymi sieciami? Co z naszymi bojlerami z wymianą? Dlatego ja zwróciłem się do wszystkich instytucji i do Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do starostwa, o wsparcie gminy, bo to gmina też ponosi ogromne koszty. My w tej chwili już ponad 500 000, ale to są też koszty dla mieszkańców.
0: Jan Leszek-Więcek, burmistrz Wołczyna, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: bardzo ładna piosenka. Z samego rana w Radio Opole. W taki piękny, rześki dzień, kiedy można w końcu oddychać, prawda, Jacku?
1: Zdecydowanie tak. Dziś i jutro, tak 25-26.
0: Jak pięknie. Fajnie, jak cudownie, jak pięknie popadało, jak super podlało wszystkie trawniki takie już wyschnięte.
1: Mogło jeszcze żółte. Troszeczkę, powiem szczerze, ale no, wcieszmy się z drobnych rzeczy.
0: Jest szansa na to, że jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut przez nasz region przejdą takie deszcze, a potem znowu będzie świecić, ale już nie aż tak intensywnie jak w tych ostatnich dniach. Więcej o pogodzie już za moment, a teraz na naszych zegarach godzina 6.
1: Wiadomości poranne, zatem rozpoczynamy. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Piąty etap Tour de Pologne dziś startuje z Opola. Za chwilę powinno ruszyć przygotowanie strefy startowej. W ekonomii jest umowa na prace remontowe na Zaporze w Jarnołtówku.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Senat nie daje zgody na referendum prezydenta w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Od tego rozpoczynamy. Prezydent w trakcie podsumowania 12 miesięcy sprawowania urzędu przypomniał, że jego wniosek w sprawie referendum miał na celu doprowadzenie do obniżenia cen prądu. Tak sprawę stawia. Inicjatywę prezydenta, przypomnijmy, odrzucono w Wyższej Izbie Parlamentu po raz drugi. Rząd rozważa czasowe przywrócenie programu ceny paliwa niżej. Premier mówi, że z decyzją wstrzyma się do momentu upłynięcia ultimatum. Jaki amerykański prezydent Donald Trump dał na otwarcie cieśniny Ormus. Ultimatum upływa dziś, takie są fakty, choć jak ustaliło Polskie Radio, decyzji w sprawie czasowego przywrócenia tej rządowej interwencji, by obniżyć cenę, trzeba spodziewać się na początku nowego tygodnia.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Piąty etap Tour de Pologne startuje dziś z Opola. Honorowy start z rynku o 11.20, później już start na ostro. Z ulicy Krapkowickiej pojadą w kierunku Ujazdu. Najpierw krajową 45, a następnie już przez gminy Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Kędzierzyn Koźle i Leśnica. Premia lotna w ujeździe, oczywiście z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Do kibicowania kolarzom zachęcał burmistrz Hubert Ibrona.
3: Z wyłączeniem przejazdu przez błon krajowe 40 od Sławięcic przez rynek w ujeździe aż do granicy województw do wjazdu na autostradę około godziny 12.45. Oczywiście wszystkich zachęcamy do udziału i do kibicowania.
1: W Opolu natomiast właśnie teraz powinna ruszać budowa strefy startowej, mówi rzecznik miejskiego zarządu dróg Mariusz Chałupnik.
4: Start honorowy z rynku. W czasie przejazdu całkowicie zamknięte będą ulice Zamkowa, Plac Wolności, Mozarta, Minorytów, Żwirki, Wigury, Powolnego, Krakowska, Korfantego, Piastowska, Most Piastowski, Plac Piłsudskiego, Spychalskiego, od Placu Piłsudskiego do Krapkowickiej, Krapkowicka, droga powiatowa od Niemodlińskiej do Krapkowickiej drogi krajowej i dalej w kierunku granic miasta.
1: Drogi na trasie opolskiego etapu Tour de Pologne będą otwierane kilka minut po przejeździe peletonu organizacji.

0: też mądra retencja, z czym w wielu miejscach kraju jest poważny problem.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Jagiellonia Białystok wygrała z Glasgow Rangers 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Lech Poznań też starczą z Kalle Klaksvik 1-0. Wyjazdowe rewanże obydwa opolskie kluby rozegrają 13 sierpnia. Dobre informacje z Toronto. Iga Świątek w 1/8 turnieju WTA Masters po wygranej ze Szwajcarką Wiktorią Golubic 6-2, 6-1. W kolejnej rundzie po drugiej stronie kortu stanie Ukrainka Marta Kostiuk.
1: Światowe agencje informują.
0: Rumunia przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń w dostawach energii dla największych odbiorców przemysłowych. Rząd przyjął mechanizm, który w sytuacji zagrożenia stabilności krajowego systemu pozwoli operatorowi sieci ograniczać pobór energii przez duże zakłady przemysłowe. Francuskie służby ostrzegają przed rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w kandydatów na prezydenta. W ostatnich tygodniach wykryto tego typu działania skierowane przeciwko trzem czołowym uczestnikom wyścigu prezydenckiego.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4:06.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Roman Juranek, dzień dobry. Podpisano umowę na pracę na zaporze w Jarnołtówku. Po powodzi obiekt wymaga remontu. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj, a najlepszą ofertę przedstawiła jedna z krapkowickich firm. W zakres prac wchodzi m.in. uszczelnienie zapory, wzmocnienie gruntu, wykonanie drenażu czy wymiana mechanizmów regulujących przepływ wody. Prace mają zakończyć się za 7 miesięcy, a ich koszt to ponad 14 milionów. Od czwartego kwartału Orlen będzie sprowadzał więcej gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk powiedział, że LNG z USA stanowi bardzo ważną część dostaw tego surowca.
3: 25% naszego gazu, który sprowadzamy do Polski, to jest właśnie LNG ze Stanów w kontraktach długoterminowych, ale pamiętajmy, że my również robimy kontrakty spotowe i te kontrakty spotowe są z różnych miejsc świata, w tym również ze Stanów Zjednoczonych.
2: Wiceprezes Jędrzejczyk dodał poza tym, że Orlen w czwartym kwartale planuje uruchomić pierwszą polską morską farmę wiatrową Baltic Power. Zmieniają się preferencje Polaków dotyczące wakacyjnych wyjazdów i urlopów. Jak mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki, Polacy podróżują bardziej świadomie, porównują oferty, analizują opinie w internecie. Cena nadal ma znaczenie, ale przestała być jedynym kryterium wyboru, ponieważ coraz większą rolę odgrywają bezpieczeństwo, komfort i jakość usług. Do końca wakacji pozostało 3,5 tygodnia.
1: Pogoda.
4: W końcu przeszła ta ulewa zapowiadana przez synoptyków od kilku dni. Solidnie popadało. Bardzo dobrze ochłodziło się, oczyściło się nieco powietrze. No i temperatura w końcu trochę spadła, chociaż teraz patrzę na termometr i już jest 20 stopni.
5: No tak, ale to w ogóle ta zapowiedź synoptyków, jaka celna była, że spadnie nam ta temperatura, że będzie lało i wszystko się sprawdza. Natomiast w ciągu dnia będzie 26, super. Jutro 26, w niedzielę 29, a w przyszłym tygodniu już takie super eleganckie upały. 25-28.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Nie no, 25-28 to nie takie turbo upały.
5: Nie, ja powiedziałem super eleganckie. To są eleganckie upały.
4: To takie trochę inne.
5: Tak, inne upały, eleganckie.
4: Aha, czyli są upały i upały eleganckie.
5: Dokładnie, i te eleganckie są niższe.
4: Super.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6. Wielkie roszady mamy w stolicy województwa opolskiego. Drogi powoli są już zamykane, no bo dzisiaj przejedzie kolarski wyścig przez stolicę województwa opolskiego i nie tylko, przez Opolszczyznę. 83. tur de Poloń. Dzisiaj z Opola do Kocierz Resort.
2: Tak będzie to wyglądało. Faktycznie 218,5 km i teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli chcecie wpaść na pasiekę, a potem z niej wypaść, tak sobie sprawnie, to lepiej to omijajcie. To lepiej zaparkujcie z tej drugiej strony, żeby wracać na Zaodrze przez Nysy Łużyckiej, czyli Duże Rondo.
1: A chyba najlepsza rada to jest taka, żeby dzisiaj do pracy, jeżeli pracujecie w okolicach centrum Opola, to przyjechać rowerem albo przyjść piechotą, bo autobusy miejskie też dzisiaj trochę inaczej będą jeździć. 83. kolarski Tour de Poloń opolski wymiar dzisiaj będzie miał, a my wiemy, że właściwie ten wyścig kolarski to się wywodzi z XVII wieku, a tak. Dowiedzieliśmy się o tym z serialu 1670.
3: A krążenie za turem już zawsze będziemy zwać Tour de Poloń.
2: No, czyli to jednak Jan Paweł wymyślił.
1: A jak Jan Paweł coś powie, to tak powinno być, bo on jest najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski.
2: No tak mu się wydawało. Potem mu się to rypło. Ale faktycznie będziemy dzisiaj obserwować, jak nam ten Tour de Poloń. Będziemy próbować połączyć się i z Czesławem Langiem, i z Patrykiem Stoszem. Także zostańcie z Radiem Opole.

0: nie ma coś się bać. Zaśpiewałem to razem z nimi i przepraszam za to od razu. 20 minut mamy już po godzinie 6.
1: Tego to akurat to się trzeba bać. 7 sierpnia dzisiaj mamy, to jest piątek, 219 dzień roku. Doris, Dorota, Donat, Edmund, Kajetan, Konrad i Wincent dzisiaj świętują. No i świętują wszyscy miłośnicy kolarstwa w naszym województwie. Tour de Pologne będzie przejeżdżać przez Opolszczyznę. Już pierwsze utrudnienia w ruchu się pojawiły. O nich na bieżąco będziemy wam mówić. Ale teraz sprawdzamy, co takiego wydarzyło się 7 sierpnia. Na przykład 170 lat temu do Australii przybyli pierwsi polscy osadnicy, pochodzili z Dąbrówki Wielkopolskiej. Po 3 miesiącach morskiej podróży z Hamburga przypłynęli do stolicy stanu Adelaide. Rok później polscy koloniści kupili pierwszą posesję w Seven Hill na południu Australii i założyli komitet budowy. Czego?
0: No.
1: Kościoła.
0: No i elegancko, że to im się udało. Urodziła się Mata Hari, holenderska tancerka w 1876 roku. Była też luksusową prostytutką, a jej kochankami byli politycy i oficerowie armii. W 1917 roku została oskarżona we Francji o szpiegostwo. Miała działać jako podwójny agent na usługach Francji i Niemiec. Jej działalność miała być przyczyną śmierci tysięcy żołnierzy na frontach I wojny światowej. I tam została we Francji rozstrzelana.
1: Bardzo kontrowersyjna postać. 1944 rok. Amerykański koncern IBM zainaugurował pracę pierwszego automatycznego komputera cyfrowego, znanego pod nazwą automatyczny sterowany sekwencyjnie kalkulator. Kalkulator IBM, nazywany potocznie Harvard Mark I, był maszyną o długości ponad 15 metrów i wysokości ponad 2 metrów, ważącą około 5 ton, a służył do, uwaga, szybkich obliczeń. Miał 60 zestawów, 24 przełączniki do ręcznego wprowadzenia danych i mógł przechowywać 72 liczby, każda po 23 cyfry po przecinku, i komputer mógł zrobić 3 dodawania lub odejmowania w ciągu sekundy.
0: Wow.
1: No super prędkość, mnożenie trwało 6 sekund, dzielenie 15,3 sekundy, a logarytm lub funkcja trygonometryczna ponad minutę.
0: No nie no, jest wynik. A w 2025 roku padł sierpniowy rekord mrozu w Polsce, bo w litoworowym kotle w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach temperatura spadła do -6,1 stopnia Celsjusza i mamy pierwszą rocznicę tego wydarzenia.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
11: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Po reklamie.

0: piosenka o drodze do pracy za mną. Idź, mam drogę, znam drogę na pamięć. No tak, czasami to nawet człowiek nie myśli o tym, że idzie do pracy, a mimo wszystko idzie. Teraz suchą stopą, bo już przestało padać.
1: Tak, ale na chwilę chyba przestało padać. Teraz najnowsze wiadomości w Radiu Opole 630. Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Piąty etap Tour de Pologne startuje dzisiaj z Opola. Honorowy start, taki trochę dla kibiców z rynku o godzinie 11.20. Później pojadą już na ostro z Krapkowickiej w kierunku ujazdu. Najpierw Krajowa 45, później przez gminę Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle i Leśnica. Na rynku w Opolu powinna już trwać budowa strefy startowej. Jak to przebiega, sprawdzimy dokładnie w wiadomościach o 7. Na początku nowego tygodnia może zapaść decyzja o czasowym przywróceniu rządowego programu ceny paliwa niżej, ustaliło Polskie Radio. Trwa przeliczanie, ile taka czasowa rezygnacja z wyższego VAT-u, bo do tego rzecz się sprowadza, będzie kosztować budżet państwa. Na stacjach olej napędowy dziś znacznie powyżej 8 zł 95, w okolicach 7,50.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Jagiellonia Białystok wygrała z Glasgow Rangers 2-1 pierwszy mecz z trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Lech Poznań też starczą po meczu z KL Klaksvik 1-0. Wyjazdowe rewanże obydwie polskie drużyny rozegrają 13 sierpnia. Dobre informacje z Toronto. Iga Świątek w 1/8 turnieju WTA Masters 1000 po wygranej ze Szwajcarką Wiktorią Golubic 6-2, 6-1. W kolejnej rundzie po drugiej stronie kortu stanie Ukrainka Marta Kostiuk. 7 zapraszam. Pole i przygotowania do startu 5 etapu Tour de Pologne oraz prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej po raz drugi przepada w Senacie.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękna ulewa przeszła przez stolicę województwa opolskiego. W okolicach Opola także trochę popadało. No i już powinny te opady się stopniowo wyciszać. Na Pasiece, na wyspie Pasieka, czyli tam, gdzie jest Radio Opole, na razie nie pada.
1: No tak, bo, znaczy na razie. No,
0: już
1: na
0: chwilkę
1: przestało padać. 26 stopni maksymalnie jutro, 26 w niedzielę, 29 stopni, poniedziałek jeszcze taki upalny, a potem wracamy do 25.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Teraz będzie takie lato, że właściwie to nie powinniśmy narzekać, bo będzie i słonecznie, i ciepło, ale bez przesady.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 23 minut brakuje nam do godziny 7 w Radiu Opole. No i już są spore utrudnienia, żeby chociażby wyjechać z ulicy Piastowskiej. Znaczy nie z Piastowskiej, ale żeby z wyspy Pasieki, na której teraz jesteśmy, wyjechać. Natomiast no najlepiej nie róbcie tego, jeżeli chcecie gdzieś tak około godziny 11 wyruszać dalej w trasę.
2: Będzie sporo utrudnień w związku z 83. kolarskim Tour de Pologne, który dzisiaj ma ten opolski swój akcent. Opole będzie też będą też Zdzieszowice, Krapkowice, w Gogolinie strefa kibica spora. No i tak kolarze pojadą w kierunku Kocierza. Ile? Ponad 200 kilometrów.
1: 219 kilometrów, 2100 metrów w górę, bo przez Górę Świętej Anny między innymi jadą.
2: Sporo osób się trochę irytuje. To widać na Facebooku Radia Opole, że irytują się mieszkańcy stolicy województwa opolskiego, że nie będą mogli dojechać na przykład do przedszkola czy do innych miejsc pracy na Wyspie Pasieka w Opolu, no ale raz na jakiś czas jest takie wielkie kolarskie święto.
1: Raz na 3 lata, jak chodzi o Opole.
2: Więc no może jakoś to przeżyjemy te kilka godzin, a potem będziemy się po prostu cieszyć tym wyścigiem.
1: Bo to jest często tak, że nikt nie ma żadnej potrzeby, żeby pojechać na Pasiekę, chyba że jedzie Tour de Pologne, to wtedy wszyscy, całe Opole musi pojechać na Pasiekę.
2: No tak, będą utrudnienia, na to jesteśmy już gotowi.
3: Start honorowy z rynku. W czasie przejazdu całkowicie zamknięte będą ulice Zamkowa, Plac Wolności, Mozarta, Minorytów, Żwirki, Wigury, Powolnego, Krakowska, Korfantego, Piastowska, Most Piastowski, Plac Piłsudskiego, Spychalskiego, od Placu Piłsudskiego do Krapkowickiej, Krapkowicka, Droga Powiatowa, od Niemodlińskiej do Krapkowickiej Drogi Krajowej i dalej w kierunku granicy miasta.
2: Na spokojnie będziemy jeszcze przypominać o tych wszystkich zamkniętych ulicach, o tym mówił rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Mariusz Chałupnik. No i będziemy do tego tematu wracać. Natomiast jeżeli wy już widzicie gdzieś jakieś zamknięte ulice, to też możecie dać nam znać pod 774 541 541.

0: jeżeli ktoś z mieszkańców stolicy województwa polskiego dzisiaj się zastanawia nad tym, czy pojechać do pracy rowerem, to my mówimy tak, to jest świetny pomysł, bo dzisiaj pół miasta będzie częściowo zamknięte, częściowo, bo tylko przez kilka godzin te utrudnienia w ruchu.
1: Ja wiem, Jacek Rudnik jest tutaj.
2: To jest taki moment, kiedy mamy takie święto kolarstwa w stolicy regionu. Trzeba to uszanować, mi się wydaje.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast ja chciałem odpowiedzieć na wasze pytanie.
0: Które?
1: Dlaczego nie startuje? No, tak. Już wam mówię.
0: A my tutaj z Jackiem już obstawialiśmy, że gdybyś ty tak z rozpędu, z domu wyruszył.
2: Żwirowy rowerek.
0: To tam w pierwszej dwudziestce pewnie byś był.
2: Gwarantowana.
0: I byś narzekał, że ci słabo poszło.
1: No, ale wiecie, ale bym wystartował, nie? A tu nie mogłem, bo kontuzja.
0: A, to tylko z tego powodu. Co za pech.
1: No i żaden team mnie nie chciał też.
2: Od razu Patryk poczuł się już spokojnie. Kasper nie pojedzie.
0: Powiem wam, było 50% szans, że Kasper wystartuje w tym wyścigu. To znaczy, Kasper chciał, ale w wyścigu go nie chcieli.
1: Tak jest. Cristiano i Legia.
2: Tak to wygląda.
1: No to, a co tam, jak to wygląda w wiadomościach?
2: Tour de Pologne, jasne, że o 7:00 także sprawdzałem przygotowania w stolicy regionu, jak to wygląda. Trwa budowa takiej strefy startowej. Kuba Biel będzie na miejscu. Wszystko do państwu dokładnie opowiemy. Ceny paliwa niżej, to jest ulubione hasło zmotoryzowanych. Na początku tygodnia może zapaść, to są informacje Polskiego Radia, decyzja o czasowym przywróceniu tego rządowego programu, rządowej interwencji. Prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie z pozoru proste nie spodobało się opozycji i także wyższej izbie naszego parlamentu w Senacie. Po raz drugi ta propozycja prezydenta przepada. Będzie również Jarnołtówek. Jest umowa na remont zapory zniszczonej w powodzi w Jarnołtówku. Prace za ponad 14 milionów złotych. Według specyfikacji potrwają około 7 miesięcy.
0: No to wszystko w wiadomościach Radio Opole, które będziemy dla was mieć co pół godziny o poranku. Te najbliższe wiadomości u nas już za 11,5 minuty.
2: Jacek Rudnik. Wsiadam na rower i lecę, tak.
0: Nie, no zostań jeszcze, zostań.
2: Krótki mam dystans.
0: A, no to chyba, że. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia punktualnie o godzinie 7:00, a już teraz u nas Artur Rojek w objęciach.

0: Agnieszka Chylińska, królowa łez. Kto będzie królem dwóch kół na polskich drogach? O tym dzisiaj się przekonamy. Tour de Pologne jedzie dzisiaj przez Opolszczyznę.
1: A najnowsze wiadomości już za chwilę w Radio Opole, nigdzie nie uciekajcie.
2: Radio Opole dla ciebie gra. Reklama.
3: Tak zakręconej lotu.

0: Księżyc.
1: Po reklamie.
0: Dziś mamy 7 dzień sierpnia, przed nami 5 etap Tour de Pologne, ale też przed nami najnowsze wiadomości w Radiu Opole o 7.
2: W Opolu w rynku przygotowania do startu 5 etapu Tour de Pologne. Od tego rozpoczniemy. Na początku tygodnia możliwa decyzja o przywróceniu programu ceny paliwa niżej. 7 miesięcy potrwa remont zapory w Jarnołtówku. Jest umowa z wykonawcą.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
2: 5 etap Tour de Pologne startuje dzisiaj z Opola. Honorowy start z rynku około 11.20, gdzie powinno już trwać przygotowanie strefy startowej. Na miejscu jest Kuba Biel. Kuba, kolarze tak trochę pod kibiców pokażą się z bliska, jeszcze bez tej ostrej rywalizacji, bo ta dopiero ruszy od Krapkowickiej.
5: Tak, dokładnie. 11.20 ten honorowy start z opolskiego rynku. Później kolarze przejadą ulicą Zamkową, Mozarta, Żwirki, Wigury, Krakowską, Korfantego, Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską i Pruszkowską do ulicy Krapkowickiej, gdzie nastąpi ostry start około godziny 11.30. Jestem na opolskim rynku i tutaj już praca wre od wczesnych godzin porannych. Linia startu już jest stworzona, taka specjalna brama, dodatkowo punkt, gdzie kolarze będą się prezentować, więc rzeczywiście kibice, miłośnicy kolarstwa opolanie będą mogli spotkać z bliska najlepszych kolarzy na świecie, bo to te najbardziej profesjonalne grupy, które możemy obserwować chociażby w Tour de France, na pewno się pojawią. Przypominamy, start honorowy godzina 11.20.
2: Bardzo szczegółowy plan kolarskiej jazdy. Kuba Biel, dziękuję bardzo. W poranku spróbujemy także połączyć się z naszym człowiekiem w Tour de Pologne. Jedzie, przypomnijmy, kluczborczanin Patryk Stosz.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Na początku tygodnia może zapaść decyzja o czasowym przywróceniu rządowego programu ceny paliwa niżej, ustaliło Polskie Radio. Trwa przeliczanie, ile taka czasowa rezygnacja z wyższego VAT-u, bo do tego rzecz się sprowadza, będzie kosztować budżet państwa. Informuje Sylwia Białek.
6: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100. Teraz jest to około $70-80. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u.
2: Nie ma zgody Senatu na referendum prezydenta w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent podczas podsumowania 12 miesięcy sprawowania najważniejszego urzędu w państwie przypomniał, że jego wniosek w sprawie referendum miał na celu wyłącznie doprowadzenie do obniżenia cen prądu. Inicjatywę prezydenta odrzucono w Wyższej Izbie naszego parlamentu, przypomnijmy, po raz drugi.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Jest umowa na remont zapory w Jarnołtówku, informują Wody Polskie. Zakres prac, które przeprowadzi firma z Krapkowic, będzie bardzo szeroki, powiedziała nam Linda Hoffman, rzeczniczka RZGW z Gliwic. Remont zapory za ponad 14 milionów złotych ma potrwać około 7 miesięcy. 3 zł za godzinę i 27 zł za cały dzień. Tyle trzeba będzie zapłacić od poniedziałku za postój na nowym parkingu przy Ozimskiej w Opolu. Na 72 miejsca parkingowe, 4 przygotowano specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Za postój będzie można płacić gotówką lub kartą w 2 parkometrach.
3: Światowe agencje informują.
2: Prezydent Trump przekazał, że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus nie zostało jeszcze sfinalizowane, ale zaznaczył, że do zawarcia umowy może dojść in the near future, czyli w niedalekiej przyszłości. Do poważnej eksplozji na lotnisku w Lipsku nie doszło prawdopodobnie dzięki przytomnej reakcji pracownika portu lotniczego.

0: wczoraj była kraksa przez deszcz.
1: A, no to jeszcze po drodze też im padało. Dzisiaj 26, jutro 26, w niedzielę 29. W poniedziałek znowu upał ponad 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jak się popatrzę na prognozę pogody na ten i następny tydzień, no to wygląda to całkiem nieźle, bo będzie słonecznie, będzie ciepło, ale bez przesady, czyli tak jak być powinno.
3: Kacper Śniegórski,
1: Magda Szybińska i Darek Kuzera. 4 minuty po godzinie 7. Witajcie o poranku w Radio Opole.

0: Taka kawka na wynos to się zawsze przyda. Mamy 11 minut po godzinie 7. Poranny program w Radio Opole. Dzisiaj skupione przede wszystkim na kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Okazuje się, że to jest wyścig z bardzo, bardzo długą tradycją, podobno sięgającą już XVII wieku.
1: A krążenie za turem już zawsze będziemy zwać Tour de Pologne.
2: Tak mówiono w serialu 1670, natomiast Krapkowice, Leśnica, Zdzieszewice, Gogolin i Ujazd, bo to nie tylko przez Opole, ale przez między innymi te opolskie gminy będą gościć kolarze w ramach 5. etapu 83. edycji wyścigu Tour de Pologne.
0: Samorządy chcą wykorzystać tę okazję do promocji, organizują strefy kibica, zapraszają wszystkich do tego, żeby tam wspierać naszych. Na rynku w Ujeździe na przykład będzie premia lotna Lotto, to około 12.51, no i Hubert Ibrom, to burmistrz, zaprasza na to wydarzenie, ale jednocześnie zachęca do tego, żeby zaparkować się trochę dalej samochód. Najlepiej to przy przedszkolu.
3: Na rynku w Ujeździe będziemy kibicować najlepszym kolarzom z całego świata, ale też różne atrakcje z tym związane dla dzieci, dla młodzieży. Będą różne gadżety z Tour de Pologne i myślę, że każdy znajdzie coś do siebie od godziny 11 do 13-14. Strefa kibica będzie się odbywać właśnie na rynku w Ujeździe.
2: Piotr Giecewicz, wiceburmistrz Gogolina, zachęca do odwiedzenia strefy kibica w Obrowcu.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do strefy kibica na boisku w Obrowcu. Peleton zgodnie z orientacyjnym harmonogramem pojawi się tam między 12.05 a 12.15. Przyjdźcie, kibicujcie razem z nami i poczujcie emocje jednego z największych wydarzeń kolarskich w Polsce.
0: Świetna sprawa z tymi strefami kibica, tylko trzeba przyjść sobie troszeczkę wcześniej, żeby tę atmosferę pochłonąć, bo potem jak oni przejadą, to będzie tak i tyle ich widzieli.
2: Dlatego się wszyscy ustawiają tam, gdzie jest pod góry, na przykład Góra Świętej Anny, bo oni wtedy jadą wolniej.
0: Tak, wolniej, jakieś 40 km na godzinę, a nie 70.
2: Nie no, 30, ale faktycznie jak jadą tak przez miasto rozpędzeni, już w trakcie, bo tu w Opolu będzie super sprawa, bo to jest taki start honorowy, tak to się nazywa.
0: Czyli powoli, powoli.
2: Pokazują się, jak na wybiegu.
0: Można zrobić zdjęcie, można zobaczyć w ogóle tych kolarzy, bo później jak się rozpędzą, to będzie trochę trudno. Piąty etap Tour de Pologne rozpocznie się o 11.20 na rynku w Opolu. Kolarze się będą ścigać na dystansie 218,5 km. Meta przy Kocierz Resort to już w Beskidach. A u nas już za moment konkurs, w którym do wygrania będą nagrody związane z lotniskiem w Katowicach, w Pyrzowicach. No i nie trudno się domyślić, że pytanie będzie związane także z Tour de Pologne.

0: Radio Pole. Mamy 19 minut po godzinie 7. Mamy dla Was kapitalny konkurs, który organizujemy razem z lotniskiem w Katowicach, Pyrzowicach.
1: Mamy do wygrania voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia przez Fast Track i wejścia do saloniku Business Lounge dla dwóch osób. Super nagroda, naprawdę o sporej wartości. A jeżeli ktoś akurat nie wybiera się w żadną podróż lotniczą, no to do wyboru ma też zestaw gadżetów od lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach, tam między innymi taki super elegancki kubek termiczny do kawy, na przykład do pracy można brać taką kawę, no i do tego sporo innych jeszcze atrakcyjnych gadżetów.
0: Dokładnie, ale jeżeli chcecie zdobyć właśnie tego typu zaproszenie, no to macie zadanie, bo musimy połączyć jakoś Tour de Pologne z tym, co się dzieje na lotniskach, więc musicie w stylu albo pilota, albo pani ogłaszającej tamte różne informacje na lotnisku skomentować to, co się na Tour de Pologne dzieje. A jak oni to robią? No pilot na przykład tak.
1: No tak to zazwyczaj brzmi w komunikatach w samym samolocie. A na lotnisku to brzmi tak.
2: Passenger Stanisław Paluch, please
1: Thank you. O, jakie to było bardzo wyraźne. Więc w takim stylu trzeba nam opowiedzieć o tym, co dzieje się na Tour de Pologne i jak wy to wszystko widzicie do wygrania atrakcyjne nagrody od lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach.
0: A dzwonicie pod 774-541-541.
3: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
4: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
13: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
14: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia.
9: Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Po reklamie.
16: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Jacek Rudnik z klasą założył słuchawki, wyłącznie używając do tego nadgarstków, i jest gotów, żeby...
1: Tak jest, to duża sztuka jest, prawdziwie szczerze.
2: Jest gotów do tego, żeby zaprezentować nam najnowsze wiadomości, w skrócie o 7:30.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Radio Opole jedzie z Tour de Pologne. W rynku w stolicy regionu trwa budowa strefy startowej 5. etapu, 218,5 km z metą przy Kociesz Resort w Beskidach. 11:20, kolarze w barwnym peletonie jeszcze na spokojnie pokażą się kibicom, przejeżdżając z rynku w kierunku Grabkowickiej. Tam 10 minut później już start na poważnie. W związku z wyścigiem sporo wyłączeń z ruchu w centrum Opola. Wszystko wróci do normy, jak kolarze opuszczą miasto w kierunku ujazdu. Tam lotna premia. Po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie braku wody pitnej w kranach w Komorznie jest rekomendacja, by Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie montował zabory antyskażeniowe w domach. W ostatnich badaniach próbek wody minimalne przekroczenia stężenia pestycydu odnotowano już tylko w 3 z 12 punktów. Jest też apel do mieszkańców o płukanie sieci wewnętrznych. Mieszkańcy Kłodnicy zdecydują, jak będzie wyglądać nowy kort tenisowy przy Jasnej, przy Placu Zabaw. Otwarte spotkanie w sprawie inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego rozpocznie się w poniedziałek o 17 w siedzibie Rady Osiedla Kłodnica przy Kłodnickiej 38. O 8 zapraszam. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. A w porannej rozmowie Radia Opole Kwadrans po 8 dziś u nas wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Opadało i to solidnie w stolicy województwa opolskiego. Taka ulewa przeszła i teraz, jak już się to wszystko uspokoiło, to zaczyna parować. Robi się naprawdę bardzo parno.
0: 26 stopni dzisiaj, maksymalnie dużo słońca będzie nam towarzyszyć w sobotę, 26 w niedzielę, 29 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale powiem ci, że się nie mogę doczekać tego startu.
2: Tour de Pologne? No to jest naprawdę widowiskowe. Zwłaszcza jak tak bardzo powoli jadą, a dopiero potem nabierają prędkości.
0: I wtedy już lecą.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Wielkie Święto Kolarstwa dzisiaj przez województwo opolskie będzie przejeżdżać. Święto będzie przejeżdżać, Tour de Pologne będzie przejeżdżać i to będzie Wielkie Święto dla województwa opolskiego.
2: Obwoźne święta, można powiedzieć.
1: Trochę tak. Piąty etap właśnie w naszym regionie ma wystartować o 11:20. Wszystkie oczy są skierowane na stolicę województwa opolskiego, bo tutaj sporo się dzieje.
3: Tak, ale bardzo lubię, jak zerkniemy sobie na mapę, to oni mają w wielu punktach napisane bufet. I ludzie sobie wyobrażają, że bufet to pojadą, tam będą jakieś koreczki, coś tam.
1: Albo że podjedzą. Kibice sobie przyjdą, też będą mogli podjeść.
3: Tak, ale to chodzi o bufet, bo bufet polega na tym, że ekipy mają wtedy zezwolenie na to, żeby stać z bidonami, im przekazywać te żele i bidony i to wszystko trwa sekundę.
2: Ale nie wiemy, co jest w bidonach.
3: Wiemy tam. No, Patryka możemy zapytać. Stosza. Oni na przykład piją te niezdrowe rzeczy. Na przykład oni dużo piją...
1: Wodę z cukrem.
3: Coli. Tak powiem ogólnie, bo podnosi szalenie szybko cukier, a im chodzi o uzupełnianie węgli w trakcie jazdy.
2: Ale cola zawiera środki dopingujące.
1: Nie, ale kolarze i tutaj ten wspólny czynnik, ten na początku, te cztery słowa, to może wszystko się łączy. Jakoś tak próbuję to wszystko naokoło połączyć, na okrągło.
3: Nie, jest taka zasada. To, co jedzą kolarze, to absolutnie wasze dzieci nie powinny jeść, bo oni na przykład jak są na mecie, to jedzą na potęgę dużo żelków, bo nic tak nie podnosi cukru jak żelki.
2: O, żelki?
3: Tak, żelki. Straszne są. One są strasznie zdrowe, więc...
1: Ale na kolana dobre. Takie galaretki. Ireneusz Prochera razem z nami w studiu.
2: Cześć, Irku. Dzień dobry, teraz już oficjalnie witam się z Państwem. W porannej rozmowie rozmawiać będziemy też właśnie o Tour de Pologne, który po raz czwarty, jak policzyłem, zawita do stolicy naszego regionu, bo to był rok 2012, 20, 23 i teraz 26, więc w taki sposób dosyć nieregularny. Ale jednak pytanie jest takie, co miasto z tego ma? No oczywiście kibice kolarscy, wiadomo, emocje, możliwość otarcia się o gwiazdy kolarstwa. A z punktu widzenia marketingowego, czy z punktu widzenia może gospodarczego? O to zapytamy naszego dzisiejszego gościa, którym będzie Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, ale pojawi się też wydarzenie, które w trochę odleglejszej perspektywie się rysuje. 4 września, koncert na stadionie Itaka Arena, Padre Guillerm, to taki ksiądz DJ, który w sposób bardzo nowoczesny prowadzi tę, jak mówi, misję ewangelizacyjną. Natomiast oczywiście to jest też wyzwanie logistyczne, bo wiemy, że koncert zostanie przeniesiony spod katedry na stadion. I tutaj też szereg pytań, bo to 14 tysięcy biletów sprzedanych, a więc też i spore wyzwanie logistyczne, organizacyjne. Czy miasto jest jako właściciel stadionu przygotowane do tego rodzaju wyzwań? No i czy... Bo to pierwszy koncert na tym stadionie. Czy to otwiera drogę do kolejnych podobnych wydarzeń w przyszłości?
3: No nie, zobaczymy, ale faktycznie Padre Guillerme, to on na przykład gra z reguły, raz grał dla, miał 1,5-milionową publiczność. A tutaj nagle w Opolu zagra, no mamy farta dużego,
1: powiem wam. No, naprawdę,
2: jak na stolicy naszego regionu 14 tysięcy na...
3: Sprzedane w moment.
2: To jest jakby, sporo mimo wszystko.
1: Pewnie, że tak. No to co, to teraz się zapowiadają Rolling Stonesi, Skorpionsi też byli kiedyś u nas.
2: No właśnie, tak kogo byśmy chcieli zobaczyć?
1: I Britney Spears.
2: Może słuchacze mają jakiś pomysł.
3: No może nie Britney. Ja tam obserwuję na Instagramie, to może nie. Może kiedyś. Dzięki bardzo. Irek Prochera zapowiedział elegancko, co się wydarzy w Radio Opole Kwadrans po godzinie 8.
1: A mówiliśmy, kto będzie gościem? Wiceprezydent Opola.
2: Kluczowa informacja.

0: Ależ wczoraj przepięknie powalczył nasz opolski kolarz, czyli Patryk Stosz. 7 kilometrów przed metą została złapana ucieczka. Emocje były do samego końca i Patryk jest teraz przy naszym telefonie. Cześć, peletonie prawie.
1: Przy naszym peletonie. Cześć Patryk, dzień dobry, witamy cię z samego rana w Radio Opola. Ty jesteś uciekinier, ty jesteś prawdziwy uciekinier. I za nie mówił.
0: Za nie mówił. Halo, jesteś tam?
2: Jestem, bo coś przerwało teraz.
0: No, że jesteś prawdziwy uciekinier, mówiła Magda, no bo żeście uciekali tam wspaniale.
2: No, lubię uciekać, bo ja co roku uciekam na Tour de Pologne.
0: No, to opowiadaj, jak to wyglądało. 7 kilometrów przed metą was capnęli, no niewiele zabrakło.
2: No, zabrakło niewiele, bardzo szkoda, 7 kilometrów to też niedużo, no ale jednak pod górę, więc no ciężko było, żeby dojechać. Inaczej, tak jak mówiłem ci, że inaczej by było, jakby było to po płaskim.
0: To co, dalibyście radę, uciekliby?
1: A z górki to już w ogóle.
2: No, na pewno byśmy dojechali, tak, no bo no, na czterech było nas tam, wiesz, napędzaliśmy się i szło to, ale no pod górę to już wiadomo, nikt z nas nie był góralem i ciężko było.
1: Wy macie już po tych 4 dniach wyścigu prawie 800 kilometrów w nogach przejechane, a jeszcze 200 kilometrów przed wami, ponad 200 kilometrów, ten piąty etap. Jaki ty masz plan na dzisiaj? Jaką ty masz strategię? Czy będziesz w końcu pierwszy?
2: No co, ja dzisiaj, no co, etap 218 kilometrów. No co, spróbuję się zabrać w odjazd, jak mi się uda na pewno. No a jak się nie uda zabrać, no to jutro jest bardzo ciężki etap w Bukowinie. To może tam spróbuję pójść w odjazd i powalczyć o koszulę górala, ale to tylko są po prostu takie moje plany i tylko ja tak sobie po prostu gdzieś tam ustalam. A jak wyjdzie w trakcie, to zobaczymy.
1: A ty te opolskie drogi to powinieneś mieć w małym paluszku. Przecież ty jesteś z Kluczborka, ty znasz opolszczyznę.
0: Masz tego, koma. Tak w skrócie wytłumaczę, że na Strawie, jak ktoś jeździ na Górę Świętej Anny, to mierzy się koma i najlepszym zawodnikiem, który najszybciej wjechał ever na Strawie na Górę Świętej Anny, jest Patryk Stosz, prawda?
2: Tak jest, mam tam koma. No co, no i dopóki co nie został pobity.
0: No chyba, że dzisiaj go pobijesz.
2: Chyba, że dzisiaj go, jak będę w odjeździe, to pojadę po prostu szybciej.
1: Ale ty czujesz, że ty masz przewagę dzięki temu, że ty znasz te opolskie drogi?
2: No na pewno jest jakaś tam przewaga, no bo jak się zna zakręty i tak dalej, no to gdzieś tam jedzie się bezpieczniej, tak jak wczoraj na przykład zjeżdżaliśmy, nie wiem, z tych na wczorajszym etapie zjeżdżaliśmy z tych zjazdów, no to nie znałem zakrętów, jeszcze na dodatek ślisko było, więc tak musiałem jechać naprawdę spokojnie, żeby się nie wywrócić. A jednak się wywrócili.
0: No tak, wywrócili się faktycznie, była kraksa na turze. Ostatnia rzecz, bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym takim kolarzem i tak pytałem go, słuchajcie, jak jedziecie sobie tu Francja, tu gdzieś po Polsce, to możecie zwiedzać? On mi wtedy powiedział, że on jedyne, co pamięta z wyścigu, to tyłek kolarza przed nim. Coś w tym jest?
2: Coś w tym jest. Najczęściej się widzi tyłek kolarza. No ale jak jedziesz w odjeździe, to
1: jak się
2: już
1: jest pierwszym,
2: wiesz,
1: to nie. To się nie widzi.
2: Tak,
1: to wtedy
2: już
1: można zwiedzać.
2: Patrzysz prawa, lewa, co się dzieje, jakie, wiesz, kto tam się buduje.
1: Nie spać, zwiedzać.
0: Kto tam się buduje, gdzie ja się mogę wybudować. Dzięki bardzo,
2: gdzie
0: Patryk.
2: Ja się mogę, tak jest.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki za ten opolski etap, Patryk. No, liczymy na to, że skoro ty jesteś tutaj od nas, to też pokażesz, na co cię stać na Opolszczyźnie.
0: Dzięki ci bardzo.
2: Postaram się. Dziękuję bardzo.

0: Za 2 minuty będzie godzina 8, punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: A w tych wiadomościach dużo informacji z kraju, regionu i świata, także zostańcie z nami.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Po reklamie.
2: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
0: Piątkowy poranek na Opolszczyźnie. Jeszcze trochę pochmurny, ale spokojnie rozpogodzi się. Już dzisiaj raczej bez deszczu. Więcej o pogodzie już za moment po wiadomościach o 8:00.
8: Piąty etap Tour de Pologne rusza dzisiaj z Opola, przejeżdżając przez nasz region, m.in. lotna premia w Ujeździe i premia górska na wysokości Góry Świętej Anny. Prezydent apeluje do rządzących: potraktujcie poważnie konieczność pielęgnowania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
8: Radio Opole jedzie z Tour de Pologne. W rynku w Opolu trwa budowa strefy startowej piątego etapu. Na miejscu też stanowisko Radia Opole i Kuba Biel. Wszystko to, co najważniejsze na tym etapie. Między innymi ta premia lotna w Ujeździe, premia górska na Górze Świętej Anny, Kuba. Na naszej antenie, ale wyścig także praktycznie minuta po minucie w mediach społecznościowych.
9: Tak jest, dokładnie o godzinie 11:20 peleton wyruszy w liczącą 218 km trasę do Kociesz Resort. Po drodze kolarzy, tak jak mówiłeś, czekają lotne premie górskie podjazdy wymagające finisz, który może zmienić sporo dziś w klasyfikacji wyścigu. My jesteśmy już na miejscu, tutaj na opolski rynek dotarł samochód Radia Opole, który przygotowuje plenerowe studio. Przez cały dzień właściwie będziemy pokazywać kulisy, rozmawiać z gośćmi, relacjonować wszystko, co dzieje się wokół największego kolarskiego wydarzenia w Polsce. Ja zachęcam, zaglądajcie do naszych mediów społecznościowych, śledźcie stronę internetową Radia Opola, także słuchajcie naszej anteny. Prosto z centrum Opola będziemy towarzyszyć startowi piątego etapu Tour de Pologne.
8: Sporo emocji w Opolu. Przypominamy także, zmiana tras przejazdu autobusów MZK. Od 11 do 12 czasowo będą wstrzymywane lub kierowane na objazdy kursy 5, 9, 13 i 25. Zmiany nastąpią też na trasach w obu kierunkach Zaodrza i Śródmieścia.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
8: Prezydent apeluje do rządzących, trzeba się wziąć do roboty w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i budowy Fortu Trump. W rocznicę zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie prezydent Nawrocki mówił o konieczności wzmacniania, budowania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Wskazywał też, że pomagamy Ukrainie, ale interesem Polski jest to, żeby nie powiewały u nas banderowskie flagi.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
8: Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wskazując, że kiedy Szpytma był zastępcą Karola Nawrockiego, w instytucie dochodziło do nieprawidłowości finansowych, co potwierdziła także w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Po decyzji Senatu cała procedura wyboru szefa IPN-u praktycznie rozpoczyna się od nowa. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 Ireneusz Prochera i jego gość, wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
10: W porannej rozmowie rozmawiać będziemy też właśnie o Tour de Pologne, który po raz czwarty, jak policzyłem, zawita do stolicy naszego regionu, bo to był rok 2012, 20, 23 i teraz 26. Więc jednak pytanie jest takie, co miasto z tego ma? No oczywiście kibice kolarscy, wiadomo, emocje, możliwości otarcia się o gwiazdy kolarstwa. A z punktu widzenia marketingowego?
8: Poranna rozmowa startuje, tak trochę w klimacie Tour de Pologne, kwadrans po godzinie 8:00.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielić się z potrzebującymi tym, co najważniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6, mówi Anna Kowalczyk z Centrum Krwiodawstwa z Radomia.
11: Dawcą krwi może zostać osoba, osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
8: Honorowych dawców nie trzeba specjalnie zachęcać do tego, by pomagać.
12: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
13: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
14: Zacisnąć pięść, dotrzymać zaciśniętą.
13: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
8: Rocznie w polskich szpitalach to statystyka.

0: technicznego.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Powoli się rozpogadza po deszczu, który mieliśmy nad ranem w stolicy województwa opolskiego i generalnie w naszym regionie, no to teraz powoli zaczyna wstawać słońce, powoli za tych chmur się przedzierać, no i dzisiaj spokojnie będziemy go mieć pod dostatkiem, znowu będziemy powoli mogli narzekać na to, że go za dużo.
3: 26 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro też 26, w niedzielę 29 stopni, a w poniedziałek 33 nawet.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Weekend wielkimi krokami się zbliża. The Weekend już teraz u nas w Radio Opole. Magda Szybińska,
3: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.

0: kwadrans po godzinie 8 pora na poranną rozmowę w Radiu Opole.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Naszym gościem jest dziś Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola. Dzień dobry, panie prezydencie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
3: Rowerem pan do nas przyjechał?
4: Nie, samochodem dzisiaj.
3: Wstyd!
4: To wstyd, tak. W sumie mogłem się wpisać oczywiście w trasę, natomiast nie miałem zbyt dużo czasu rano, więc musiałem dość szybko się przemieścić. Natomiast fakt, dzisiaj wielkie wydarzenie sportowe, rowery zdominują przez jakiś czas ulicę Opola i bardzo się cieszymy z tego tytułu.
3: Samochody jeszcze jeżdżą, ale już niebawem w związku z przygotowaniami do Tour de Pologne trzeba będzie omijać centrum.
4: Tak. Jest, myślę, dość precyzyjnie opisana ta trasa przebiegu startu, więc przez jakąś godzinę z niewielkim okładem te ulice, którymi biegnie trasa biegu, są wyłączone faktycznie z ruchu, natomiast to mniej więcej po godzinie 10, więc na razie jeszcze bezpiecznie proszę dotrzeć do pracy i zaparkować swoje samochody.
3: Po raz czwarty Tour de Pologne przejeżdża przez stolicę naszego regionu, więc można już powiedzieć, że to taka tradycja się powoli robi.
4: Tak, co kilka lat faktycznie gościmy wyścig. Zresztą to ma bardzo taki duży wymiar promocji miasta. Na to bardzo zwracamy uwagę przy organizacji czy współorganizacji tego wydarzenia, ponieważ no, jest to jedna z większych imprez sportowych o zasięgu też międzynarodowym. Wiele stacji telewizyjnych na całym świecie transmituje w ogóle przebieg wyścigu. Są gdzieś dane, że to jest kilkadziesiąt, około 60 nawet transmisji poza granicami kraju. Wobec tego no, promocja miasta jako takiego jest bardzo powszechna przy współorganizacji tego wydarzenia. Jest to kapitalne też wydarzenie już stricte sportowe. Ma wielu fanów, kibiców na trasie, więc tak jakby zachęcamy dzisiaj też naszych mieszkańców do tego, żeby wspomogli sportowców, żeby wyszli na ulicę i dopingowali.
3: A rozpoznawalność pana zdaniem miasta w świecie rośnie? No miał pan taką sytuację, że przyjechał inwestor i powiedział: ach, przyjechałem, bo widziałem Opole przy okazji transmisji Tour de Pologne.
4: Myślę, że wielu różnych wydarzeń i nie tylko sportowych, ale też kulturalnych, tego co się w przestrzeni miasta dzieje na co dzień, inwestorów, którzy pojawiają się w mieście, to wszystko są jakby części składowe tego, że wizerunek miasta na pewno rośnie. Mamy taki film promocyjny, który często pokazujemy inwestorom, którzy jak wygooglują sobie powiedzmy Opole, tak, no to widzą jakieś podstawowe informacje co do powierzchni, co do liczby ludności, te podstawowe dane. Natomiast gdy pokazujemy zakres działalności miasta od tej przedsiębiorczości, która docelowo najbardziej interesuje zawsze inwestorów, po to, co można robić po pracy, czyli wydarzenia kulturalne, sportowe, tak jak powiedziałem, możliwość spędzania wolnego czasu, no to inwestorzy są często zachwyceni, nie spodziewając się aż takiej skali miasta. I na pewno wyścig kolarski o charakterze międzynarodowym z tak wieloletnią, ponad 80-letnią historią jest kolejnym takim elementem, który ten wizerunek pozytywny miasta buduje.
3: A ten zbliżający się koncert Padre Guillerme na stadionie i taka arena też ten wizerunek w świecie wzmocni?
4: No zdecydowanie tak. No, myślę, że jak ktoś nie do końca był zorientowany, z jaką gwiazdą i artystą jakiego formatu mamy do czynienia, to w tej chwili przejrzał na oczy troszkę, ponieważ tak jak słyszymy z komunikatów diecezji opolskiej, która dysponowała biletami, rozeszły się w praktycznie parę chwil, dosłownie w ciągu jednego dnia ta pierwsza pula i później ta decyzja o przeniesieniu na stadion i te dodatkowe 10 tysięcy wejściówek, no znowu kolejnego dnia praktycznie ich już nie było, no to jest absolutny top, tak? Wymiar promocyjny jak najbardziej tak i też to, do czego dążyliśmy, czyli stworzenie przestrzeni nie tylko sportowej na naszym stadionie. To jest bardzo istotne, cieszymy się z tego tytułu, ponieważ tak komunikowaliśmy, tak planowaliśmy ten Stadion Opolski, aby nie był tylko miejscem wydarzeń sportowych, ale także właśnie wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Cieszymy się, że tak duży koncert już we wrześniu zawita właśnie na Itaka Arena.
3: A to oznacza, że będą kolejne koncerty?
4: Myślę, że tak. Natomiast oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak wygląda harmonogram piłkarski, no bo to jest podstawa tych zawodów sportowych, meczów piłkarskich jest całkiem sporo w pierwszej lidze, w której występuje Odra. Do tego dochodzą mecze pucharowe, do tego dochodzą też rozgrywki, które realizujemy i wypełniamy ten stadion w czasie, kiedy nie gra Odra, bo wiem, że wszyscy śledzą zmagania, czy większość pierwszoligowego klubu, natomiast my staramy się, aby ten stadion żył także wtedy, kiedy tam Odry nie ma, kiedy nie gra swoich
3: meczów. Trzeba znaleźć okienko, tak?
4: Tak jest. Organizujemy tam parę razy w roku zawody dla przedszkolaków, turnieje piłkarskie. Są to kapitalne wydarzenia, bo dzieci z naszego miasta mogą odwiedzić stadion, mogą wejść na murawę i zagrać, poczuć się jak prawdziwi piłkarze, pomyśleć, jak to za kilka lat może być, gdy będę sumiennie trenował. Cieszę się niezwykle z tego. Mamy taki projekt organizacji lekcji na stadionie sportowym o charakterze takim profilaktycznym. Finansujemy to z budżetu miasta, zapraszamy nasze opolskie szkoły, prowadzimy tam naukę pierwszej pomocy, prowadzimy profilaktykę.
3: Czyli stadion żyje generalnie, tak, nie tylko pierwszą ligą.
4: Zdecydowanie.
3: Ale
4: tak, i na tym nam bardzo zależało.
3: Bo to 14 tysięcy ludzi, którzy się zjawią w jednym czasie w tym samym miejscu. Czy miasto logistycznie podoła temu wyzwaniu?
4: Będziemy na pewno jeszcze starać się wesprzeć organizatora tutaj, aby faktycznie jak najbardziej logistycznie usprawnić to wydarzenie. Natomiast mamy akurat szczęśliwą lokalizację naszego stadionu, ponieważ w okolicy znajduje się sporo miejsc parkingowych. Będziemy na pewno wzmacniać komunikację zbiorową miejską w tym dniu koncertu. Często to robimy przy okazji chociażby ważniejszych meczów Odry. Dodatkowe dedykowane autobusy komunikacji miejskiej dojeżdżają do stadionu. Zachęcamy też oczywiście mieszkańców do tego, żeby zbierali się w kilka osób, tak? Nie korzystali zupełnie z indywidualnego transportu, tylko gdzieś tam dogadywali się wspólnie, korzystali z jednego samochodu w kilka osób, żeby dochodzili pieszo, dojeżdżali rowerem. To są wszystko formy, które są jak najbardziej dostępne i myślę, że w tym czasie wrześniowych meczów piłkarskich czy koncertu planowanego spokojnie można z tego zrealizować, więc myślę, że się nam to wydarzenie uda.
3: A będzie bezpiecznie? No bo to koncert wymaga też innego rodzaju zabezpieczeń, tak? Chodzi o dostęp do karetek pogotowia, ratowników, strażaków,
4: policjantów. Oczywiście taki koncert, tego typu wydarzenie wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. To nie jest tak, że dzieje się to z dnia na dzień. Mamy oczywiście cały plan bezpieczeństwa, o którym pan powiedział, zatwierdzony przez strażaków z uprawnieniami, który wskazuje te strefy bezpieczeństwa, te strefy ewakuacji, więc to wszystko będzie zabezpieczone. Mamy też informację od wykonawcy stadionu, że oczywiście jest to możliwe, aby taki koncert zrealizować i on utrzymuje gwarancję, zapewnia, że taka liczba osób na murawie, na specjalnych oczywiście podkładach, które będą na tą okoliczność przygotowane, jest bezpieczna dla samej murawy, że tyle osób po prostu ten stadion pomieści spokojnie, bo tak jak powiedziałem, też było nasze założenie i zamierzenie, żeby mógł służyć jako przestrzeń koncertowa na takie koncerty większe. Tak? Nie mamy aż tak dużej przestrzeni koncertowej w naszym województwie, więc myślę, że ten koncert będzie takim pierwszym, który pokaże, że faktycznie, jeżeli chcemy gwiazdę większego formatu, to na stadionie jest taka okoliczność, żeby taki koncert zorganizować.
3: To kto następny?
4: Zobaczymy.
3: Skorpions, no. Rolling Stones.
4: Myślałem, że prowokacyjnie będzie pan zadawał takie pytania. Bardzo bym chciał. Zobaczymy dla jakich zespołów będziemy też atrakcyjną przestrzenią koncertową, bo to w dużej mierze też od tego zależy. Natomiast będziemy na pewno się starać, żeby wykorzystywać stadion do tych celów.
3: Ale trawa nie zostanie zadeptana. Powiedział pan, że to maty będą rozkładane.
4: Tak, mamy takie zapewnienie.
3: Na Narodowym to oni sobie tam zwijają tą murawę.
4: Można wymienić oczywiście. Tego nie chcemy, ponieważ mamy trawę naprawdę najwyższej jakości. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani w rankingach przygotowania do rozgrywek piłkarskich PZPN-u. No, trawa jest naprawdę pokazywana jako wzór prowadzenia murawy. To jest ogromna, ciężka praca zakładu komunalnego i tak zwanych greenkeeperów, którzy na co dzień troszczą się o tą murawę, więc nie chcielibyśmy, aby ona była zdewastowana, ale ten projekt już mieliśmy sprawdzony. Przy okazji meczu otwarcia mieliśmy zabezpieczoną część murawy, tam się odbyła taka krótka, co prawda, sesja koncertowa, tak bym to nazwał, natomiast na bardzo podobnej zasadzie. Specjalne podkłady, które zabezpieczają murawę i punktowo nie dochodzi do takiego zdeptania, tylko to jest jakby rozłożone na całej powierzchni, więc w taki sposób można tą trawę na jakiś czas przykryć i nie powinno się nic strasznego z nią wydarzyć.
3: No właśnie, PZPN sporządził raport dotyczący organizacji i tego, jak przebiegają mecze na polskich stadionach. No i tutaj i taka arena wypadła bardzo dobrze. Wysoko doceniano między innymi dostępność miejsc parkingowych czy organizację ogólną. To chyba dobra wiadomość, tak, również dla miasta.
4: To właśnie odpowiadając trochę na to wcześniejsze pytanie, właśnie o organizację, organizacji i logistyce tego większego troszkę wydarzenia, tak? Bo teoretycznie zwiększamy liczbę osób, które w danym momencie mogą być na stadionie, na normalnym meczu piłkarskim, może być niecałe 12 tysięcy, 11700, to jest pojemność stadionu. Natomiast właśnie przy organizacji meczów piłkarskich tak zaobserwowaliśmy. Nie ma wielkich problemów logistycznych, komunikacyjnych. Oczywiście te główne skrzyżowania są dociążone w tym czasie, natomiast staramy się, tak jak powiedziałem, wtedy odpowiadać zwiększoną liczbą kursów komunikacji miejskiej. Stąd też myślę, że ta ocena jest też na pewno efektem świeżości tego stadionu. Wiele osób jest po raz pierwszy na meczach piłkarskich Odry na tym stadionie. Wielu z tych ludzi wraca na stadion. Myślę, że dzisiaj jest już też taki czas, w którym chcemy jako kibice oglądać widowisko sportowe w komfortowych warunkach i na pewno i taka arena spełnia takie kryteria komfortowych warunków. Mamy bardzo dużo lóż wykupionych, wszystkie są praktycznie cały czas wykupione, udostępniane naszym przedsiębiorcom, prywatnym osobom, które chcą w jeszcze troszkę bardziej komfortowych warunkach to oglądać, to widowisko, a to wszystko buduje też budżet utrzymania tego obiektu. Wobec tego, patrząc wprost 1:1, niewiele większy koszt utrzymania dla miasta jest stadionu i taka arena z pojemnością prawie 12 tysięcy versus stadion przy ulicy Oleskiej, który miał 3,5 tysiąca miejsc.
3: Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Przenosimy się do internetu. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Pole. 8:30 na zegarze, czas na najnowsze wiadomości.
1: A te ma dla nas Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Trasa Tour de Pologne jest precyzyjnie opisana przez godzinę z okładem ulicy Opola, którymi pojadą kolarze. Od 10:00 będą wyłączone, przypomniał w porannej rozmowie Radia Opole zastępca prezydenta Opola Łukasz Sowada. Odnosząc się do zaangażowania miasta w promowanie wyścigu, mówił, że jedna z większych imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym oznacza dużą promocję Opola. Wizerunek miasta dzięki obecności w takich imprezach zdecydowanie rośnie. Jak długo jeszcze pytają kierowcy w oczekiwaniu na przywrócenie przez rząd programu ceny paliwa niżej? Jak ustaliło Polskie Radio, decyzja o czasowej rezygnacji z wyższego VAT-u na paliwa może zapaść na początku nowego tygodnia. Czwartkowy poranek na opolskich stacjach. Olej napędowy mocno powyżej, piątkowy poranek oczywiście, wczoraj było podobnie. Na stacjach olej napędowy mocno powyżej 8 zł, 95, w okolicach 7,50. W sporcie o 9:00 zapraszam, oczywiście start 5. etapu Tour de Pologne, dziś w Opolu oraz wygranej Jagiellonii i Lecha w kwalifikacjach do Ligi Europy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Rozpogodzi się. Potem jak chmury ustąpią, to będzie bardzo słonecznie w ten piątek na Opolszczyźnie. Zresztą w sobotę i w niedzielę też. Przed nami bardzo ładna, taka niespecjalnie upalna pogoda. Dzisiaj maksymalnie do 26 stopni.
0: Jutro identycznie jak dzisiaj w niedzielę 29 stopni, a w przyszłym tygodniu początek upalny, a potem uspokajamy się.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Najlepsza informacja pogodowa to jest taka, że w nocy już temperatury będą niższe, już nie będziemy mieć tropikalnych nocy, już nie tam 20-22, tylko takie 13, 14, a nawet 12 stopni w nocy będzie można oddychać świeżym powietrzem.

0: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 9 w Radio Opola. Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne, legenda polskiego kolarstwa. Je teraz śniadanie i mu przeszkodziliśmy w tym śniadaniu, więc się umówiliśmy, że szybciutko załatwimy sprawę. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich
2: słuchaczy. Na początek.
1: Przepraszam za chrypę, ale trochę mnie załatwiła klimatyzacja.
2: Ale ja się wcale nie dziwię, po tych 4 dniach Tour de Pologne, to tych emocji było naprawdę dużo i pewnie trzeba było to gardło nieco nadwyrężać, ale pan jest w stolicy polskiej piosenki. Tutaj pięknym głosem trzeba mówić.
0: Trzeba zaśpiewać, ale w końcu mamy powrót do Opola. Piękna sprawa.
1: Cieszę się bardzo, ponieważ no, Opole jest mi bardzo bliskie, z ziemi opolskiej, z klubu ziemi opolskiej, gdzie Franciszek Surmiński był przez wiele lat naprawdę, no, wychował całe plejady polskich kolarzy na czele ze Stasiem Szozdą, z Joachim Halubczokiem, Beneko, co także naprawdę, no, o polskim kolarstwo było zawsze bardzo silne, bardzo mocne. No i myślę, że to, co przywieziemy do Was, to na pewno dużo dobrej energii, fantastycznych zawodników, bo przypomnijmy, no, Tour de Pologne to jest World Tour, najlepsi kolarze z całego świata wystartują tutaj z Opola do Kocierzy. No i zapraszam wszystkich, bo no, starty, słuchajcie, są bardzo fajne, bo na starcie jest czas na to, żeby, nie wiem, zobaczyć Michała Kwiatkowskiego, inne wielkie gwiazdy.
0: Patryka Stosza, człowiek z naszego regionu.
1: Patryka właśnie, wszystkim. Także jest czas na to, żeby wziąć sobie autograf, zobaczyć także też, jak wygląda cała karawana wyścigu, te wszystkie samochody, wozy techniczne. To wszystko będzie jest na wyciągnięcie ręki i na pewno fajnie sobie to tak od środka zobaczyć, jeżeli ktoś się interesuje kolarstwem. Nie tylko.
2: Panie dyrektorze, pan zamówił pogodę na ten Tour de Pologne tegoroczny. Ale chyba pan trochę przesadził z tym zamówieniem, bo gorąco jak diabli.
0: Słyszeliśmy, że zawodnicy chłodzą się, że wsadzają lód do rajtuzy i dają na kark. Tak też kiedyś było?
1: Nie, tam kiedyś to się ścigaliśmy bez kasków i nikt na to nie zwracał uwagi. Teraz o zawodników bardzo się dba, bardzo się pilnuje do tego, żeby właśnie też narażać ich jakość zdrowia i tak dalej. Zresztą widzieliście tą sytuację wczoraj, kiedy była kraksa, nie? No to normalnie peleton by jechał dalej, ale teraz też z punktu widzenia nas organizatorów, no byśmy stracili pół peletonu i nie dali szans tym, którzy się przewrócili, więc zentralizowaliśmy wyścig, poczekaliśmy, aż się wszyscy pozbierają, dojadą do jednej grupy i ruszyliśmy dalej. Także, no mówię, kiedyś takich sytuacji nie było, teraz to się zdarza częściej. Ale może i to jest lepiej, no wyrównuje się bardziej szanse dla wszystkich.
2: Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, tylko chciałam zapytać o zdyscyplinowanie kibiców. Czy oni są grzeczni, ci, którzy stoją na startach, stoją na trasie Tour de Pologne? Czy może się zdarza tak, że ktoś postanowi też wziąć udział w tym wyścigu, ale tak nieformalnie?
1: Są najlepsi na świecie, nie wychodzą na ulicę, nie przeszkadzają kolarzom, stoją sobie z boku. A jak ktoś chce tam gdzieś spróbować się z kolarzami, to są często ścieżki rowerowe wzdłuż trasy.
0: I oglądaliśmy,
1: no i tam
0: tak
1: widać takie grupy, gdzie tam się ścigają, zaginają, tam jakiś kawałek jadą.
0: Ale faktycznie coś w tym jest, że mamy najlepszych na świecie kibiców, no bo we Francji to tam różnie się zachowywali, jak jeździli pod górę, a tu nasi absolutny wzór. Bardzo dziękujemy, bo mamy też absolutny wzór, jeżeli chodzi o wyścig kolarski.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam wszystkich na wyścig, no i do radia, żeby słuchać relacji, które będziecie przekazywać.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Czesław Lang był przy naszym telefonie.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Tak się zastanawialiśmy, jak połączyć Tour de Pologne i lotnisko w Katowicach w Pyrzowicach, loty samolotem i jazdę na rowerze. No i wymyśliliśmy, że dzisiaj w konkursie, w którym do wygrania jest voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejście przez fast track i wejście do saloniku Business Lounge dla dwóch osób lub do wyboru zestaw gadżetów podróżniczych od lotniska w Katowicach w Pyrzowicach, no to postanowiliśmy, że będziemy Was prosić o relacje z Tour de Pologne, ale w takim stylu wysokich lotów.
2: Tak, tak jak to na przykład robi pilot, jak sobie lecimy samolotem. Albo chociażby tak jak to robi pani na lotnisku, kiedy nas wzywa do bramki.
3: Passenger Stanisław Paluch, please World Wars
1: No, czyli jest na to jakaś metoda. Trzeba teraz na przykład pierogi z jagodami włożyć do ust i zadzwonić ze nas pod 774-541-541. Tak, chyba ruskie wyjdą trochę taniej. Chociaż też nie jestem pewna, bo młode ziemniaki wcale nie są takie w niskich cenach. 774-541-541 na Wasze relacje z Tour de Pologne. Tylu wysokich lotów. Czekamy już teraz.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Za dwie minuty będzie godzina 9. Dzisiaj wiadomości sportowe w Radiu Opole. Nie tylko w wiadomościach sportowych Radia Opole, ale generalnie wszystko kręci się wokół wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który przejeżdża przez Opolszczyznę.
1: No i pięknie to wszystko wygląda, ale kiedy będzie tak pięknie na naszej antenie? Poza tym, że teraz? Na pewno za minutę i 30 sekund, bo wtedy startujemy z informacjami.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze. Gdy dotyczy dzieci, jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 9. Dziś mamy 7 dzień sierpnia i 5. etap Tour de Pologne przed nami. Ale teraz 9. wiadomości.
5: W wiadomościach także dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang przed startem 5. etapu o pięknych opolskich tradycjach kolarskich. W wiadomościach także 7 miesięcy potrwa remont zapory w Jarnołtówku. Jest umowa z wykonawcą w sporcie Odra Opole przed meczem z Puszczą Niepołomicę oraz wygranej Jagiellonii i Lecha w kwalifikacjach Ligi Europy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
5: Trasa precyzyjnie opisana przez godzinę z okładem ulicy Opola, którymi pojadą kolarze Tour de Pologne. Od 10 będą wyłączone, przypomniał w porannej rozmowie Radio Opole wiceprezydent miasta Łukasz Sowada. Odnosząc się do zaangażowania stolicy regionu w promowanie wyścigu, mówił, że jedna z większych imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym oznacza dużą promocję Opola. Wizerunek miasta, mówił nasz gość, dzięki obecności w takich wydarzeniach rośnie.
6: To ma bardzo taki duży wymiar promocji miasta. Na to bardzo zwracamy uwagę przy organizacji czy współorganizacji tego wydarzenia, ponieważ no, jest to jedna z większych imprez sportowych o zasięgu też międzynarodowym. Wiele stacji telewizyjnych na całym świecie transmituje w ogóle przebieg wyścigu. Są gdzieś dane, że to jest kilkadziesiąt, koło 60 nawet transmisji poza granicami kraju. Wobec tego no, promocja miasta jako takiego jest bardzo powszechna przy współorganizacji tego wydarzenia.
5: Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang mówił w poranku o pięknych opolskich tradycjach kolarskich dotyczących Franciszka Surmińskiego, Stanisława Szozdy czy Joachima Halubczoka. Jazda u Was to przyjemność.
7: Cieszę się bardzo, ponieważ na Opole jest mi bardzo bliskie z ziemi opolskiej, z klubu ziemi opolskiej, gdzie Franciszek Surmiński był przez wiele lat naprawdę, no, wychował całe plejady polskich kolarzy na czele ze Stasiem Szozdą, z Joachim Halubczokiem, Beneko, co także naprawdę, no, opolskim kolarstwo było zawsze bardzo silne, bardzo mocne. No i myślę, że to, co przywieziemy do Was, to na pewno dużo dobrej energii. Bardzo pozdrawiam i zapraszam wszystkich na wyścig. No i do radia, żeby słuchać relacji, które będziecie przekazywać.
5: A najbliższa jeszcze przed startem, już za chwilę w sporcie, rękę na pulsie tego 5. etapu trzyma od wczesnych godzin porannych Kuba Biel.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Po spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie braku wody pitnej w kranach w Komorznie jest rekomendacja, by Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie montował zabory antyskażeniowe w domach. W ostatnich badaniach próbek wody minimalne przekroczenia stężenia pestycydu występują jeszcze tylko w 3 na 12 punktów. Jest też apel do mieszkańców o płukanie sieci wewnętrznych. Podpisano umowę na remont zapory w Jarnołtówku, informują Wody Polskie. Zakres prac, które przeprowadzi firma z Krapkowic, będzie bardzo szeroki. Przekazała nam Linda Hoffman, rzecznika RZGW z Gliwic. Remont zapory za ponad 14 milionów złotych potrwa za 7 miesięcy.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: 11 osób zginęło, ponad 700 zostało poszkodowanych w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych od początku roku. Takich zdarzeń było już 800. Wlicza komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, przypomina szczególnie rodzicom, branża. W ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące takich pojazdów.
8: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
5: W ostatnich dniach władze niektórych miast decydują się na wprowadzenie strefy z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz jest już w Kutnie. Zastanawia się poważnie nad jego wprowadzeniem także Bełchatów.
2: Światowe agencje informują.
5: Pożar w centrum logistycznym Wildberries w rosyjskim Jekaterynburgu. Ogień wybuchł po ataku, przekazała firma, nie podając dalszych szczegółów. Od kilkunastu dni Ukraina systematycznie niszczy obiekty tej firmy, zajmującej się obsługą sprzedaży internetowej. Francuskie służby ostrzegają przed rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w kandydatów na prezydenta. W ostatnich tygodniach wykryto tego typu działania skierowane przeciwko trzem czołowym uczestnikom tego wyścigu prezydenckiego.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
9: Dzień dobry, Adam Wołek przed mikrofonem.

0: Wielkopolskiej. Później peleton przejedzie m.in. przez Zimnice Wielkie, Krapkowice, Górę Świętej Anny, Leśnice, Kędzierzyn-Koźle i Ujazd. Na Górze Świętej Anny czeka premia górska drugiej kategorii. Podjazd, który dla amatorów jest prawdziwym wyzwaniem, a dziś przekonamy się, jak szybko pokonają go zawodowcy. W Ujeździe rozegrana zostanie premia lotna, gdzie o kolejne punkty powalczą m.in. lider klasyfikacji najaktywniejszych Radosław Frontczak, a także nasz opolski akcent, czyli Patryk Stosz. Liderem całego wyścigu pozostaje Belg Bart Lemen, a najwyżej z Polaków plasuje się Michał Kwiatkowski, który przed dzisiejszym etapem traci do lidera 33 sekundy.
1: Dziękujemy, Kuba, za te relacje. Na pewno tych emocji nie zabraknie i też będziemy przekazywać je w Radiu Opole w trakcie całego etapu, który będzie biegł przez Opolszczyznę. Teraz zmieniamy dyscyplinę. Lech Poznań wygrał z KL Klaksvik 1-0 w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, zaś Jagiellonia pokonała faworyzowany Glasgow Rangers 2-1. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Aviv 0-2 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Conference League. Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo ze szwedzkim Hammarby. Kolejny trudny wyjazdowy mecz przed opolską Odrą podopieczni Łukasza Tomczyka. W sobotę zmierzą się z Puszczą Niepołomice, która zaliczyła falstart, przegrywając w dwóch pierwszych kolejkach Betclic pierwszej ligi. Zespół z Opola przegrał na inaugurację z Arką Gdynia, ale pokonał Chrobrego Głogów w drugiej kolejce. Jedziemy z dobrym nastawieniem do Niepołomic, jednocześnie z wiedzą, że łatwo tam nie będzie, powiedział trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
2: To granie tam jest specyficzne. Przeciwnik bardzo intensywny, od pierwszej minuty nastawiony na kontakt, gra bezpośrednio. Trudno jest zapanować nad tym spotkaniem, ale nad tym pracujemy w tym mikrocyklu, żeby zaprezentować te swoje rozwiązania i żeby grać po prostu swoją grę.
1: Wiemy, na co stać przeciwników, ale chcemy tam zapunktować, dodaje Maksymilian Pingot, obrońca Odry.
3: Puszcza to jest bardzo wymagający rywal, jeśli chodzi o głównie właśnie stałe fragmenty, rzuty z autu, rzuty wolne, nawet z dalekich odległości, więc my jak będziemy musieli być bardzo skupieni w tym meczu, bo tak naprawdę oni z tego żyją. Będziemy chcieli też narzucić swój styl, swoje tempo, swoją intensywność.
1: A początek meczu w Niepołomicach w sobotę po 15:30. Pozostajemy przy tematyce piłkarskiej. Wracamy do Odry Opole, która w pierwszej rundzie Pucharu Polski zagra z Wisłą Kraków. Opolanie w zeszłym sezonie na poziomie Betclic pierwszej ligi mierzyli się z Białą Gwiazdą dwukrotnie w rozgrywkach ligowych. W rundzie jesiennej wyjazdowy mecz zakończył się dla Opolan wynikiem 2-2. Na wiosnę na Itaka Arenie na tablicy rezultatów widniał wynik 1-1. MKS Kluczbork zaś w pierwszej rundzie turnieju Tysiąca Drużyn zmierzy się z Lechią Gdańsk, która jest spadkowiczem z Ekstraklasy. Drużyna z naszego regionu rywalizuje, przypomnijmy, w trzeciej lidze. W przeszłości piłkarzem Lechii był obecny podopieczny Łukasza Ganowicza Patryk Tuszyński. Mecze między 1 a 3 września. Ponownie o sporcie na antenie Radio Opole po 21:00. Do usłyszenia.
4: Pogoda.
5: No i się zaczęło robić ciepło w stolicy województwa opolskiego, już wyszło słońce, no, temperatura też zaczyna iść w górę, teraz 22 stopnie, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 26.
6: No a jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Jutro 26, w niedzielę 29 stopnia, w poniedziałek nawet 33.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kto ma w domu, w bloku nawet zainstalowaną klimatyzację, ten w ostatnich dniach jakoś żył, ale jeszcze będą takie momenty, że trzeba będzie tego używać.
6: Kasper Sięgórski,
5: Magda Szybińska i Darek Huzera.

0: Radiem Opol.
1: Mamy kwadrans po godzinie 9. Każdy, kto obserwuje media społecznościowe, ten prawdopodobnie trafił wczoraj na nagranie, które Donald Tusk zamieścił na platformie X, ale też na wszystkich innych platformach społecznościowych to nagranie się pojawiło. Krótkie wideo, z którego wynika, że Jesse Eisenberg nagrywa w Polsce reklamę. No i spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, z którym sobie trochę porozmawiał, ale też dostał prezent.
2: Tak, dostał prezent, bo on jest obywatelem Polski, przypominamy, bo to obywatelstwo otrzymał kilka lat wcześniej, z tego co dobrze pamiętam. Natomiast jego możemy znać najbardziej z roli w Social Network, kiedy grał założyciela Facebooka. Bardzo lubię ten film. No i posłuchajmy, jak wyglądało to spotkanie. No, to przyjemność pana poznać. Robię teraz taką reklamę razem z Chopinem, Kopernikiem. To historycznie bardzo ważne. Uwielbiam twój film, który oglądałem ostatnio. Muszę przyznać, że był naprawdę świetny. Jestem zaskoczony i to wielki honor dla mnie. Mam dla ciebie jeszcze taki prezent. No i tam wlatuje koszulka reprezentacji Polski z nazwiskiem właśnie aktora.
1: Jesse Eisenberg. Na plecach napisane. To wszystko jest.
3: Dziękuję bardzo. This is so nice.
1: O, proszę bardzo. I już nawet dziękuję bardzo potrafi powiedzieć po polsku Jesse Eisenberg, który naszym obywatelem jest. Donald Tusk napisał: mamy nowego zawodnika. Gdyby tak nasi grali, a nie aktorzyli czasami, zwłaszcza w piłkę nożną, to byłoby całkiem nieźle.

0: jeżeli akurat jesteście w okolicach rynku w Opolu, no to warto tam się na chwilę zatrzymać, bo dzisiaj wielkie święto kolarskie Tour de Pologne. O 11.20 oficjalny start kolarzy w piątym etapie tego wyścigu właśnie z opolskiego rynku. Nad organizacją ruchu w całym województwie opolskim, bo to nie tylko Opole, to także kilka innych miejscowości na Opolszczyźnie, będą czuwać policjanci.
1: Będziemy obecni w trakcie wyścigu, zapowiada Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Policjanci opolskiej drogówki będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy, aby na czas przyjazdu kolarzy wybrać inne alternatywne drogi dojazdu, a do właścicieli posesji znajdujących się wzdłuż trasy, aby zabezpieczyli swoje posesje i zadbali o bezpieczeństwo zwierząt na nich przebywających. Tak, aby nie wbiegły na trasę wyścigu.
0: Kiedy usłyszałam o tym, że policjanci są gotowi, żeby być także w trakcie Tour de Pologne, no to sobie pomyślałam, ojoj, będą pewnie mierzyć prędkość tych kolarzy,
1: no jej, ta,
0: żeby
1: tam
0: tego mandatów nie wlepiali.
1: Ale fakt jest taki, rozmawialiśmy o tym z Patrykiem Stoszem, że oni łamali przepisy, a fotoradar nie cykał fot, natomiast w trakcie Tour de France zawsze jest ujęcie na fotoradar na polach elizejskich, który cyka non stop, leci jeden.
0: Jedno jest pewne, zobaczyć jak szybko przejeżdża kolarza w trakcie Tour de Pologne, to naprawdę trzeba mieć sprawne oko.
3: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 25 minut będzie godzina 10 w Radiu Opole i trzeba przyznać, że ostatnio mieliśmy bardzo solidne upały, dzisiaj ochłodzenie.
2: Tak, dzisiaj bardzo przyjemnie. Już można na spokojnie na spacer z psem wyjść. Nawet kota można też wyprowadzić do ogródka, tak żeby sobie pohasał po trawce. Gdzie tam kota w worku?
1: No nie,
2: to się nie kupuje kota w worku, ale wyprowadzić można na spacer, jeżeli kot tego jest nauczony i jest akurat wychodzący.
1: Mój dziadek sobie i tak wyjdzie.
2: Bez twojego pozwolenia sobie pójdzie. No ale fakt jest taki, że jeżeli chodzi o te upały i dbanie o zwierzęta, to dotyczy nie tylko naszych domowych pupili, to także dotyczy zwierząt gospodarskich.
1: No i dlatego bardzo się zastanawiamy, jak to wygląda. Woda i schronienie w cieniu. Rolnicy podczas upału muszą szczególnie zwracać uwagę na zwierzęta gospodarskie. Pan Roman woła swoje kury do przewiewnego kurnika.
3: Halo dziewczynki, halo! Chodźcie, chodźcie, szybko!
4: Dobrze, chłód mają. Woda jest, się nie jest, jest, jest. A widzi pan, to wszystko idzie pod do chłodu. Pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia.
5: Zajrzyjmy do tego kurnika.
4: No. A jajeczka noszą. To jak jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
5: A teraz jak jest upał, to pszczoły...
4: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie składają wodą. Też to w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
5: No, natura wie lepiej.
4: No wie.
2: Bardzo uroczy to był obrazek Mariusza Pieśniewskiego ze wsi Wąsy na Mazowszu. Jeżeli chodzi o pszczoły, to one sobie świetnie radzą na przykład przy basenach. Często podpływają i piją sobie wodę. A kury, które znoszą jajka w takich upałach, to się zastanawiam, czy od razu na twardo znoszą?
1: No, jest to bardzo prawdopodobne. To więc ja bym sprawdził, czy to w ogóle musicie odpalać patelnię, czy wystarczy iść zebrać je.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A my mamy piękny konkursik, w którym do wygrania jest chociażby taki zestaw, dzięki któremu możecie poczuć się jak VIP na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, bo tak, przyjeżdżacie sobie i najpierw parkujecie zaraz pod samym lotniskiem, potem idziecie fast trackiem, czyli taką specjalną kolejką szybciutką, z której prosto wchodzicie do business lounge, a tam za darmożkę wszystko.
2: A tam można się najeść i napić po uszy. No, taka jest nagroda ufundowana przez Port Lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach, ale jeżeli nie wybieracie się akurat w tym roku albo w te wakacje nigdzie samolotem, a w następnym to planujecie, to można też wybrać zestaw gadżetów podróżniczych od lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach. Ten konkurs ogłosiliśmy z samego rana, on potrwa jeszcze przez jakiś czas, macie więc sporo czasu do dyspozycji, żeby wziąć udział w naszej zabawie, w której dzisiaj łączymy Tour de Pologne i latanie.
1: Dokładnie, dlatego zróbcie to tak, połączcie, opowiedzcie o Tour de Pologne, co to się tam dzieje, albo jak jadą sobie kolarze, pokombinujcie w takim stylu właśnie lotniskowym. Takim niezbyt wyraźnym, takim stylu, jakim zawsze piloci nam informują, a co tym, że lądują w Katowicach i tak.
2: Albo biorąc do ust jakiś, nie wiem, kluskę śląską, albo bułkę, drożdżówkę z jagodami, tak żeby było trochę mniej wyraźnie, jak to było w Misiu Passenger, Stanisław Palu. I tak dalej, i tak dalej. Im ciekawiej to zrobicie, tym większa szansa, że to wy dostaniecie nagrody. 774-541-541. To nasz numer telefonu.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: ci z urlopu tak właśnie śpiewają, czy my jesteśmy tutaj za karę, albo ci, którzy już nie mogą się doczekać na ten urlop wyjechania, tak jak na przykład Iwona Tokarska. Cześć Iwona.
1: Cześć Krzysiu.
0: Rap też razem z nami.
1: Faktycznie bardzo się cieszę, że jeszcze załapałam się na wielkie święto kolarstwa, czyli Tour de Pologne. Muszę wam zdradzić, że nawet dzisiaj za kolarzem takim profesjonalnym jechałam do pracy.
0: Ale nie na kole.
1: Nie. Ja jechałam na czterech kółkach, on jechał na dwóch kółkach.
0: A gdzie ty
1: ale miał takie ładne skarpetki naciągnięte na łydki, takie świeżutkie, nowe, więc po tym go poznałam, że to jest profesjonalny kolarz.
2: Ja idę tam teraz.
0: I jeszcze płynę do połkania pewnie pachniały.
1: Nie, Magda, myślę, że to były brand new w ogóle,
2: ale
1: wyciągnięte.
2: Ale wiesz, że oni mają lepiej ogolone nogi niż ty?
1: Ja wiem, widziałam, przyglądałam się właśnie, ale
0: jak
1: powiem, szczerze, że, powiem szczerze, że skupiłam się bardzo mocno na dole pleców.
0: A tam, gdzie plecy się kończą.
1: Tak.
3: To jest
1: tak,
3: to, co oni podobno najwięcej oglądają, jak sami jeżdżą, prawda? Widok z wyścigu, co zapamiętałeś, dół pleców kolegi przede mną.
1: Dokładnie. Oj, będziemy dzisiaj kibicować, a
3: męski
1: potem
3: sport.
1: Faktycznie odfrunę na jakiś czas.
2: No to ja frunę tam. Dzięki bardzo za dzisiaj. Bawcie się dobrze razem z Iwoną i Krzyśkiem.
0: Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska.
2: Kacper Śnigurski i Darek Kuzera, który program zrealizował, i Britney, która teraz dla nas pośpiewa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie. Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole w piątek. To już 7 dzień sierpnia. Niebawem wystartuje w Opolu Tour de Polonia. Już teraz startują wiadomości na naszej antenie.
3: O wiadomościach także. Na rowery jedziemy. Piąty etap Tour de Pologne za niespełna półtorej godziny startuje z rynku w Opolu. 72 miejsca na nowym parkingu przy Ozimskiej w Opolu. Płacimy od poniedziałku. W kulturze zaproszenie na brzeskie dni fantastyki. W weekend będzie się działo.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
3: O 11:20 w rynku w Opolu rozpocznie się piąty etap Tour de Pologne. Najpierw widowiskowy przejazd peletonu dla kibiców. Ostry start 10 minut później z ulicy Krapkowickiej. Przed kolarzami 218,5 km do mety w Beskidach. Informuje Kuba Biel.
5: W naszym regionie emocji nie zabraknie już od pierwszych kilometrów. O 11:30 rozpocznie się start ostry na ulicy Krapkowickiej. Później peleton przejedzie m.in. przez Zimnicę, Wielkie Krapkowice, Górę Świętej Anny, Leśnicę, Kędzierzyn-Koźle i Ujazd. Na Górze Świętej Anny czeka premia górska drugiej kategorii. Podjazd, który dla amatorów jest prawdziwym wyzwaniem, a dziś przekonamy się, jak szybko pokonają go zawodowcy. W ujeździe rozegrana zostanie premia lotna, gdzie o kolejne punkty powalczą m.in. lider klasyfikacji najaktywniejszych Radosław Frontczak, a także nasz opolski akcent, czyli Patryk Stosz.
3: Kluczborczanin Patryk Stosz mówił w poranku o ucieczce na czwartym etapie. Grupę, w której był, peleton dogonił na 7 km przed metą.
6: No zabrakło niewiele, bardzo szkoda, 7 km to też niedużo, no ale no jednak pod górę, więc no ciężko było, żeby dojechać inaczej, by było jakby było to po płaskim. No na czterech było nas tam, napędzaliśmy się i szło to, ale no pod górę to już wiadomo, nikt z nas nie był góralem i ciężko było.
3: Start piątego etapu Tour de Pologne. Powtórzę, rynek 11:20, Tour de Pologne praktycznie minuta po minucie w wiadomościach w internecie i rzecz jasna w mediach społecznościowych Radia Opole.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
3: Nie jest wykluczone wprowadzenie programu ceny paliwa niżej 2. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Kierowcy zatrzymują się przy pylonach i nie dowierzają.
7: Ceny są coraz wyżej.
8: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne.
3: A pod uwagę są brane czasowe obniżenie VAT-u, wprowadzenie ceny maksymalnej. Wiceminister Wojnarowski mówi, że po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych, no, trzeba teraz wyliczyć w budżecie, ile CPN2 będzie kosztować i z czego trzeba będzie zrezygnować.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Jeszcze pieniądze i jeszcze kontekst zmotoryzowanych. 3 zł za godzinę, 27 za dzień. Tyle trzeba będzie zapłacić od poniedziałku za postój na nowym parkingu przy Ozimskiej w Opolu. Na 72 miejsca parkingowe, 4 przygotowane dla osób niepełnosprawnych, za postój będzie można zapłacić gotówką lub kartą w 2 parkometrach. W Janowie Podlaskim rozpoczynają się Dni Konia Arabskiego, jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydarzeń poświęconych koniom czystej krwi wyhodowanym w Polsce. W niedzielę w godzinach wieczornych oczekiwana z największym zainteresowaniem aukcja Pride of Poland, która od 1970 roku wyznacza standardy w hodowli konia arabskiego. Mieszkańcy Kłodnicy zdecydują, jak będzie wyglądać nowy kort tenisowy przy ulicy Jasnej w sąsiedztwie Placu Zabaw. Otwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie inwestycji, która będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, rozpocznie się w poniedziałek o 17:00 w siedzibie Rady Osiedla Kłodnica przy ulicy Kłodnickiej 38.
0: Światowe agencje informują.
3: Śmierć Polaka podczas policyjnej interwencji wyjaśnia prokuratura w niemieckim Duisburgu. Mężczyzna zmarł z powodu niedotlenienia. Śledczy sprawdzają, czy zgon miał związek z przebiegiem jego zatrzymania. Polak został skuty kajdankami za plecami i unieruchomiony przy podłodze. Ponad 4000 spektakli, artyści z ponad 70 krajów i setki tysięcy widzów. Od dzisiaj Edynburg staje się światowym centrum sztuki scenicznej. Wszystko za sprawą Edinburgh Festival Fringe, największego na świecie festiwalu sztuk performatywnych. Wydarzenia przez najbliższe 3 tygodnie.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 po 10.
0: wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Witold Sułek. Od dziś do niedzieli będą trwały brzeskie dni fantastyki. W programie wydarzenia przewidziano prelekcje, warsztaty, turnieje i koncerty oraz spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Pilipiuk, Eugeniusz Dębski czy Milena Wójtowicz. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, a szczegółowy program mogą Państwo znaleźć także na stronie Radia Opole, które objęło wydarzenie patronatem medialnym. Zmienimy temat. Już dziś o 20:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbędzie się kolejny koncert w ramach 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Na scenie wystąpią Tomasz Ritter grający na fortepianie historycznym

0: opowiadający o kobietach, mężczyznach i przypisywanych obu płciom rolach. Bohaterka, posługując się metaforą hodowli kwiatów, opowiada o swoich obserwacjach, doświadczeniach i historiach, dzięki którym próbuje odnaleźć własny głos. To przewrotna, pełna humoru i goryczy opowieść o wolności, relacjach i poszukiwaniu własnej tożsamości. Początek spektaklu po godzinie 17.
1: Pogoda.
2: Uff, nareszcie można dzisiaj odetchnąć, można było wywietrzyć rano dom i spokojnie nieco sobie jeszcze pospać. Jak spadł ten intensywny deszcz, to od razu zrobiło się tak nieco przyjemniej. Od 24 do 26 stopni dzisiaj w regionie, kolarzom też powinno się nieco lepiej jechać, chociaż może być momentami ślisko, bo i słabych opadów deszczu dzisiaj się spodziewamy. Nocą od 11 do 13 stopni, jutro od 23 do 25.
3: A w Opolu 23 stopnie. Nie pamiętam, kiedy taką liczbę podawałem. Rzeczywiście. 23 mamy jeszcze także w Brzegu, na Mysłowie i Kędzierzynie-Koźlu. 22 stopni to jest teraz najchłodniejsze miasto mamy w Nysie. 24 najcieplejsze miasto w Kluczborku.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, witajcie. Darek Kuzera ten program realizuje.
2: Dzisiaj w kalendarzu 7 sierpnia odliczamy czas do startu Tour de Pologne.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: I doskonale się wszystko składa. Mamy dla Was prezenty. Jeśli akurat wybieracie się na wakacje, to dajcie koniecznie głośniej i weźcie swoje telefony w dłoń. Wybierzcie już najlepiej numer telefonu 774-541-541, bo w Radio Opole czeka na Was voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez caluśki tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób i tam zjecie nie tylko lunch. Sprawdzałam. Albo do skorzystania z zestawu gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. To też jest wypasiony zestaw, który na pewno sprawi, że Wasza podróż będzie wyjątkowa i znacznie przyjemniejsza.
3: A jeśli chodzi o pytanie, to nasi koledzy i koleżanki z poranka dziś taki oto challenge dla Was wymyślili, żebyście zdawali relacje z Tour de Pologne. No ale oczywiście taką wysokich lotów. No i zdaje się, że wspominali, że może ta relacja brzmieć mniej więcej tak.
2: Fasten your seatbelts.
3: Klasyczny komunikat pilota, tak? Niekoniecznie tylko tanich linii lotniczych. Jak ktoś leciał, to wie, że mniej więcej tak to brzmi. No proszę bardzo, jedna z propozycji od Was jakoś tak brzmi rzeczywiście trochę podobnie. Słyszałem, zrozumiałem, tylko Tour de Pologne z przodu i z tyłu.
2: Nie, i zrozumiałem jeszcze pan Lang, że tam wyda sygnał do startu.
3: Coś było. No, chyba spełnia to nasze kryteria, rzeczywiście. Jedna z propozycji zaakceptowana, ale prosimy oczywiście o następne, czyli zdawajcie relację z Tour de Pologne, ale taką wysokich lotów. 774-541-541. Czekamy.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: I tak brzmi George Ezra na antenie Radio Pole w utworze Paradise. Za 2 minuty będzie w 10:30. Takie mam pytanie do słuchaczy Radio Pole. Słuchajcie, jak myślicie, czy większy biust może dawać przewagę? Mocna, prawda? W show biznesie na pewno tak i to nie jest moje szowinistyczne zdanie na ten temat, tylko fakty poparte choćby tytulikami, które analizujemy namiętnie w naszym cyklu pod koniec programu. Ale okazuje się, że duży biust to także duży atut w jeździe na rowerze. No i podczas Tour de France Femme wybuchła z tego powodu niezła drama.
1: Przed jazdą indywidualną na czas w kobiecym Tour de France w peletonie rozgorzała dyskusja o wkładkach w biustonoszach. Kilka ekip podejrzewało, że niektóre zawodniczki mogły celowo powiększyć sobie biust, żeby poprawić aerodynamikę.
0: Ciekawe. No i uwaga, teraz wchodzą cali na biało, zapewne naukowcy. I robi się jeszcze ciekawiej. Profesor aerodynamiki Bert Blocken tłumaczy, że odpowiednio ukształtowana klatka piersiowa może zmniejszyć przepływ powietrza wokół ciała, no i też zmniejszać opór. No a według jego wyliczeń zysk wtedy może wynieść nawet około 0,8 sekundy na kilometrze. No, przy jeździe na czas robi się z tego całkiem konkretna przewaga.
1: Sprawą zajęła się więc Światowa Federacja Kolarska, UCI, zapowiedziała kontrolę strojów przed startem, bo przepisy zabraniają stosowania elementów, które sztucznie zmieniają budowę ciała, czyli push-upy będą zabronione.
0: No proszę, no proszę. Cóż, w zawodowym kolarstwie najwyraźniej nie wystarczy już tylko sprawdzenie roweru, kasku czy opon. Trzeba jeszcze zajrzeć w dekolt.
1: Żeby tylko zaraz panom nie zaczęto też gdzieniegdzie zaglądać, bo naukowcy udowodnią, że w kolarstwie liczy się każdy wypukły element.
2: Radio Opole. Jedziemy dalej.

0: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 11. Zimne ognie, to był utwór w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. No a my teraz znów do świata sportu pędzimy. Polscy siatkarze jeszcze dobrze nie zdążyli wrócić do kraju po wygraniu Ligi Narodów, a już zaliczyli kolejny sukces, tylko tym razem taki administracyjny.
1: W poniedziałek biało-czerwoni zaczynają w Zakopanem przygotowania do Mistrzostw Europy i Tomasz Fornal, korzystając z obecności przedstawicieli Ministerstwa Sportu na konferencji prasowej, rzucił małą piłkę na drugą stronę siatki.
2: Chciałbym tutaj taki apel mały od nas. W poniedziałek zaczynamy przygotowania do Mistrzostw Europy. Zmieniamy zespoły na Zakopane. W Zakopanem nie ma klimatyzacji w pokojach. Więc jakby się udało zorganizować coś, żebyśmy komfortowo odpoczywali między treningami, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Mam nadzieję, że związek pozywa z ministerstwem i takie klimatyzatory będą na nas czekać. Także dziękuję bardzo.
0: No, ciekawy apel, prawda? Bo dodajmy, do tej pory zawodnicy ratowali się własnymi wiatrakami. Ale przy tych obecnych temperaturach regeneracja po treningu mogłaby przypominać odpoczynek w nagrzanym samochodzie na parkingu.
1: Ministerstwo przyjęło zagrywkę i skutecznie minął właściwie jeden dzień i klimatyzatory pojawiły się w pokojach siatkarzy.
0: Można, można. Ach, ten Tomasz Fornal to ma siłę przebicia i to nie tylko, jak się okazuje, na boisku. Jeśli wszystkie prośby w Polsce będą załatwiane w takim tempie, no to ja proponuję, żeby Tomasz zabrał się teraz za kolejki do lekarzy.

0: Taylor Swift, I Know It, I Know It. Za 10 minut będzie godzina 11. Powolutku zbliżamy się do najbliższego serwisu.
1: Oczywiście, że tak. Jacek Rudnik przygotowuje dla Was zestaw tych najważniejszych wiadomości z kraju, regionu, świata. No i oczywiście nie zamarknie zapowiedzi kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Kolejny, piąty etap wystartuje mniej więcej 20 minut po godzinie 11 z Opola. No i też będzie o tym mowa, że przed nami ciepły, słoneczny weekend. Będzie apel o rozwagę nad wodą. Słuchajcie, tylko wczoraj w Polsce utonęły aż 4 osoby. No i zaprosimy także do brzegu na brzeskie dni fantastyki. Koniecznie punktualnie o 11. Dajcie głośniej.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.
3: Już tylko 10 sekund do godziny 11 pozostało. Mamy piątek, to jest 7 dzień sierpnia i za chwilę na antenie Radio Opole najświeższe wiadomości ze świata, kraju i regionu.
4: Za 20 minut z rynku w Opolu rusza piąty etap Tour de Pologne. Na początku tego dnia możliwa decyzja o przywróceniu rządowego programu ceny paliwa niżej. Zaprosimy też do brzegu na Dni Fantastyki. Jest w czym wybierać.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach Jacek Rudnik.
4: A rozpoczynamy od możliwych komplikacji w ruchu na Pawłowickiej Wrańskiej wsi, gdzie osobówka uderzyła w tył auta ciężarowego. Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania z ulicą Raciborską. Wśród obecnych na miejscu służb są jeszcze cztery zastępy strażaków. Na razie nie ma informacji, czy ktokolwiek

0: Jak ucierpiał w tym zdarzeniu.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Za 20 minut w Rynku w Opolu rozpocznie się piąty etap Tour de Pologne. Najpierw widowiskowy przejazd peletonu dla kibiców, ostry start. 10 minut później z ulicy Krapkowickiej. W Rynku jest Kuba Biel, kolarze już pewnie na miejscu. No pytanie, jak kibice?
2: Kibice też dopisali. Kończy się prezentacja zespołów. Każdy z tych zespołów, który bierze udział w Tour de Pologne, jest tutaj i prezentuje się przed samym startem. Kibice rzeczywiście dopisali o godzinie 11:20 ten taki oficjalny, honorowy start, przejazd swobodny do ulicy Krapkowickiej, między innymi ulicą Żwirki i Wygóry, między innymi Korfantego, dalej Piastowską. No i już ten ostry start na Krapkowickiej ruszy w kierunku Krapkowic. W tej chwili ostatnie momenty prezentacji zespołów. Jest obok mnie dyrektor wyścigu Czesław Lang, z którym za chwilę postaram się porozmawiać. 218 kilometrów dziś na trasie. Na trasie etapu, który może dużo namieszać w klasyfikacji generalnej. Ten start niebawem. Zachęcamy do kibicowania kolarzom, którzy będą jechali przez stolicę regionu.
0: Zdecydowanie tak, Kuba Biel, dziękuję bardzo. W naszym regionie do kibicowania między innymi warto się mocniej przełożyć w ujeździe. Tam mamy premię lotną i na wysokości Góry Świętej Anny. Również premia górska. Tour de Pologne, minuta po minucie w naszym programie, w wiadomościach, w internecie i mediach społecznościowych.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: 4 osoby tylko wczoraj utonęły w Polsce. Doszło do tego w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. W sumie od 1 kwietnia w naszym kraju utonęło 159 osób, stąd ponowienie apelu o zachowanie maksymalnej przezorności podczas wypoczynku nad wodą. Na początku nowego tygodnia może zapaść decyzja o czasowym przywróceniu rządowego programu ceny paliwa niżej, ustaliło Polskie Radio. Trwa przeliczanie, ile czasowa rezygnacja z wyższego VAT-u na paliwa, bo do tego rzecz się sprowadza, będzie kosztować budżet państwa. Informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
3: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad 100 dolarów, teraz jest to około 70-80 dolarów. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u.
0: Szpital miejski w Miastku złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Tak przykry akcent kondycji polskiej ochrony zdrowia przynosi piątek. Nie ma już źródła finansowania, jakim był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług. Umowa wygasła z powodu braku kadry medycznej. Większa część pracowników, jest ich ponad 200-250, nie otrzymała zaległych wypłat.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Teraz Brzeg, gdzie ruszają brzeskie dni fantastyki. 3 dni atrakcji w Muzeum Piastów Śląskich, Ratuszu i Miejskiej Bibliotece. Zapraszam w programie Radio Opole na wakacje organizator wydarzenia Kamil Szpajcher ze Stowarzyszenia Inicjatywy Brzeskie.
4: Do samego końca ciężko było to wszystko spiąć i zrozumieć, że tak się udało, bo my myśleliśmy o dużo mniejszej imprezie, ale tylu twórców, tylu wystawców się zgłosiło, że po prostu się to rozrosło potężnie. Piątek to jest biblioteka miejska, gra fabularna, tak, dla całych rodzin, więc tak naprawdę każdy w każdym wieku może wziąć udział. Będą warsztaty, więc dla dzieciaków tak naprawdę. Później będziemy mieli spotkanie z Eugeniuszem Dębskim, spotkanie autorskie, więc tak na dobrą sprawę dla każdego coś miłego. W każdym wieku osoby znajdą tą przestrzeń.
0: Sporo wydarzeń, sporo także spotkań z autorami. Program tego fantastycznego wydarzenia jest między innymi na stronie samorządu.
1: Światowe agencje informują.
0: Stany Zjednoczone planują budowę podziemnych bunkrów na amunicję w południowej części Norwegii. Inwestycja obejmie magazynowanie ponad 1300 ton materiałów wybuchowych oraz rozbudowę infrastruktury wojskowej. Elon Musk krytykuje pojawiające się we Francji wezwania do zablokowania serwisu X. Amerykański miliarder stara się w tej sprawie z kandydatką na prezydenta, potępił doniesienia o działaniach francuskiego wymiaru sprawiedliwości przeciwko jego platformie. Od ponad półtora roku paryska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące wątpliwych w jej ocenie praktyk, jakie stosuje serwis X. Dziękuję, od południa na rower wsiada Roman Juranek. Mkniemy dalej z kolarzami Tour de Pologne i z wiadomościami. Do usłyszenia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Mówi się o tym, że jest pogoda dla bogaczy, ale chyba pogoda dla kolarzy też istnieje, bo jeszcze chwilę temu było ciemno, jakoś tak pochmurno, myślałem, że zacznie padać.
6: A ja ci powiem, że ja bym chciała Romeczka zobaczyć w takim stroju kolarza.
5: No, zapytamy go, będzie taka okazja, co on na to. Tymczasem, jeśli chodzi o pogodę, no to tak, dziś tak trochę w kratkę, zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, możliwe słabe opady deszczu tu i ówdzie, ale przynajmniej na temperatury nie będziemy narzekać, bo maksymalnie do 26 stopni. Dziś wiatr słaby, umiarkowany północny.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hotelu i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.
11: Radio Opole na wakacje.
12: No już prawie 14 minut po godzinie 11, nie wiem jak wy, ale my już w blokach startowych z Iwoną przenosimy się koniecznie na opolski rynek, bo tam dużo się dzieje.
13: A tam jest przede wszystkim Kuba Biel.
14: Piąty etap kolarskiego Tour de Pologne i jesteśmy na trasie, a właściwie na starcie tej trasy, drugiego najdłuższego odcinka tegorocznego cyklu. Michał Paluto razem z nami, czyli człowiek, który odpowiada za trasę Tour de Pologne. Zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało dziś, no i poznamy te smaczki, jak to wygląda, bo ta trasa może dzisiaj namieszać, właściwie rozstrzygnięcia na tej trasie powinny namieszać w końcowej klasyfikacji cyklu, czy tak będzie. Ciekawy dystans, ponad 200 kilometrów, zaczynamy w Opolu. Dwa takie ważne punkty, czyli premie górskie, między innymi tutaj na tym opolskim odcinku Góra Świętej Anny. Może się dużo dziać, bo ten etap niby płaski, a jednak te wzniesienia są.
15: Na pewno się będzie dużo działo. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jesteśmy dzisiaj na starcie piątego etapu. Mieliśmy pierwsze etapy, te trzy sprinterskie. Wczoraj mieliśmy pierwszy górski etap, też w bardzo trudnych warunkach pogodowych. No już padał deszcz mocno, były naprawdę ekstremalne warunki. To jest piąty etap, zawodnicy już są zmęczeni, więc też te dzisiejsze podjazdy, nawet jak gdzieś komuś się mogą wydawać niezbyt trudne, no na pewno już będą wchodziły w nogi, tak? No i ten dystans, bo mamy ponad 200 kilometrów, prawie 220 kilometrów. Najpierw mamy Górę Świętej Anny, która jest na początku w zasadzie etapu, więc ja, mój scenariusz jest taki, że raczej tam na Górze Świętej Anny najpierw zobaczymy ucieczkę, potem zobaczymy peleton. Podobnie może być na przełęczy Przegibek, ale ja myślę, że tam już peleton zacznie przyspieszać. Zaczną już powoli się zbliżać do tej ucieczki, a może będą jakieś kontrataki z peletonu, zobaczymy. I wszyscy na pewno ostrzą sobie zęby na finałowy podjazd na metę. Metę, którą mamy ulokowaną w tym roku przy resorcie Kocierz. No i tam ta ulica widokowa słynna, prawda, czyli ten taki stromy podjazd z momentami ponad 20%. I właśnie biorąc wszystko to pod uwagę, co powiedziałem, te poprzednie dni i to już zmęczenie i długość, dystans dzisiejszego etapu, to proszę mi uwierzyć, że taki podjazd niby krótki, ale po tych 200, już 10 wtedy kilometrach w nogach, jak kolarze zaczną finałowy podjazd, na pewno da się we znaki i zobaczymy pewnie piękną rywalizację.
14: Na razie najlepszym z Polaków Michał Kwiatkowski po wczorajszym etapie, 33 sekundy straty do lidera. Myślisz, że dzisiejszy etap może namieszać i gdzieś już scharakteryzować tę ostateczną klasyfikację. Może jakiś przełom nastąpić i gdzieś się wysunąć jakiś lider, który rzeczywiście wygra ten 83. Tour de Pologne?
15: Myślę, że tak. No, ten wczorajszy etap już był pierwszym takim etapem, który powoli kształtuje nam tą klasyfikację generalną. Dzisiejszy etap będzie kolejnym takim, który coś dołoży, coś zmieni, może coś wyrówna, nie wiemy. No i etap jutrzejszy, czyli ten etap królewski w Bukowinie, proszę mi uwierzyć, że będzie bardzo ciężki. Proszę mi uwierzyć, że to będzie coś, czego no jeszcze w takiej formule nie było, bo my troszeczkę zmieniliśmy tą trasę, chcieliśmy te płaskie odcinki trochę powycinać. Mamy krótki etap, niecałe 130 km, ale będzie piekielnie ciężko.
14: Czyli będą czuli to zawodnicy w nogach. Dziękuję Ci bardzo. My oczywiście jesteśmy na starcie piątego etapu 83. kolarskiego Tour de Pologne i będziemy śledzić przebieg tej kolarskiej rywalizacji.

0: Mamy już prawie 19 minut po godzinie 11, zatem przenosimy się na opolski rynek, no bo tam skupiają się oczy nas wszystkich i myśli nas wszystkich, bo czekamy na start opolskiego odcinka Tour de Pologne. A na miejscu jest kto?
1: Kuba Biel, który już nie może doczekać, żeby ich wystartować.
2: No oczywiście, że nie mogę się doczekać. Czekamy cały czas na ten oficjalny start. Słuchajcie, no dzieje się bardzo dużo na opolskim rynku. Mnóstwo ludzi pojawiło się, aby rozpocząć wspólnie z koleżami ten honorowy start, bo to, wiecie, tak na początku będzie wyglądało, że najpierw kolarze tak sobie spokojnie będą jechali przez ulicę Opola i ten ostry, taki dynamiczny, mocny start nastąpi na ulicy Krapkowickiej. Później oni będą podróżowali właśnie w kierunku Krapkowic. Dalej jadą w kierunku Góry Świętej Anny, gdzie będziemy mieli premię górską. No i tutaj liczę po cichu na naszego Patryka Stosza. On może nie jest góralem, natomiast jest zawodnikiem, który doskonale zna te właśnie Góry Świętej Anny, bo tam trenuje, tam podjeżdża pod te górki. Będziemy emitować rozmowę z Patrykiem. On mi powiedział, że podjazd pod Górę Świętej Anny zajmuje mu, uwaga, strzelajcie ile?
1: A jakieś 8 minut.
2: No jesteś blisko, 7,5 minuty to jest rekord mniej więcej czasu Patryka Stosza. Zakładam, że ja i Krzysiu, jakbyśmy mieli wjechać pod Górę Świętej Anny, to z godzinka by nam
1: zeszło
2: lekko. To
1: trzeba by urlop wziąć, wiesz?
2: Tak mi się wydaje. Za sekundę ten start oficjalny. Oczywiście spoglądamy też bardzo mocno w stronę Michała Kwiatkowskiego. On po wczorajszym etapie, na którym dużo się działo, mieliśmy kraksę, traci 33 sekundy do lidera tego wyścigu, a to wcale nie jest tak dużo. Tutaj jedna ucieczka, jeden zryw, w szczególności, że mamy dwa podjazdy bardzo wysokie, mogą wszystko zmienić i fajnie by było, gdyby Polak rzeczywiście zakręcił się gdzieś w okolicach czołówki właśnie wyścigu Tour de Pologne. Już jest coraz tutaj coraz głośniej i za sekundę dosłownie ten start taki honorowy, dostojny ruszy. Jeżeli ktoś może, to słuchając Radia Opole oczywiście zachęcamy do wyjrzenia przez okno i jak już wyjrzycie przez okno, między innymi na ulicy Żwirki, Wigury, Korfantego czy Piastowskiej, to możecie podziwiać nas. Jeszcze 5 sekund. Uwaga, wspólne goście odliczanie.
0: 3, 2, 1.
2: Ten strzał był słyszalny, mam nadzieję, kolarze. Tak jak się spodziewaliśmy, nie ma tutaj tego dynamicznego tempa, jest taki dostojny przejazd po to, aby wszyscy nasi kibice z Opola, aby mieszkańcy tego miasta mogli podziwiać tych fantastycznych kolarzy, zawodowców, którzy realizują się świetnie na trasie tegorocznego Tour de Pologne. Przypominam, drugi najdłuższy etap dziś, Opole Kocierz Resort po polszczyźnie, te początkowe etapy, na których na pewno możemy spodziewać się jakiejś ucieczki, na to bardzo mocno liczymy. No i oczywiście liczymy na to, że Polacy będą w tych ucieczkach brali udział. Oni ruszyli, ludzie zostali, natomiast szybko widzę przebiegają co niektórzy w stronę ulicy Piastowskiej, żeby po raz drugi tych kolarzy dzisiaj tutaj zobaczyć, zanim pojadą w siną dal, a właściwie do Kocierza.
0: Kuba, powiem Ci, że z opóźnieniem oglądamy z Krzychem tutaj transmisję oczywiście telewizyjną z tego pięknego wydarzenia. Opole wygląda imponująco, ale widzę, że sam prezydent w ogóle wystartował kolarzy.
2: Szczerze mówiąc nie widziałem, bo mi zasłaniało tutaj baner, ale byłem blisko.
1: Słuchajcie, no to koniecznie, jeśli nie macie okna na trasę, śledźcie to, co dzieje się w Radio Opole, bo my jeszcze z Kubą Bielem będziemy się dzisiaj łączyć i to wielokrotnie, nie tylko z nim, bo także jeszcze z Adamem Wołkiem, który będzie na trasie, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my dzisiaj będziemy mocno pedałować do tej mety.
0: Oj tak, zdecydowanie. A ten śmigłowiec, który fruwa nad Opolem, to spokojnie, to jest w ogóle śmigłowiec telewizyjny, który robi relacje z tego całego wyścigu, także koniecznie obserwujcie i relacje w telewizji i przede wszystkim słuchajcie Radio Opole, bo my tutaj z Krzychem będziemy trzymać rękę na pulsie. Dzięki Kuba, do usłyszenia.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio Opole. Jedziemy.

0: Dawid Karpiuk na antenie Radio Pole śpiewa o lataniu wysoko. No to leciał helikopter wysoko tutaj nad Wyspą Pasieka, nad ulicą Piastowską. Można było śledzić, no, między innymi oczywiście w telewizji, wyczyny naszych kolarzy dzielnych, którzy wystartowali. Na razie jeszcze tak na spokojnie z tego naszego rynku w Opolu, ale tam już na Krapkowickiej, gdzie są już
1: oni
0: ten
1: już
0: ostry
1: są na
0: start,
1: Krapkowickiej.
0: Już się pewnie odbył, tak, tam już teraz, no, nie ma zmiłuj, tam już jest teraz ostre pedałowanie.
1: Tak jest. A z Patrykiem Stoszem, naszym zawodnikiem z Kluczborka, rozmawiał Kuba Biel, oczywiście jeszcze przed startem w Opolu.
2: A z nami Patryk Stosz, człowiek, dla którego ten etap jest wyjątkowy. Patryku, kilka etapów tego 83. Tour de Polonia, a w twoim przypadku wydarzyło się tyle, że można by książkę napisać. I defekt, problemy z oponą i piękna ucieczka wczoraj. Troszkę zabrakło do tego, aby powalczyć o etapowe zwycięstwo. No i ten dzisiaj etap, który, tak mi się wydaje, dla ciebie jako, no tak powiem, reprezentanta również regionu, nie tylko Polski, jest szczególny.
3: Tak, jest szczególny, ponieważ z Opola, ja tutaj mieszkam niedaleko Opola, mam rodzinę w Opolu, więc na pewno będzie dla mnie szczególne, żeby zabrać się w odjazd. Wiadomo, jest ciężko się zabrać, bo teraz wielu kolarzy chce iść w odjazd. No ja będę na pewno się starał. No tak jak mówiłeś na początku, też miałem dużo defektów. Pierwsze te dwa dni to były jakieś takie bardzo pechowe. Też nie czułem się najlepiej. No ale wczoraj już puściło i się naprawdę dobrze czułem.
2: Słuchaj, tak się zastanawiam, bo przed nami właściwie 40 km i Góra Świętej Anny, którą znasz chyba jak nikt, bo wielokrotnie podjeżdżałeś, nawet z Kacperem, naszym redakcyjnym kolegą, zdarzyło ci się podjeżdżać pod tą Górę Świętej Anny. My też się zastanawiamy, tak, dla amatora to jest jakaś masakra, ta Górka Świętej Anny, a dla was zawodowców to 5-7 minut i po sprawie.
3: Tak, dokładnie, ja tam często trenuję. 7.30 wjeżdżam od spodu górę. No góra nie jest jakaś zbytnio długa, tak jak na przykład byłem teraz w Livigno, podjazdy po 25 km, więc to nie jest to samo, ale można tam też fajny, na Górze Świętej Anny, fajny trening zrobić siłowy.
2: Słuchaj, chcielibyśmy się dowiedzieć, co planujesz na dziś, bo mówisz, że postarasz się zabrać gdzieś tam w ucieczce i co, już na tej Górze Świętej Anny będziesz na tyle aktywny, że o coś powalczysz, czy nie? No skoro 7,5 minuty tobie zajmuje, no to myślę, że znasz ją jak własną kieszeń, wiesz, każdy zakręt gdzieś znasz doskonale i co, i możemy liczyć, że już na samym początku wystrzelisz do przodu gdzieś przed Krapkowicami już?
3: Nie, jakbym się zabrał podjazd i bym chciał powalczyć o klasyfikację górską na Górze Świętej Anny, no to na jakieś 600 metrów do szczytu bym może zaatakował, żeby zgarnąć jakieś punkciki. No bo jakbym tak zaatakował, nie wiem, 5-6, to kolarze zaraz by mi po kole mniejsze, mniej by się po prostu męczyli, ja bym ich ciągnął i później sam bym ja się zmęczył tym.
2: Ale w związku z tym, że jest to etap, jak sam podkreślasz, dla ciebie ważny, to kibice, zakładam, zobaczą cię w telewizji raz czy drugi dzisiaj.
3: No, oby się udało zabrać, to jak się, o, powiem tak, jeżeli się uda zabrać, to będzie super.
2: Okej, tyle, Patryk Stosz, dziękuję i powodzenia oczywiście.
3: Dziękuję.

0: Za 19 minut wybije 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my dzisiaj mamy naprawdę wielkie święto sportu na Opolszczyźnie. Tour de Pologne przejeżdża właśnie przez nasz region. Nasi reporterzy obserwują, który zawodnik wysuwa się na czoło tego peletonu i na pewno będziemy jeszcze dzisiaj na Górze Świętej Anny.
1: Tak, jak to fajnie w tej relacji na żywo. Kuba Biel nam powiedział prosto z opolskiego rynku. Kolarze pojechali, ludzie zostali. No Kuba Biel też został siłą rzeczy, ale on tam nie próżnuje bynajmniej. No to zapraszamy na kolejną rozmowę Kuby Biela. Jak to zawsze na porannej rozmowie mówią, to będzie Kuba Biel i jego gość.
2: A do mobilnego studia Radia Opole dotarł Rafał Majka. Były zwycięzca Tour de Pologne, brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich, ale dziś w nowej roli. Rafał, jak się odnajdujesz w roli reportera? Bo można powiedzieć, że jesteśmy kolegami po fachu. Jeżeli chodzi o kolarstwo, bym ci nie dorównał, tutaj możemy rywalizować.
3: Coś pięknego, coś innego. Człowiek się wszystkiego uczy, tak jak się człowiek uczył jeździć na rowerze. Dużo trenował. Oczywiście ja też muszę dużo trenować, żeby być dobry w tym, ale sprawia mi to niezmierną przyjemność. Napędza mnie to coś nowego w życiu. Dzisiaj rano biegałem wokół Opola, 10 km zrobiłem o 7 rano, żeby po prostu być tu świeży na starcie w Opolu.
2: Okej, okay. Dzisiaj drugi najdłuższy etap i przez wielu taki etap typowany, który może naprawdę namieszać te 218 km. Mamy podjazdy, generalnie niby wydaje się, że ten etap jest płaski, natomiast też tak myślisz, że dzisiaj może dojść do jakiejś rewolucji, ktoś odskoczy i wypracuje na tyle dużą przewagę, że może to się okazać skuteczne już na samym końcu tego wyścigu?
3: Moim zdaniem ostatnie podjazd pod Kocierz, pod słynny Kocierz, resort Kocierz, zadecyduje, kto dzisiaj wygra etap.
2: A będzie to miało wpływ na ogólną klasyfikację końcową, myślisz?
3: Będzie miało, ponieważ jest wąska droga, wjazd na podjazd i będzie mocne tempo szarpane i na końcu rozerwie się. Ktoś może stracić bardzo dużo dzisiaj.
2: Ważny też etap, bo widziałem, rozmawiałeś z Patrykiem Stoszem, on było, nie było. Tę trasę, przynajmniej początek, zna jak mało kto, w szczególności podjazd pod Górę Świętej Anny. Tam mówi, trenuje 7,5 minuty, mu to zajmuje, tak nam zdradził. Myślisz, że też poszarpie, bo ten wyścig dla niego taki na razie dość pechowy. Wczoraj pokazał się nieźle, na dzisiaj dla niego etap szczególny.
3: Nie, wczoraj bardzo ładnie pojechał etap, pokazał się z jak najlepszej strony, próbował na końcu zaatakować. Coś fajnego, że Polacy się pokazują.
2: Tyle, Rafał Majka, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.

0: Za 9 minut wybije 12. Słuchacie Radio Opala. My cały czas staramy się dowiedzieć, co się dzieje w trakcie wyścigu Tour de Pologne. Na moment jest przerwa w transmisji telewizyjnej, ale jest transmisja taka w formie czatu na stronie Tour de Pologne i mamy tutaj najświeższą informację, że wciąż nikomu nie udało się uciec, ale aktywny jest między innymi pochodzący z Opolszczyzny Patryk Stosz. Trzymamy kciuki za niego.
1: Pięknie, duma rozpiera. No, on się odgrażał nawet w poranku, że on będzie dzisiaj próbował atakować. Zna te tereny, zna te drogi, trenuje na co dzień. No i bardzo dobrze. Przypomnę, że my cały czas na razie te etapy, to tak prowadzi nas przez ten wyścig Kuba Biel. Wcześniej, tuż przed startem, dopadł jeszcze jednego bardzo ważnego człowieka. Właściwie powiem tak, to jest taki gość, bez którego ten kolarski wyścig, no nie miałby aż takiej renomy. Posłuchajcie sami.
2: A z nami dyrektor wyścigu Czesław Lang. Panie dyrektorze, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, kiedy Olaf Koi triumfował tutaj w Opolu. Wracacie do Opola, polubił pan to Opole.
3: No, pole jest bardzo bliskie kolarstwu, ponieważ tutaj stąd ziemia opolska, ludowe zespoły sportowe, takie nazwiska jak Stasiusz Ozda, Joachim Kalupczow, Benek Koc, od wielu, wielu innych właśnie pochodzi stąd i właśnie Surmiński był takim no, niesamowitym wychowawcą, niesamowitym trenerem, który wychował całe pokolenia kolarzy, ale w ogóle w Opolskim ludzie lubią jeździć na rowerach i stąd myślę takie tłumy kibiców lubią kibicować i warto przyjechać, a tak jak mówiłem, no wyścig od strony sportowej mamy top topów, to już nic nie zrobimy. Chcemy promować i pokazywać Polskę, pokazywać to, co piękne. Opole jest pięknym miastem, warto go pokazać, bo ta transmisja idzie prawie do 70 państw i możemy zachęcać turystów, żeby przyjeżdżali do Opola, pokazywać, jak Polska się zmienia, jak Polska jest piękna.
2: Panie Czesławie, dwa wątki. Pierwsze 33 sekundy straty Michała Kwiatkowskiego, a dzisiaj taki etap, który może namieszać w końcowej klasyfikacji, tak mi się wydaje. No ale drugi też wątek, który chciałbym poruszyć, to Patryk Stosz. Patryk jest z Opolszczyzny, z Kluczborka. Tę Górę Świętej Anny ma przetrenowaną chyba jak żaden z zawodników peletonu. Powalczą dzisiaj, myśli pan?
3: No trzymamy za nich kciuki, myślę, że będą walczyli.
2: Super, tyle. Czesław Lang, dziękuję.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
4: Słuchajcie, Radio Opole w piątek, wyjątkowy piątek, bo poświęcony przede wszystkim wyścigowi Tour de Pologne. My sprawdzamy o 12, jakie są najświeższe wiadomości w Radio Opole.
5: No i oczywiście piąty etap Tour de Pologne wyruszył w Opolu. Powiemy także o tym, że bon senioralny wchodzi w życie, ale wsparcie nie od razu. Będzie także o tym, że decyzja o przywróceniu programu CPN zapadnie po niedzieli.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Kolarze wystartowali. W Opolu rozpoczął się piąty etap Tour de Pologne. Start honorowy z rynku ruszył punktualnie o godzinie 11.20. Po wykonaniu honorowego przejazdu na ulicy Krapkowickiej nastąpił start ostry. Cały piąty etap to ponad 218 km trasy, która zakończy się w Beskidach, ale oczywiście towarzyszymy kolarzom na trasie. Tu możemy liczyć na relację Adama Wołka. Adamie, gdzie czekasz na zawodników Tour de Pologne?
7: Czekam przed wjazdą na górską premię, która odbędzie się na Górze Świętej Anny. To oczywiście nie przypadek i bardzo liczę na Patryka Stosza, który przecież tę górę znam bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że faktycznie tutaj powalczy i uzyska znakomity wynik, doliczając sobie punkty do klasyfikacji górskiej. Zobaczymy, samochody techniczne już się zjeżdżają. Kolarze teraz powinni wyjeżdżać z Krapkowic w kierunku Zdzieszowic i potem przemkną przez Górę Świętej Anny, by dalej pojechać w kierunku Leśnicy i Ujazdu, gdzie czeka ich kolejna premia, ale nie górska, tylko tym razem lotna, a potem z Ujazdu już udadzą się w kierunku Kociesz Resort w Beskidach i tam zakończą piąty etap. Prawie 219 km morderczej walki na szosie. Chcemy, aby polscy zawodnicy, a przede wszystkim Patryk Stosz, pochodzący z naszego regionu kolarz, osiągali jak najlepsze wyniki z Góry Świętej Anny. Adam Wołek, Radio Opole.
5: Dziękuję, a z Adamem połączymy się jeszcze za godzinę.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Litry benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł 55 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł 20 groszy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówił w Polskim Radiu, że decyzja o przewróceniu programu ceny paliw niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Większość kierowców, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, liczy na powrót rządowego wsparcia.
8: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat w Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
9: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada, prawda?
10: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
5: Resort Energii zapowiada, że CPN 2 może wiązać się z obniżeniem VAT lub ponownym ustaleniem ceny maksymalnej. Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet 4 miliardy 700 tysięcy złotych.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa o bonie senioralnym. W ciągu 3 lat rząd przeznaczy 1 miliard złotych na usługi opiekuńcze świadczone przez gminy.
11: W 300 gminach w Polsce w ogóle nie ma usług opiekuńczych. W co trzeciej świadczone są tylko dla nie więcej niż 10 osób. Dlatego rząd przekaże pieniądze gminom. One zorganizują pomoc dla najbardziej potrzebujących starszych osób.
12: Jest to kwestia zrobienia zakupów, przygotowania posiłku, umówienia kontaktu z lekarzem, czynności higieniczne, podstawowe czynności życia codziennego.
11: Tłumaczyła w TVP Info Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Teraz musi zostać przyjęte rozporządzenie, a gminy będą musiały przygotować procedury i rozpocząć kwalifikacje. Wnioski będą składać seniorzy lub ich rodzina.
5: A była to relacja Tomasza Zielenkiewicza. Pierwsze usługi z bonu senioralnego mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Wracamy do stolicy województwa. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa terenu rekreacyjnego przy Kamionce Silesia. Do przetargu zgłosiły się 2 firmy. Miasto wybrało ofertę wartą 455 tysięcy złotych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do połowy listopada tego roku. Co dokładnie się zmieni? O tym reporterka Radia Opole Monika Marzyk. Matuszkiewicz-Biel.
1: W ramach inwestycji przebudowana zostanie m.in. istniejąca nawierzchnia ziemno-żwirowa. Zastąpi ją nawierzchnia utwardzona. Z terenu znikną także betonowe płyty, a przestrzeń zostanie uzupełniona o nową, małą architekturę. Pojawią się ławki, nowe oświetlenie i monitoring. Usunięte zostaną również istniejące elementy takie jak kiosk czy brama wjazdowa.
5: Dodajmy, że mimo rewitalizacji terenu wokół kamionki, kąpiel w niej nadal będzie zabroniona.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Kolarze minęli Obrowiec, a tam za Obrowcem taka droga wilgotna, jakby chwilę wcześniej popadało. Ale też za moment wyjdzie do nas słońce, od 24 do 26 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 11 do 13 stopni, jutro od 23 do 25 i tak będzie czasem słońce, czasem deszcz.
6: A w Opolu mamy teraz 25 stopni, 25 jeszcze w Brzegu, a tak to po 24 w Nysie, Kędzierzynie i Namysłowie. No i najcieplejszym miastem w tej chwili jest Kluczbork, tam 26 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Nie tylko Karolinka poszła do Gogolina, ale kolarze też już właśnie wjechali do gminy Gogolin. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców tej gminy i informujemy, że właśnie teraz można tam oglądać najlepszych zawodników w świecie kolarstwa. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, witajcie. Paweł Oliwa do nas dołączył.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Porek.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 12 i przenosimy się teraz na Górę Świętej Anny, gdzie czuwa nad Tour de Pologne Adam Wołek. Adam, czy już widać kolarzy?
2: Kolarzy jeszcze nie widać, ale śmigłowiec już krąży nad Górą Świętej Anny. Przed chwilą mieliśmy paradę samochodów technicznych oraz oczywiście przejazd policjantów. Czekamy, aż kolarze będą tutaj na górkę, na tą łączkę nieopodal tego takiego klina, gdzie jest restauracja, i tam rozpocznie się ta górska premia, która może naprawdę mocno zamieszać w tej klasyfikacji końcowej. My oczywiście czekamy na znakomity występ Patryka Stosza, który przecież pochodzi z naszego regionu i niejednokrotnie trenował na Górze Świętej Anny, więc każdy asfalt, każdy bruk zna tutaj doskonale, więc czekamy, kiedy to kolarze już pojawią się na horyzoncie. Widzę, że wśród kibiców już gotowe aparaty, już gotowe kamery, więc to już jest lada moment. Jeszcze przed chwilą, kiedy rozmawialiśmy tutaj z technikami, to mówili, że kolarze by wyjechali z okolic Rozwady. Kolejne motocykle pojawiają się tutaj na starcie premii górskiej. Śmigłowiec także krąży, czekamy jeszcze na kolejne samochody techniczne, które przejeżdżają, a my, szanowni państwo, 3 lata czekaliśmy na to, żeby Tour de Pologne powrócił na ziemię opolską i po raz kolejny mamy te emocje. 3 lata temu meta była w Opolu, w 2012 roku, dobrze pamiętam, także meta była w Opolu, natomiast teraz mieliśmy start z Opola, 11:20, honorowy przejazd przez miasto, z rynku, a potem z ulicy Krapkowic. Już start ostry i mamy już kolarzy, którzy wjeżdżają na początek górskiej premii i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dlatego że to na pewno też potężne zmęczenie, bo podjazd pod Górę Świętej Anny do najłatwiejszych zdecydowanie nie należy, a my czekamy, kiedy ta premia górska się zakończy, a kolarze stąd właśnie z Góry Świętej Anny będą zjeżdżać w kierunku Leśnicy, a z Leśnicy już w kierunku Ujazdu, gdzie będziemy mieli premię nie górską, nie drugiej kategorii, a premię lotną, która to także może namieszać w klasyfikacji, i z Ujazdu już kolarze potem udadzą się w kierunku Resortu Kociesz w Beskidach, gdzie zakończy się 5. etap 83. Tour de Pologne, który mierzy ponad 218 kilometrów morderczej walki, bo zarówno po równym asfalcie, po bruku, w miastach oraz oczywiście na Górze Świętej Anny, gdzie ta górska premia drugiej kategorii właśnie jest rozgrywana. Także emocji kolarskich na pewno nam nie zabraknie.
3: Piękne dzięki za tę żywiołową relację. Faktycznie kolarze mierzą się właśnie też i z kostką brukową na Górze Świętej Anny, nie tylko z samym podjazdem. To jest wyzwanie. Śledzimy oczywiście dzisiaj ten wyścig, bo on pięknie przez Opolszczyznę przebiega i też można tę Opolszczyznę podziwiać, choćby w tych relacjach telewizyjnych.
1: W ogóle jestem pełna podziwu dla kibiców, jakie oni tam piękne flagi przygotowali, transparenty.
3: Kibice dopingują. Myślę, że dzięki takiemu dopingowi trochę łatwiej wjechać na taką górę.
1: Ale jak patrzę na to nachylenie teraz w tym momencie, właśnie, to ja im bardzo szczerze współczuję. Uda muszą płonąć. Dzięki bardzo. Adam Wołek na Górze Świętej Anny relacjonował dla nas przebieg specjalnej górskiej premii, a do wyścigu Tour de Pologne jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: No tak, cały czas oczywiście śledzimy wyścig Tour de Pologne, ale teraz musimy troszeczkę zejść na ziemię, chociaż może bardziej wzbić się do nieba, bo nasz konkurs nawiązuje właśnie do lotniska w Pyrzowicach, w Katowicach. Mamy dla was voucher, taki voucher, uwaga, Gold, który uprawni do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień za darmożkę, przejście fast trackiem, no i jeszcze taki salonik Business Lounge. Tam dla dwóch osób to wszystko. Ewentualnie, jak nigdzie nie lecicie, no to możecie dostać od nas zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Tylko oczywiście, żeby skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, to trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
3: A ono jest następujące. Zdajcie nam relację z Tour de Pologne, ale z komentarzem wysokich lotów, w takim stylu Passengers, to nie jest klap paluch. 774-541-541, co wy na to?
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Kolarze zaczęli już powoli kołować na swoje pozycje startowe, delikatnie ocierając się łokciami jak skrzydełkami. Czekają na pozwolenie startu i polecą. Wiatr uniesie ich w przestrzeń do pokonania na dzisiaj, w poszczególnych etapach. Będą przelatywać przez miejscowości z prędkością jumbo jetów, ale jest wśród nich taka mała awionetka Patryk Stosz z Opolszczyzny. Mamy nadzieję, że wleci na linię mety z jak najlepszym wynikiem. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Wow, i to się nazywa komentarz
2: ale
3: sportowy.
2: Ale jaki stoicki spokój, prawda? Tam bił z tego wszystkiego. Nie tak jak to zazwyczaj komentatorzy z ekscytacją taką.
3: Ale podobało mi się, że będą się o siebie ocierać, a potem zlecą tymi skrzydełkami przez tworze. Tak, przepiękne. A co pani proponuje?
5: Dzień dobry. Opole, 7 sierpnia, 5 dnia zmagań, 83. edycji Tour de Pologne. Kolarzy czeka liczący 218 km niezwykle wymagający etap. Peleton wyrusza z Opola, gdzie przez 3 lata po zwycięstwo sięgnął Olaf Holly i kieruje się prosto w stronę Beskidu. Liderzy na starcie, klasyfikacja generalna, Bart Lettmann, klasyfikacja punktowa, Jonathan Milan, klasyfikacja górska, tu Bart Lemen. Jadą, uwaga, i przejechali. Pozdrawiam.
3: Pani to mówiła takim tempem, że przed użyciem zapozna się z treścią ulotki lub z konsultacją się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A jak było trudne nazwisko, to było brzż. I wcale się nie dziwię.
3: Nie, rewelacja, o to chodziło. 774-5-415-41. Jeszcze raz, Krzychu, przypomnij pytanie.
2: Zdajcie nam relację z Tour de Pologne, ale taką wysokich lotów, czyli właśnie tak po swojemu, po lotniczemu, tak jak to tam czasem niewyraźnie mówi pilot, te różne tam, tak, temperatury, idzie, wylądujemy, nic nie można zrozumieć, więc tak możecie się zabawić. O to dziś w tej zabawie chodzi, a czekają przypomnę i gadżety od lotniska i voucher Gold na darmowe parkowanie i parę innych bonusów.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Za kwadrans bije godzina 13. Premia lotna w Ujeździe właśnie jest przekraczana przez kolarzy, którzy pędzą w 83. edycji Tour de Pologne. Dzisiaj przez Opolszczyznę my obserwujemy i oczywiście bardzo mocno ściskamy kciuki.
1: Podróżujemy z kolarzami, ale podczas tych wakacji podróżujemy po kraju także razem z naszymi kolegami i koleżankami z innych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Na odkrycie dziś czeka bogactwo historyczne i przyrodnicze, słuchajcie, w Puławach. Osada pałacowo-parkowa kryje, jak się okazuje, wiele tajemnic. A odkrywał je będzie dziś dla nas wspólnie z Grażyną Bartnik-Szymańską z Muzeum Czartoryskich w Puławach reporter Radia Lublin Łukasz Grabczak.
2: Podróżowanie
3: z radiem.
4: Jesteśmy na dziedzińcu pałacowym.
5: Spacerujemy sobie jak niegdyś księżna Izabela Czartoryska.
4: Dokładnie, jak niegdyś księżna Izabela Czartoryska. W Tlepawie księżna miała takie gospodarstwo na tak zwanych żulinkach, gdzie hodowała różne gatunki ptaków. Właśnie się odzywają.
5: Z kim księżna po tym ogrodzie mogła spacerować?
4: Z córką Marią Wirtemberską, z mężem Adamem Kazimierzem, ale też z gośćmi, których tutaj księżna zapraszała. I Franciszek Dionizy Kniaźnin, stały rezydent, ale też i Julian Rusy Niemcewicz, który napisał taki poemat Puławy, opisujący nie tylko sam ogród, ale też właśnie świątynię Sybilii.
5: A przed nami ukazują się dwa lwy.
4: Dar Adama Jerzego dla księżnej Izabeli, które docelowo miały właśnie flankować wejście do świątyni.
5: Przepuszczą nas?
4: Przepuszczą. Można się uśmiechnąć do jednego lub do drugiego. Jeden spogląda być może na schody, drugi na ruch turystyczny.
5: To uśmiechamy się i wchodzimy.
4: Uśmiechamy się i wchodzimy. Monumentalne drzwi, które otwierają wejście do świątyni Sybilii, tworzymy je monumentalnym kluczem. Niegdyś ten klucz wyglądał zupełnie inaczej. Była to laska Kaduceusza, zwieńczona szyszką pini z dwoma skrzydłami. Kopię tego klucza można zobaczyć u nas w muzeum. Wchodzimy do środka. Jest specyficzny pogłos. Świątynia została wybudowana na wzór świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem. Przed nami też nisza, przed którą stał najważniejszy obiekt, poszukiwana do dzisiaj szkatuła królewska, czyli rodzaj takiego skarbca. Być może ktoś znajdzie. Zaraz skręcimy w stronę domu gotyckiego. Jest to drugi obiekt muzealny. Dość wąska klatka schodowa. Przed nami pokój zielony. Kiedy się wychylimy, zobaczymy takie puste miejsce po obrazie, zaraz pod witrażem. W tym miejscu właśnie wisiał najważniejszy w polskich zbiorach obiekt, czyli obraz Leonardo da Vinci, Dama z Gronostajem. Ale nie tylko, bo było tu mnóstwo pamiątek europejskich, m.in. krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, portret młodzieńca Rafaela Santi, krzesłuszek Spira, ale też takie drobne, sentymentalne obiekty, jak chociażby sucharek Napoleona, który zgubił w drodze na Wyspę Świętej Heleny.
6: Oprócz tych elementów związanych z historią, to przede wszystkim przyroda, starodrzew parkowy. Piotr Safader, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Ja co roku robię tutaj obserwacje i corocznie tutaj stwierdzam około 40 do 45 gatunków lęgowych ptaków. Do tego dochodzi kilka gatunków ptaków migrantów. Mam więc dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego, dużego, średniego, pstrego. Mamy również szereg gatunków ptaków wodnych. Łabędź, niemy, kokoszka wodna, łyska, gnieżdżą się od wielu lat gongoły, nurogęsi, a ostatnio zagnieździł nam się bączek, taka mini czapelka.
5: Jak ktoś ma szczęście, może usłyszeć także trzciniaka.
6: Tak, oczywiście. Mamy tutaj dwie, trzy pary trzciniaka, które wydają swój głos. Odezwał się trzciniak, jest. Jest trzciniak przed nami.
7: Do Puław zaprasza Radio Lublin.
0: Dodajmy, że na terenie osady pałacowo-parkowej w Puławach oprócz domu gotyckiego i świątyni Sybilli znajdziemy też m.in. domek aleksandryjski, pałac Marynki, schody anielskie, altanę chińską czy wieżę ciśnień.
8: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole na zegarach. Już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy piątek, to jest 7 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się dzieje.
4: A w nich oczywiście piąty etap Tour de Pologne. Minął rok, odkąd ZUS wypłaca rentę wdowią. Powiemy także o liczbie nowych mieszkań w regionie.
5: Wiadomości Radio Opole.
6: O szczegółach Roman Juranek.
4: Kolarze jadą dzisiaj drogami Opolszczyzny. Po starcie w Opolu ruszyli w kierunku Góry Świętej Anny. Tam miała miejsce górska premia. Jak wyglądał przejazd zawodników, to obserwował Adam Wołek.
7: Na pewno było bardzo emocjonująco, szczególnie ze względu na liczbę kibiców, jaka zebrała się tutaj na łączce, by obserwować ten wjazd na Górę Świętej Anny, a zaraz potem tą brukowaną uliczką w kierunku tej górskiej premii drugiej kategorii, która była niesamowicie trudna ze względu także na nawierzchnię. Co chwilę zresztą ona się zmieniała, jeżeli chodzi o kolarzy, bo w Opolu startowali na bruku, potem asfaltami w kierunku Góry Świętej Anny, też troszkę tych nierównych nawierzchni, no i tutaj kostka brukowa, szybki podjazd, bardzo mocny, a potem szybki zjazd w kierunku Leśnicy. Kolarze przemknęli przez Górę Świętej Anny, radując kibiców, co bardzo ważne, i pojechali w kierunku Leśnicy. Z Leśnicy jadą do Ujazdu, tam premia lotna, i opuszczą nasze województwo, udając się w kierunku Kociesz Resort w Beskidach. Cały etap 219 prawie kilometrów, więc jest o co walczyć. Morderczy w pewnych momentach, szczególnie przez te podjazdy z Góry Świętej Anny. Adam Wołek, Radio Opole.
4: Dziękuję serdecznie, Adamie, za relację.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: 345 mieszkań przekazano w czerwcu do użytkowania na całej Opolszczyźnie. Z raportu Urzędu Statystycznego w Opolu wynika, że

0: to 156 więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. To oznacza wzrost na poziomie 82,5%. Najwięcej lokali przekazali inwestorzy, deweloperzy w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i wynajem i w budownictwie indywidualnym, mówi Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.
1: Przed rokiem w tych formach budownictwa oddano odpowiednio 110 i 79 mieszkań, natomiast w czerwcu 2026 roku nie oddano do użytkowania nowych mieszkań spółdzielczych i zakładowych. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie opolskim stanowiły 1,8% mieszkań oddanych w całym kraju.
0: Patrząc szerzej, w pierwszym półroczu na Opolszczyźnie oddano do użytku 1551 mieszkań.
1: To jest o prawie 30% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku odnotowano wzrost liczby oddanych mieszkań w budownictwie. Społecznym czynszowym o 15 razy, przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o 9,5% oraz indywidualnym o 5,1%.
0: W tym okresie nie oddano do użytkowania mieszkań spółdzielczych ani zakładowych.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Minął rok, od kiedy ZUS wypłaca rentę wdowią. Na koniec czerwca świadczenie pobierało średnio prawie 1 000 000 osób, a wypłacono niemal 4 miliardy złotych. Renta wdowia to połączenie dwóch wypłat: renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Wojciech Ściwiarski z ZUS wyjaśnia, że jedno świadczenie przysługuje w całości, drugie w 15%.
3: Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełniać określone warunki. Mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.
0: Średnia renta wdowia wynosi nieco ponad 350 zł miesięcznie. Na koniec przenosimy się za granicę. Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga przekroczyła 4000, wynika z danych rządowych. Epidemia ta została określona jako najszybciej rozprzestrzeniająca się w historii. Eksperci uważają, że zakażenia zaczęły się rozprzestrzeniać na kilka miesięcy przed ogłoszeniem epidemii 15 maja i że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa niż podają oficjalne dane, a Instytut Zdrowia Publicznego tego środkowoafrykańskiego kraju podał w swoim najnowszym raporcie, że łącznie liczba zakażeń osiągnęła 4053, w tym 1850 zgonów.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: I ważna informacja dla fanów kolarstwa. Śledzimy cały czas wyścig Tour de Pologne. No, wyjechali już z naszego pięknego regionu. Pędzą dalej. A jeśli chodzi o to, co za oknami, Iwona zaraz pewnie dokończy, bo ona tam prawie jedzie z nimi. A jeśli chodzi o to, co za oknami, rozpędzili nam pięknie chmury. Tak troszeczkę się rozpogodziło, ale ostrzegam, że cały czas może jeszcze dziś pokropić tu i ówdzie. No, ale nie ma upałów. Do 26 stopni maksymalnie w regionie. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, a w nocy zachmurzenie małe. No, ale noc już dużo chłodniejsza niż te poprzednie. Uwaga, do 13 stopni maksymalnie.
5: Tak, tak, kolarze są już na Śląsku, zmierzają w kierunku Gliwic, a na naszych termometrach po 25 stopni. W Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu. Najcieplej w Kluczborku, tam 26 stopni, a najchłodniej w Nysie, tam 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ależ oni mają tempo, ja bym już ducha wyzionęła.
4: Haha, nie, to teraz to już w ogóle tyle kilosów zrobili, że ho, ho.
5: Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, Paweł Oliwa, program realizuje. Cześć.
5: Dzień dobry.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny.

0: które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Porek.

0: 17 minut po godzinie 13. Tour de Pologne już przejechał przez Opolszczyznę. Aktualnie kolarze są na Śląsku i zmierzają w kierunku Kocierz Resort. Oni są teraz w okolicach Gliwic, ale bardzo ekscytowaliśmy się, jak między innymi dojeżdżali na Górę Świętej Anny.
1: Dokładnie tak. Chciałoby się powiedzieć, że prawie tak. Oni szczytowali, my się bardzo cieszyliśmy. Bardzo się cieszył i komentował to brawurowo na naszej antenie też Adam Wołek, przypominam, który jeszcze wciąż na tej Górze Świętej Anny jest. No i zrobi teraz takie ładne podsumowanie właśnie tego górskiego, powiedzmy sobie śmiało, etapu, który przez Opolszczyznę pięknie przebiegał.
2: To chyba jeden z najtrudniejszych momentów piątego etapu 83. Tour de Pologne, który przebiega przez województwo opolskie. Najpierw morderczy podjazd pod Górę Świętej Anny, potem po Kostce Brukowej i górska premia drugiej kategorii. Na pewno nie było łatwo i dlatego też tutaj na Górze Świętej Anny zebrało się sporo kibiców kolarstwa, tych starych wyjadaczy, ale także tych, którzy dopiero swoją przygodę z kolarstwem rozpoczynają. Wrażenia były naprawdę ogromne. Wszyscy dopingowali przede wszystkim Patryka Stosza, który przecież pochodzi z naszego regionu, ale także Michała Kwiatkowskiego, który cieszy się wielką estymą wśród kibiców kolarstwa i generalnie sportu w Polsce, bo to on też jest jednym z tych, który popularyzuje ten piękny sport. Kibiców, którzy oglądali już ten zjazd w kierunku Leśnicy, pytam, czy wrażenia są takie same, jak było nastawienie przed samym turem.
3: Rewelacyjnie. Jesteśmy szczęśliwi, że tędy w ogóle jadą. No i kibicujemy naszym, wiadomo.
2: Czyli co, Kwiatkowski, Stosz?
3: Patryk jest, oczywiście, Patryk startuje w bryksach generalnie. Atrakcyjna miejscuwa, żeby sobie pooglądać taki wyścig. Także polecamy.
2: I trochę poczerpać od profesjonalistów, co?
4: Dokładnie. Bierzemy przykład i trzymamy za kciuki mocno za chłopaków.
2: Jak wrażenia?
5: No super, no prawie co roku mam okazję kibicować kolarzom w różnych miejscach. No fajnie, że tak blisko naszych stron przyjechali. Dziś tu, jutro Bukowinie, to zobaczę.
2: Też jedziecie?
5: Tak, może nie z całą ekipą, ale jedzie nas kilku, także...
2: Z Góry Świętej Anny kolarze zjechali w kierunku Leśnicy, a stamtąd do ujazdu, by jeszcze zaliczyć lotną premię i opuszczą województwo opolskie. Udadzą się w kierunku Beskidów do Kocierz Resort. Cały piąty etap 83. Tour de Pologne mierzy niemal 219 kilometrów. Kolarze na pewno nie mają łatwo, ale dzięki temu jadą po chwałę, po medale i po wieczną sławę. Z Góry Świętej Anny, Adam Wołek, Radio Opole.
1: Sośnicowice. Dobrze powiedziałem. Teraz są w takiej miejscowości.
0: Tak jest. A do mety pozostało 136 kilometrów. Natomiast za nami relacja Adama Wołka, który był na Górze Świętej Anny. Nasi reporterzy dzisiaj relacjonowali dla Was Tour de Pologne. To Kuba Biel i Adam Wołek spisali się też na medal.
1: Pięknie było. Dzięki.

0: serce.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: Już prawie w pół do 14 słuchacie Radio Opole, a my przypominamy, że w Radio Opole na naszym stole konkretnie czeka na Was voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez caluśki tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do wygodnego, skórzanego saloniku Business Lunch dla dwóch osób, w którym się idealnie zrelaksujecie przed swoim lotem, a potem, albo jeśli nie macie ochoty właśnie skorzystać z tego vouchera Gold, no to mamy dla Was zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Zakręciłam się, bo się rozmarzyłam.
3: A ten skórzany Business Lunch się jakoś tam rozkojarzył. Tak, no więc wybór należy do Was. Albo odlecicie, albo zostaniecie na ziemi, ale zawsze nagroda będzie. A dziś jeszcze od samego rana właściwie, bo to koledzy i koleżanki z poranka wymyślali pytanie. Pytamy jak, no prosimy Was właściwie o zdanie nam relacji z Tour de Pologne. No ale to, żeby to była taka relacja, wiecie, wysokich lotów, albo może taka właśnie, no, samolotowa. Kojarzycie takiego, this is Captain Speaking, coś tam, coś tam? To mniej więcej tak brzmi w oryginale. No i proszę bardzo, telefon prawie jak oryginalny. Posłuchajmy tej propozycji słuchacza.

0: 핀이 노랗게 딱 튕겨요, 딱 튕겨요.
1: 무szę przestać.
2: Bardzo wiernie pani odtworzyła realia lotu, niekoniecznie tylko tanimi liniami lotniczymi.
1: Rewelacyjnie pani to wyszło.
2: Dobrze, jest jeszcze jedna propozycja, koniecznie posłuchajcie.
3: Dzień dobry, staję relację z etapu opolskiego Tour de Pologne. Jedzie szybko jak auto. Zaraz będzie na mecie, ale najpierw czeka go jeszcze runda po górskim etapie w Raciborzu. Tam musi się zameldować. Pozdrawiam szybko. Cześć.
4: Rewelacje. To było jak z dworca PKP. Ja czasami tam właśnie stoję i pani się zastanawia, który pociąg pojedzie z którego peronu. I tak też rozkminia.
2: Czyli myślisz, że to tak spontanicznie panu wyszło, czy to trenował to rozkojarzenie przed lustrem?
4: Pan ma to we krwi. Po prostu rewelacja.
2: No dobrze, słuchajcie, no to o to właśnie nam dzisiaj chodzi. O taką formę zabawy. Relacja z Tour de Pologne, ale taka
1: 7,
2: właśnie wysokich lotów.
1: 5, 4, 1, 5, 4, 1. Dzwońcie, pasażerowie, dzwońcie.
2: Proszę bardzo.
5: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Za 22 minuty będzie godzina 14. Margaret, prima ballerina w Radio Pole. A my, a propos prima balleriny. Ile razy mi się ten język dzisiaj przekrzywi?
1: Co, że ze Szwecji.
0: Dokładnie tak. Prima balleriny. Przechodzimy do tytułów.
1: Tytolików.
0: Dotyczących również takich pięknych kobiet, które stoją bardzo często na pierwszym froncie. No i taką właśnie aktorką jest Katarzyna Figura. I pierwszy tytuł dotyczy właśnie niej. Figura dodała animuszu w olbrzymim kapeluszu.
1: No proszę, autor nie czuje, jak mu się rymuje.
0: Otóż to.
1: W tytule. No okej, masz celebrytkę, ja też mam celebrytkę. Uwaga, tytuł ode mnie leci taki. Sukces Małgorzaty Rozenek. Niemiecki Vogue uznał, że fajnie się ubrała do Kopenhagi. Światowo. Ale
0: pewnie
1: sukces.
0: Tryska z radości.
1: No ba.
0: Natalia Siwiec niczym Lolitka pręży się na jachcie. Te skąpe fatałaszki niewiele zasłaniają.
1: Natalia Siwiec zdaje się, że tak głównie tym się zajmuje, tak z tego co widzę po tytułach.
0: Ale to już nie jest Lolitka.
1: Tylko jachty się zmieniają, a ona
0: dokładnie
1: się pręży.
0: Tak.
1: Nowa dziewczyna Akopa Szostaka, milutko do hejterów. Znajdźcie pracę, okadźcie się szałwią.
0: O matko.
1: Nie wiem skąd. Jakiś zdrowy tryb życia prowadzi, może to pomaga.
0: Tomasz Oświeciński wypiął dumną klatę na ramówce Polsatu. U jego boku 17-letnia córka, zakapturzona Maja Oświecińska, skradła show.
1: No, proszę, tak to się
0: wcale
1: właśnie
0: nie trzeba, wiesz, nie ubierać spodni,
1: to
0: świecić
1: prawda
0: tam różnymi atutami, wystarczy się zakapturzyć i już jest show.
1: Ale klata się zawsze przydaje.
0: A klata
1: nawet
0: to zawsze wypięta.
1: Tak, rozbudowana. To jest tytuł, zupełnie teraz już świat celebrytów zostawiam. Idzie to dokładnie tak. Nie spotyka się wielu takich okazów. Ryba prawie wyrwała mu wędkę. Podbiegła i wyrwała czy jak to też inaczej zrobiła? Jakoś mnie to ubawiło.
0: A teraz wątek polityczny. Dom na Żoliborzu. Kaczyński jak Dionizos. Winogrona kipią od słodyczy. Obrodziło u pana prezesa w ogródku.
1: Takie rzeczy. Polki pokochały ten podkład w balsamie. Jest trwały i zakrywa absolutnie wszystko. Ja wiem, że zaćmienie słońca niebawem, ale nie wiem, może ten podkład wszystko szybciej zakryje. Straszna rzecz.
0: To ja mam jeszcze Kasię. Kasia Cichopek w szmaragdowej piżamce zajada owocki na tarasie, jak dziewczyneczka.
1: Ajajajajaj, no. Słodziuchno, uroczuchno.
0: I właśnie tym akcentem zamykamy ten cykl. Za 19 minut będzie godzina 14.

0: końca chcę.
1: 10 minut pozostało do godziny 14. Ewa Farna, Nie znam tego miejsca. Na antenie Radia Opole oczywiście. O, tak trochę się rozmarzyłem o miejscach, które znam. Na przykład takie Podhale. Piękne góry i górale. No i góralki oczywiście. No ale też czasem Podhale to, wiecie co, taki stan umysłu. Mógłby powiedzieć oczywiście ktoś nieprzychylny, uprzedzony, złośliwy. Jakie miałby argumenty za? No, kilka by się znalazło. Takie Krupówki, ceny za parkingi, noclegi i oscypka z żurawiną, a do tego kolejki. Nagie wątczyna, rysy właściwie wszędzie. A, no i te architektoniczne perełki w stylu zakopiańskim ze szkła i chromowanego metalu wyrastające przecież tu i ówdzie.
2: Faktycznie, już nieraz miejscowi pokazali, że w dziedzinie samowoli budowlanej to potrafią osiągać szczyty. Jeden z bardziej jaskrawych przykładów dotyczy właśnie właściciela działek na Bachleckim Wierchu. Józef G.M. zasłynął tym, że na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, gdzie obowiązuje zakaz wznoszenia zabudowy, postawił, słuchajcie, 5 luksusowych domków na wynajem, tłumacząc to wszem i wobec, że są to pojdełka dla koni.
1: Tak, naprawdę tak było. Sądy jednak w konia nie dały się, słuchajcie, zrobić. No i najpierw w sierpniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Zakopanem uznał Józefa G.M. za winnego wykroczenia. Wymierzył mu 5000 złotych grzywny, no i nakazał też przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, w tym rozbiórkę 5 budynków i likwidację drogi. No a potem jeszcze Sąd Okręgowy w Nowym Sączu tenże wyrok w mocy utrzymał.
2: Jak podaje Gazeta Wyborcza, sądowy wyrok trafił w drugiej połowie lipca nie tylko do skazanego, ale i do lokalnych władz. I Urząd Miasta Zakopane, jak pisze Gazeta Krakowska, niezwłocznie podjął działania w tym zakresie. Czyli co konkretnie?
1: Tak.
2: Uwaga, cytat. Urzędnicy analizują możliwe dalsze kroki i tryb postępowania, czytamy na stronie magistratu.
1: A zatem analiza trwa, pojdełka dla koni z tarasami, miejscami pewnie na jacuzzi też stoją. No cóż, moim zdaniem, jaki koń jest, każdy chyba widzi. I te pojdełka to chyba takie konie trojańskie, żeby wejść do branży deweloperskiej, tak jakoś od zadu strony.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Drogerii DM.

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Po reklamie.
2: 108 km pozostało jeszcze do mety kolarzom, którzy jechali dzisiaj m.in. przez województwo opolskie w trakcie Tour de Polonia. My zbliżamy się do 14 pora na najświeższe informacje.
3: A w nich właśnie piąty etap Tour de Polonia. Ważą się losy ewentualnego powrotu programu CPN w wiadomościach, także o najniższym w historii stanie Wisły.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A o wszystkich tych szczegółach opowie teraz Roman Juranek.
3: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, wypadek na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Zielęcice, to powiat brzeski. Przy skrzyżowaniu ulic Klonowej i Małujowickiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Łącznie pojazdami podróżowały cztery osoby. Po przebadaniu przez ZRM jedna trafiła do szpitala. Obecnie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Na miejscu są cztery zastępy Straży Pożarnej. Opole na kilka godzin zamieniło się dzisiaj w kolarską stolicę Polski. Z rynku wystartował piąty etap Tour de Pologne na trasie Opole-Kociesz Resort. Organizacja startu to przedsięwzięcie, w które zaangażowane są nie tylko ekipy kolarskie, ale również organizatorzy, służby i dziesiątki osób pracujących od wczesnych godzin porannych. To oni odpowiadają za przygotowanie całego miasteczka i sprawny przebieg wydarzenia, mówi Aleksander Tomaszek, szef sekcji startu honorowego.
6: Nasza ekipa 30-osobowa wstaje już o 5 rano i przyjeżdżamy na miejsce startu. Rozkładamy, tak jak pan widzi, tutaj całe to miasteczko. Ekipa jest podzielona na poszczególne sekcje, każdy wie, co ma robić, także tutaj nikt nie chodzi, nikt nie pyta się, co jeszcze jest do zrobienia. Potem jest tylko kosmetyka i sprzątanie, tak żeby to ładnie wyglądało.
3: A po prezentacji drużyn i oficjalnym starcie peleton opuściło pole, kierując się na liczący ponad 218 km etap do Kociesz Resort. To jedna z najtrudniejszych odsłon tegorocznego Tour de Pologne. Niewykluczone, że właśnie dziś rozstrzygną się losy klasyfikacji generalnej. Na mecie spodziewani są przed godziną 17.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Kierowcy liczą na powrót programu osłonowego. Ceny paliwa niżej w związku z kryzysem wciśnienia hormuz, benzyna i olej napędowy ciągle są drogie. Rząd zapowiada, że decyzja o ewentualnym powrocie CPN zapadnie w przyszłym tygodniu, kiedy będzie wiadomo, czy Amerykanie dogadali się z Iranem. Analitycy rynku spodziewają się, że bez względu na przywrócenie programu, ceny paliw niedługo spadną. Minister energii Miłosz Motyka

0: mówił w TVP Info, że jest za wcześnie na rządowe deklaracje w tej sprawie.
1: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy w ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
0: A zdaniem ekspertów, jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie wprowadzi programu osłonowego.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Wisła wysycha. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano tylko 102 centymetry. To historyczne minimum, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
3: Dla porównania, rok temu po przeliczeniu i zmianie rzędnej wodowskazowej stan wody wynosił 104 cm. Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje, a więc Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
0: A według prognoz w najbliższych tygodniach sytuacja na rzece ma się jeszcze pogarszać.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Za to pogoda nam się poprawia i jest coraz słoneczniej w naszym regionie, do 26 dzisiaj maksymalnie. Noc nareszcie będzie przyjemna, nietropikalna, od 11 do 13 stopni. Takie mają wystąpić temperatury. Jutro od 23 do 25 stopni, tylko może jeszcze przelotnie popadać.
5: No i w Opolu mamy już tego maksa, czyli dokładnie 26 stopni na termometrach. 26 jeszcze także w Kluczborku i to dwa najcieplejsze miasta, a tak to po 25. W Kędzierzynie, Koźrynomysłowie i Brzegu najchłodniej w Nysie, tam 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I jeszcze tylko w poniedziałek spodziewamy się 32 stopni, a potem będzie już znacznie przyjemniej poniżej 30. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rabi, Paweł Oliwa, witajcie. To już ostatnia godzina tego programu.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
2: Lato w pełni. Radio Opole gra dla Ciebie najgorętsze hity sezonu.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Mamy kwadrans po godzinie 14, a to oznacza, że macie ostatnie pół godzinki, żeby wziąć udział w konkursie. Przypominamy, że w piątki oferujemy wam do wyboru albo taki voucher gold uprawniający do korzystania z parkingu P1 właśnie na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach przez tydzień za darmo, przejście fast track, no i też wejście do takiego saloniku, podobno skórzanego, Iwona powiedziała, business lounge. Tam możecie coś przekąsić. To wszystko dla dwóch osób.
2: I na skórach sobie pospać.
1: Na skórach sobie pospać, dobrze. A jeśli nie wybieracie się nigdzie w daleką podróż samolotową, no to ewentualnie dla was także zestaw gadżetów takich podróżnych od lotniska Katowice, tam różne saszetki na dokumenty, ładowarki, kubki termiczne, smycze, długopisy i tym podobne. No tylko, żeby to wszystko móc sobie powybierać, powygrywać, to musicie dziś zmierzyć się z zadaniem dla was.
3: Zdajcie nam regulową relację z Tour de Pologne, ale z komentarzem wysokich lotów, tak jak na lotnisku, panie mój, last call. Boarding tak. Complete.
1: Tak, tak. Albo jakiś, tam wiecie, jak to kapitan czasem mówi tam, this is captain speaking, this is the message, this is New York, coś tam w ogóle nie wiadomo. O, zaczął jakoś czytelnie, później w ogóle nie wiadomo, o czym on gada. No, jeszcze bym założył czapkę i pełen odlot. Słuchajcie, ale to dla was challenge. Zdajcie relację z Tour de Pologne, ale właśnie taką wysokich lotów, żeby aż nas tu zatkało.
2: 774-5-415-41 to jest ostatni moment.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Katy Perry na antenie Radio Opole. Mamy już 20, prawie 6 minut po godzinie 14. Najwyższa pora, żeby przedstawić gości, bo takowi się w studiu pojawili. Doktor habilitowany Piotr Dynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A także Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Witamy również serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: A będziemy mówić o tym, że Kamionka Piast w Opolu przeżywa teraz prawdziwe oblężenie pasjonatów, i naukowców. I panowie będą właściwie w ten weekend badać tę naszą kamionkę pod kątem i roślin, i zwierząt, i tego, co tam człowiek zostawił.
2: Krajobrazów podwodnych,
1: tak, dokładnie tak. Zaczęliśmy już w tamtym roku, tutaj bardziej pan Piotr Dynowski w szczegóły może nas prowadzi, bo zna się na tym najlepiej, więc bardzo proszę.
3: No tak, przygoda z kamionką to już nam się zaczęła w tamtym roku. Szkoda, że tak późno, bo przepiękny zbiornik. Znamy dość dużo, myślę, zbiorników w naszym kraju. Znamy też trochę zbiorników pokopalnianych, wyrobiskowych. Natomiast ten w Opolu tutaj u państwa jest rzeczywiście wyjątkowy.
2: A z pięknie czego to wynika?
3: Przede wszystkim dla płetwonurków oczywiście, przejrzystość wody, ta widzialność, tak jak kolega powiedział, możliwość swobodnego poruszania się i podziwiania właśnie krajobrazów, które też badamy.
1: Duża gatunkowość roślin, zwierząt.
3: Ale myślę, że ta taka rzeczywiście wyjątkowość polega na tym, że ten zbiornik się zrenaturalizował praktycznie sam do postaci takiej, podobnej do zbiorników dość dobrze zachowanych, naturalnych, czyli bardzo dużo zwierzaków, bardzo dużo roślin podwodnych zanurzonych, wręcz z kilka gatunków chronionych z bardzo nielicznymi stanowiskami w naszym kraju. I trochę sam, trochę myślimy i wydaje nam się, że z pomocą też i osób, które nawpuszczały gatunków niepowołanych tam, ale rzeczywiście bioróżnorodność tego zbiornika jest niebywała.
0: A to ja od razu muszę zapytać o te takie perełki, coś, czego gdzie indziej nie spotkamy, to jakie to gatunki?
3: Przede wszystkim gatunki ramienic, to są takie glony, właściwie nazywane są makroglonami, wyglądają jak rośliny naczyniowe, czyli mówiąc najprościej, te takie duże, które widać. Natomiast jest to ta sama grupa roślin, która powoduje te zakwity słynne sinicowo-zielenicowe.
2: Aha, normalnie jest to złota alga?
3: To jest ta sama grupa roślin, ale zupełnie inne gatunki. Natomiast ramienice, jako ramienice, są bardzo cenne dla jezior, dla ekosystemów wodnych. Zwiększają natlenienie wody, stabilizują osady, stanowią miejsce schronienia i rozrodu czy talizk dla wielu gatunków zwierząt. No i tu właśnie państwo macie je rozległe. Praktycznie w tej chwili już możemy powiedzieć, że około 60-70% powierzchni zajętej przez w ogóle wszystkie rośliny w waszej kamionce, to są właśnie ramienice i to co najmniej te 5 gatunków znalezionych, oznaczonych przez kolegów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Też w tamtym roku i w tym, bo podobnie
1: przyjeżdżają.
3: Też nas poproszono o krajobrazy podwodne i te elementy, które są wykorzystywane do określenia krajobrazów podwodnych, natomiast koledzy bardziej botanika. No i tak próbujemy to zinwentaryzować.
2: Panie Zbigniewie, a co pana najbardziej zachwyciło na dnie właśnie Kamionki Piast?
1: No wie pani co, właśnie cała ta roślinność, tak, ta bogata szata roślinna, zwierzęta, tak, tutaj naprawdę można spotkać piękne okazy ryb. Można to nazwać, że to macie taką perełkę Opola.
0: Pięknie się tego słucha, powiem szczerze. No dobrze, a właśnie, bo tu była mowa o roślinach, a z tych zwierzaków jakieś unikaty? Co byśmy wymienili?
1: Mamy szczupaki, mamy okonie, przepiękne szczupaki.
2: Słyszałam, że właśnie takie potężne.
1: Tak, właśnie dzisiaj jednej z naszych koleżanek udało się nagrać przepiękny okaz, taki około metra.
2: Wow.
1: Więc to już jest naprawdę okazały.
0: Mm-hmm.
1: Może nie powinniśmy reklamować, bo tam zaraz...
0: I tam jest absolutny zakaz połowu. Od razu ostrzegamy wszystkich, którzy zaczęli się teraz mlaskać na myśl o tych rybach. Nie łowimy. Meduzy podobno tam bywają.
1: Tak, są meduzy...
3: Trzeba trafić okres, kiedy one są.
1: Tak, to są...
3: Natomiast o tych rybach, no to słuchajcie, to jest tak trochę na dwoje, można powiedzieć. Okazy piękne, nawpuszczane, myślę, że przez osoby, tak nam się... Znaczy, na pewno. Ale no,
0: z kopalni nie wyszły, tak.
3: Same nie weszły.
0: Tak.
3: Natomiast no, od strony takiej biologicznej, przyrodniczej i ekosystemowej i związanej ze stanem zachowania tego zbiornika, no im tych ryb jest mniej, tym lepiej. Natomiast jeżeli mamy jeszcze
1: musi
3: nawpuszczane...
1: Musi być zachowany pewien balans między właśnie
3: no a tutaj jest tak trochę chyba zbyt mocno, poza tym no niestety zostały wpuszczone gatunki obce i...
0: Na przykład?
3: Karaś srebrzysty.
2: W Opolu trwa kolejna ekspedycja badawcza organizowana przez Fundację Naukowe Badania Podwodne. Do tej rozmowy za moment wrócimy i zapytamy, jak te badania dokładnie będą przez najbliższe dni prowadzone.

0: Za 21 minut wybije 15. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my przypominamy, że jeśli dzisiaj zobaczycie nurków w okolicy Kamionki Piast, to wiedzcie, że tam się rozpoczęły badania prowadzone przez Fundację Naukowe Badania Podwodne. W naszym studiu doktor habilitowany Piotr Dydynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne, a także Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Drodzy panowie, jak te badania będą przebiegały? Czy już dzisiaj jakieś wnioski płyną właśnie z tego, co tam na dole panowie wypatrzyli?
1: No dzisiaj... Dobrze, proszę.
0: Panie Piotrze, proszę bardzo.
2: Dobrze, to na zmianę. Jeżeli chodzi o wnioski, to tak, wstępne mamy. W tamtym roku zrobiliśmy połowę zbiornika. Zaraz powiem, o co chodzi z tą połową. Inwentaryzację połowy zbiornika. Pierwsze takie spostrzeżenia dotyczące tego, co jest i w tym pod tą wodą i ile tego jest, spróbowaliśmy określić. Mówimy tutaj o gatunkach, o zasięgach występowania, o liczebnościach. Te dokumenty zostały przekazane koleżankom, kolegom ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich.
3: Tak, tak. Którzy niedawno gościli w tym studiu i też tam swoje warsztaty prowadzą. Tak, tak.
2: Tak. I przekazaliśmy to na zasadzie oczywiście wolontariackiej. To zaraz kolega może powie, jak kto nam pomaga i kim robimy. Kim robimy te
0: A może
2: badania.
0: Pan zdradzi, jakiego sprzętu panowie używają? Czy pobiera się jakieś próbki? Nie, czy robi się jakieś zdjęcia?
2: Nie.
0: Nagrywa się filmy?
1: Nagrywamy filmy, robimy zdjęcia, wykorzystujemy wolontariuszy, którzy są przeszkoleni przez nas tutaj jako instruktorów i przez fundację.
0: Ile osób może tam zejść jednocześnie?
1: Generalnie mamy to zrobione dość tak ciekawie i tutaj to pomysł jest pana Piotra Dynowskiego. Zbiornik jest podzielony na takie transekty 50-metrowe, kwadraty. I ekipa składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część jest częścią nawodną, gdzie mamy obsługę pontonu i informacje zbierane są na ponton od płetwonurków. Mhm. Dwóch płetwonurków dla bezpieczeństwa schodzi pod wodę i jakby...
3: I mają, skanuje teren?
1: Tak, skanują ten teren, dokładnie tak. Nagrywają, kręcą filmy, robią zdjęcia, zapamiętują, wynurzają się i przekazują jakby te dane, które tam zostały zebrane na łódkę. Na łódce mamy osobę, która notuje to, spisuje i te wszystkie dane są przekazywane później dalej do takiej większej obróbki, tak? Natomiast sprzęt jest wykorzystywany, taki pełny, profesjonalny sprzęt, czyli mamy zestawy butlowe, butle pojedyncze, automaty oddechowe, łatwy, skafandry suche i tak dalej.
3: No. I najbliższe teraz ten weekend, tak? Do 9 sierpnia będziecie to robić? Ile razy dziennie schodzicie, nie wiem, pod wodę?
1: Mamy wydzielonych około 8 grup i każda z grup robi po 6 takich punktów.
3: 6 zanurzeń, no nieźle. 6 punktów, przepraszam.
2: Czyli można to odnieść do zanurzeń.
1: Można to odnieść do samych zanurzeń. Tak, bo my musimy bardzo precyzyjnie trafić w taki transekt, w ten punkt, żebyśmy mogli ładnie go zeskanować.
3: Czyli całą mapę robicie właściwie, można powiedzieć,
0: podwodną.
3: Taką podwodną kamionki naszej, co?
1: Tak. No jak to się zbierze później do kupy, to bardzo ciekawie i pięknie wygląda.
3: No dobra, a po co, słuchajcie, takie zasadnicze pytanie. Ja wiem, że to jest wszystko piękne, unikatowe i chcemy to chronić, ale właśnie, jaki będzie efekt końcowy tych badań?
2: Już mówimy, natomiast tutaj jeszcze musimy wtrącić jedną odpowiedź pani, która padła, czy pobieramy coś i jaki sprzęt.
3: Tak,
2: sprzęt
3: tak.
2: Oczywiście kolega powiedział podwodny, tak, ale sprzętu do poboru prób i poboru prób nie potrzebujemy żadnego akurat na ten typ badań. Także nie pobieramy żadnych gatunków. Jeżeli oczywiście byśmy pobierali gatunki chronione, no to powinniśmy mieć, a właściwie zawsze mamy odstępstwo od ustawy. Więc tutaj tego nie potrzebujemy
1: nie
2: jest nam to potrzebne. Tak? Jeżeli chodzi o to, co chcemy zrobić na końcu i w jakim celu to wszystko robimy, no to chcielibyśmy stworzyć taką mapę atrakcyjności, mapę oceny estetycznej krajobrazów podwodnych, która jednocześnie ma wiele różnych elementów i wskaźników i pokazałaby takie najbardziej cenne, najbardziej ciekawe fragmenty tego jeziora. tego właściwie no, zbiornika wodnego, tak? Zbiornika wodnego. Plus oczywiście powstałyby też mapy cząstkowe poszczególnych elementów, tych zarówno elementów pochodzenia antropogenicznego, jak i tych elementów naturalnych, czyli gatunki poszczególne, zbiorowiska, może siedliska udałoby się wyróżnić i też to by miało, i chcielibyśmy, żeby to miało swoje mapy, tak żeby też pokazać, zlokalizować w konkretnych miejscach tego zbiornika, gdzie to się znajduje i ile tego się znajduje, czyli określić cenność tego.
3: Właśnie, że nasz piękny zbiornik, nasza kamionka Piast jest taka unikatowa i taka bezcenna.
0: A ja dodam,
3: bardzo
0: że ten
3: inicjatywa.
0: Temat badań kamionki Piast rozszerzymy sobie też w programie Szepty Natury. Jego emisja już niebawem na antenie Radio Pole. Pięknie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu w Radio Pole panu doktorowi Piotrowi Dynowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne, a także panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu. Dziękujemy ślicznie.
3: Dziękujemy
1: bardzo i zapraszamy na kamionkę Piast.
2: Dziękujemy.
0: Za kwadrans będzie 15.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Za 9 minut wybije 15 i to jest idealny moment, żebyśmy rozstrzygnęli zabawę, w której do wygrania był dzisiaj albo voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień pod tym głównym gate'em w lotnisku w Katowicach, albo zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska Katowice, w skład którego wchodzi saszotka na dokumenty, kabel do ładowania 3-w-1, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis, a także maskotka.
2: No a pytaliśmy dzisiaj, prosiliśmy właściwie was, żebyście nam zdali relację z Tour de Pologne, ale taką wiecie, no wysokich lotów. Brawurową. No i słuchajcie, no nie mogliśmy koło tego telefonu przejść obojętnie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Relacje z etapu opolskiego Tour de Pologne. Jedzie szybko jak auto. Zaraz będzie na mecie, ale najpierw czeka go jeszcze runda po górskim etapie w Raciborzu. Tam musi się zameldować. Pozdrawiam szybko. Cześć.
1: Cześć, dziękujemy bardzo i to jest najlepsza odpowiedź, bo w ogóle bardzo mi przypominała takiego pana stewarda, który mówi, a teraz do kupienia będzie, jak to się czyta? A, mamy to Halina jeszcze na stanie?
2: Czyli to jednak było wyreżyserowane i brawurowo zagrane, ja tak myślę, to roztargnienie takie i o to chodziło i pięknie i gratulujemy.
1: Serdecznie gratulujemy.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: I przepięknie wam dziękujemy za ostatnie 5 godzin naszego programu. Muszę przyznać, że to był wyjątkowy piątek w Radiu Opole z takimi sportowymi emocjami.
2: Co się dziś najeździliśmy na tych kolażówkach, to ho-ho, już nie musimy teraz, przez jakiś tydzień, dwa albo więcej. Dzięki piękne za dziś. Kto nam dziękuję? Kto się żegna? Przepraszam, ja już jestem zmęczony.
1: Iwona Tokarska, do zobaczenia za jakiś czas, bo powiem wam adios amigos. O, tak,
2: Iwona jedzie zgasić słońce. A Krzysztof zostanie i dzielnie się z wami będzie spotykał w następnym tygodniu, a więc do usłyszenia w poniedziałek. Paweł Oliwa także jeszcze chwilę popracuje, bo za chwilę w tym studiu Dawid Rajwaj, twoje Radio Opole. Dawid Rajwa oczywiście w blokach startowych.
1: Spokojnego weekendu i spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa.
4: Radio Opole. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. My tu gramy.
1: Reklama.
0: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
6: No, skoro o sierpniu mowa, to mamy siódmy dzień tego miesiąca w kalendarzu. To piątek piątkowy. Popołudnie na zegarach już 15.
7: Zablokowana droga krajowa numer 43. Wały przeciwpowodziowe w Noroku będą uszczelnione. PKP Intercity szykuje się na sierpniowy weekend.
8: Dodatkowo 6 pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu.
7: A szczegóły już za chwilę zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Przygotował je i przedstawi Roman Joranek.
7: Zablokowana droga krajowa numer 43 w powiecie oleskim w miejscowości Jaworek między Rudnikami i Jaworznem. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na miejscu są dwa zespoły ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec LPR. Niestety jedna osoba zmarła, jedna jest ranna. Zdarzenie zabezpieczają 3 zastępy straży pożarnej. A w całym regionie prowadzone są ogólnopolskie działania pod hasłem Prędkość. Funkcjonariusze kontrolują kierowców przede wszystkim w miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Celem tych działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości, tłumaczy młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego KWP w Opolu.
9: Policjanci mierzą prędkość zarówno podczas kontroli statycznych, jak i w czasie jazdy. Na drogach pracują także policjanci z grupy Speed, którzy reagują na najbardziej niebezpieczne zachowania kierowców. Przypominamy, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
7: Ponadto funkcjonariusze apelują o zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Wały przeciwpowodziowe w Naroku w gminie Dąbrowa będą uszczelnione. Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą na inwestycję, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Odtworzymy i uszczelnimy obwałowania Odry w miejscowości Narok oraz przywrócimy jego pełne parametry techniczne, mówi Linda Hoffman, rzecznik RZGW Wody Polskie w Gliwicach.
10: Właśnie rusza nasza bardzo ważna inwestycja przeciwpowodziowa na terenie gminy Dąbrowa. Zakres naszych prac obejmie wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wału. Oznacza to, że sama taka budowla będzie o wiele odporniejsza na ewentualne przesiąkanie wód z koryta rzeki na zewnątrz. Nadbudujemy i wzmocnimy korpusy tego obwałowania. Zabezpieczymy także skarpy przed ewentualnością działalności zwierząt. Naprawimy przejazdy wałowe i uporządkujemy oraz umocnimy skarpy.
7: Przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku mieszkańcy wspólnie z wolontariuszami i służbami mundurowymi prowadzili intensywną akcję uszczelniania wałów workami z piaskiem, aby zabezpieczyć miejscowość przed zalaniem. Wówczas się udało, ale konstrukcja wałów została mocno naruszona przez wodę powodziową. Prace nad uszczelnieniem wału potrwają pół roku. Koszt inwestycji to 2 700 000 zł.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. Lublin-Szczecin spółka PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w czwartek, 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
8: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
7: Niektóre składy zostaną wydłużone do maksymalnej liczby 13 wagonów. Spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino.
8: Ten długi sierpniowy weekend wyjadą również długie 13-wagonowe składy. Tak zestawione będą pociągi EIC Jantar, Neptun i Poseidon, kursujące na trasach prowadzących m.in. na Hel i do Kołobrzegu. Dodatkowo w dniach od 13 do 16 sierpnia 6 pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu, dzięki czemu taki pociąg będzie miał 400 metrów długości i zabierze ponad 800 pasażerów.
7: A weekendowy szczyt potrwa do wtorku 18 sierpnia.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
7: Minęły 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
1: Cezary Puzyna, zapraszam. Nie jest wykluczone wprowadzenie programu CPN2. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział w Polskim Radiu 24, że w grę wchodzi obniżony VAT lub ustalona cena maksymalna. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. A sami kierowcy, patrząc na pylony na stacjach, nie mają nic przeciwko CPN-owi.
11: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne. Kiedyś jak podjeżdżałam na stację, no to płaciłam o wiele mniej za pół baku, a teraz już odczuwam to. Widać to po rachunku, jaki płacę.
1: Wprowadzony pod koniec marca program CPN, czyli ceny paliwa niżej, funkcjonował do końca czerwca, a średnio litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł i 55 groszy, litr oleju napędowego ponad 8 zł i 20 groszy. Minął rok, od kiedy ZUS wypłaca rentę wdowią. Na koniec czerwca świadczenie pobierało średnio prawie 1 000 000 osób, a wypłacono niemal 4 miliardy złotych. Średnia renta wynosi nieco ponad 350 zł miesięcznie. Od nowego roku to świadczenie wzrośnie. W miejscu tzw. czołgowiska jest wyremontowany parking, ale będzie płatny. Chodzi o parking przy ulicy Ozimskiej w Opolu. Kierowcy zapłacą od poniedziałku 3 zł za godzinę, a 27 zł za cały dzień. Dotychczas był tam parking darmowy, ale stan nawierzchni był fatalny. W przeciwieństwie do strefy płatnego parkowania opłaty będą tam obowiązywać przez 7 dni w tygodniu. Nie będzie też darmowych 15 minut.
0: Pogoda.
6: No i dzisiaj temperatury poniżej 30, czyli wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Najwięcej na termometrach w Opolu, 27 stopni. 26 notujemy w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, w Brzegu, w Nesie i w Namysłowie, a 25 na termometrach w Strzelcach Opolskich. Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany, nie wieje z północy i północnego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Piątkowe popołudnie spędzacie z Radiem Opole, no i zachęcam do tego, by tak pozostało. 7 minut po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy do Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś sporo działo się na drogach naszego regionu. To oczywiście ze względu na Tour de Pologne, o naszym pięknym regionie. Dziś dużo się mówi w całej Polsce i nie tylko. Pięknie wyglądamy w relacjach medialnych, choć kierowcy mogli mieć inne odczucia, podobnie jak ci, którzy chcieli skorzystać z komunikacji miejskiej, a wcześniej nie dotarły ostrzeżenia o zmianach, o zamknięciu niektórych tras. Tu taka dobra rada na przyszłość. Warto słuchać Radia Opole. Wszak na naszej antenie zawsze przydatne informacje o utrudnieniach związanych z Tour de Pologne informowaliśmy już od kilku dni. Była szansa, by się do nich przygotować i albo obrać inną trasę, albo wyjechać wcześniej. A jak Tour de Pologne przebiegało, jak to święto kolarstwa w naszym regionie wypadło, o tym też możecie poczytać, ale i zobaczyć relacje na naszej stronie www.radioopole.pl. Polecamy też nasze media społecznościowe, nasze konta w mediach społecznościowych. A teraz uwaga, bo to jest to, o czym mówiłem, warto słuchać Radia Opole, by potem nikt nie był zaskoczony. I teraz też mam podpowiedź dla kierowców, którzy w naszym rejonie, ale też na przykład kierują się w stronę Śląska, bo nie tylko u nas, jak słyszeliśmy w wiadomościach, też śląska drogówka zaplanowała dziś zmasowane kontrole prędkości. W ten sposób działania policjantów wpisują się w ogólnoeuropejską akcję, która trwa od 3 do 9 sierpnia. Jak mówi Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ma to wyeliminować kierowców, którzy zbyt mocno wciskają pedał gazu.
2: Celem będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzeganie ograniczeń prędkości. Podczas działań wyznaczane będą statyczne punkty kontroli prędkości. W zaplanowanych działaniach będą zaangażowane również policyjne zespoły SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.
1: Na drogi wyjechały także radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Takie kontrole również na śląskich drogach, choć o bezpieczną jazdę apelujemy zawsze i na wszystkich drogach. Apelujemy, kierując się zdrowym rozsądkiem i troską o bezpieczeństwo, a nie widmem mandatu, czy nawet odebrania prawa jazdy.

0: Twoje Radio Polena, na zegarach zbliża się 15:30, a do mikrofonu zbliżył się Roman Juranek. Czas więc na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zablokowana droga krajowa numer 43 w powiecie oleckim między Rudnikami a Jaworznem. Doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Lądował śmigłowiec LPR. Niestety jedna osoba zmarła, to 51-letni mężczyzna. Drugiej osobie podróżującej motocyklem udzielana jest pomoc medyczna. Zdarzenie zabezpieczają 3 zastępy straży pożarnej. Na miejsce jedzie prokurator. Przyczyny wypadku ustalają policjanci z komendy powiatowej w Oleśnie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Najpierw przymrozki, potem upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny dla nich rok. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wypłatę odszkodowań. Rozpoczęto szacowanie strat, które dotyczą wszystkich upraw oraz hodowli zwierząt. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa terenu rekreacyjnego przy Kamionce Silesia w Opolu. Do przetargu zgłosiły się 2 firmy. Miasto wybrało ofertę wartą 455 tysięcy złotych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do połowy listopada. A w wiadomościach za pół godziny także o nowym badaniu prowadzonym przez USK w Opolu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Burze dziś w naszym regionie nie, ale taki front burzowy przez województwo podkarpackie się przemieszcza i dalej na wschód. U nas zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane, a temperatury na poziomie 25 stopni tylko w Strzelcach Opolskich. Reszta regionu to 26 stopni na plusie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Żeby już w ogóle żadnych wątpliwości nie było, to dodam, że chodzi o stopnie w skali Celsjusza. Lepiej już było. Krzysztof Zalewski już teraz w tle na zegarach. 15:32.

0: Sezon letni, sezon wakacyjny i dobre wiadomości dla tych, którzy jeszcze zamierzają gdzieś wylecieć i będą korzystać z lotniska w Krakowie. Otóż nie będzie trzeba już ściągać butów. Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce zainstalował specjalne skanery do obuwia. Niewielkie urządzenia mogą znacznie przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa, tłumaczy Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport.
1: Bardzo często, jeżeli ktoś ma trochę wyższe buty lub ktoś, kto ma obcasy, do tej pory musiał buty zdejmować, musiały one być osobno prześwietlane. To jest nie dość, że mało komfortowe, to jeszcze zabiera czas. Port zdecydował zamontować skanery obuwia, więc już nie trzeba będzie butów ściągać. Będzie wystarczyło postawić stopę na takim skanerze i nasze obuwie będzie sprawdzane.
0: Czas spędzony na kontroli bezpieczeństwa na krakowskim lotnisku znacznie się skrócił dzięki zamontowaniu nowych skanerów i taśm. Dzięki nim podróżni nie muszą już wyciągać sprzętu elektronicznego z plecaków i mogą przewozić w bagażu podręcznym więcej płynu. Do tego jeszcze teraz skaner do obuwia. No, myślę, że jest to spore ułatwienie dla podróżnych. Za 19 minut będzie godzina 16:00.

0: piątek, za 12 minut będzie godzina 16. Powoli będziemy rozpoczynać kolejny wakacyjny weekend i kolejne ostrzeżenia, prośby o to, by jeśli będziecie wypoczywać na kąpieliskach, odpowiednio się zachowywać, by nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem i też odpowiednio reagować w różnych sytuacjach, czasem sytuacjach zagrożenia. Wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby, a od początku kwietnia 159. Marek Frąckowiak z WOPR-u mówi, że toną także osoby, które próbują pomóc innym, a nie są do tego przygotowane.
1: Kiedy podpłyniemy do tonącego, on odruchowo, intuicyjnie, z całej siły się nas chwyci, będzie próbował się uwieszać się na nas i wspinać, tak? Przez co może dojść do tonięcia dwóch osób. Ratownik, który udziela pomocy, jest wyszkolony. Po pierwsze, umie podpłynąć w taki sposób, żeby był niezauważony przez tonącego.
0: Ratownik wyjaśnia, jak należy się zachować w kryzysowej sytuacji.
1: Żeby naprawdę dobrze pomóc tonącemu, który jest w fazie tonięcia, w wielkiej panice, no trzeba przejść dosyć intensywne szkolenie. Dlatego moja rada jest taka, jeżeli widzimy, że ktoś tonie, to przede wszystkim wszczynamy alarm. Bo przecież na takim kąpielisku, gdzie jest, nie wiem, z 1000 osób, może być kilku, pięciu, sześciu, dziesięciu ratowników, którzy są po cywilu.
0: Tak jak czasem słyszymy o policjantach po służbie, którzy w cywilu nie zapominają, że służą w policji, no tak też z ratownikami. No i zróbmy wszystko, by nie powiększać tragicznych statystyk tego lata. Wczoraj, przypomnijmy, na kąpielisku w Siechnicach pod Wrocławiem 19-latek, który rzucił się na pomoc tonącemu koledze, stracił życie w wodzie, a przed kilkoma dniami w jeziorze Durockim w Wągrowcu utonęło dwóch nastolatków. I raz jeszcze apel o to, by w wypoczynku nad wodą nie łączyć ze spożywaniem alkoholu. 10 minut pozostaje nam do godziny 16.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 16. Po 16 będą informacje o tym, co w kinach. Dla naszych słuchaczy będą też wejściówki do kin, ale wcześniej czas na wiadomości.
4: Tragiczny wypadek na DK43 w Jaworku. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także piąty etap Tour de Pologne w naszym regionie przeszedł do historii. Trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upały i susza.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Roman Juranek.
4: Śmiertelny wypadek na DK43 w powiecie oleskim między Rudnikami a Jaworznem. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Lądował śmigłowiec LPR. Niestety jedna osoba zmarła, to 51-letni mężczyzna. Druga osoba podróżująca motocyklem, kobieta, została zabrana do szpitala. Przyczyny wypadku ustalają policjanci z komendy powiatowej w Oleśnie pod nadzorem prokuratora. Piąty etap Tour de Pologne w naszym regionie. To już historia. Start nastąpił z opolskiego rynku, a peleton ze stolicy regionu wyruszył w kierunku Ujazdu. Jednym z ważniejszych punktów przejazdu przez województwo opolskie była premia górska na Górze Świętej Anny. Tam na zawodników czekali kibice, którzy mają już wiele wspomnień z kolarskich wyścigów.
6: Ale pamiętam, że ludzie stali i płakali, jak jechali gorąco, bo Szurkowski był chyba czwarty albo piąty. Jechał przez leśnicę i koło kościoła golałem wodą. Było gorąco.
7: Przynajmniej jest na co popatrzeć. Takie moje pasja, hobby.
8: Myślę, że fajnie zawsze można zobaczyć topowych zawodników, bo Tour de Pologne to jest world tourowy wyścig najwyższej klasy i można tych topowych na świecie zobaczyć na żywo.
9: Bardzo ładne. Tak, będziemy czekać z niecierpliwością, jak to będzie wyglądało. Także super.
4: Piąty etap 83. Tour de Pologne prowadzi z Opola do Kociesz Resort, a kolarze mają w sumie do pokonania 218 km. Obecnie zostało im do mety już tylko kilkanaście.
5: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
4: Trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upały i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa.
10: Przymrozki, upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny rok, mówi Karol Potera z gminy Jedlińsk na Mazowszu.
11: Było widać po plonach około 30-40% w zbożach. W moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, wydajność u krów też spada.
10: Procedury trwają, odszkodowania zostaną wypłacone, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która służy różnym, i anomalia pogodowa, i choroby zwierząt.
10: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowań ułatwia śledzenie specjalnej strony System monitoringu suszy rolniczej.
4: A była to relacja Anny Orzeł. W lipcu bezrobocie wzrosło do 5,9% wobec 5,8% w czerwcu, szacuje wstępnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych nieco ponad 907 tysięcy bezrobotnych, niecałe 6 tysięcy więcej niż w czerwcu. Tradycyjnie najniższe bezrobocie notowano w województwie wielkopolskim, a najwyższe w warmińsko-mazurskim.
5: Słuchasz? Rozumiesz, wiesz.
4: Trzy różne diety, 14 miesięcy obserwacji, 90 uczestników. Tak prezentuje się nowe badanie prowadzone przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Naukowcy chcą sprawdzić, który model żywienia najlepiej pomaga osobom z cukrzycą typu drugiego i nadmierną masą ciała, między innymi w kontrolowaniu poziomu cukru i redukcji masy ciała. Badanie jest bezpłatne. Chcemy sprawdzić, jak różne modele cele terapii żywieniowej sprawdzą się pod kątem skuteczności kontroli glikemii i masy ciała, mówi lekarz Paweł Łyszczak z klinicznego pododdziału diabetologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych oraz kierownik projektu.
2: Warunki kwalifikacji do programu to przede wszystkim cukrzyca typu drugiego, która nie jest dobrze wyrównana. Tutaj określamy to na podstawie poziomu hemoglobiny glikowanej powyżej 8%. Ponadto nadwaga bądź otyłość, tutaj BMI powinno być powyżej 25 i określony wiek pacjenta. Kwalifikujemy pacjentów między 55 a 70 rokiem życia.
4: Osoby spełniające kryteria i zainteresowane udziałem mogą kontaktować się z zespołem dietetyków oddziału chorób wewnętrznych telefonicznie lub mailowo.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W pierwszej części dnia, rano, przed południem to różnie było. Bywało, że zachmurzenie miejscami było całkiem duże, ale w ciągu dnia raczej małe i umiarkowane. Tak prognozowali meteorolodzy. No i rzeczywiście te prognozy się sprawdzają. Co do temperatur, tutaj też się sprawdza. Miało być między 24 a 26 maksymalnie i 26 notujemy teraz w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a 25 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Jeśli chodzi o nasz skład, to bez zmian. Za konsoletą Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektul z pośrednicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opol.
1: Dyrektor kina Helios Joanna Domagała w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No to co nowego od dzisiaj w kinach, na ekranach kinowych? Jakie nowości?
2: No w sumie to chyba mamy cały zestaw, proszę Państwa, bo mamy i premiery, i przedpremiery, i powrót po latach na ekrany, więc jest w czym wybierać. Na początek, jeżeli chodzi o premiery, to kontynuujemy Psi Patrol i Dinozaury. Mieliśmy pokazy przedpremierowe. Film bardzo pozytywnie odbierany przez całe rodziny. Jest wesoły, jest kolorowy i nawet nie wiedziałam, że cały czas jest to pokolenie młode, które kocha dinozaury. Okazuje się, że tak, to jest. Wiem to po swoich dzieciach i wiem po tych, którzy już byli w kinie, że te dinozaury dalej rządzą. Więc Psi Patrol i Dinozaury to kino familijne dla całej rodziny. Na drugim końcu, bo na biegunie horrorów pojawia się Ice Cream Man. No i na pewno to jest film dla fanów gatunku, bo to jest film Eliego Rota. To jest reżyser, który w tych takich mrocznych, krwawych horrorach wręcz się specjalizuje. I tym razem jak zwykle zderza dwa światy, bo z jednej strony mamy małe, senne, spokojne miasteczko uroczego pana, który sprzedaje lody, tylko że jak sprzedaje, te lody, które sprzedaje, nie są urocze i powodują bardzo dużo krwawego zamieszania w miasteczku. Więc Ice Cream Man dla tych, którzy naprawdę lubią krwawe horrory. Z premier mamy jeszcze polski film Odzyskany. Świetny dramat obyczajowy, taki z życia wzięty, ale myślę też, że z jednej strony będzie nas bardzo mocno wzruszał, ale będzie też nadzieja w tym filmie. Przede wszystkim świetne trio aktorskie, ponieważ Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, tu perełka w tej roli, i Maria Gładkowska to są osoby, aktorzy, którzy gwarantują, że film będzie świetny, więc Odzyskany. Na deser dwie sprawy. Przedpremiera, już w tym weekend możemy zobaczyć film, który na naszych ekranach zagości i na ekranach całej oczywiście Polski, Tylko jedna noc. To takie w sumie wakacyjne kino, historia miłosna, on i ona w wielkim mieście chcą więcej niż tylko zauroczenia, chcą prawdziwej miłości, ale przeszkody po drodze i różne takie uśmieszki losu, który będzie chciał im tam przeszkodzić, się pojawią. Więc będzie romantycznie, ale będzie też bardzo uroczo, świetna obsada i myślę, że takie wakacyjne kino też nam się jak najbardziej w sierpniu gorącym należy. No i ostatni deser to powrót na ekrany. Jak Państwo wiecie, w całej Polsce teraz przypominamy filmy, które kiedyś tam robiły wielkie zamieszanie i tym razem z wielką przyjemnością na Łowcy Androidów. Tak, to ten film z 1982 roku. Myślę, że o treści nie muszę mówić. Łowcy Androidów. Powtórka.
1: O tym, co nowego na kinowych ekranach, o tym opowiadała dyrektor kina Helios Joanna Domagała. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: A ja dodam, żeby nie odchodzić za daleko od radioodbiorników i przygotować telefony, bo za chwilę pojawi się pytanie konkursowe do zgarnięcia. Będą wejściówki do kina.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: I zgodnie z obietnicą czas na pytanie konkursowe. Dzisiaj, przypomnę, do wygrania będą dwie podwójne wejściówki do kina Helios na dowolnie wybrany seans, obojętnie które kino, czy Solaris, czy Karolinka, ale trzeba będzie odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe i zaznaczę, trzecia oraz szósta osoba, która poprawną odpowiedź zostawi na naszej konkursowej skrzynce 774541541, otrzyma takie podwójne zaproszenie do kina. Pytanie związane jest z tym, o czym była mowa wcześniej, kiedy były omawiane premiery, ale nie tylko premiery, bo również odnowiona wersja filmu, który przed laty na kinowych ekranach się pojawiał. Ciekaw jestem, ile osób miało okazję na kinowym ekranie obejrzeć film Łowca Androidów. Bo z tym filmem też związane jest to pytanie i uwaga, brzmi ono tak. Co, a właściwie kto, czyja osoba łączy te dwa filmy? Wspomniany wcześniej Łowca Androidów oraz film Gladiator. 774-541-541. Osoba, która jako trzecia prawidłową odpowiedź zostawi na naszej skrzynce konkursowej, a także jako szósta osoba. Te dwie odpowiedzi będziemy nagradzać. 774-541-541. Kto łączy, czyja osoba łączy te dwa filmy? Łowca Androidów oraz Gladiator. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Twoje Radio Pole i zbliża nam się 16.30 w studiu. Już Roman Juranek, czas na kolejny skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Tragiczny wypadek na DK numer 43 w powiecie oleskim. Droga jest zablokowana między Rudnikami a Wożnem. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Lądował śmigłowiec LPR. Niestety jedna osoba zmarła, to 51-letni mężczyzna. Druga osoba podróżująca motocyklem, kobieta, została zabrana do szpitala. Wały przeciwpowodziowe w Naroku w gminie Dąbrowa będą uszczelnione. Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą. Prace nad uszczelnieniem wału potrwają pół roku. Koszt inwestycji to 2 700 000 zł.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku odbędą się w Polsce. Gospodarzem turnieju będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana w dniach 15-20 grudnia, a spotkania będą rozgrywane w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. A w wiadomościach za pół godziny o zakończonym właśnie piątym etapie Tour de Pologne. Pierwszy na mecie zameldował się Jan Christen.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No, my meldujemy się z najświeższym odczytem tego, co na termometrach. Tutaj bez istotnych zmian, 25 stopni w Strzelcach Opolskich. Reszta regionu to jeszcze 26 stopni Celsjusza. Zachmurzenie właściwie w całym regionie małe i umiarkowane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to ja tylko podpowiem w sprawie konkursu. Proszę już do nas nie dzwonić. Już mamy wystarczająco dużo prawidłowych odpowiedzi. Spośród tych prawidłowych, które nagrodzimy, trzecią i szóstą. Ale kto to zadzwonił jako trzeci i szósty? O tym za chwilę.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: I czas na rozwiązanie tego konkursu. Przypomnę, jakie było pytanie konkursowe. Co, a właściwie kto, czyja osoba łączy dwa filmy? Łowca Androidów oraz film Gladiator. Czekaliśmy na wasze telefony, na wasze wiadomości zostawiane na naszej skrzynce konkursowej. Trzecia i szósta jest nagradzana. No to sprawdźmy, do kogo dziś trafią podwójne zaproszenia do kina Helios.
2: Odpowiedź właściwa na pytanie konkursowe to Ridley Scott. Łączy Łowcę Androidów i Gladiatora.
3: Dzień dobry. Gladiatora i Łowcę Androidów łączy ten sam reżyser Ridley Scott. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: No i to są nasi słuchacze, którzy wiedzą, co łączy Łowcę Androidów i Gladiatora. No a dla was chciałbym załączyć tutaj teraz podwójne zaproszenia do kina Helios. Będziemy się kontaktować z laureatami naszego konkursu, to już za chwilę. Gratuluję, no i oczywiście miłych wrażeń w kinie życzę.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i proszę bardzo, teraz coś dla kierowców, o kierowcach i sami kierowcy też tu za chwilę się pojawią. Kierowcy, którzy liczą na powrót programu CPN, ceny paliwa niżej. Wiceminister energii Konrad Bojnarowski powiedział, że nie jest wykluczone wprowadzenie programu CPN2, ale ostateczne decyzje nie zapadły.
2: Kierowcy czekają na obniżki cen paliw na stacjach.
3: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne.
4: Ceny baryłki stają w miejscu, a ceny są coraz wyżej.
2: Wspominają wprowadzony pod koniec marca program CPN, czyli ceny paliwa niżej, który działał do końca czerwca.
5: Wtedy na wszystkich stacjach, niezależnie czy w mieście, czy na trasie, ta cena zawsze była jakoś ograniczona.
2: Wiceminister energii Konrad Wojnarowski wskazuje, że decyzje o kolejnej odsłonie programu CPN jeszcze nie zapadły.
6: Monitorujemy, śledzimy to, co się dzieje na rynkach paliw i oczywiście CPN 2, tak zwany, nie jest wykluczony.
2: Jego ewentualne wprowadzenie może polegać na obniżeniu VAT-u lub ustaleniu maksymalnej ceny paliw.
1: O czym informował Maciej Szefer. Słuchacie Radia Opole, na zegarach już 16:50. Czekamy więc na kolejne dziś wiadomości. One oczywiście na falach Radia Opole za 10 minut. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
5: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezbyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
6: 219 dzień roku już mamy, to jednocześnie 7 dzień sierpnia. Co na zegarach? Tu już godzina 17 i czas na wiadomości.
7: A w nich kolejny wypadek w regionie. Na DK94 w wiadomościach także ekspert o nowej ustawie frankowej. Powiemy także o imprezie charytatywnej na rzecz Poli Bettger.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Juranek.
7: Uwaga, kolejne utrudnienie. Tym razem na DK94 w powiecie strzeleckim w rejonie miejscowości Zbicko doszło do wypadku. Samochód osobowy zjechał z jezdni, uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Obie trafiły pod opiekę ZRM. Obecnie zablokowane są oba pasy ruchu. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej. Przypomnijmy, od kilku godzin zablokowana jest także DK43 w powiecie oleskim. Między Rudnikami a Jaworznem doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba zmarła, druga została zabrana do szpitala.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Nowa ustawa frankowa nie zmienia znacząco sytuacji osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Ocenia mecenas Karolina Pilawska. Jak wyjaśnia, nowe przepisy przede wszystkim usprawniają postępowanie sądowe w sporach między kredytobiorcami a bankami. Ustawa, która dziś weszła w życie, przewiduje m.in. automatyczne wstrzymanie obowiązku spłaty rat po doręczeniu bankowi pozwu złożonego przez kredytobiorcę. Karolina Pilawska powiedziała Polskiemu Radiu, że od momentu tego momentu bank nie będzie mógł przekazać do biura informacji kredytowej o zaległościach w spłacie rat.
0: No bo do tej pory zdarzały się takie historie, że sąd wydawał postanowienie przed wejściem w życie ustawy frankowej, że klient jest zwolniony z obowiązku płacenia rat, a na przykład przez kilka miesięcy bank tego nie odnotował w systemie, bo odebrał, ale właśnie jakiś pracownik tego nie odnotował. W międzyczasie klient dostawał SMS-y, wezwanie, monity, a czasami trafiał nawet do BIK-u błędnie.
7: Prawniczka podkreśliła jednak, że nowe przepisy nie oznaczają automatycznego unieważnienia umów kredytowych. O tym, czy umowa jest nieważna, nadal będzie decydował sąd po rozpoznaniu sprawy.
8: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Byczyna wjeżdża na najwyższe obroty dla Poli Betkier. W ten sposób organizatorzy zapowiadają motoryzacyjną imprezę charytatywną dla trzylatki z Kluczborka, która cierpi na zespół Reta. Impreza rozpocznie się jutro w południe przy ulicy Poznańskiej w dawnej szkole podstawowej. Będą samochody sportowe i premium, nie zabraknie pokazów driftu. O szczegółach mówi Andrzej Betkier, tata Poli.
9: Będzie można przejechać się na prawym fotelu profesjonalnego driftowozu, drift taxi, tak zwane przejażdżki sportowymi samochodami jak Porsche czy Lamborghini. Będą również elektryczne go-karty, na których będzie można jeździć po przygotowanym torze. Mamy w planach również masę atrakcji dla dzieci, takich jak malowanie twarzy, zabawy na wielkich dmuchańcach, konkursy kulinarne.
7: Celem jest zebranie pieniędzy na syrop hamujący chorobę. Chodzi o czas na przygotowanie się do terapii genowej, która w niedługim czasie powinna być dostępna w Stanach Zjednoczonych. Szwajcar Jan Christen okazał się najlepszy na mecie piątego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Liderem generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał Holender Bart Lemmen. Po pokonaniu 218 km z Opola na górę Kocierz drugie miejsce zajął Niemiec Marco Brenner, a trzeci był Francuz Louis Barret. Na 36. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 49. był Michał Kwiatkowski. Wyścig, przypomnijmy, potrwa do niedzieli. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zaczynamy od temperatur. 25 stopni mamy w Namysłowie i w Strzelcach Opolskich. 26 w Nysie Brzegu, Klucz, Borku, Kędzierz, Nikoźlu i w Opolu. Te wyższe temperatury jeszcze się utrzymują, ale no, dla wielu i tak jest to chwila taka, mamy nadzieję, że dłuższa chwila oddechu od tych upalnych temperatur powyżej 30. W nocy ma być od 12 do 14 stopni, tak informują meteorolodzy. Zachmurzenie w nocy małe i umiarkowane nad ranem, częściowo wzrastające do dużego.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Dodajmy, że wiatr jest słaby i umiarkowany. Podobnie ma być w nocy też słaby i umiarkowany z kierunków północnych. 5 minut po godzinie 17. Paweł Liba za konsoletą, Dawid Rajba przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opol.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną w studiu teraz. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć.
1: No i słuchaczom podpowiadamy jak zwykle o tym, co jutro w programie o zdrowiu traktującym. Przypomnijmy, w godzinach od 13 do 15 audycja ze zdrowiem ci do twarzy.
2: Tak, od 13 do 15 i tak sobie założyłam, że jedna godzina to jeden temat, druga godzina to drugi temat.
1: Ale to zawsze tak, może się zdarzyć jakieś taka audycja, że będzie taki temat, że przez dwie godziny o nim będziesz powiedzieć.
2: Bywa, no, bywa.
1: Może być.
2: Rzadko, ale może tak być. Ale tych tematów medycznych jest tyle. Jutro będziemy mówić o zdrowiu i psychicznym, i tym fizycznym. W pierwszej części będzie psychologia. I będziemy szukać balansu w naszym życiu. Jest takie popularne hasło work-life balance. Podobno teraz mówi się też work-life integration. Jak pogodzić obowiązki i te zawodowe z tymi domowymi? Jak znaleźć też czas na jakieś hobby? I jak zrobić, żeby nic nie ucierpiało? Bo zazwyczaj tak jest, że jeżeli my się poświęcamy pracy, bo musimy, no to cierpi na tym nasze życie prywatne. Jeżeli mamy problemy w życiu prywatnym, to też się przekłada na nasze życie zawodowe i to się wszystko tak przenika. Czy możemy w tych czasach, kiedy cały czas biegamy, jakoś znaleźć równowagę? Czy to w ogóle nie jest możliwe? Czy to jakiś ideał, do którego nigdy nie dojdziemy? Będę o to pytać naszego gościa, będziemy na ten temat rozmawiać. A w drugiej części programu takie zdarzenie medyczne, na które i którego doświadczyły różne osoby, nagle zaczyna nas boleć brzuch. Nagle ten ból brzucha się pogłębia. Okazuje się, że ten ból z pępka przechodzi bardziej w naszą prawą stronę. I to już jest taka podpowiedź, że to może być wyrostek robaczkowy, zapalenie wyrostka robaczkowego. Co w takiej sytuacji robić? Jak wygląda zabieg usunięcia takiego wyrostka robaczkowego? I czy rzeczywiście ten wyrostek robaczkowy jest nam zupełnie niepotrzebny? Mogę zdradzić, że tutaj w medycynie się pozmieniało, bo przez lata uważano, że w zasadzie on, możemy bez niego żyć i rzeczywiście wiele osób jest już po usunięciu wyrostka i żyje i wszystko jest w porządku, ale ten wyrostek robaczkowy ma też swoją funkcję, jaką o to będę pytać naszego gościa.
1: Czy bez wyrostka można żyć,
2: można?
1: Czy nie? No to jest jedna kwestia, ale czy można żyć, nie słuchając Radia Opole i audycji o zdrowiu? No można, ale co to za życie?
2: To właśnie, tak, dziękuję.
1: Zachęcamy do tego, żeby posłuchać, przypomnijmy kiedy, o której.
2: 13.15, jak ktoś nie zdąży, no to oczywiście odsyłam na naszą stronę internetową, na Spotify'u też nas Państwo znajdą, także polecam, liczę na Państwa obecność.
1: Zapraszam Marzenę Śmierciak, dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Drodzy słuchacze, czy zdarzyło się wam widzieć jakieś nieprawidłowości, których byliście świadkami w obiektach gastronomicznych? No jeśli są to poważne naruszenia, które nie powinny ujść restauratorom na sucho, można łatwo je zgłosić odpowiednim służbom. W ciągu miesiąca sanepid dostał prawie 1000 zgłoszeń restauracji i produktów żywnościowych w funkcji M-Obywatel. Nieprawidłowości można zgłaszać tą drogą od początku lipca. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział, że nowa forma zgłaszania uchybień cieszy się zainteresowaniem obywateli.
2: Ponad 80% tych wszystkich zgłoszeń dotyczy obiektów, czyli właśnie wyglądu, stanu sanitarnego, jakiegoś miejsca, gdzie osoby zgłaszające zauważyły nieprawidłowości. Głównie chodzi o stan sanitarny dotyczący żywienia, wody czy warunków pracy, bo to jest to ważne. Mamy sezon bardzo wysokich temperatur i to też ma znaczenie, w jakich warunkach osoby wykonują pracę.
1: Paweł Grzesiowski powiedział, że zgłoszenia w kategorii produktów najczęściej dotyczyły żywności. I uwaga, bo to istotne dane, szef GIS-u poinformował, że około 3% przeanalizowanych dotąd zgłoszeń z M-Obywatela było uzasadnionych. Tylko 3%? No przy takich statystykach, mimo że może się to wydawać jako dobre narzędzie, można się zastanawiać, czy nie jest wykorzystywane na przykład do nieuczciwej walki z konkurencją. Ale przecież zgłoszenia przez M-Obywatela nie są anonimowe i o tym, jeśli ktoś chciałby takiego zgłoszenia dokonać, to o tym też warto pamiętać.

0: To była Oceana, co na zegarach minęła już 17.30. Czas na jeszcze jedno w tym tygodniu w naszym programie. Spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Nie lubię tych, którzy za dużo mówią. To jest zaskakujące, wiem, bo przecież głównie tak żyję z tego, że mówię, ale doceniam umiejętność powściągliwości, zachowania powściągliwości również tej językowej, ale to nie dotyczy tylko mówienia, żeby mówić, ale też i nadmiernego dzielenia się swoimi emocjami czy przemyśleniami. Na wszystko jest miejsce i czas.
3: Znaczy, ja tutaj też chciałabym zaznaczyć, że ja też cenię ludzi, którzy potrafią dać odpowiednie rzeczy słowo, czyli nie popadają w wodoleństwo i gadulstwo, ale też lubię ludzi, którzy mówią ze swadą. A swada i gadulstwo to nie jest to samo. To jest po prostu swoboda wypowiedzi dzięki temu, że czytamy dużo, mamy duży zasób słów, myślimy, kiedy konstruujemy wypowiedź. Więc żeby nie myśleć, że każdy milczek to mędrzec, bo tak nie jest.
2: Nie, nie. No czasami, wiesz, uważamy kogoś za mądrego, dopóki się nie odezwie. No to taka jest refleksja życiowa.
3: Piękna i mięcz, tak?
2: Właśnie, ale zwróciłaś uwagę, jak wiele mamy właśnie określeń i zwrotów, które w jakiejś mierze opisują właśnie to, tę wylewność niektórych, albo brak wylewności. Na przykład taki zwrot. Rozwiązały się języki. Dzisiaj nieczęsto spotykany, ale jeśli się już pojawia, to pojawia się w bardzo konkretnych sytuacjach. Należy do najbardziej obrazowych i można powiedzieć popularnych polskich związków frazeologicznych związanych z mówieniem. Używa się go wtedy, gdy ludzie wcześniej powściągliwi lub milczący zaczynają nagle mówić dużo, swobodnie i otwarcie.
3: I teraz zgadnijmy, w jakich sytuacjach może dochodzić do rozwiązania języków?
2: No, gdy przełamana jest na przykład jakaś zmowa milczenia.
3: To ty poszedłeś już dalej, a najczęściej języki rozwiązuje alkohol.
2: No,
3: ludzie
2: niestety
3: stają się gadatliwi po alkoholu.
2: Chociaż no, nie zawsze z pożytkiem dla siebie i otoczenia,
3: nie,
2: bo
3: nie,
2: to, co się
3: często
2: wtedy mówi, no niekoniecznie.
3: Ale też przy okazji mogą zdradzać tajemnice i w tym związku rozwiązać język, kryje się właśnie ten element, że można coś zdradzić, powiedzieć za dużo, czego byśmy nie chcieli ujawniać.
2: A z jaką mamy wtedy sytuację? Do czynienia sytuacją, z ano taką, w której nie ugryźliśmy się w porę w język.
3: Tak, i język nam latał jak łopata.
2: Otóż to, mieliliśmy ozorem, pytlowaliśmy.
3: Mieliśmy niewyparzony język.
2: O, nie trzymaliśmy języka za zębami. No, państwo widzą, jak długa jest ta lista. Warto zauważyć, że tutaj sięgamy tradycji biblijnej oraz ludowej. W wielu kulturach język traktowano bowiem jako narzędzie prawdy, narzędzie rozsiewania plotek, wyznania albo też i zdrady. A więc motyw związanego języka symbolizował z kolei niemożność mówienia, strach lub milczenie. Natomiast rozwiązanie języka oznaczało przełamanie pewnej bariery. W polszczyźnie podobne metafory funkcjonują od dawna, czego przykładem są wyrażenia jak mieć związany język, wspomniane już gryźcie w język albo nie trzymać języka za zębami. Współcześnie zwrot rozwiązały się języki najczęściej pojawia się w sytuacjach towarzyskich. Bardzo często używa się go w kontekście spotkań, podczas których ludzie po pewnym czasie stają się bardziej rozmowni ze wspomagaczami lub bez. Nierzadko wyrażenie to wiąże się również, jak wspomniałeś, z alkoholem. Zdanie po kilku kieliszkach rozwiązały się języki sugeruje, że uczestnicy spotkania zaczęli mówić szerzej, odważniej lub zdradzać sekrety. Zwrot ten może więc mieć zarówno neutralny, jak i lekko ironiczny charakter. Media chętnie sięgają po to wyrażenie, ponieważ jest ono dynamiczne i sugestywne. Nagłówki typu po debacie rozwiązały się języki w partii, albo byli pracownicy przerwali milczenie, rozwiązały się języki, albo po finale programu rozwiązały się języki internautów, sugerują ujawnienie ukrywanych wcześniej informacji. Zwrot buduje więc pewną atmosferę napięcia i sensacji, a czytelnik ma wrażenie, że oto wychodzą na jaw sekrety lub prawdziwe emocje bohaterów wydarzeń. To nie jest zwrot, który często pojawia się w literaturze. Warto też zwrócić uwagę, że frazeologizm ten pokazuje ważną cechę języka polskiego, czyli skłonność do obrazowości. Polszczyzna bardzo często opisuje emocje i zachowania za pomocą metafor związanych z różnymi częściami jej ciała. Język nie jest tu tylko narządem mowy, ale też symbolem komunikacji, prawdy i relacji między ludźmi.
3: No tak, i pamiętajmy, że mamy język jako właśnie fizyczną, anatomiczną część ciała i mamy język jako pojęcie zasobu słów wraz z regułami. A na koniec powiedzmy, że dzisiaj żyjemy jednak w dość beztroskich czasach, bo kiedyś rozwiązywanie języka nie musiało następować w przyjemnych okolicznościach, bo odbywało się to na torturach.
2: To prawda, a na wojnie wysyłano patrole tak, po to,
3: zasięgano
2: żeby...
3: Zasięgano języka.
2: Albo wziąć języka, tak, w sensie złapać żołnierza przeciwnej strony po to, żeby wydobyć z niego informacje.
1: Na końcu języka.

0: O Korei Północnej ostatnio sporo się mówi, to głównie w kontekście pomocy militarnej, która może mieć istotne znaczenie w wojnie za naszą wschodnią granicą. Ale teraz o innych jednostkach, które działają w cyberprzestrzeni. Północno-koreańscy hakerzy w pierwszej połowie roku wykradli kryptowalutę o wartości ponad 600 milionów dolarów. Poinformowała o tym firma Blockade, zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Komunistyczna Północ od lat rozwija jednostki zajmujące się atakami hakerskimi. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Blockade w swoim raporcie opiera się na danych trzech niezależnych firm zajmujących się monitoringiem rynku kryptowalut. W pierwszej połowie tego roku doszło do ponad 200 ataków hakerskich, które spowodowały straty przekraczające 1 100 000 000 dolarów. Ponad połowę z tych środków wykradli hakerzy z Korei Północnej. Doszło do tego w okresie 17 dni kwietnia tego roku. Z roku na rok rośnie liczba ataków hakerskich, których celem są platformy handlu kryptowalutami. Hakerzy zmienili taktykę. Zamiast znajdowania luk w oprogramowaniu, wykorzystują ludzi zarządzających protokołami i agentów sztucznej inteligencji. Ci ostatni coraz częściej są wykorzystywani do dysponowania środkami w imieniu użytkowników. Szacuje się, że od 2017 roku hakerzy z Korei Północnej wykradli kryptowaluty na sumę ponad 6 miliardów dolarów. W ubiegłym roku podczas ataku na Bybit skradziono 1,5 miliarda dolarów, co pozostaje największą pojedynczą kradzieżą kryptowalut w historii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Zbliża się godzina 18. W Radiu Opole oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
2: W kanale Gliwickim wykryta złota alga. Pytamy, jakie kroki w związku z tym podejmują Wody Polskie. Opolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o wsparcie.
3: Nasza pomoc uzależniona jest od wrażliwych serc ludzi.
2: W wiadomościach także instrukcja, jak udzielać pomocy tonącym.
4: Przede wszystkim wszczynamy alarm.
2: Minęła godzina 18.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Dzień dobry, ale na początek bardzo ważne informacje dla kierowców. Dosłownie kilka minut temu policja odblokowała przejazd drogą krajową 43. A przypomnijmy, między Rudnikami a Jaworznem doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba zmarła, druga została zabrana do szpitala. Nie ma też już utrudnień na DK94, to z kolei powiat strzelecki, gdzie samochód osobowy zjechał z jezdni, uderzył w drzewo w okolicach miejscowości Zbicko. Pojazdem podróżowały dwie osoby, obie trafiły pod opiekę ZRM na czas pracy służb. Droga była zablokowana.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: W części kanału Gliwickiego wykryto złotą algę. W wiadomościach Radia Opole pytamy, jakie Wody Polskie podejmują w związku z tym działania. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie między innymi zatrzymano przepływy wód. Tłumaczy Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach i informuje, że kanał Gliwicki jest stale monitorowany.
5: W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno tej drogi wodnej. Co jeszcze możemy powiedzieć, to, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb, gdyby do takiego zdarzenia doszło. Jesteśmy także w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
2: Przypomnijmy, złota alga to gląd, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali, że była to bezpośrednia przyczyna katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. O wsparcie działalności apeluje Opolski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspektorzy odbierają wiele zgłoszeń o psach porzuconych lub przebywających w nieodpowiednich warunkach. Brakuje też domów tymczasowych. Dagmara Wojtas-Skarbnik, to z oddziału w Opolu, mówi o letnich interwencjach.
6: Mamy bardzo dużo telefonów dotyczących psów uwiązanych na łańcuchu albo zamkniętych w kojcach. Jak wiadomo, tego lata upały mocno dają się we znaki. Do tego dochodzi brak wody w miskach, często przez znikome zainteresowanie opiekunów są brudne, zakudłacone, chore. Takie zgłoszenia w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę.
2: A po odebraniu zwierząt trzeba najczęściej opłacić hoteliki, badania, a później kosztowne leczenie, dodaje Dagmara Wojtas.
6: Nasza pomoc uzależniona jest od wrażliwych serc ludzi, którzy wpłacają coś na zbiórkę lub bezpośrednio na konto. Każde 5 czy 10 zł to szansa na uratowanie kolejnej istoty. Psa lub kota, bo pomagamy również opiekunom kotów wolnożyjących i leczenie kotów pochłania również olbrzymie kwoty i często, chociaż właśnie kocie zbiórki dużo wolniej się zapełniają, to staramy się pomagać.
2: TOS w Opolu można wesprzeć na kilka sposobów. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizacji.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku kwietnia 159. Zdarza się, że toną osoby, które próbują pomóc innym, ale nie są do tego przygotowane.
7: Wśród wypoczywających nad wodą opinie co do tego, jak reagować na widok osoby tonącej, są podzielone.
8: Odruchem chyba bym pobiegł tak. O. Jestem słabym pływakiem, ale myślę, że w pierwszej kolejności tak.
9: Nie czułabym się na siłach, żeby sama wpłynąć. Ratownik prędzej.
7: Marek Frąckowiak z WOPR-u mówi, jak się zachować w kryzysowej sytuacji.
4: Jeżeli widzimy, że ktoś tonie, to przede wszystkim wszczynamy alarm.
7: Podpłynięcie do tonącego może skończyć się bowiem wciągnięciem pod wodę.
4: Ratownik, który udziela pomocy, jest wyszkolony. Umie podpłynąć w taki sposób, żeby był niezauważony przez tonącego.
7: Pierwszą formą pomocy poza wezwaniem służb jest podanie tonącemu przedmiotu, który będzie on mógł uchwycić, i przyholowanie go do brzegu.
2: A relację przygotował Maciej Szefer. I na koniec ogromny sukces polskiej kolarki. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France Kobiet. Na 8 miejscu etap zakończyła Dominika Włodarczyk.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
2: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Już jutro o 17 w oranżerii zabytkowego Parku w Pokoju odbędzie się ostatni koncert w ramach 19 Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Wystąpi na nim zespół kameralny Och Essence, a w repertuarze znalazły się kompozycje wydane lub przechowywane w archiwach Dolnego Śląska, których autorami są S.I. Reusner, Salomon Rossi i Georg Muffat. Nie kończy się natomiast 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 21 na Stawku Zamkowym w Opolu wystąpi orkiestra kameralna złożona z kursantów i nauczycieli. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Otwarte warsztaty rękodzieła i ginących zawodów, promocje książek pomiędzy kwiatami i rozetami, czy porcelanowa łąka pani Małgorzaty, autorstwa dr Joanny Banik. Ponadto otwarcie wystawy poświęconej dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz prezentacja wyjątkowej kuźni z Ziemłowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. To wydarzenia, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej Opolu-Bierkowicach w ramach festiwalu Święto Wzoru Opolskiego – Festiwal Twórczości Ludowej. Dodatkowo podczas festiwalu odbędzie się także powiatowy etap konkursu kulinarnego Polska Smakuje, a część muzyczną wypełni koncert Żanety Plotnik-Krumpiec. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. Również w najbliższą niedzielę w Pałacu w Roskochowie pokazany zostanie monodram zatytułowany O kobiecie, która hodowała mężczyzn. Jest to autorski spektakl Aleksandry Rusek na podstawie tekstu Sylwii Kobuszewskiej-Kamińskiej. Początek przedstawienia o godzinie 17.
1: Pogoda. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Podobnie będzie w nocy, z tym, że ze zdecydowanie niższymi temperaturami. Dzisiaj maksymalnie mieliśmy od 24 do 26 stopni Celsjusza. No i jeszcze właściwie w takim przedziale te temperatury się utrzymują, ale w nocy ma być od 12 do 14. Będzie szansa jednak, żeby to była kolejna noc z wychładzaniem naszych mieszkań, naszych domów. Będzie można przewietrzyć od 12 do 14, przypomnę, tyle ma być w nocy. A jutro od 22 do 24 zachmurzenie małe i umiarkowane. Z początku dnia może być miejscami trochę większe.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Rolling Stonesi na dobry muzyczny początek kolejnej godziny naszego piątkowego spotkania. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Witam serdecznie.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną teraz w studiu. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: O kinie konesera nam opowiada, o filmach dla koneserów, które warto podpowiedzieć, które są warte obejrzenia. Jaki tytuł tym razem?
2: Tym razem chciałbym zachęcić do obejrzenia filmu autorstwa jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego obecnie irańskiego twórcy, Asghara Farhadiego. Ja obserwuję go od co najmniej 15, może 16 lat, gdy na ekrany polskich kin wszedł film Co wiesz o Eli, a później kolejnymi swoimi filmami udowadniał, że zasługuje na miano tego najlepszego. Rozstanie, Przeszłość, Klient, Wszyscy wiedzą, czy wreszcie Bohater, to są tytuły filmów, które nie tylko trafiały na polskie ekrany, ale zdobywały liczne nagrody i prestiżowe wyróżnienia. On rzadko kręci. Na ostatni jego film czekaliśmy długie 5 lat, ale myślę, że warto było. Historie równoległe. Ten tytuł bardzo luźno nawiązuje do 6 części Dekalogu, słynnego cyklu Krzysztofa Kieślowskiego, na podstawie którego powstał wybitny film, krótki film o miłości. To jest bardzo luźna adaptacja, to chcę podkreślić, ponieważ jeśli ktoś spodziewa się dzieła metafizycznego, jak to u Kieślowskiego zazwyczaj bywało, może się nieco rozczarować. To jest historia oparta na podobnym pomyśle, podobnym konstrukcie fabularnym. Tam przypomnijmy, prawie 40 lat temu, bo to był rok 88, gdy krótki film o miłości zdobywał na przykład pierwszą w historii Nagrodę Feliksa, czyli Europejską Nagrodę Filmową. Tam młody Olaf Lubaszenko podglądał sąsiadkę. To podglądanie było takim wyrazem bliskości, potrzeby bliskości drugiego człowieka. W filmie, na który chcę zaprosić, pani w średnim wieku podgląda z zupełnie innych powodów. To jest bardziej takie współczesne podglądactwo. Ona na podstawie kruchych strzępów wręcz informacji próbuje stworzyć, skleić historię. My też, widzowie, wchodzimy w tę grę, którą przygotował nam reżyser. Ze strzępów informacji, z takich puzli próbujemy ułożyć obrazek całości, domyślić się, kim są ci ludzie podglądani wraz z bohaterką przez nas, co się między nimi dzieje, jakie są ich motywacje, do czego dojdzie i przede wszystkim oceny. Oceny nas, widzów, tych bohaterów na podstawie tego, co widzimy i jak bardzo są mylne. Tego oczywiście nie zdradzę, więcej nie powiem. Co ciekawe, nie tylko scenariusz tego filmu został zainspirowany Kieślowskim, także Zbigniew Preisner, wybitny, nadworny, można powiedzieć, kompozytor Kieślowskiego, zgodził się wykorzystać tę samą ścieżkę dźwiękową, te same motywy muzyczne, które prawie 4 dekady temu słyszeliśmy w krótkim filmie o miłości. Plejada wybitnych francuskich aktorów. Isabelle i Pierre Ninet, Vincent Cassel i jeszcze Virginie Efira i jeszcze kilkoro znanych nam aktorów stworzyło takie pełnokrwiste kreacje.
1: Niektórzy w takiej gościnnej roli, krótkiej roli nawet w tym filmie, by wspomnieć Catherine Deneuve, tak?
2: Dokładnie tak. Czasami wystarczy kilka dosłownie minut na ekranie, aby zawładnąć kadrem, zawładnąć daną sceną, aby ją po prostu ukraść. To taki rodzynek, taki smaczek obecności tej wielkiej, naprawdę wielkiej damy francuskiego kina. To jest kino z gatunku, ja bym to nazwał kino moralnego niepokoju. Asghar Farhadi zawsze kręci filmy, gdzie ten wątek etyczno-moralny jest bardzo ważny, gdzie bohaterowie mają do rozstrzygnięcia, co jest dobre, a co złe, co jest białe, a co czarne. I czy wszystko, co widzimy, od razu można zaklasyfikować do jednego albo do drugiego rodzaju. To naprawdę bardzo mądre, pouczające, ale jednocześnie nie moralizujące kino. Kino moralnego niepokoju, Anno Domini 2026. Historie równoległe. Reżyseria Asghar Farhadi. Bardzo gorąco polecam.
1: Dzisiaj trochę dłużej nam o tym filmie wyszło, ale to z dwóch względów. Po pierwsze, o takim filmie krótko się nie da, a po drugie, ostatnio nie słyszeliśmy się z Darkiem, tak więc była ku temu okazja, żeby troszeczkę więcej o filmie powiedzieć. Darku, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Razem ze mną w studiu teraz Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam państwa serdecznie.
1: W studiu już, tak. Bo ostatnio mieliśmy łączenia. Przebywałaś na Ukrainie dłuższy czas, 3-4 razy.
2: Prawie 3 tygodnie.
1: Tak jest, łączyliśmy się z Ukrainą. I zanim przejdziemy do komentarzy związanych z tym, co aktualnie się dzieje na Ukrainie, to powiedz mi tak właśnie twoimi oczami, bo to mogą być bardzo ciekawe spostrzeżenia. Zapewne będą, bo byłaś na Ukrainie, odwiedzałaś miejsca tobie bliskie, ale także inne, związane z kulturą, także w którym takie miejsca, w których ślady polskie są, i byłaś z mężem swoim, mąż jest Polakiem.
2: Tak.
1: W jaki sposób on to odbierał? Pewnie z nim moglibyśmy porozmawiać, no ale ty pewnie też nam coś tutaj powiesz. I z jakimi reakcjami wy, jako takie małżeństwo ukraińsko-polskie, spotykaliście się na miejscu?
2: No, powiem tak, że mąż wielokrotnie bywał na Ukrainie, mniej więcej wie o co chodzi, też posługuje się językiem ukraińskim w takim stopniu, jak ja posługuję się polskim, więc
1: czyli
2: może...
1: świetnie.
2: Tak, no, mam nadzieję. Może się dogadać, ale też sam powiedział, że prawie 3 tygodnie to jest nasz rekord taki w czasie wojny być na Ukrainie. Powiem tak, że spotkaliśmy wielu różnych ludzi, też taki przypadek. Ja właśnie gotowałam jakiś kolejny program, on poszedł na miasto wypić kawy, dzwoni do mnie, że poznał chłopaków, droniarzy, który po prostu na urlopie przebywają w kawiarni. No i tak rozmawiali, no i mówię, że pokazywali mu takie nagranie z dronów, jak atakują Rosjan. I też mówili bardzo ciepło o Polsce, o tych relacjach, jak Polska wspiera Ukrainę, też dziękowali. I powiem tak, że żadnej jakiejś tam agresji czy czegoś on nie spotkał. No, oczywiście było ciężko tak reagować na te alarmy. Przyzwyczailiśmy się tak obserwować, jak już wielokrotnie mówiłam, te różne grupy w Telegramie, kanały, te aplikacje. No, ale można swoje życie tak ułożyć, obserwować, być zawsze gotowym do wszystkiego, no i spędzić jakiś czas na Ukrainie.
1: Mówiłaś tutaj o tym, że nie spotykały was reakcje takie, które mogłyby, w stosunku do których mieliście jakieś obawy, na przykład jadąc tam, bo to mógł mieć za obawy zarówno twój mąż, jak będzie odebrany jako Polak, jak i na przykład ty jako żona Polaka.
2: No tak, wiesz, nawet na granicy ukraiński celnik zapytał, a jak to pani ma polskiego męża, a mąż nie mówi pani tam, wyjeżdżaj do Ukrainy. Ja mówię, no nie, i nigdy z takim na szczęście nie spotkałam się. Też, a niby, no może państwo się boi, ja mówię, no chyba mamy język, możemy się posługiwać, możemy rozmawiać, jak będzie jakaś sytuacja, będziemy tłumaczyć po prostu ludziom, jak to wygląda naprawdę.
1: Czy jest taka swoboda poruszania się, czy są takie miejsca, takie rejony, których trzeba unikać?
2: No, nie byliśmy gdzieś tam bardzo blisko frontu, jedynie, że tak na granicach obwodów zawsze stoją wojskowi, sprawdzają dokumenty. No, ale też mąż zawsze pokazywał polski paszport, zawsze to, o, Polska, nie boicie się, nie boimy się, no dobra, to szczęśliwe, szerokie drogi, no, nie było żadnych jakichś momentów takich.
1: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do kolejnej części naszej rozmowy. Chodzi o to, co dzieje się w internecie, ukraińskim internecie, na forach internetowych, na platformach społecznościowych, na przykład komentarze różne, bo no nie jest tajemnicą, że trolle robią złą robotę, jak jest po stronie ukraińskiej.
2: Wiesz co, chyba no mniej więcej tak samo, ale też jak czytam jakieś obrzydliwe komentarze w stronę Polaków, patrzę na ten profil, widzę, że ta osoba ma jedno zdjęcie, 3 przyjaciele i nic więcej, to rozumiem, że to nie jest prawdziwa osoba, to po prostu jakiś troll, może rosyjski, no jak najbardziej rosyjski. Dlatego, no, może troszeczkę mniej agresji jest ze strony tych Ukraińców, no bo wszyscy pamiętają dobrze tą pomoc i no nawet jak jest jakiś wpis taki negatywny, to zawsze są ludzie, którzy byli w Polsce czy przebywają w Polsce, piszą, że nie trzeba kłamać, jest odwrotnie. No naprawdę bardziej ta agresja jest w internecie niż na ulicy.
1: To taka krótka relacja, natomiast za chwilę komentarze. Będziemy komentować to, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta. Było o twoim wyjeździe na Ukrainę, to teraz może powiedzmy o tych aktualnych sprawach, które z Ukrainą są związane, bo doszedł do końca kolejny etap, jeśli chodzi o ekshumację. Od tego może zacznijmy.
2: Tak, dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej Polski już opublikował komunikat taki podsumowujący. Mówi, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono 55 ciał, 26 z nich dzieci, niestety. Też 300 przedmiotów osobistych, rzeczy osobistych tych ofiar. No, też w komunikacie chodzi o to, że to współpraca polskich i ukraińskich naukowców, badaczy. No i też, jak już było mówiono, że 30 sierpnia odbędzie się pogrzeb właśnie w Ostrówkach na Ukrainie.
1: To jeśli chodzi o ekshumację, natomiast teraz przejdźmy do ataków, bo tutaj no, znowu trwa wymiana ognia i zdaje się, że no nie wiem, czy tak to można postrzegać, że Rosjanie poszli tropem Ukraińców, bo też tutaj podobne obiekty są teraz atakowane przez Rosjan.
2: Tak, kilka dni temu, 5 sierpnia, był taki kolejny zmasowany atak, 28 rakiet, ponad 100 dronów i to wszystko leciało w obwód kijowski i Kijów. Niestety zginęło 18 osób, na początku było 17 ofiar, dzisiaj pojawiła się informacja, że kolejny mężczyzna zmarł w szpitalu, 44 zostało rannych i też celem ataku były właśnie magazyny. Магазини спшенту, їдзення, почти, всього, ну то, що якби codziennie в житті кожного є.
1: Czyli to jest też, to są takie ataki zmierzające do czego? Żeby, że tak powiem, przygotowania do zimy Ukraińców też utrudnić?
2: No chyba tak, bo już przykładowo władze Kijowa mówią, że trzeba przygotowywać się na może nawet ewakuację ten zimą, żeby mieszkańcy coś tam już myśleli, może mają gdzieś tam w bardziej spokojnych miejscowościach rodziny. Dlatego, że ta zima będzie bardzo skomplikowana, bardzo trudna, może nie być ogrzewania, może nie być wody, prądu, no to co codziennie człowiek potrzebuje.
1: Władimir Zełenski przyznaje, że jeśli chodzi o możliwości obronne, to one są no, coraz bardziej ograniczone, jeśli chodzi o Ukrainę. Przynajmniej tutaj w przypadku tych rakiet balistycznych, że nie ma czym ich zestrzeliwać. Putin to wykorzystuje.
2: Tak, nawet w tym ostatnim zmasowanym ostrzale nie udało się zestrzelić żadnego pocisku balistycznego. Prezydent zapowiada, że będą zmieniać taktykę i będą atakować właśnie wyrzutnie tych rakiet. Niekiedy lecą już rakiety, a kiedy jeszcze tam gdzieś stacjonują. No ale to też jest skomplikowana sprawa, bo to bardzo mobilne jednostki, tam podjechali, wystrzelili te rakiety i pojechali na bazę. Też skomplikowano, ale wiem, że wszystkim służbom jest taki rozkaz, że właśnie zmienić taktyki i atakować wyrzutnie.
1: To tyle, jeśli chodzi może o ataki i możliwości obronne. Teraz może na koniec jeszcze powiedzmy o wolontariuszu, polskim wolontariuszu, który zginął na Ukrainie i no, teraz był też uroczyście pożegnany.
2: Tak, dzisiaj w Kijowie odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zginął Marek Rusek-Wolski 27 lipca w Charkowie, właśnie kiedy dostarczał jedzenie w te rejony najbardziej poszkodowane. Zginął od rosyjskiego drona. No i swoją działalność prowadził od 23 roku, więc prawie od rozpoczęcia wojny był takim przyjacielem Ukrainy. Zginął, no i uroczystości pogrzebowe odbyły się w rzymsko-katolickiej parafii św. Aleksandra w Kijowie. Tam go pożegnano. No i też na tyle wiem, że trumna została przykryta flagą Polski, a też na pogrzeb przybyli minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha, ambasadorowie, no to oprócz jego przyjaciół, tam tych bojowych, oprócz rodziny.
1: Gdy giną żołnierze na froncie, to jest żal, natomiast gdy giną cywile, a tym bardziej też osoby, które niosą im pomoc i w tej swojej pomocy, tej chęci pomocy innym, tutaj spotyka ich tak tragiczny los, no jest to na pewno tym bardziej smutne. Tą smutną informacją dzisiaj nasze spotkanie kończymy, natomiast po raz kolejny słyszymy się we wtorek. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Weekend chyba można uznać za rozpoczęty, wszak powoli wchodzimy w piątkowy wieczór. Zbliża się 19, kiedy to wiadomości, a po nich przywita się z Wami Mariusz Majeran, który zaprosi na audycję Sezon Ogórkowy. W programie spotkanie z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Będzie też zaproszenie do Muzeum Wsi Opolskiej na Święto Wzoru Opolskiego Festiwal Twórczości Ludowej, który pod naszym patronatem odbędzie się w niedzielę. Będzie też o 5. międzynarodowym zlocie pojazdów służb mundurowych na bombach i 2. powiatowym festiwalu przetworów. Obie imprezy odbędą się w Otmuchowie. Natomiast w programie wieczornym po 21 będzie na nas czekać Witek Sułek. W programie będzie o diecie. Czy powinniśmy ją stosować tylko w przypadku chorób? Czy dieta musi oznaczać nudne jedzenie? Jak dbać o racjonalne, zdrowe odżywianie, aby nie tylko dobrze się czuć i wyglądać, ale być może zapobiegać chorobom? To zagadnienia, o których Witek będzie rozmawiać z lekarką i dietetyczką Pauliną Dobrowolską. Marcin Kobza, realizujący audycję, jeszcze tu pozostaje, a ja dziękując za uwagę, udanego i bezpiecznego weekendu życzę. Zapraszam tym samym na nasze kolejne spotkanie w poniedziałek po 15:00. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: za moment godzina 19, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. Sobota przyniesie oddech od upałów. Będzie znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Mury obronne, świadkowie, historie pogranicza. To projekt, który będzie realizowany w Białej.
1: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę.
0: W wiadomościach także o niefrasobliwym kierowcy Fiata, którego zatrzymała policja z Kędzierzyna Koźla.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska. Upały odpuszczają. Jutro będzie zauważalnie chłodniej niż w poprzednich dniach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
3: Sobota w całej Polsce już w powietrzu polarnym, morskim, zdecydowanie chłodniej. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze kraju od 21 do 23 stopni.
0: Nieco chłodniej ma być nad morze. W niedzielę z kolei pogoda wyraźnie się poprawi, ma być cieplej. Termometry pokażą do 24 do 31 stopni.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Zaczęło się od niezapiętych pasów, a skończyło na sprawie w sądzie. Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki zatrzymali do kontroli 51-letniego kierowcę Fiata. Okazało się, że mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci sprawdzili również samochód, w którym poruszał się mężczyzna z województwa śląskiego, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
4: Fiat nie posiadał aktualnych badań technicznych, a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Za jazdę bez zapiętych pasów, bezpieczeństwa oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu kierujący został ukarany mandatami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają mężczyznę za niedostosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Mężczyzna teraz odpowie przed sądem.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Zwiedzający Białą będą mogli lepiej poznać pozostałości średniowiecznych obwarowań miasta. To cel kolejnego przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie z czeską gminą Osoblacha. Jest to wspólny projekt Mury Obronne, Świadkowie Historii Pogranicza, tłumaczy Anna Rogosz, kierownik referatu pozyskania funduszy zewnętrznych i promocji Urzędu Miejskiego w Białej.
1: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę wraz z schodami terenowymi, ponieważ jest to teren o dużym nachyleniu, 13 metrów w różnicy pomiędzy ulicą Oświęcimską a placem na ulicy Szkolnej. Jest to teren zielony, dawnej suchej fosy. Ten fragment Białej zyska kolejną atrakcję, aby tamtędy też nie tylko mieszkańcy, ale i turyści podążali i podziwiali z tej strony nasze mury obronne.
0: A w ramach tego projektu Osoblacha odnowi ścieżkę wzdłuż swoich murów obronnych. A Opolszczyzna żyła dziś Tour de Pologne. Najlepszy na mecie piątego etapu wyścigu z Opola do Kocierza okazał się Szwajcar Jan Christen. Na 36. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a tak opowiadał o wrażeniach z kończącego etap podjazdu pod Kocierz.
5: No wiadomo, no nie był łatwy. Poszedłem ile mogłem, ciężka ścianka, no ale dzisiaj trochę zabrakło nóg. Także mimo wszystko ta pozycja najlepsza Opolaka jest taka trochę słodko-gorzka.
0: Liderem generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał Holender Bart Lemmen. Jutro szósty etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. I jeszcze dalej sport i potężny sukces Katarzyny Niewiadomej. Wygrała siódmy etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France Kobiet. Na ósmym miejscu etap zakończyła Dominika Włodarczyk. Drugą pozycję zajęła Holenderka Demi Vollering.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna jeszcze do 20 kilku stopni. Nasz termometr pokazuje w tej chwili 26,4 stopnia. W nocy chłodniej. Proszę mocno otwierać okna i wietrzyć mieszkania. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane. Sprawdźmy, co jutro. Przyjemnie. Trochę chmur, trochę słońca. Temperatura maksymalna znacznie niższa niż w ostatnich dniach. Od 22 do 24 stopni, do tego wiatr słaby i umiarkowany.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

piątkowym programie Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję realizuje. A za chwilkę spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która opowie o przedwojennym pisarzu, który urodził się w Kluczborku. Zaprosimy do Muzeum Wsi Opolskiej na Święto Wzoru Opolskiego Festiwal Twórczości Ludowej, który pod naszym patronatem odbędzie się w niedzielę. A także powiemy o piątym międzynarodowym zlocie pojazdów służb mundurowych na bombach i drugim powiatowym festiwalu przetworów. Obie imprezy odbędą się w Otmuchowie. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, właściwie powiem powiedzieć, że już stały gość Radia Opole, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, widzę, że ma pani tutaj parę kartek przygotowanych. Czy zostajemy, ja Państwu przypomnę, bo może Państwo nie pamiętają, ale pani Barbara przygotowuje nam sylwetki postaci, które urodziły się, pochodzą z naszego regionu. Niektóre zostały tutaj aż do śmierci, niektórzy wyjechali za granicę i tam robili karierę, a niektórzy w innych częściach Polski. I ostatnio mówiła pani o przemysłowcu
1: Samuelu Frenklu, tak. On nie musiał wyjeżdżać za granicę, żeby zrobić karierę. Jego firma była tak znana na całym świecie, a towary zresztą nabywców pozyskiwał za granicą, więc nie wyjeżdżając z kraju, z rodzinnej ziemi, zrobił karierę, ponieważ był znany, jego produkty, jego materiały, jego wyroby były na tyle znane i rozchwytywane, że zagraniczni nabywcy sami się do niego zgłaszali.
0: No i też przyczynił się do rozwoju samego Prudnika,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, do rozwoju samego Prudnika i był nie tylko przedsiębiorcą, ale również działał charytatywnie.
0: Był filantropem, tak. Pozostała po nim wspaniała willa, w której teraz mieści się Dom Kultury w Prudniku. Zostajemy też dzisiaj w Prudniku?
1: Dzisiaj przenosimy się w okolice Kluczborka.
0: To drugą stronę.
1: Natomiast dzisiaj Państwu zaprezentuję postać z jednej strony znaną zaraz po wojnie na terenie Niemiec, w Polsce może mniej znaną, w powiecie kluczborskim bardziej. No jest to osoba w Niemczech już zupełnie chyba zapomniana, natomiast na Opolszczyźnie przypomniano ją kilka lat temu. Jest to Hans Lipiński Gottersdorf, który był jednym z najwybitniejszych powojennych pisarzy, publicystów i kronikarzy Górnego Śląska. Urodził się 5 lutego 1920 roku w Leśnicy jako Hans Robert Oskar Lipiński. Był synem sekretarza sądowego Roberta Lipińskiego i jego żony Johanny Liny z domu Oilitz. W rodzinnym domu Lipińskich posługiwano się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim. Znalazłam, szukając jego biografii, biogramu krótkiego, znalazłam taką informację, że rodzina Lipińskich przybyła prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku z Litwy, więc nie była to rodzina od pokoleń, że tak powiem, niemieckiego pochodzenia, ale napływowa. Od najmłodszych lat właśnie ten fakt, że posługiwano się dwoma językami, kształtowało jego wrażliwość na bogactwo kultury i tradycji pogranicza, albowiem przed wojną, zresztą teraz też powiat kluczborski, to był takim obszarem granicznym. W 1920 roku, jak już Polska odzyskała niepodległość, to właśnie w powiecie kluczborskim na północy przebiegała granica niemiecko-polska. Zresztą on będzie w swojej twórczości wiele razy do tego faktu, do tej tradycji pogranicza powracał. No, dzieciństwo Hans Lipiński spędził na Pomorzu, ale przełomowym okazał się rok 1932, kiedy to wraz z rodziną przeniósł się do Gotartowa koło Kluczborka, obecnie właśnie Gotartów, wtedy Gottersdorf. I to właśnie tam znajdował się od ponad 200 lat rodzinny majątek Lipińskich i właśnie ojciec Robert odziedziczył go po swoim ojcu i w związku z tym rodzina przeniosła się właśnie do tej miejscowości Gottersdorf. Robert Lipiński zarządzał majątkiem i jednocześnie pracował w Kluczborku jako adwokat. I tutaj, no bo jak na początku powiedziałam, Hans Lipiński, skąd ten przyrostek Gottersdorf? No otóż właśnie nazwa tej niewielkiej miejscowości, no wioski, stała się później inspiracją dla literackiego pseudonimu pisarza. Dlatego Gottersdorf, bo pochodził, to znaczy pochodził, no wiele lat mieszkał w tym Gotartowie. Lata młodości spędzone właśnie na północnym Górnym Śląsku wywarły ogromny wpływ na jego twórczość. i na zawsze pozostały właśnie tym niewyczerpanym źródłem inspiracji. W latach 1932-36 Hans Lipiński uczęszczał do szkoły w Kluczborku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mógł kontynuować edukację na poziomie akademickim, ale zrezygnował z tego. Otóż dlaczego? Poświęcił się pracy w rolnictwie. Praca na roli była jego pasją. On bardzo tę pracę kochał i dlatego stwierdził, że nie będzie na siłę się uczył, ale po prostu będzie robił to, co najbardziej kocha. Doświadczenie zdobywał w majątkach ziemskich na terenie Górnego Śląska. Poznawał życie mieszkańców regionu, jego obyczaje. Podczas II wojny światowej służył w armii niemieckiej jako żołnierz piechoty, uczestnicząc między innymi w działaniach na froncie wschodnim. Po zakończeniu wojny, bo dostał się do niewoli i w 1947 roku powrócił z tejże niewoli, no ale nie wrócił już do ukochanego Gottersdorfa, wówczas już Gotthardów, ponieważ była już tam administracja polska. No on jako obywatel Niemiec no, chyba nie został pozytywnie też zweryfikowany. No i później wyjechał w głąb Niemiec, pracował jako robotnik budowlany, spawacz i rolnik w miejscowości Schleswig, zanim ostatecznie osiedlił się w Kolonii. To właśnie tam rozpoczął również intensywną działalność literacką, która przyniosła mu uznanie w całych Niemczech. No i właśnie w latach 50., 60. XX wieku Hans Lipiński Gottersdorf należał do grona najbardziej cenionych niemieckich pisarzy. Współpracował z renomowanymi czasopismami takimi jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Akzente. Przygotowywał również audycje radiowe poświęcone Polsce, polskiej kulturze i literaturze. No i w ten sposób też przyczynił się poniekąd do budowania dialogu między tymi dwoma narodami. Hans Lipiński pozostawił po sobie dosyć bogaty dorobek obejmujący ponad 20 publikacji. I szczególne miejsce w jego twórczości znajduje powieść wydana również w Polsce pod tytułem Nad Prosną. Właśnie był to ten teren graniczny między Niemcami, a Rzeszą Niemiecką a Polską. Ta publikacja uznawana za jego najważniejsze dzieło. Otóż autor z niezwykłą wnikliwością przedstawił w niej wielokulturowy świat pogranicza śląsko-pruskiego, ukazując współistnienie różnych narodów, języków i tradycji. I powieść ta stanowi głęboką refleksję nad historią regionu i próbę zrozumienia źródeł konfliktów narodowościowych, które później doprowadziły właśnie do tych tragicznych wydarzeń XX wieku, jaką był wybuch II wojny światowej, najpierw prześladowania ludności żydowskiej i później właśnie wybuch tej największej, najstraszniejszej w dziejach wojny. Za swoją twórczość Lipiński był wielokrotnie honorowany. Tutaj wspomnę tylko o kilku nagrodach. Między innymi nagrodą imienia Andreasa Gryfiusa w 1966 roku, czy nagrodą literacką imienia Józefa von Eichendorfa oraz Śląską Nagrodą Kultury w 1977 roku. No i wyróżnienia te potwierdzały jego znaczącą pozycję w literaturze niemieckiej. I chociaż większość życia spędził w Niemczech, do końca pozostawał właśnie silnie związany emocjonalnie głównie z ziemią kluczborską i Górnym Śląskiem. Hans Lipiński zmarł w 1991 roku, a więc nie jest to tak odległa przeszłość. Nie został zapomniany przez swoich rodaków, że tak powiem, w ziemi kluczborskiej, bo w 25. rocznicę jego śmierci w Kluczborku oraz na Górze Świętej Anny zorganizowano konferencję naukową pod tytułem Hans Lipiński-Gottersdorf 1920-91 Życie, twórczość, recepcja. I to właśnie była taka forma, wyraz uznania dla jego dorobku. No i prawdę mówiąc, trwałego miejsca, jakie zajmuje w historii i kulturze Górnego Śląska.
0: No niesamowicie. Pani jest także związana z Kluczborkiem, trochę zdradzę państwu. Czy w bibliotece miejskiej można na przykład jakąś pozycję wypożyczyć?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem.
0: Zastanawiam się, czy tego typu książki jeszcze są w obrocie, czy po prostu cały czas kupuje się tylko nowości, a reszta się już tam gdzieś...
1: Ja myślę, że ta książka jest w obrocie i właśnie w wyniku tejże konferencji jest ponowne zainteresowanie osobą tego pisarza, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no w Niemczech to już raczej o nim nie pamiętają, a jeżeli pamiętają, to raczej w środowisku, w którym on mieszkał do końca życia. Jeżeli chodzi o Kluczbork, to powiem szczerze, mało się o nim mówiło, ale myślę, że to zainteresowanie po konferencji, która odbyła się i w Kluczborku, i na Górze Świętej Anny, zapewne grupa osób, grupa mieszkańców bardziej zainteresowała się tą sylwetką.
0: A warto przypominać. Bardzo ciekawa postać, bo to rolnik z zamiłowania, później robotnik, a na końcu pisarz. I to niezły pisarz.
1: Tak, on już wcześniej był pisarzem, ale no tutaj tę jego twórczość przerwał wybuch II wojny światowej. No i później losy, czyli jego losy dalsze, czyli no już wyjazd i pobyt, życie w Niemczech.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

piątek ruszają Brzeskie Dni Fantastyki. Do niedzieli w bogatym programie wydarzenia przewidziano prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie, turnieje i koncerty. Obok autorów książek pojawią się twórcy internetowi, pasjonaci historii, animatorzy, organizatorzy turniejów i artyści. To wydarzenie otwarte zarówno dla wieloletnich fanów fantastyki, jak i osób, które dopiero chcą odkryć ten świat. Zaplanowano je w kilku miejscach. Brzegu, w majestatycznym Zamku Piastów Śląskich, Miejskiej Bibliotece oraz w Brzeskim Ratuszu. Uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świecie literatury fantasy i science fiction, gier planszowych, RPG, gier komputerowych, muzyki folkowej i elektronicznej, rekonstrukcji historycznych, rękodzieła, pokazów artystycznych, spotkań z twórcami oraz rodzinnych aktywności edukacyjnych. Program został zaplanowany tak, aby przez 3 dni każdy znalazł coś dla siebie. Od rodzin z dziećmi, przez młodzież, po dorosłych pasjonatów. Piątek w Bibliotece Miejskiej w Brzegu skierowany będzie do nastoletniego odbiorcy. Czekać tam będą atrakcje związane z mangą i anime, grami RPG, a także panele dyskusyjne i spotkania z twórcami. Na wieczór szykowany jest kameralny koncert, a równolegle w jednym z brzeskich lokali odbędzie się Before Party. Sobota to spotkania z twórcami literackimi, prelekcje prowadzone przez osobowości ze świata fantasy i nie tylko, a także warsztaty. Pomiędzy gośćmi przechadzać się będą rycerze, księżniczki i czarodzieje, a do dyspozycji odwiedzających będzie wiele ciekawych atrakcji. Strefa gier planszowych, strefa wolnego grania w gry wideo, strefa budowania z klocków Lego czy wioska rycerska. Zorganizowane będą także turnieje i konkursy w różne gry. Na wieczór zaplanowano koncerty, a także zabawę z DJ-em w klimatach elektrofolku. Podczas wydarzenia będzie można odetchnąć w strefie gastronomicznej oraz zrobić zakupy na targowisku przed zamkiem. W niedzielę od południa aż do godzin późno popołudniowych będzie można skorzystać z atrakcji podobnych do tych sobotnich, strefy grania w gry planszowe i wideo, a także strefy budowania z klocków Lego. Będą turnieje i konkursy. Ponadto odbędą się spotkania i wykłady dla rodziców i ich pociech oraz warsztaty dla najmłodszych. Tego dnia wydarzenie odwiedzi m.in. autorka brzeskich Piastolutków Ewa Liszka. Będzie można także wziąć udział w zwiedzaniu ratusza i okolic śladami wspomnianych krasnali. Szczegóły programu i więcej informacji można znaleźć na stronie brzeskiedniefantastyki.pl. Radio Pole Brzeskie Dni Fantastyki objęło patronatem medialnym.

0: przyjemny wieczór, kto może niech idzie na spacer. O pogodzie jutro powiemy za kilka chwil, teraz już 20. Naukowa eksploracja kamionki Bolko w Opolu.
1: Występuje to kilka gatunków roślin chronionych.
0: W gminie Dąbrowa powstanie centrum magazynowo-logistyczne w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Nurkowie z Fundacji Naukowe Badania Podwodne wrócili eksplorować dno kamionki Piast. Uczestnicy eksploracji zaznaczają, że to jeden z tych akwenów, który zachwyca walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Zajmujemy się oceną estetyki krajobrazów podwodnych, mówi Piotr Dynowski z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: Bazując na różnych elementach, zarówno pochodzenia antropogenicznego, jak i naturalnego, włącznie z weryfikacją tego, czy są i jakie są gatunki roślin, zwierząt pod wodą. Staramy się ocenić, też scharakteryzować dany zbiornik, w tym wypadku kamionkę Piast. Występuje to kilka gatunków roślin chronionych, które występują naprawdę na niewielu stanowiskach w całej Polsce.
3: Bardzo dużo łąk ramienicowych, no ogólnie bardzo ładnie jest pod wodą, bardzo dużo roślinności, bardzo dobra widoczność, no niestety też widać antropopresję, czyli bardzo dużo niestety śmieci, czy jakieś opony, buty, butelki, puszki, to też niestety pod tą wodą występuje.
0: Dodaje Lesław Waligura z Fundacji Naukowe Badania Podwodne, a wśród unikatowych zwierząt zamieszkujących kamionkę Piast wymienia się m.in. szczupaki i okonie. Ekspedycja badawcza nurków potrwa do niedzieli.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Gmina Dąbrowa realizuje budowę centrum magazynowo-logistycznego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To miejsce, w którym nie tylko będzie gromadzony drobny sprzęt czy artykuły higieniczne. Znajdą się tam również agregaty prądotwórcze czy paliwo. Przede wszystkim staraliśmy się najpierw o pieniądze na stworzenie samego projektu technicznego, tłumaczy Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa.
4: Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń wystaraliśmy się właściwie rządowych pieniędzy na budowę pierwszego etapu. Ona nie obejmuje jeszcze w całości tego obiektu, ale już stworzy nam dobry fundament. Wszystkie media będą przyłączone. Magazyn powstanie w Dąbrowie przy ulicy Sztoneka w pośrednim sąsiedztwie remizy strażackiej, tak żeby również strażacy mogli wziąć na siebie odpowiedzialność obsługi szybkiej, dbałości o ten teren.
0: Dodatkowo dla wszystkich 14 miejscowości w naszej gminie prowadzone są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, obrony cywilnej czy ewakuacji, dodaje wójt. Zmniejszyła się liczba statków, które pokonały ciśnienie Ormus w tym tygodniu w porównaniu do poprzedniego. Armatorzy czekają na zawarcie porozumienia między Iranem i Omanem, co miałoby udrożnić newralgiczny szlak. Tymczasem państwowa rafineria z Abu Dhabi podała, że tylko w tym tygodniu jej tankowce trzykrotnie były celem ataków rakietowych i dronowych.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Drastyczny spadek liczby ryb w lokalnych akwenach alarmują rybacy w Wolinie. Jak mówią, złapanie satysfakcjonującej liczby flonder, śledzi czy okoni graniczy obecnie z cudem. Kutry wracają do portów z niemal pustymi ładownicami. Za te sytuacje rybacy, z którymi rozmawia reporterka, obwiniają naturalnych myśliwych.
5: Nie ma ryby to, co było. Kiedy złapało się to namy.
6: To kiedyś tego było multum. To tak jak siatkę wrzuciłeś jeszcze do wody, to jeden przy drugim nabite było gęsto.
7: Ale z czego to wynika?
5: Kormoran musi tyle zjeść, ile on sam waży.
6: Taka Sahara się zrobiła. Kormorany to swoją drogą.
0: I jeszcze na koniec sport. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. Na mecie była wzruszona, bo to jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
8: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumniej.
0: A my serdecznie, rzecz jasna, gratulujemy.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże, temperatura maksymalna jeszcze w granicach 20 kilku stopni, za to w nocy dużo chłodniej, temperatura minimalna od 12 do 14, więc wreszcie będzie można troszkę się ochłodzić. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.

w niedzielę zapraszamy na Święto Wzoru Opolskiego, Festiwal Twórczości Ludowej. Tradycje malowania wzoru opolskiego, porcelana opolska, kroszonkarstwo i regionalny haft oraz popularyzacja wielu innych dziedzin rękodzieła, które od pokoleń stanowiły ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. To sedno wydarzenia, które odbędzie się 9 sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej. Potrwa od godziny 11 do 16. Wymagany jest bilet wstępu. Przez cały czas trwania festiwalu na miejscu będzie kiermasz rękodzieła regionalnego, na którym będzie można znaleźć m.in. porcelanę opolską, wyroby haftowane, koronkę klockową, rzeźbę ludową, wyroby z wikliny, ceramikę tułowicką, naturalne kosmetyki, rośliny ogrodowe oraz lokalne produkty spożywcze. Jednym z najważniejszych punktów programu Święta Wzoru Opolskiego, Festiwalu Twórczości Ludowej, będą otwarte warsztaty rękodzieła i ginących zawodów. Lokalni twórcy i rzemieślnicy zaprezentują cały proces powstawania swoich dzieł, od surowca po gotowy produkt. Będzie można nie tylko obserwować ich pracę, ale również samodzielnie spróbować swoich sił podczas warsztatów malowania wzoru opolskiego, haftu krzyżykowego, wykonywania kroszonek i pisanek, lepienia z gliny oraz innych tradycyjnych technik rękodzielniczych. Nie zabraknie też koncertu. O godzinie 14.30 wystąpi nasza redakcyjna koleżanka Żaneta Plotnik-Krumpiec. Wśród licznych wydarzeń szykowanych tego dnia przewidziano także promocję książek. Pomiędzy Kwiatami i rozetami Bogdana Jasińskiego i Julii Daczenko oraz Porcelanowa łąka pani Małgorzaty autorstwa dr Joanny Banik. Otwarta zostanie wystawa poświęcona dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni Ziemiołowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Dodajmy, że podczas festiwalu odbędą się powiatowy etap konkursu kulinarnego Polska Smakuje, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a w samo południe wręczone zostaną laury tradycji, honorowe nagrody za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji kultury ludowej. Szczegółowy program można znaleźć na stronie organizatora, czyli Muzeum Wsi Opolskiej. Radio Opole, Święto Wzoru Opolskiego, Festiwal Twórczości Ludowej objęło patronatem medialnym.

0: Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Decyzji o rozpoczęciu zrywu, wbrew niektórym opiniom, nie podjęto ze względu na panujące w mieście emocje i chęć zemsty na Niemcach. Powstanie Warszawskie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej uznało, że szansa na rozbicie Niemców i wyzwolenie miasta jest największa. Wydaniu rozkazu towarzyszyła zażarta dyskusja, ale 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało, fałszywa, o możliwym początku sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach decyzji dotyczącej przystąpienia do powstania Przemysław Lis rozmawia z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Gazeciarze krzyczą nieudany zamach na Hitlera, widać przez miasto wycofujące się oddziały niemieckie. No, ludzie są pełni napięcia. Słyszą już zbliżającą się kanonadę ze wschodu. I co decyduje o wybuchu powstania?
2: Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat. Władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie zdawały sobie sprawę, że do walki możemy ruszyć wtedy, gdy nieprzyjaciel będzie osłabiony. To początkowo miało być po wojnie z Francją, ale Niemcy wygrały, więc nie byliśmy w stanie wzniecić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety, sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 44 roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 44 roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, tak zwana bitwa pod Radzyminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No, a tak właśnie nie było.
1: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
2: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00, strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Burkomorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18:00 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przychodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
1: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewr Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
2: No jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację, ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania. A część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi. I oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu powstania warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie. Czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co, wpada Chrusiel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
2: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą okręgu warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca okręgu warszawskiego przynosi mi informację: bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli powstania warszawskiego, wzrastają. I absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy wpływ na Bora Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem współczesnym językiem politologii, frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki. Ale przeważył argument bolszewicy na Pradze. A tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
2: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o powstaniu warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
2: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami, miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin. On starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Irany-Gosmecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, że by Sowieci ruszyli, ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego Tadeusza Bora Komorowskiego, choć jak słusznie pan powiedział, nigdzie nie padły słowa: rozpoczynam powstanie warszawskie, ale rozszerzam burzę na Warszawę. Akcja Burza, która już trwa na Kresach od stycznia 1944 roku, miała się przesunąć na zachód, miała być wspólnym wysiłkiem całego polskiego państwa podziemnego przeciwko Niemcom, taktycznie z Sowietami, dopóki nas łączy wspólny wróg Niemcy, oczywiście zachowując swoje ambicje na utrzymanie niepodległej Polski w granicach przedwojennych. To w tym konkretnym momencie wspólnie z Sowietami wyzwolenie Warszawy i przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bór Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bór Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca okręgu warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17 1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
2: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Burkomorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony wał?
2: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że no, najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale no, fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona, stawka, podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy 1000 argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie. Na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć: widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym. Tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków. Spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku. 17 stycznia Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
2: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezy. tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie publicystycznej, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował, to by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy, gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia, to powstanie wybuchło 1 sierpnia. Że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu, czy plac Napoleona w Warszawie.
3: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
2: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to oni by do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna. To jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
3: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
2: Bardzo dziękuję.
0: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji i zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów i przy bierności Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walki.

Ma to być wyjątkowe połączenie regionalnych tradycji kulinarnych, lokalnego dziedzictwa oraz pasji do historii motoryzacji. W Otmuchowie na rynku już w najbliższą sobotę odbędzie się 5. międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych na bombach, który w tym roku połączony zostanie z 2. powiatowym festiwalem przetworów. Impreza potrwa od godziny 13 do 20. Międzynarodowy zlot zacznie się w Czechach, skąd w samo południe ruszy transgraniczny przejazd z Widnawy na otmuchowski rynek, gdzie zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz pojazdów służb mundurowych z Czech, Węgier oraz z Polski. Do miasta zjadą radiowozy, wozy strażackie, pojazdy wojskowe, ratownicze, pojazdy wszelkich służb, jak i motocykle służbowe, pojazdy specjalne i historyczne. W programie m.in. przejazd kolumny pojazdów, konkursy, stoiska służb mundurowych i partnerów, strefa gastronomiczna. Gośćmi specjalnymi będą Jarosław Pieczkoś, pseudonim Miami, były funkcjonariusz służb specjalnych oraz Fred Killer, sobowtór filmowego bohatera. Muzyczny finał to koncert Jam Alive. Po zakończeniu imprezy uczestnicy spotkają się na afterparty z grillem i muzyką w ośrodku Sandacz. Zlot ma być także okazją do promocji lokalnych producentów, wystawców, rękodzielników, organizacji i społeczników, bo towarzyszyć mu będzie, jak już mówiłem, 2. powiatowy festiwal przetworów, pełny regionalnych smaków, tradycyjnych receptur i domowych wyrobów. Festiwal ma promować kulinarne talenty mieszkańców powiatu oraz bogactwo lokalnych specjałów. Początek o godzinie 13. Radio Pole jest patronem medialnym wydarzenia. I to wszystko, proszę Państwa, w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję zrealizował. Do usłyszenia.

0: bardzo przyjemne rytmy w Radio Pole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze miło z nami spędzają wieczór. Teraz zbliża się godzina 21. Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Czyżowic w powiecie prudnickim. Dojazd do miejscowości ma się poprawić, a ponadto ratownik o błędach podczas udzielania pomocy tonącym. Nie zapomnimy też o informacjach sportowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Mieszkańcy Czyżowic dojadą przebudowaną trasą powiatową do swojej wioski, natomiast remont nawierzchni w samej miejscowości odbędzie się w późniejszym terminie z powodu planowanej budowy kanalizacji. Inwestycja rozwiąże problem przedomowych oczyszczalni ścieków i poprawi jakość życia mieszkańców, mówi Wiesław Kopterski, wiceburmistrz Prudnika.
2: Dlatego musimy dokumentację dokończyć oraz pomyśleć o zewnętrznym finansowaniu na to zadanie, a to zadanie, jak wiemy, nie jest tanie. Ale są do przeprowadzenia remonty dróg. Będą mogły być dokonane w momencie, kiedy ta kanalizacja będzie zrealizowana. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji kanalizacja Czyżowic będzie wykonana.
0: Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę ponad 5 km drogi powiatowej, a dotychczas wykonano 3 km od Prudnickiego Ronda do Czyżowic. Teraz realizowany będzie odcinek od tej wioski do granicy z gminą Biała, wyjaśnia wicestarosta Prudnicki Janusz Siano.
3: Pozostanie nam odcinek wewnątrz wioski, dlatego, że gmina Prudnik opracowuje dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której powstanie nowa droga i będzie zniszczona ze względu na to, że trzeba będzie wprowadzić w pasie drogowym kanalizację sanitarną, chcieliśmy tego uniknąć, dlatego też sam odcinek w miejscowości przełożymy na późniejszy termin.
0: A koszt inwestycji w sołectwie Czyżowice to blisko 5 milionów złotych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Wczoraj utonęło w Polsce 4 osoby, a od początku kwietnia 159. Marek Frąckowiak z WOPR-u mówi, że toną także osoby, które próbują pomóc innym, a nie są do tego przygotowane.
4: Kiedy podpłyniemy do tonącego, on odruchowo, intuicyjnie, z całej siły się nas chwyci, będzie próbował się uwieszać się na nas i wspinać, tak? Przez co może dojść do tonięcia dwóch osób. Ratownik, który udziela pomocy, jest wyszkolony. Po pierwsze, umie podpłynąć w taki sposób, żeby był niezauważony przez tonącego.
0: Ratownik wyjaśnia, jak należy się zatem zachować w kryzysowej sytuacji.
4: Żeby naprawdę dobrze pomóc tonącemu, który jest w fazie tonięcia, w wielkiej panice, no trzeba przejść dosyć intensywne szkolenie. Dlatego moja rada jest taka, jeżeli widzimy, że ktoś tonie, to przede wszystkim wszczynamy alarm. Bo przecież na takim kąpielisku, gdzie jest, nie wiem, z 1000 osób, może być kilku, pięciu, sześciu, dziesięciu ratowników, którzy są po cywilu.
0: A wczoraj na kąpielisku w Siechnicach 19-latek, który rzucił się na pomoc tonącemu koledze, stracił życie w wodzie. Przed kilkoma dniami w Jeziorze Durowskim z kolei utonęło dwóch nastolatków.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Drugi obieg mody uruchomiło Urban Lab Opole na trzecim piętrze Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Chodzi o wymianę używanych ubrań. O zasadach mówi Natalia Durecka, specjalistka do spraw środowiska młodych w Urban Lab Opole.
5: Jednorazowa wymiana wynosi maksymalnie 5 rzeczy. Dostaje się za to kupon od pracownika Urban Labu i można wymienić się na rzeczy z kategorii, w której przyniosło się daną odzież. Mamy kategorię A, na przykład koszulki, topy, kategorię B, jak spodnie czy sukienki i następnie ten kupon się u nas realizuje, on jest ważny bezterminowo.
0: Ale muszą być to ubrania w dobrym stanie, dodaje Natalia Durecka.
5: Przyjmujemy ubrania, które są czyste, wyprane, nie posiadają jakichś widocznych uszkodzeń. Dokonujemy oceny na miejscu przy osobie zainteresowanej akcją. Też mamy rzeczy, które są wykluczone z wymiany. To jest to na przykład piżamy, bielizna, stroje kąpielowe, czy też ubrania dla dzieci.
0: A więcej szczegółów można znaleźć w internecie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz prawie 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. Szwajcar Jan Christen okazał się najlepszy na mecie piątego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Liderem generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał Holender Bart Lemmen. Po pokonaniu 218 km z Opola na Górę Kocierz drugie miejsce zajął Niemiec Marco Brenner, a trzeci był Francuz Louis Barre. Na 36. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 49. był Michał Kwiatkowski. W generalnej klasyfikacji Lemmen wyprzedza Włocha Christiana Scaroniego, a trzecie miejsce zajmuje Brenner. Filip Gruszczyński jest 29., a Michał Kwiatkowski 31. Pozostali Polacy zajmują odległe miejsca. W sobotę 6. etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej o długości 125 km. Wyścig potrwa do niedzieli. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. Na 8 miejscu etap zakończyła Dominika Włodarczyk. Drugą pozycję zajęła Holenderka Demi Vollering, a trzecia była Włoszka Elisa Longo. Na mecie Niewiadoma była wzruszona, bo to jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
7: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100% i po prostu coś z tym zrobić, nie tylko zostać w kołach, ale spróbować etapu i no i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
6: W klasyfikacji generalnej Katarzyna Niewiadoma wyprzedza Vollering oraz Szwajcarkę Marlene Ruser. Dominika Włodarczyk zajmuje 8 miejsce. Wyścig potrwa do niedzieli. Siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku odbędą się w Polsce. Gospodarzem turnieju będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana od 15 do 20 grudnia, a spotkania będą rozgrywane w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Kolejny trudny wyjazdowy mecz przed Odrą Opole. Podopieczni Łukasza Tomczyka w sobotę zmierzą się z Puszczą Niepołomice, która zaliczyła falstart, przegrywając w dwóch pierwszych kolejkach Betclic pierwszej ligi. Zespół z Opola przegrał na inaugurację z Arką Gdynia, ale pokonał w drugiej kolejce Chrobrego Głogów. Początek meczu w Niepołomicach w sobotę o godzinie 15.30.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Tak, tak, taka niska. A jutro 22-24 stopnie, trochę chmur, trochę przejaśnień, do tego bardzo przyjemny wiatr słaby. Nasz termometr pokazuje 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do

0: pracy, mam przyjaciół.
1: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Razem ze mną w studiu jest pani Paulina Dobrowolska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Paulina jest dietetyczką i będziemy dzisiaj rozmawiali o dietach, no a myślę, że wątków jest naprawdę wiele, bo najpewniej myślę, że większość z Państwa ma podobnie jak ja, kiedy wpadłem na pomysł, żeby panią Paulinę zaprosić, że jak słyszymy słowo dieta, to budzi w nas to przerażenie. Skoro dieta, to znaczy, że chorujemy, to znaczy, że jest z nami coś nie tak, skoro musimy stosować dietę, że skoro pojawia się to straszne słowo dla wielu dieta, no to no, nieszczęście, bo to oznacza, że nie będziemy mogli jeść ulubionych potraw, na przykład, albo słodyczy, albo w ogóle tłusto na przykład. Też jest bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, które to słowo dieta sprawia, że jesteśmy przerażeni. Ale mam nadzieję, że jak posłuchacie mojej rozmowy z panią Pauliną Dobrowolską, okaże się, że nie jest to takie straszne, ale przede wszystkim myślę, pani Paulino, od tego byśmy zaczęli, czy rzeczywiście słowo dieta i wizyta u pani w przychodni jako dietetyka bądź dietetyczki, jak to woli. Pani Paulina powiedziała, że obie formy jak najbardziej są właściwe. Czy rzeczywiście musi oznaczać tylko i wyłącznie chorobę, że rzeczywiście jest z nami coś nie tak?

0: tak, aby była sprawna i bezbolesna.
1: Ja powiem tak, to jest bardzo budująca definicja. Oczywiście będziemy się teraz temu przyglądali bardziej szczegółowo, bo rzeczywiście tak, jeżeli chodzi o pani pracę w przychodni, to rzeczywiście najczęściej są to sytuacje takie, że idziemy do lekarza, no i on mówi, no wyniki ma pan albo pani fatalne, na przykład za dużo cholesterolu, za dużo cukru, albo problemy z tarczycą. No jest bardzo, bardzo wiele jednostek chorobowych, które wymagają też stosowania diety i wtedy rzeczywiście takie osoby do pani przychodzą. Ja od razu powiem, bo byłem w gabinecie też, że to nie tylko, że my mówimy, co jemy, a pani mówi, co powinniśmy jeść. Są też specjalne narzędzia. Jest na przykład taki rodzaj urządzenia, nie wiem, czy to można nazwać wagą, które mierzy na przykład poziom wody, jaki mamy, masy mięśniowej. Ja przyznaję, że byłem tym oczarowany. Nie spodziewałem się, że tak nowoczesne są też techniki i taki dobry sprzęt, żeby tego typu rzeczy u nas mierzyć, bo może nam się wydawać, że ta kwestia cukru na przykład to przestaniemy jej słowocze, pani słodycze, pani stawia kogoś takiego na wagę i mówi, ale pan ma jeszcze problem z tym i z tamtym.
0: To jest prawda, to jest bardziej złożony proces, kiedy pacjent stanie u mnie na analizatorze składu ciała, bo tak właśnie nazywa się ta maszyna, robimy takie małe czary-mary, ale jest to oparte na fizyce. Maszyna wysyła bezpieczny, ale taki niewyczuwalny impuls elektryczny. Tkanka tłuszczowa w naszym organizmie stawia mu inny opór niż mięśnie pełne wody. Dzięki temu dowiadujemy się, z czego naprawdę utkany jest ten nasz pacjent. Najbardziej interesuje mnie tutaj tłuszcz wisceralny, czyli ten, który obrasta wątrobę. Jeśli jest go za dużo, oznacza to, że w jamie brzusznej jest po prostu stan zapalny, który może doprowadzać do stłuszczenia wątroby. Dlatego może oznaczać, że dana osoba jest właśnie szczupła, ale tak naprawdę może mieć tykającą bobę metaboliczną. Moja rola to pomóc mu przebudować ciało tak, by zyskał mięśnie, czyli tą siłę i odporność, a stracił ten niebezpieczny tłuszcz.
1: A teraz to pani mnie zaskoczyła, bo rzeczywiście jak myślimy o problemach z krążeniem, z wątrobą, no to raczej wiąże się to z otyłością, tymczasem niekoniecznie, jak się okazuje, możemy być za chudzi, krótko mówiąc, albo mieć wiele rzeczy, które no my możemy się nie czuć, że coś jest nie tak jeszcze, albo przychodzimy z zupełnie inną dolegliwością, a okazuje się po takich badaniach, że o wiele więcej rzeczy powinniśmy zadbać wtedy.
0: Dokładnie. Dwie osoby o identycznym wzroście i wadze, powiedzmy 80 kg, mogą wyglądać skrajnie inaczej i mieć skrajnie inny stan zdrowia. Jedna może być wysportowanym atletą z niskim ryzykiem chorób, a druga może mieć zaawansowaną otyłość ukrytą pod ubraniem. Dlatego wyrzucamy klasyczne wagi do kosza i badamy cały skład ciała.
1: O tak, ja dlatego bardzo chciałem, żeby pani pojawiła się w studiu, bo rzeczywiście ten sprzęt dostaniecie państwo też wydruk. Ja myślę, że warto byłoby, ja nie wiem oczywiście, czy tak to działa w publicznej służbie zdrowia, czy nie, bo trzeba mieć jednak skierowanie do pani, żeby przyjść, ale myślę, że warto, jeżeli chodzicie państwo, macie jakieś dolegliwości, zapytać swojego lekarza pierwszego kontaktu, czy nie byłoby wskazane, czy nie byłoby też dobrze wybrać się na przykład też do dietetyka, żeby on jeszcze skontrolował te wszystkie różne rzeczy. Zresztą teraz chyba coraz częściej, mając taką aparaturę, tak się właśnie dzieje, że tego typu skierowania można dostać, bo to też, jak rozumiem, jest cenna wskazówka dla samego lekarza prowadzącego. Te pani wyniki, te wszystkie pomiary, które pani robi.
0: Zgadza się. Coraz więcej osób jest do mnie wysyłanych, które na dobrą sprawę nie mają stwierdzonych żadnych jednostek chorobowych, a już mają problem z samym stylem odżywiania. A co ciekawe, 80% przypadków chorób serca i przedwczesnego udaru można by całkowicie uniknąć dzięki zaledwie kilku modyfikacjom stylu życia, z czego najważniejszym jest to, co kładziemy właśnie na talerz.
1: No to prawda, to o tym troszeczkę porozmawiamy, bo ja też już, jak się przekonałem, drodzy państwo, to nie jest tak, że musicie akurat rzeczywiście z wszystkiego, oczywiście w cudzysłowie wszystkiego, rezygnować. No, jest pewien oczywiście kłopot i myślę, że pani też to pewnie potwierdzi. Dużo mówi się o tym powszechnie, że odżywiamy się jako Polacy, jako naród statystycznie bardzo źle. Czyli korzystamy bardzo często z półproduktów albo z tak zwanych fast foodów, które nie muszą być niezdrowe, bo kiedy pomyślimy, tak jak no, przysłowiowy, niech będzie już ten najbardziej popularny dziś chyba kebab, prawda? Który u mnie podzielę się taką refleksją też z panią, bo z jednej strony, i to tak kolega mnie natchnął, mówi, no ale popatrz, normalnie jak postawisz dzieciom w stołówce,

0: i ludziom mięso, ziemniaki, surówkę. Najczęściej zjedzą mięso, trochę dziumną ziemniaków, surówki zostawiają. Tymczasem ci sami ludzie idą do kebaba, gdzie 2/3 to są warzywa, bardzo często surowe, i zjadają to, aż im się uszy trzęsną. Oczywiście możemy powiedzieć, że tam są jakieś tam wzmacniacze smaków i tak dalej, że to głównie jednak ten zapach i to mięso nafaszerowane tym wszystkim sprawia, że ślinka nam cieknie, bo ja chociaż zjadłem 2 razy w życiu kebaba tylko, więc nie jestem jakimś znawcą, ale rzeczywiście jak przechodzę czasami koło tych miejsc, no to myślę o tym teraz, już mi się przypomniał ten zapach, już Państwo czujecie, mam problem z mówieniem, bo zaczyna mi ślinka lecieć. Ale niemniej jednak rzeczywiście, no skoro jesteśmy w stanie jadać te kebaby, gdzie dominują warzywa, pomidory, ogórki, kapusty, najróżniejsze, to znaczy, że nie jest tak, że nie lubimy. My musimy chyba sobie coś w głowie przestawić, chyba myśląc o jedzeniu. Chyba?
1: Myślę, że jest takie bardzo popularne przekonanie, że dieta to suchy kurczak z ryżem i mdłe warzywa na parze. A to taki relikt lat 90. Współczesna dietetyka uczy elastyczności. Jeśli narzucimy sobie reżim czystej miski i 100% zakazów, nasz mózg zaczyna traktować jedzenie jak takiego wroga. W psychodietetyce stosujemy zasadę 80/20. Ja osobiście bardzo ją lubię i często o niej mówię pacjentów i ona mówi o tym, że 80% jedzenia to takie paliwo, czyli wszystkie takie świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste źródła węglowodanów, pełnowartościowe źródła białka i zdrowie tłuszcze, a 20% to przestrzeń na przyjemności, czyli kawę z ciastkiem, przysłowiowy kebab czy pizzę z przyjaciółmi. Taka dieta działa, bo można ją utrzymać przez całe życie, a nie tylko przez 2 tygodnie.
0: No właśnie też tak sobie zdroworozsądkowo pomyślałem, że jeżeli w cudzysłowie zgrzeszymy raz w tygodniu, to świat się od tego nie zawali. Jest też kwestia oczywiście ilości, bo jest czymś innym, kiedy zjemy 0,5 kg jakiegoś fast fooda opływającego tłuszczem, cieknącego, no to rzeczywiście obciążymy tym i wątrobę, i różne inne organy, to będzie się dłużej adoptowało, spalało, będzie obciążało nasze organy. Natomiast jeżeli połączymy to tego przysłowiowego grilla, na którego teraz też jest przecież sezon, z tymi właśnie warzywami, najlepiej chrupiącą jakąś pyszną sałatką, z oliwą dobrą, chociaż oleje podobno, i to tak jak już idąc tym tropem, że te oleje na przykład słonecznikowe, rzepakowe, że już nie tylko ten mit, że tylko i wyłącznie oliwa, że niektóre oleje też są dobre, ale nie wiem, czy tak jest.
1: Tak jest, rzeczywiście ważne jest to, czy ten olej jest pierwszego potłoczenia i w jakiej on butelce się znajduje i w jaki sposób jest przechowywany. Idąc na zakupy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, aby te oleje stały w zaciemnionym miejscu i najlepiej jakby były właśnie w takich ciemnych, szklanych butelkach.
0: O, czyli ja dobrze robię w takim razie, ale ja generalnie używam szkła. Jeżeli tylko coś jest w szklanym opakowaniu, to zdecydowanie jest to mój pierwszy wybór. Plastików unikam i to nie tylko, od razu powiem, ze względów ekologicznych, ale właśnie smakowych, bo jeżeli komukolwiek z Państwa zdarzyło się spróbować tej samej rzeczy, są napoje takie, nie będę robił tu reklamy żadnym firmom, ani antyreklamy, które zdarzają się w dużych plastikach, żeby było na ilość, albo też w mniejszych, niestety droższych, przyznaję, ale szklanych, i ten sam teoretycznie napój, ten sam produkt ze szkła smakuje dużo, dużo lepiej, bo szkło jest takie neutralne, tam się nic nie przedostanie z niego do produktu.
1: Tak, to prawda. Tak samo jest na przykład z wodą wysoko mineralizowaną. Często widzimy etykietę na butelce, na której jest bardzo dużo różnych składników mineralnych, w tym magnez, wapń, i ilość tych składników mineralnych jest ogromna. Jednak nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak te wody były transportowane do tego sklepu i właśnie już w trakcie tego transportu część tych składników mineralnych po prostu zanika. I na dobrą sprawę kupujemy zupełnie inny produkt, który został wyprodukowany.
0: No to prawda, i ja mogę na dowód tych słów, które mówi pani Paulina, powiedzieć, że kupiłem kiedyś produkt, to był mały majonez w słoiczku. Nie było, danko, ta pokrywka była wklęsła, był papierek, więc nie był otwierany. Wszystko wskazywało na to, że jest to absolutnie dobry produkt. Po otwarciu wyrzuciłem go do kosza i tak później pomyślałem, że jak była ta fala upałów, a on sobie tak postał w jakiejś ciężarówce albo na jakimś takim wózku, prawda, zanim trafił na to miejsce chłodzone teoretycznie, no to on się zagotował najprawdopodobniej. I to jest też niestety, zresztą bardzo często o tym słychać, że niestety produkty właśnie mogą ulec zepsuciu podczas transportu. To jest duży, duży kłopot. Ja wiem, że jak Państwo czasami chodzicie, zwłaszcza po dużych sklepach, ja wiem, że to jest też kwestia zapracowania tych osób bardzo często, zanim to rozłożą. Inna sprawa, że bardzo często my sami, ludzie, zachowujemy się bardzo źle, bo przechodzimy koło ciastek, a tam nagle wrzucony jogurt, bo ktoś po drodze się rozmyślił, że jednak a nie kupię, ale już nie chciało mu się wrócić do tego miejsca, z którego wziął chłodni, tylko walnął to między te chipsy i inne. I on tam leży pół dnia. Jeżeli ktoś z obsługi go później zauważy i odniesie, no to nie, no to już nic nam nie dało, niestety. Przechowywanie produktów jest bardzo, bardzo ważne, krótko mówiąc, jakie przechowujemy.
1: Tak, dokładnie. Dlatego też warto zwracać uwagę, aby przechowywać te produkty w takim miejscu, jak one też są często na tej półce w sklepie. Co ciekawe, bardzo dużo osób myśli, że jajka na przykład warto przechowywać w lodówce, a nie jest to tak na dobrą sprawę potrzebne, bo jak widzimy w sklepie, one też są na zwykłym regale, który nie jest ani trochę zimniony, że tak
0: podobno
1: powiem.
0: W lodówce wytrzymują trochę dłużej, czyli przechowywane w lodówce mogą być nawet do miesiąca, a takie poza lodówką najlepiej do 2 tygodni zjeść. Ale generalnie ja przyznaję, że jak kupię taką 10 jajek, to nawet tygodnie nie są w stanie wytrzymać. No, może to jest kwestia też bardzo racjonalnych zakupów, bo często, to jak już to jest w promocji, tamto siam, to ładujemy cały wózek, a później połowę wrzucamy do kosza. To tak już z dietetyką, on ma niewiele wspólnego, ale z racjonalnym kupowaniem i też od razu do tego przejdziemy racjonalnym odżywianiem, bo myślę, że to słowo dieta, jeżeli Państwa nawet przeraża, to można śmiało powiedzieć, że chodzi o to, żebyśmy uczyli się racjonalnie, zdrowo, sensownie odżywiać. Pani już to poniekąd powiedziała, mówiąc o tym, że to, co jemy dziś, będzie procentowało na naszą starość. I rzeczywiście tak jest. Czyli myślę, że warto konsultować się i sięgać po poradę dietetyka, zanim w ogóle zaczniemy mieć jakiekolwiek dolegliwości. Bo my najczęściej robimy to tak, że o dzieciach mówimy tylko, nie? A, bo dzieci w szkołach, było tym słynne, żeby nie jadły chipsów, żeby zlikwidować te jakieś budki, żeby im wprowadzić zdrową żywność. No ale no to znaczy co? Jak mam lat 12, to mam zdrowo jeść, a jak mam lat 18, już nie muszę? No nie. Tak to nie działa. Tylko nie wiem, czemu to od razu też jest traktowane, cała ta rozmowa, jako wielkie nieszczęście. Najczęściej dużo osób się oburza. No jak to teraz? No ale nie wiem, czy buraki są niedobre. To wszystko zależy też od tego chyba, jak je podamy, prawda? Bo to nie musi być od razu złe. Pani, ja wiem, że u siebie nie podaje przepisów kulinarnych, bo to nie jest pani zadaniem. To już państwo musicie, ale myślę, że poradników różnych kulinarnych, które wam pokażą, co można zrobić z danego produktu, warzywa, owocu. Ja ostatnio zrobiłem na przykład babkę z cukinii. Przepyszna była. Naprawdę wiele osób nawet nie wiedziało, że to jest cukinia, a tam, no owszem, były też jajka i trochę mąki siłą rzeczy i odrobina kakao, ale kakao jest chyba zdrowe.
1: Tak, jak najbardziej. I kiedy chcemy poprawić dietę, ja jestem zdania, że nie warto myśleć w pierwszej kolejności o tym, co z niej wrzucić. Pomyślmy, co możemy do niej dołożyć. Przykładowo, masz ochotę na klasyczne spaghetti, super. Ale zamiast wielkiej góry białego makaronu z odrobiną tłustego mięsa, weź makaron pełnoziarnisty, który zawiera błonnik. Dodaj chude mięso z indyka i wrzuć do sosu garść na przykład startej marchewki, cukinii, która była podana, i pomidory. I zjadłeś pełny, pyszny obiad, oszukałeś trochę oko, a najadłeś się dosyta. A twoje ciało dostało bombę witaminową zamiast bomby kalorycznej.
0: To prawda i ja przyznaję, że zresztą niektórzy się dziwią, że na przykład kuchnia wegańska bardzo często kotlet, ale roślinny, prawda? Schabowy, ale roślinny. Bo to jest troszeczkę tak, że my jesteśmy przywiązani do pewnych produktów, że no, ale zjadłbym kotleta, prawda? No to możecie dostać kotleta z grochu, z soczewicy, to nie jest naprawdę dzisiaj żaden problem. Natomiast jak pani mówiła o tym zapobieganiu dietom, to trzeba sobie uświadomić, że zdrowa wątroba, zdrowe serce, miażdżyca, problemy z krążeniem, wiele z tych rzeczy możemy wykluczyć albo obniżyć znacząco ryzyko zachorowania właśnie zdrowym odżywianiem racjonalnym.
1: Zgadza się. I jest takie bardzo popularne stwierdzenie, że jest duże ryzyko zawału ze względu na jedną rzecz i drugą rzecz i często ostrzegamy głównie przed tym zawałem i cukrzycą, ale to tylko takiej wierzchołek tej góry lodowej. Dzisiaj wiemy, że jedzenie decyduje o tym, czy w naszym organizmie tli się przewlekły stan zapalny, który jest właśnie podłożem niemal wszystkich nowoczesnych chorób. Dieta bogata w antyoksydanty, warzywa, strączki i dobre tłuszcze chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli właśnie przed Parkinsonem na przykład.
0: O, o tym bym w życiu nie pomyślał, prawda? Parkinsona nie kojarzymy w ogóle z dietą. Tak
1: przynajmniej
0: dla mnie.
1: Ale też dieta może wzmacniać odporność i ratować nasze stawy. Co więcej, talerz to takie narzędzie zarządzania nad własnymi emocjami. I tutaj, jeśli mogę, chciałabym troszkę więcej powiedzieć
0: tak,
1: na
0: bardzo
1: ten temat.
0: Proszę, bo mnie to bardzo intryguje. Uważam, że dobre jedzenie, coś pysznego, drobnego, my najczęściej sięgamy po jakiś cukierek, prawda? Jako coś, co mam poparły humor. A uważam, i za chwilę chyba pani o tym powie, tak czuję, że dobre, pyszne jedzenie jest w stanie wpłynąć na nasz stan psychiczny, na nasz dobrostan psychiczny, a on przekłada się na resztę zdrowego ciała.
1: Zgadza się. Często myślimy, że mamy ochotę właśnie na tego cukierka, czyli coś słodkiego. Nauka pokazuje, że może to być pewnego rodzaju manipulacja. W naszych jelitach toczy się nieustanna wojna o wpływy. Żyją tam dobre bakterie, które kochają właśnie te warzywa, kiszonki i błonnik oraz bakterie oportunistyczne oraz grzyby, na przykład candida, które karmią się wyłącznie cukrem prostym. Te drugie potrafią wysyłać sygnały chemiczne przez nerw błędny prosto do naszego mózgu, dosłownie wymuszając ochotę na tego cukierka, czekoladę czy pączka. One walczą o przetrwanie. Kiedy przez 2-3 tygodnie celowo ograniczamy cukier, jemy więcej warzyw, te złe bakterie po prostu nie mają się czym żywić i giną, a ochota na słodkie drastycznie spada. I tym samym przestajemy być sterowani przez nasz własny brzuch.
0: O, i to jest, powiem szczerze, budujące, bo okazuje się, że nie musimy brać tabletek koniecznie, żeby pozbywać się niektórych złych żyjątek z naszego organizmu. Można to zrobić też poprzez odpowiednie odżywianie. To jest dla mnie, przyznaję szczerze, bomba, a rzeczywiście jest tak i możecie Państwo spróbować. Wiele osób mówi, że jemy też oczami. I czasami naprawdę tak się robi głównie znowu dzieciom, bo w przypadku dzieci to najczęściej, bo to my dorośli wtedy łatwo jest komuś dyrygować i komuś mówić, prawda, co ma robić i co ma jeść. Ale jak coś ładnie wygląda, apetycznie, to naprawdę marchewka jakaś z jakąś sałatą, z jakimś kozim serem, prawda, skropiona oliwą, to może być dla Was totalny odjazd. Podobno też jest tak, że warto jeść dosyć wolno, bo to jest kolejny chyba duży problem, że nawet jeżeli to będzie teoretycznie zdrowe, ale będziemy łykać jak gęsi w pełnym biegu, bo nam się ciągle spieszy, bo szkoda nam czasu, to i tak możemy odczuć negatywne skutki takiego bardzo pospiesznego, szybkiego jedzenia. To prawda, lepiej jeść powoli i starannie.
1: To prawda, zgadzam się. Ja zachęcam zawsze pacjentów do tego, aby dokładnie przeżywali każdy kęst i dodatkowo ani aby nie spożywali tych posiłków w towarzystwie żadnej elektroniki. Kiedy patrzymy na jakiś ekran, nasz mózg nie skupia się na tym, co mamy na talerzu. My automatycznie nawet nie czujemy, że coś zjedliśmy. Fizycznie jesteśmy najedzeni, ale tak na dobrą sprawę nie zostało to zarejestrowane przez nasz mózg, który na dobrą sprawę jest drugimi jelitami.
0: No i cały czas możemy być, no generalnie jeżeli powiedzmy ten sygnał z żołądka do mózgu troszeczkę mu zajmie, zanim on nam powie, okej, już się najadłeś, a my wrzucamy w takim szybkim tempie, zresztą to widać, jak mają ludzie w kinie to wiadro na przykład popcornu, które mnie przeraża, a gdyby ktoś mi kazał to zjeść, nie wiem, czy byłbym w stanie coś takiego zjeść naraz. Przerażające, ale właśnie jak siedzą w film, ciach, ciach, ciach i ta taśma leci, a nagle później wychodzimy i nam niedobrze, bo jeszcze wypiliśmy do tego litr napoju gazowanego, okropnego. No to tak, to chyba właśnie o to chodzi, że jakbyśmy to robili powoli, starannie, to okazałoby się, że jesteśmy 1/3 tej ilości się spokojnie zadowolić, gdybyśmy sobie to starannie przeżuwali pomału.
1: Zgadza się. Jesteśmy też w stanie być o wiele dłużej najedzeni po tej samej ilości posiłku, jeśli zjemy go w spokojnej atmosferze bez żadnych rozpraszaczy, niż kiedy jemy właśnie go w kinie, w towarzystwie jakiejś innej osoby, rozmawiając i jeszcze oglądając jakiś bardzo ciekawy film.
0: Mhm. I tutaj od razu też dopytam, bo poza tym, co zjeść, co z czym ewentualnie łączyć, no to też właśnie kwestia ilości, prawda? Bardzo często teraz się mówi, ludzie patrzą na etykiety, już się wielu tego nauczyło, zwłaszcza pań, bo panie częściej dbają o to, jak wyglądają, niż mężczyźni akurat ciągle. No to liczymy głównie kalorie, prawda? Przejmujemy się tymi kaloriami. To jest obok słowa dieta, drugie takie słowo, jak, nie wiem, armia Mordoru co najmniej by nadciągała, że muszę o to liczyć kalorie. I tutaj czasami jest tak, że coś, co jest objętościowo duże, tych kalorii ma niewiele, a inny produkt, bardzo malutki, jakiś batonik, będzie miał ich tyle, co cały pełnowartościowy obiad. Jak jest liczeniem tych kalorii? Na ile te kalorie i to słowo jest ważne i powinniśmy na to zwracać uwagę?
1: Kalorie oczywiście są bardzo ważne w diecie, ale nie uważam, że są najważniejsze. Tutaj warto na to jedzenie patrzeć właśnie jak na pewnego rodzaju paliwo. Są kalorie bardziej odżywcze i te mniej. Ja często też lubię pacjentom wyliczać to ich dzienne zapotrzebowanie kaloryczne na dzień, żeby oni mniej więcej wiedzieli, jaką ilość kalorii powinni spożyć. Ja tutaj też nie zachęcam, aby liczyli te kalorie obsesyjnie każdego dnia, ale często zalecam przeliczenie ich przez przynajmniej tydzień albo trzy dni, żeby wiedzieli, czy pod pewnym względem ich dieta jest niedoborowa. Jednak tutaj powinniśmy zwrócić też szczególną uwagę na to, jaką mamy aktywność fizyczną, jaki rodzaj pracy, jaką mamy płeć, cykl hormonalny, ile mamy lat oraz jakie nasze są cele. Czy chcemy zbudować masę mięśniową, redukować tkankę tłuszczową, a może chcemy utrzymać masę ciała na tym samym poziomie. Ważny też jest stosunek węglowodanów, białek i tłuszczu w diecie. Ważne jest to, aby białka, nie mówię, aby dominowały w tej diecie, ale aby były w odpowiednim stopniu w niej uwzględnione. Są takie konkretne normy w Polsce od 0,8 g do 2 g na kilogram masy ciała białka dla ludzi dorosłych. Ja często zalecam pacjentów, aby trzymali się bliżej tych 1,5-2 g na kilogram masy ciała, aby po prostu przez cały dzień byli nasyceni.
0: Poza tym to chyba tylko na początku wydaje się troszeczkę kłopotliwe, bo jak już ustalimy sobie, co lubimy, co nam smakuje, ustawimy sobie taki zestaw, powiedzmy miesięczny nawet, jedzeniowy, to później już nie musimy tego wszystkiego za każdym razem liczyć, bo jak już wiemy raz, że to ma tyle kalorii, to ma tyle białka, tyle węglowodanów, te produkty i w ciągu tygodnia my sobie dostarczymy ten pakiet potrzebny nam do tego, żebyśmy czuli się dobrze i żyli zdrowo, to później już przestajemy to robić. I nawet jak nam się później trafi ten jeden kebab w tygodniu, to świat się naprawdę nie zawali. Tak jak pani Paulina mówiła, 80 i na 20, więc nie tak rygorystycznie.
1: Zgadza się. Nie jest tak źle. Do wszystkiego zachęcam podchodzić z balansem, a nie tak zero-jedynkowo, ponieważ nasz mózg wręcz nienawidzi słowa zakaz. Gdy mówimy sobie od dzisiaj zero kebaba, w naszym mózgu aktywuje się ten sam obszar, który odpowiada za poczucie zagrożenia. Efekt? Myślimy o tym kebabie 3 razy intensywniej, aż w końcu pękamy i zjadamy kebaba, frytki i kole, zalewając się poczuciem winy. A no, to nie do końca o to chodzi.
0: Aha, no bo to tak często jest, że jak już łamiemy jakiś zakaz i mamy później moralniaka tak zwanego, to mówimy, a co tam, jak już zjadłem to, to już teraz mogę i to, i tamto, i siamto. No nie do końca właśnie, że to, i tamto, i siamto, bo się dewastujemy. A to się też w wielu przypadkach w organizmie kumuluje i odkłada. No, też dużo się mówi o odkładającym się tłuszczu, no bo to się wiąże z otyłością, o której mówi się znowu dużo, ewentualnie o cukrach. Ale możemy też przesadzić z tak zwanym zdrowym jedzeniem, bo bardzo często kupujemy suplementy, czyli myślimy sobie, aha, skoro zjadłem coś niezdrowego, to kupię sobie pakiet rozpuszczalnych witamin czy innych i tak dalej, i sobie to uzupełnię i będzie okej. No chyba to nie do końca tak jest.
1: Tak, suplementy są po prostu uzupełnieniem diety i warto przed wprowadzeniem odpowiednio dobranej suplementacji w pierwszej kolejności zrobić badania krwi, następnie skonsultować je z lekarzem i jeszcze można poradzić się właśnie dietetyka, co warto by było tutaj włączyć, suplementów. Ja często na start moim pacjentom zalecam suplementować witaminę D ze względu na to, że w Polsce ze względu na niskie nasłonecznienie większość Polaków ma jednak ten niedobór. I dodatkowo, jeśli dana osoba spożywa małą ilość ryb morskich, takich dość tłustych, jak łosoś, śledź, halibut, sardynki czy makrela, to tutaj również polecam włączyć suplementację kwasów omega-3. Poza tym większość suplementów tak naprawdę jest zbędna, jednak jest to sprawa bardzo indywidualna, więc tutaj w pierwszej kolejności zapraszam na badania krwi.
0: O tak, bo to jest bardzo rzeczywiście istotne. Tu nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało, że będziemy teraz Państwa albo zniechęcać, albo przekonywać do, bo ktoś powie, no przecież po to to wszystko jest, prawda? No jak ktoś chodzi na przykład na siłownię, są specjalne przecież sklepy, tam całe te wielkie jakieś słoje plastikowe różnych medykamentów. Przeraża mnie to troszeczkę, ale rozumiem, będę budował masę. Ale jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne i przyjdzie i dowie się, że powinien zbudować sobie masę mięśniową, to też nie chodzi o to, żeby pójść do takiego sklepu i kupić sobie dla pakerów, w cudzysłowie teraz, worek karmy i się nią zajadać, prawda? To chyba to nie urośnie nam od tego masa mięśniowa. Znowu możemy sobie zaszkodzić wbrew pozorom.
1: To prawda. Ja zawsze stawiam na jak najmniej przetworzone produkty. Wszystko, co nie ma składu na opakowaniu albo ten skład jest jak najkrótszy, będzie jak najbardziej wskazane w tej diecie. Czyli w pierwszej kolejności staramy się włączyć do diety pełnowartościowe źródła białka, czyli chude mięso drobiowe, indyka, kurczaka, ograniczone mięso czerwone, rośliny nasion strączkowych, czyli soczewica, ciecierzyca, czy teraz sezonowo fasolka szparagowa czy bób, chude źródła nabiału jak kefir, maślanka, serki wiejskie czy skyr. Oraz jeszcze zalecam często pacjentom popularną mozzarellę w kulce zamiast innych serów takich bardziej tłustych jak ser żółty, pleśniowy czy na przykład topiony, które mogą też podnosić poziom tego złego cholesterolu we krwi.
0: No tak, cholesterol też to kolejne straszne słowo, ale rzeczywiście myślę, że ku dobremu to troszeczkę idzie, bo ja lubię bardzo te różne produkty roślinne i kiedy obserwuję to, co się pojawia na tych półkach, kiedyś bardzo malutkich półeczkach, jak to kojarzono dla wegan czy wegetarian, też to troszeczkę odczarujmy. To nie jest tylko dla wegan i wegetarian, ale właśnie pojawia się coraz więcej. Kiedyś to były najczęściej jakieś pasty sojowe lub z soczewicy. W tej chwili pojawiają się z bobu. Jeżeli pojawia się pesto, które się przyjęło u nas, bo no, szybko, łatwo można zrobić obiad, to w tej chwili poza tym, że to już jest to klasyczne genoveze, powiedzmy z bazylii, orzeszków i sera pecorino lub parmezanu, mamy z rukoli, mamy ze szpinaku na przykład. Ja jestem tym, przyznaję, zachwycony, bo ona za każdym razem smakuje troszeczkę inaczej, a też chodzi o to, jeżeli ktoś nie lubi w kółko jeść tego samego, no to tylko i wyłącznie się cieszyć, ale to, że te produkty powstają, pokazuje, że jednak chyba coraz więcej osób przejmuje się tym, co zjeść i żeby jeść różnorodnie i smacznie i że warzywa nie są takie straszne. To dzięki takiemu pokoleniu jak pani. Ja tutaj oczywiście absolutnie nie zaglądam w metrykę, ale myślę, że duża jest jednak nadzieja w tym nowym pokoleniu też w pani zawodzie dietetyków, którzy też muszą, i myślę, że to pani za chwilę potwierdzi, na bieżąco śledzić też te wszystkie nowe badania, które są prowadzone i nowe jakieś osiągnięcia, jeżeli chodzi o dietetykę, bo to jest też bardzo ważne, bo pani nie może sobie pozwolić na to, pracując w służbie zdrowia, żeby sobie wymyślić swoją. Znaczy, a wie pan, niby tu zalecają, ale ja uważam, że to czy tamto, niech pan sobie je, że jednak to wszystko, co pani robi, jest oparte bardzo mocno na badaniach.
1: Zgadza się. I tutaj ja często też właśnie, mówiąc niektóre zalecenia moim pacjentom, też przywołuję niektóre badania naukowe. Kiedy pacjenci są bardziej dociekliwi i chcą się dowiedzieć, czemu jest taka, a nie inaczej, staram się drukować jeszcze dodatkowe zalecenia, nieraz nawet artykuły naukowe. Nie dyktuję ich, jednak odsyłam do tych artykułów, aby sobie przeczytali troszkę więcej na temat tej diety, nawet w domu.
0: Oczywiście ktoś taki troszeczkę bardzo dociekliwy i złośliwy powie, że na przestrzeni lat wiele się pod tym względem zmieniało. Pamiętam swego czasu mleko cichy zabójca. Ukazała się taka publikacja, że nagle absolutnie nie możemy jeść mleka. Później okazało się, że rzeczywiście osoby dorosłe z mlekiem mają kłopot, że o ile w dzieciństwie potrzebujemy mleka i powiedzmy więcej, to w późniejszym wieku raczej wyroby już przetworzone, czyli bardziej sery, jogurty, właśnie skyry, niż takie mleko. Nikt nie musiał o tym przekonywać, bo w pewnym momencie zaczęło mnie po prostu po mleku wydymać i być mi niedobrze, więc je odstawiłem i tyle. Ale jest tak, że co jakiś czas jakieś diety cudowne się pojawiają, bo to też jest no nie wiem, czy plaga, bo nie zawsze wiemy, czy to rzeczywiście jest prawdziwy lekarz, dietetyk, czy ktoś sobie po prostu sam wymyślił. Cudowna dieta na przykład tylko i wyłącznie kapuściana, mogę nie powiedzieć, bo miałem kolegę, który przez tydzień tylko i wyłącznie jadł kapustę. No ale dla mnie już na zdrowy rozsądek wydawało się dziwne, no co, no przepraszam. Ja rozumiem, gdyby chodziło o oczyszczenie organizmu, prawda? Czyli mam toksyny i sposób na to, żeby pozbyć się pewnych toksyn jest tylko taki, że musimy na przykład przez jakiś czas jeść to czy tamto albo czegoś nie jeść. To w tym przypadku ewentualnie tak, można sobie regulować dietą pozbywanie się. Tak jak pani na przykładzie tych jelit już mówiła, że jak nie będziemy, odmówimy sobie tego cukru, to te głodne w jelitach, nie na żartę, po prostu padną z głodu, jak im tego nie damy.
1: Tak, i tutaj chciałam podkreślić to, że od detoksykacji służy wątroba i nerki. I na tym to zostawmy. A te jelita warto karmić za pomocą właśnie błonnika, warzyw czy tych wspomnianych strączków, ponieważ znajduje się w nich tak zwany drugi mózg. Myślę, że to jest ostatnio dość takie popularne pojęcie i co ciekawe, żyje tam około 2 kg bakterii jelitowych. I aż 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia i spokoju, jest produkowane nie w głowie, a właśnie w jelitach. I to, czym nakarmimy je właśnie tym błonnikiem, czy cukrem z fast foodów, czy jakimś sosem z kebaba, bezpośrednio zdecyduje o tym, czy rano obudzimy się w dobrym humorze, czy z lękiem.
0: O, i teraz się wyjaśnia, drodzy Państwo, czasami dlaczego możecie mieć zły nastrój. Szukacie przyczyny w innych, a okazuje się, że objedliście się tak, że to wasze jelita teraz wam nie dostarczają hormonu szczęścia, ale rzeczywiście tam ukazało się troszeczkę rzeczywiście publikacji i książek na temat jelit i to, że one są tym drugim mózgiem, przyznaję, że dla mnie fascynujące, bo intuicyjnie nawet wiemy, i tak jak już wspomniałem, pani też wspomniała, ta rola i psychologii i dietetyki jest teraz też bardziej ważna. Mnie te badania, przyznaję, fascynują. Widzę, że pani też. Jest to u pani taki konik chyba. To łączenie naszego stanu psychicznego, tego, co myślimy, co czujemy, co przeżywamy w związku z dietą, tym, jak się odżywiamy.
1: Tak, zgadza się. Dlatego też podjęłam drugie studia na kierunku z psychodietetyki. Jestem w trakcie ich realizowania i nie ukryłam, że bardzo bym chciała iść właśnie w tą stronę.
0: Czyli powiem tak, jeżeli to jest psychodietetyka, to rozumiem, że to jest po prostu uzupełnienie wiedzy, którą pani posiada już o ten właśnie nowy element. To jest kierunek już w tej chwili studiów.
1: Tak, to są studia podyplomowe.
0: Aha, czyli musicie najpierw zrobić inne studia, żeby pójść na psychodietetykę, ale i przede wszystkim są to normalne studia, rozumiem, nie prywatna szkoła, tylko jest już normalny, naukowy, że tak powiem, kierunek.
1: Zgadza się.
0: Aha, a jakie tam przedmioty są na tej psychodietetyce?
1: Też są takie podstawowe przedmioty, które znajdziemy na klasycznych studiach dietetycznych, czyli podstawy odżywiania, ale jest znacznie więcej kierunków, które wchodzą właśnie w taką czystą psychologię. I tutaj więcej się dowiadujemy nad samego zarządzania tą dietą, jak ona wpływa na nasz nastrój. Jest mówione na temat badań nad neurobiologią odchudzania, które na przykład pokazują, że restrykcyjne diety eliminacyjne podnoszą poziomu kortyzolu, czyli tego hormonu stresu i wiele innych.
0: Ja myślę, że rzeczywiście, no bo jak musimy sobie czegoś odmówić, już nie musi to być tylko jedzenie, to jesteśmy zdenerwowani. Denerwuje nas to, że musimy czegoś pilnować. A jak się stresujemy, to wiadomo, że jak ktoś mówi, o, ale to ostatnio strasznie schudłeś na przykład, nie? No bo mam dużo stresu i w pracy się nie układa, i w domu nieszczególnie. I ten stres mnie wykańcza. Ja go oczywiście zajadam, bo czasami mamy też taki paradoks, że stres często zajadamy, ale zajadamy często tymi najgorszymi produktami, właśnie jak cukier, napoje gazowane, słodzone, żeby poprawić albo alkohol. No, też w dużych ilościach. No więc tu i stres nas dobija, a i wcale go nie poprawiamy. Tak teoretycznie mózg niby dostał sygnał, że okej, no wypiłem 4 drinki, no to troszeczkę o tym przestałem myśleć. No ale jak Państwo wiecie, problemy nie mijają i nie rozwiązują się od tych drinków. To inaczej mielibyśmy kryzys gospodarczy, to powiedzielibyśmy, dobrze, to proszę teraz bardzo dostarczymy ciężarówkę drinków do rządu i będziemy mieli po kryzysie, no bo skoro alkohol pokonuje kryzysy, prawda? No nie pokonuje, to nic nam nie da. Musimy być trzeźwo myślący i racjonalni, a do tego są potrzebne zdrowe jelita, jak się okazuje.
1: Zgadza się. I jeszcze tak chciałam jeszcze wrócić do tego kortyzolu, że on nie tylko i wyłącznie redukuje utrudnia bardziej tą redukcję tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na brzuchu, gdzie znajduje się właśnie ten tłuszcz trzewny, ale też fizycznie nasila właśnie apetyt na te produkty tłuste i słodkie. I tutaj mówimy o tym jedzeniu emocjonalnym. Dlatego ja zachęcam do takiego elastycznego podejścia do diety, ponieważ ona zapewnia takie lepsze, trwalsze efekty na odchudzanie niż rygorystyczne zakazy.
0: No to prawda, bo jak to 80 na 20 mi się szczególnie właśnie bardzo podoba, bo te 20 to jest troszeczkę taki wentyl, którego chyba wszyscy potrzebujemy. Jak wiemy, że to nie jest 100%, że nie możemy. Oczywiście wiadomo, są choroby takie, gdzie musimy przestrzegać diety absolutnie jakiejś rygorystycznej, na przynajmniej niektóre produkty, no bo jesteśmy chorzy i ta choroba powoduje, że niestety to 80 na 20 się nie sprawdzi, bo jak nie możemy jeść cukru w ogóle, no to w ogóle, prawda? Ale wtedy są zamienniki też już w tej chwili. Są też specjalne półki, coraz więcej produktów dla diabetyków i tak dalej, i tak dalej. To też już nie jest takie nieszczęście jak kiedyś, że naprawdę jedzenie szpitalne wydawało się atrakcyjne na tle tych różnych diet. W tej chwili rzeczywiście mamy tych produktów bardzo, bardzo dużo i to też już może to nie być takie wielkie nieszczęście, ale dopóki Państwo możecie, jak słyszycie, wynika z tej rozmowy, nie tylko a zadbać o zdrowie, takie klasycznie rozumiane, ale też o swój stan psychiczny, który z tym zdrowiem jest ściśle związany. Bo wiele mówimy o tym, że to, czy będziesz zdrowiał, zdrowiała, zależy od twojego nastawienia, od twojego samopoczucia, od tego, czy jesteś szczęśliwy, jak myślisz, jakie jest twoje nastawienie. Że to też powoduje raka, zawały i najróżniejsze inne choroby.
1: Zgodzę się.
0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jak w tej chwili zastanawialiście się, czy udać się do dietetyka, tak jak mówiłem, możecie zapytać najpierw i musicie najpierw zapytać lekarza pierwszego kontaktu, ale może być tak, że on się po prostu zgodzi, bo to jest też kwestia, żeby szczerze czasami mówić o tym, co myślimy, jak robimy, bo ktoś, kto przyjdzie do Pani, a Pani na przykład jako też psychodietetyk, zacznie się, nawet tą rozmowę sobie próbuję teraz wyobrazić, prawda? Ktoś powie, a co Panią interesuje, jak ja czuję, co ja żyję? A w gruncie rzeczy tego typu kwestie zaczynają być dla Pani też interesujące, prawda? Bo już nie tylko, czy Pani je cukier, czy Pani je tłuszcz i co Pani je, ale na przykład, bo być może to, co kłopoty z Pani zdrowiem są związane też właśnie z emocjami, ze stanem psychofizycznym i wtedy troszeczkę też inny będzie wywiad i inna rozmowa już w gabinecie.
1: Zdecydowanie. Ja staram się być dietetykiem dla ludzi. Dlatego jeśli nieraz przychodzi do mnie pacjent z pewnym pomysłem na odżywienie, nie staram się go z góry skreślać. Przedstawiam rozwiązanie i próbujemy modyfikować sposób diety, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb tego pacjenta. Uważam, że każda osoba jest inna. Potrzeby każdego są też inne, dlatego zawsze zachęcam do rozmowy i znalezienia jakiegoś wspólnego rozwiązania.
0: I przede wszystkim, żeby być w takim gabinecie, jak już się wybierzemy, szczerymi, bo jak będziemy coś ukrywać, przemilczymy, nie przyznamy się do tych różnych swoich grzeszków, to w gruncie rzeczy taka praca nie przyniesie żadnego efektu. Później będą wszyscy mówili, a byłem u tej dietetyczki, wcale mi nie pomogła. No ale zastanówmy się i uderzmy w piersi, czy naprawdę wszystko robiliśmy i czy naprawdę wszystko szczerze powiedzieliśmy. Bo jak już boli, kłuje i szarpie, to bardzo często może być niestety, jak wiemy, za późno. Pani Paulino, ja przyznaję, że to wszystko, co Pani powiedziała, sprawia, że mam nadzieję, że więcej osób będzie wybierało się po konsultacje. I ja tu celowo też, bo Państwo możecie się zastanawiać, nie chciałem rozmawiać dużo o suplementach, jest też teraz dużo produktów, high protein na przykład, żeby też nie było tak, że my tutaj jakieś produkty skreślamy albo nie, ale ja zawsze z takim wyczuleniem, prawda, bo ja wiem, że jest modna teraz ta dieta wysokobiałkowa i tych produktów pojawiło się mnóstwo. Spróbowałem sobie dwóch takich puddingów wysokobiałkowych, one były bardzo smaczne, ale czy ja się poczułem po nich lepiej? Chyba tylko dlatego, że były słodzone. Tak myślę. A co z tam, tak na zakończenie, z tym wysokobiałkowymi produktami? Czemu one się pojawiają tak masowo? Skąd ta moda?
1: Jak powszechnie wiadomo, białko odpowiada za sytość i jest to taki główny budulec mięśni. Ze względu na to, że teraz też jest moda na piękną sylwetkę umięśnioną i często też chcemy uzupełnić to białko po treningu. Zapominamy jednak o wspomnianych już wcześniej tych takich pełnowartościowych źródłach białka, które nie są przetworzone, czyli właśnie ten chudy drób, ryby, strączki, nabiał czy jaja. I często sięgamy po drogę na skróty, że tak powiem kolokwialnie. Te produkty wysokobiałkowe oczywiście mogą się znaleźć w diecie, ale to tak jak z suplementami. One powinny być bardziej uzupełnieniem tej diety albo dodatkiem. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na drugie śniadanie, to ja często też polecam zakupić taką odżywkę białkową i raz, dwa razy, trzy razy, a nawet cztery razy w tygodniu dorzucić ją do diety. Jednak jeśli na śniadanie, obiad i kolację my za każdym razem spożywajmy jakiś produkt przetworzony, który jedynie w nazwie ma to, że jest wysokobiałkowy, to już możemy sobie też zapewnić niezłe problemy jelitowe, ponieważ warto pamiętać, że te produkty mają bardzo dużo zbędnych dodatków, tym też słodzików.
0: Mm-hmm. No właśnie tak czułem. Chociaż przyznaję, że kupiłem to wtedy, kiedy wybierałem się na wędrówkę w góry i wiedziałem, że będę miał dużo większy wysiłek fizyczny niż na co dzień. Pani o tym już wspominała, że musicie też Państwo właśnie mówić o tym, jak żyjecie, jaka jest Wasza aktywność w ciągu dnia, jaką macie pracę, bo od tego też dużo zależy, jakie produkty, w jakich ilościach powinniście wtedy też jeść i spożywać, bo uznałem, że tam spalę więcej energii, więcej tłuszczów, będę potrzebował pewnie jakiś też więcej minerałów i innych rzeczy, więc odpowiednia też woda mineralizowana, bo wiadomo, to będzie duży wysiłek dla mnie, który w ciągu normalnie dnia raczej tego wysiłku fizycznego dużo nie ma, więc no, ale to wszystkiego tego można się nauczyć, a w razie czego po prostu warto wybrać się do dietetyka.
1: Zapraszam.
0: Pani Paulino, bardzo, bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Ja myślę, że jak ta psychodietetyka będzie się rozwijała i Pani już będzie miała kolejnych więcej badań, doświadczeń i skończy swoją podyplomówkę, to ja naprawdę bardzo chętnie z Panią się znowu spotkam i o tej psychodietetyce wtedy już porozmawiamy zupełnie osobno, jako o tym nowej dziedzinie, nowym nurcie.
1: Okej, okay, to przyjmuję zaproszenie i wpadnę.
0: Dobrze, super. Przypomnę, pani Paulina Dobrowolska była moją i waszą gościnią. A ja już też dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego programu. Kończymy audycję. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: przyjemnie z Radiem Opole, prawda? Natomiast teraz już zbliżają się wiadomości, godzina 22. Mam nadzieję, że nadal będzie przyjemnie. Właśnie rusza uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych w gminie Dąbrowa. Pytamy też, co zmieni się na terenie rekreacyjnym przy kamionce Silesia w Opolu po jego przebudowie. 19-latka w BMW chciała zaimponować chłopakom szybką jazdą przez miejscowość.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska. Wały przeciwpowodziowe w Naroku w gminie Dąbrowa będą uszczelniane. Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą na inwestycję, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, mówi Linda Hoffman, rzecznik RZGW Wody Polskie w Gliwicach.
2: Właśnie rusza nasza bardzo ważna inwestycja przeciwpowodziowa na terenie gminy Dąbrowa. Zakres naszych pracy obejmie wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wału. Oznacza to, że sama taka budowla będzie o wiele odporniejsza na ewentualne przesiąkanie wód koryta rzeki na zewnątrz. Nadbudujemy i wzmocnimy korpusy tego obwałowania. Zabezpieczymy także skarpy przed ewentualnością działalności zwierząt. Naprawimy przejazdy wałowe i uporządkujemy oraz umocnimy skarpy.
0: A przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku mieszkańcy wspólnie z wolontariuszami i służbami mundurowymi prowadzili intensywną akcję uszczelniania wałów workami z piaskiem, aby zabezpieczyć miejscowość przed zalaniem. Wówczas się udało, ale konstrukcja wałów została mocno naruszona przez wodę powodziową.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa terenu rekreacyjnego przy kamionce Silesia w Opolu. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Miasto wybrało ofertę wartą 455 tysięcy złotych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do połowy listopada tego roku. A co dokładnie się zmieni? O tym reporterka Radio Opole Monika Matuszkiewicz-Biele.
3: W ramach inwestycji przebudowana zostanie m.in. istniejąca nawierzchnia ziemnożwirowa. Zastąpi ją nawierzchnia utwardzona. Z terenu znikną także betonowe płyty, a przestrzeń zostanie uzupełniona o nową, małą architekturę. Pojawią się ławki, nowe oświetlenie i monitoring. Usunięte zostaną również istniejące elementy takie jak kiosk czy brama wjazdowa.
0: A dodajmy, że mimo rewitalizacji terenu wokół kamionki, kąpiel w niej nadal będzie zabroniona.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: 19-latka chciała popisać się za kierownicą przed, jak powiedziała, fajnymi chłopakami. Zatrzymali ją policjanci na mysłowskiej drogówki w nieoznakowanym radiowozie. W terenie zabudowanym po wyprzedzaniu zwiększyła prędkość do 115 km na godzinę, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy namysłowskiej policji.
4: Za kierownicą BMW siedziała 19-letnia kobieta. W rozmowie z policjantami przyznała, że zauważyła fajnych chłopaków i chciała się popisać. Jak sama stwierdziła, nie przypuszczała, że w nieoznakowanym samochodzie znajdują się policjanci. 19-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł, otrzymała 14 punktów karnych
0: i straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Protestują, krytykują i wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia alkoholu na stojąco w pubach i zamawiania przy barze. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią brytyjski rząd.
5: Rzecznik brytyjskiego premiera w oświadczeniu przypomniał, że pełne i gwarne lokale są częścią brytyjskiego życia towarzyskiego, a przepisy nie powinny niepotrzebnie ograniczać ich działalności. Urzędnicy londyńskiej dzielnicy Westminster chcą, aby w pubach mniej osób stało przy barze, a obsługa częściej podawała alkohol do stolików. Sprzeciw wobec nowych zasad najlepiej słychać w samych pubach. To trochę absurdalne, jakby ktoś nie żył w realnym świecie, przecież właśnie stoimy przed pubem. Na tym polega tradycja. Ludzie chcą mieć swobodę, nie chcą być przywiązani do krzesła. To jakby Włochom powiedzieć, żeby nie jedli makaronu, mówili polskiemu radiu stalibywalcy pubu Old Shades w centrum Londynu. Urzędnicy tłumaczą, że chcą pogodzić nocne życie z komfortem mieszkańców. Nowe zasady mają przede wszystkim ograniczyć hałas i tłok przed pubami.
0: A relację przygotowała Anna Rączkowska.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Інформаційні підсумки до вашої уваги. У США оновили оцінку можливих дій Росії щодо країн НАТО. За даними The Wall Street Journal, американська розвідка вважає, що Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Альянсу ще до завершення війни в Україні. Серед можливих сценаріїв – кібератаки, гібридні провокації або навіть обмежене вторгнення на східний фланг НАТО. Найбільш ймовірними напрямками називають країни Балтії та Польщу. Водночас в американській розвідці зазначають, що ризик наземного вторгнення поки оцінюють як низький, хоча він може зростати в найближчі роки. У Києві сьогодні попрощалися з польським волонтером Мареком Русиком Вольським, який загинув у Харкові внаслідок російської атаки безпілотника. Чин похорону відбувся у римо-католицькій парафії Святого Олександра. Труну накрили державним прапором Польщі. Вшанувати пам'ять волонтера прийшли представники української влади та дипломатичного корпусу. З 2023 року Марек Русик Вольський регулярно доставляв гуманітарну допомогу до прифронтових міст і сіл, а також допомагав евакуювати мирних жителів. За попередніми даними, смертельних поранень він зазнав 27 липня під час удару російського дрона по Харкову. У Люблінському воєводстві Польщі невідомі осквернили українське місце пам'яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски. У посольстві України заявили, що вандали пошкодили меморіал, де вшановують загиблих українських воїнів. Дипломати наголосили, наруга над місцем пам'яті є неприйнятною незалежно від історичних суперечок. Посольство закликало польські служби оперативно розслідувати інцидент, знайти винних і відновити пошкоджений меморіал. На Волині сьогодні завершили цьогорічні ексгумації жертв волинської трагедії в колишніх селах Острівки та Воля Островецька. Дослідження тривали з 13 липня до 7 серпня за участю польських археологів, товариства «Волинські старожитності», фахівців Інституту національної пам'яті Польщі, судово-медичного експерта та представників Міністерства культури Польщі. Під час робіт виявили останки 55 загиблих, серед них 26 дітей, а також понад 300 особистих речей. Крім того, обстежили ділянки, які раніше не досліджувалися. Церемонія перепоховання знайдених жертв запланована на 30 серпня поточного року. Вони будуть поховані на меморіальній ділянці жертв УПА на кладовищі в Острівках. І це була остання інформація нашого випуску. Слухайте українські новини вже у понеділок. З вами була Олександра Піаста. Бажаю вам змістовного і цікавого вікенду.
1: Погода.
0: В nocy będzie można się wreszcie ochłodzić. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem przejściowo wzrastające do dużego. Sprawdźmy, co jutro. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami duże. Temperatura maksymalna no zdecydowanie niższa niż w ostatnich dniach. Od 22 do 24 stopni. A radiowy termometr pokazuje w tej chwili stopni 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i pani Malwina Ratajczak, którą za chwilę zaskoczę pytaniem, bo tak się umówiliśmy, dlaczego dobrze się czuję w studiu Radia Opole. Dobry wieczór pani Malwino.
1: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór panie Krzysztofie.
0: To proszę mnie zaskoczyć odpowiedzią stosowną do miejsca i rangi tej rozmowy.
1: Czuję się dobrze w tym studiu, ponieważ tu jest tak cicho, tak przyjemnie, że momentalnie się uspokajam. Tak się zastanawiałam, jak ostatnio byłam w radiu, czy nie wyciszyć sobie swojej sypialni, bo to jest po prostu naprawdę cudowne uczucie.
0: No jest coś na rzeczy, że wytłumione pomieszczenie działa kojąco chyba na nasz układ nerwowy i tak powolutku skradam się do wyjawienia głównego powodu pani wizyty, dlatego że nasza rozmowa dzisiejsza, przynajmniej teoretycznie, ma mieć związek z naszą psychiką. Kiedy rozmawialiśmy chyba rok temu o pani takich pasjach, tak sobie luźna taka pogawędka, powiedziała pani, że spełnia swoje marzenie. Jako młoda, dobrze zapowiadająca się studentka, chce pani studiować psychologię.
1: Tak, to prawda, to było moje marzenie. Moim pierwszym wyborem, racjonalnym wyborem była politologia, z czego bardzo się cieszę, bo te studia były dla mnie znaczące na mojej drodze rozwoju. Ale psychologia zawsze była takim moim marzeniem. Zawsze mnie interesowało, dlaczego ludzie podejmują takie decyzje, dlaczego ludzie się tak zachowują. Więc psychologia to spełnienie moich marzeń i takiej pasji.
0: No to ja panią teraz rozbawię, bo to wszystko, co pani mówi, to można zamienić w pył. Otóż mój kolega, z którym prowadzę 7 lat audycję terapeuci, co czwartek po 22, psycholog, terapeuta uzależnień, Marek Łabudziński, wspomina z rozrzewnieniem, a jednocześnie jako takie memento, pierwsze zajęcia ze słynnym na Uniwersytecie Wrocławskim doktorem Sławomirem Jarmużem. To taka bardzo znana postać w tym środowisku. Na pierwszy wykład przyszedł i powiedział tak. Jako przyszli psychologowie, pamiętajcie, ludzie są różni i zachowują się różnie w różnych sytuacjach. Po czym wyszedł? Po 25 latach ponad, Marek to pamięta, jakby to było dziś i teraz, nie wiem, to moja wersja, że pan doktor albo miał jakieś urodziny dzień wcześniej, umęczon, albo chciał tak mocno.

0: Na przykład, dlaczego, jak jesteśmy w dużych ugrupowaniach i nikt nie wychyli się, żeby powiedzieć coś pierwsze, ale ktoś się tam znajdzie, ale reszta pójdzie jakby za tłumem. Więc jest dużo takich mechanizmów, w których funkcjonujemy, a nie mamy o nich pojęcia. I to było dla mnie, jestem na pierwszym roku psychologii i to jest dopiero początek, w którym no ja jestem zafascynowana tymi wszystkimi informacjami, bo one mi pokazują, że aha, okej, zatrzymaj się, Malwina, i zobacz, bo tutaj zadziałał na ciebie taki proces. Nie? Jak na przykład jedziemy samochodem i jest jakiś kierowca, który nam zajedzie drogę, no to oczywiście mówimy, że jest złym kierowcą, złym człowiekiem.
1: A ja robię jeszcze coś innego, ale nie powiem co. Nie wymówię też tego.
0: Oczywiście generalizując, bo nie wszyscy tacy są, tak? Ale to jest takie akcja-reakcja. Mhm. I w momencie, kiedy, no i oczywiście oceniamy jego charakter, a w momencie, kiedy my zajedziemy komuś drogę, to tłumaczymy sobie okolicznościami. Albo coś mi osiepiło, albo spieszyłam się po dziecko, albo byłam umówiona, albo korki w mieście, to mam prawo.
1: Czyli słynne albo.
0: Człowiek? Tak. Więc i to pokazuje sytuację, że okej, że mogę być dla kogoś bardziej wyrozumiała, tak samo jak dla siebie, nie? Że nie muszę go oceniać, że jest złym człowiekiem albo złym kierowcą, albo nie potrafi się zachować, tylko być może on się gdzieś spieszył. I to zmienia już jakby całą sytuację i to, co ja czuję w danym momencie, bo ja nie muszę się denerwować, tak? Na niego, że on jest taki i taki. Więc to pokazuje, jak fajnie, jak są sytuacje i nawet gdy się zadzieje i się na niego zdenerwuje, to mówię, aha, pewnie się gdzieś spieszył. Nie tłumacząc go, tylko jakby pokazując, że ja na sobie najczęściej jak wymuszam pierwszeństwo, no to z jakiegoś konkretnego powodu i być może on też z jakiegoś konkretnego powodu. I to powoduje, że jest mi trochę jakby lżej ta wiedza, nie?
1: Ma pani takie gołębie serce wtedy?
0: No takie, nie wiem czy to gołębie serce, ale taką większą wyrozumiałość, bo jeżeli mam wiedzę, to mówię, okej, to jest właśnie ten moment, nie? To jest właśnie to.
1: Pani Malwino, ale czy trzeba ukończyć studia psychologiczne, żeby zachowywać się empatycznie, wyrozumiale, po ludzku? Bo nie każdy akurat wybiera taki kierunek, ani studiuje właśnie taką dziedzinę nauki, a jednak każdy uczestniczy w tak zwanym życiu społecznym. I pani podała doskonały przykład, właśnie taki na co dzień, taki bardzo dynamiczny, w zasadzie drobiazgowy, jeżeli nie dochodzi jakiegoś poważnego zdarzenia. Ale wie pani, no chyba nie ma miejsca, w którym pada więcej przekleństw na metr kwadratowy na sekundę, jak ulice, przynajmniej w Polsce. No bo jeżeli pani pojedzie nawet, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że w Holandii bardzo dobrze się jeździ. Nikt się nie za bardzo nie śpieszy, jeżdżą regulaminowo, przepisowo. Podobnie wspominam w Norwegii. Jeżeli ktoś wyprzedza, to znaczy, że to jest Polak. No nie, jakaś moja uszczypliwość, bo jestem patriotą oczywiście, ale jest w nas coś takiego bardzo ekspresyjnego, porywczego, a jednak powiedziałbym z wielką przykrością agresywnego. Czy może pani rozwikłać, skąd się bierze ta mieszanka wybuchowa?
0: Oj, tego jeszcze nie jestem w stanie z wiedzą, którą na dzień dzisiejszy posiadam, więc nie mogę się do tego ustosunkować. Ale zadał pan bardzo fajne pytanie a propos... No i zapomniałam.
1: Pytanie brzmiało, czy trzeba skończyć psychologię, żeby się zachowywać po ludzku. Czyli wyrozumiale, postawić się w roli kogoś innego. Że wczoraj ja tak głupio wyprzedzałem, a teraz on mnie. Jak ja głupio wyprzedzałem po wariacku, to było wszystko w porządku, ale ten to jest idiota, prawda? No i oczywiście ogłaszamy to wszystkim współpasażerom. Jakby to oni mieli wysłuchać, a to powinien ten, co źle wyprzedzał, usłyszeć. Ale on tego nie słyszy.
0: Ja uważam, że takie rzeczy powinni nas uczyć w szkole, podstawowej wiedzy o człowieku, o jego psychice, o jego biologii, bo biologia ma bardzo dużo wspólnego z psychiką. Usłyszałam taki tekst niedawno, bardzo utkwił mi w głowie, że jeżeli czegoś nie wiemy, to jesteśmy ignorantami. Oczywiście wiedza jest jakby w ogromnych zakresach, ale w tym, co nas interesuje. I to jest jakby takie prawo przyczynowości i skutku. Jeżeli coś mi się dzieje, albo jeżeli sobie z czymś nie radzę, albo reaguję, to szukam przyczyny. A ludzie tego nie robią, a propos tej agresywności. Zwalamy winę na kogoś, że ktoś mnie zdenerwował.
1: Czy inaczej poszukuje przyczyny poza sobą.
0: Tak. Jakby to nie o to chodzi, że jesteśmy teraz najgorsi na świecie, ale to nas denerwuje ta sytuacja. Kiedyś jedna z wykładowczyni u nas na uniwersytecie pokazała świetny przykład, który bardzo dużo dał mi do myślenia. Mówi, że mamy kogoś, kogo nie lubimy. Połóżmy go na ręce. No nie ten przysłowiowy kierowca. Stawiamy go przykręcamy go jakby szklanką, nakrywamy na niego szklankę i na żółtych karteczkach przyklejamy, co o nim

0: myślimy. Mhm. I to wszystko, co jest na tych karteczkach, i teraz siedzi pan i ma tego samego kierowcę i nie ma ani jednej karteczki, bo nie był pan w tej sytuacji i pana nie zdenerwował. Więc to jest informacja o tym człowieku, czy o mnie, co ja w danym momencie na ten temat myślałam.
1: Ja mam to odpowiedzieć?
0: Nie, zadaję pytanie, tak? Takie nam padło pytanie.
1: Mhm. Ale ja mogę odpowiedzieć. Ja się, wie pani, chciałem zabłysnąć.
0: Proszę, proszę, panie Krzysztofie.
1: Według mnie to jest informacja o mnie, jak ja reaguję. Bo ja nie wiem tak naprawdę, kim jest ten człowiek, bo może tak jak pani mówi, należałoby zasłonę miłosierdzia opuścić, że na przykład miał jakąś przykrą sytuację w pracy, spóźniał się akurat przez to i wiele innych czynników, by odebrać dziecko w przedszkolu. Dzieje się to po raz trzeci w tym roku, pani będzie niepocieszona, żona jak się o tym wszystkim dowie, to do kwadratu i gość ma przerąbane. A tak naprawdę dziecko będzie zapłakane i on ma to wszystko w głowie, więc dlatego jechał jak wariat. Oczywiście ja nie mówię, że ja to akceptuję, usprawiedliwiam. Raczej tak sobie na chłopski rozum tłumaczę cały proces myślenia i reakcji. I teraz oczywiście, gdy nie wezmę tego pod uwagę, no to te wszystkie pomyje na tych żółtych karteczkach. Ja mu tam wypunktuję. Czy w miarę zdałem egzamin z poprawności logiki myślenia?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Jakby na taki ludzki rozum też mi się tak wydaje. No i to jest informacja o mnie. To mnie ta sytuacja zdenerwowała. Uh-huh. To mnie to zachowanie zdenerwowało. A to nie jest informacja o tym człowieku. Jedyny fakt tego zdarzenia było, że on rzeczywiście jakby...
1: niebezpiecznie zachował się w sytuacji ruchu drogowego.
0: I to jest tylko tyle. A cała reszta to jest nasza opinia. Uh-huh. Nasza opinia, która mówi o nas. O tym, co my w danym momencie poczuliśmy i jak to my się poczuliśmy, a nie informacja o tym człowieku, bo my o tym człowieku nie wiemy nic. I teraz to było fajne dla mnie, bo ja zaczęłam sobie zadawać pytania, a dlaczego mnie to zdenerwowało? Dlaczego mnie to wyprowadza z równowagi? A dlaczego ja tak reaguję? I skąd ten moje takie od razu, że ja go od razu oceniam? No ja nie wiem, no wiem, że to jest fakt. Fakt, człowiek tak zrobił, tak? Ale ja nic o nim nie wiem, tylko to jest informacja o mnie. Więc to pozwoliło mi się też zastanowić nad pewnymi moimi takimi zachowaniami, ocenami, jak ja reaguję, przyglądać się sobie. I to było bardzo ciekawe, bo następnym razem, jak mnie ktoś tam wyprzedził albo zajechał mi drogę, to machnęłam ręką, już nie chciałam się tym zajmować.
1: Pani Malwino, no to ja teraz wyskoczę z takim ulubionym moim zdaniem, które wiele lat temu usłyszałem od terapeuty, psychologa. I proszę tego nie brać do siebie, bo to, po pierwsze, ja też mam usposobienie owcy, zero złośliwości, ale tak poważnie. Część ludzi, którzy wybierają kierunek psychologia, myli studia z terapią. To jest opinia człowieka z tego środowiska. Sprowadza się do tego, że ktoś na przykład, kto ma jakieś problemy ze swoją osobowością, zachowaniem, nie jest zadowolony z siebie albo chce się poznać, zamiast iść na pogaduchy fajne z psychologiem, bo ja uważam, że to powinno się traktować jako pogaduchy, ale do tego wrócimy, żeby oddemonizować tę paszczoć i rolę, to idzie na najbardziej pokrętną drogę, czasochłonną i najmniej skuteczną. Idzie na studia. On powinien pójść do psychologa, a nie na studia psychologiczne.
0: Ja się z tym zgodzę i ja uważam, że każdy psycholog i każdy terapeuta powinien przejść swoją indywidualną terapię. Powiem coś, co może być niepopularne i coś, co może być jakby nieudowodnione naukowo, bo to jest moje osobiste zdanie, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić z pacjentem więcej, niż sami u siebie nie przerobiliśmy. I to jest moje osobiste zdanie, że ja nie będę umiała, oczywiście będę miała jakiś protokół, procedury, w którym ja będę musiała się dostosować i na podstawie tego być może będę mogła rozpoznać pewne rzeczy, ale być może, jeżeli sama ich u siebie nie przerobiłam, to ja nie będę mogła ich u tego kogoś rozpoznać. Więc fajne są tak zwane superwizje, w których opowiadamy o problemie, bo w którymś momencie dzieje się tak, to też znam z opowieści, że terapia w którymś momencie się zatrzymuje. I wtedy tak zwany psycholog czy psychoterapeuta ma tak zwaną superwizję. I wtedy ten problem jest omawiany szerzej, bo on czegoś nie widzi.
1: Przepraszam, żeby doprecyzować i żebym panią dobrze rozumiał. Powiedzmy, że terapia trwa pół roku. Co tydzień ktoś idzie do psychologa, spotyka się, godzinkę, pogadają, przeczyszczą to wszystko, przerobią, mówiąc tak potocznie. Mhm. I po tym pół roku dochodzą do ściany. Ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu. Zaczyna się mielenie, pierwsze, drugie, trzecie spotkanie. No i teraz tak. Pierwsze wrażenie, chyba mój psycholog jest do kitu, bo już dalej nie pociągnie tego. A tymczasem, rozmawiając z bardzo doświadczoną panią psycholog z Opola, dowiedziałem się, że ona regularnie korzysta właśnie z tej superwizji. Również po to, żeby jakby zdjąć z niej pewien ciężar emocjonalny tego, co słyszy. Ja to rozumiem, bo pracując ponad 30 lat w radiu, rozmawiam z różnymi ludźmi. Taka jest praca dziennikarza po prostu, szczególnie w radiu, gdzie ci ludzie opowiadają w wielkim zaufaniu bardzo trudne rzeczy, dramatyczne. Oni nikomu, chyba, nie wiem, księdzu na spowiedzi by o tym nie powiedzieli. Muszą się czasami też wygadać. A to przecież wszystko się osadza we mnie. My nie mamy wsparcia psychologicznego z urzędu, jak na przykład powinni mieć policjanci, czy niektóre służby mundurowe, strażacy, którzy uczestniczą w bardzo drastycznych postępowaniach. Natomiast właśnie ta pani psycholog powiedziała, że ona regularnie korzysta z takiego wsparcia, tego nadpsychologa. I druga rzecz, zanim przystąpiła do praktyki, to sama przeszła terapię. A nie była z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy jakiejś tam DDA, DDD i tak dalej, takie modne pojęcia. Jeżeli wystarczy czas, to bardzo chętnie do tego nawiążę. Natomiast ta pani psycholog, no, powiedziała coś, co mnie zaskoczyło. Że ona sama po pierwsze przed podjęciem praktyki przeszła terapię i dwa, regularnie teraz wspiera się taką pomocą kogoś tego zewnątrz.
0: Tak, ja uważam, że ta pomoc jest bardzo ważna. Na przykład proszę zwrócić uwagę, taką pomoc powinni mieć lekarze. Pielęgniarki, psycholodzy, strażacy, policjanci,
1: oni, dziennikarze.
0: Dziennikarze. To są osoby, które biorą jakby na siebie, słuchając tych wszystkich historii, no to nie jesteśmy ze skały i my te wszystkie emocje czujemy, więc one z nami zostają. My
1: osadzają się, pani Marzia, one się osadzają. No nieraz, przepraszam, że pani bardzo emocjonalnie zareagowała, ale pamiętam niektóre zdarzenia, w snach przychodzą nawet.
0: Tak.
1: To nie są miłe sny.
0: To prawda. I ja uważam, że nas powinni uczyć, bo empatia to nie jest współodczuwanie. My rozumiemy, czujemy, że ta osoba coś przeszła, ale nie mamy współodczuwać. I tego nas powinni nauczyć. Empatia jest czymś, ja rozumiem tą sytuację.
1: Czyli zrozumienie.
0: Ja rozumiem
1: tego,
0: że ty tak czujesz. Ja rozumiem, że to jest dla ciebie trudne. Czy ja mogę tobie pomóc? A nie, że czuję, co tobie się wydarzyło.
1: Czyli jeszcze następna ofiara tego zdarzenia, w której tamta uczestniczyła. Łańcuczek się zaczyna.
0: Dokładnie
1: transmisja.
0: Tak. Ale ja też uważam, że my wszyscy mamy bardzo podobne doświadczenia. I jeżeli ta historia mnie poruszyła, to ja bym się przyglądnęła sobie, to znowu jest tą szklanką, co o mnie mówi ta sytuacja. Dlaczego to ona mnie tak porusza? Być może to jest coś, co jest u mnie, a ja głęboko zablokowałem, dlatego zareagowałem emocjonalnie na kogoś. Bo my w odczuwaniu swojej historii się blokujemy. Nie pamiętamy, gdzieś nam to ucieka.
1: Albo wypieramy na przykład.
0: Albo wypieramy. No tak jak mamy traumę, tak? No to możemy mieć wycięty jakiś tam okres swojego życia i w ogóle nie mieć wspomnień. A taka sytuacja jednak nas w jakiś sposób porusza. Więc to jest znowu informacja dla mnie, co tutaj jest w tej historii. Dlaczego ona mnie poruszyła? Czy część tej historii nie jest mojej, takiej uspanej? Czy ja też nie mam współodczuwania właśnie dlatego, że nie podchodzę do tego nie na chłodno, tylko po prostu racjonalnie, to jest twoja historia. Jest mi bardzo przykro, że ją przeżywasz. Bardzo trudna ta sytuacja jest, ale nie znowu współodczuwanie.
1: To bardzo ważne, co pani powiedziała, bo chyba taki stereotyp tej empatii tak wygląda, że to jest coś, co ja odczuwam, ale też się wczuwam i de facto cierpię razem z tym, który się podzielił ze mną tą emocją, tym odczuciem.
0: Tak, i oboje
1: czyli już są dwie osoby nieszczęśliwe.
0: Dokładnie, oboje jesteśmy wtedy w tej sytuacji i tak ani racjonalnie pomyśleć, ani wesprzeć, ani nic, bo ja też jestem w tej sytuacji, tak samo jak ta osoba. Takie jest moje zdanie na ten temat, więc ja myślę, że powinni nas uczyć, że powinniśmy być empatyczni, pytać o pomoc, wysłuchać, bo to jest bardzo ważne, żeby móc wysłuchać. Czasami wystarczy, że ktoś usłyszy to, co mówi i już jest inaczej. Ludzie nie zawsze potrzebują rady, bo oni są w samym sobie, człowiek jest w samym sobie doskonały. I on czasami potrzebuje impulsu, albo czasami potrzebuje po prostu, żeby ktoś zrozumiał. Rozumiem, co ci się wydarzyło. Widzę, że jest ci trudno. To jest bardzo trudna sytuacja, ale nie wejście w to współodczuwanie, nie? Bo to wtedy nas znowu zamraża. Gdyby każdy psycholog albo psychoterapeuta miał wejść w współodczuwanie ze swoim klientem...
1: Przy trzecim pacjencie chyba by już był zczołgany i leżał na podłodze.
0: Uważam, że to jest bardzo trudny zawód. Bo tam się spotykamy z niemożnością ludzką.
1: No widzi pani, tu może być to mylone, że ktoś, kto właśnie nie wtapia się w tę przestrzeń bólu, to jest bez serca, jest gruboskórny. A tymczasem moim zdaniem to jest nieporozumienie. No po prostu on nie może się dać, ten psycholog czy terapeuta, no nie może się dać wciągnąć do tego samego pojemnika z tymi samymi złymi emocjami. On musi być poza tym. No chyba wymaga to warsztatu.
0: Tak mi się
1: nauczenia
0: wydaje.
1: Się.
0: Ja też tak, ja myślę, że jakby można, to są różne teorie. Niektórzy mówią, że można się empatii nauczyć, a niektórzy mówią, że z empatią się rodzą. Jakby ja nie wiem, jaka jest prawidłowa wersja, ale uważam, że empatia nie równa się ze współodczuwaniem. My nie musimy współodczuwać.
1: Tylko czuć i rozumieć?
0: Tak. Wiedzieć, że to jest kogoś doświadczenia. A jeżeli coś współodczuwamy, to znaczy, że powinniśmy się zastanowić, co tutaj jest naszego wspólnego z tej historii. I być może to jest jakiś temat do zastanawiania się, do refleksji nad sobą.
1: Wspomniała pani wcześniej, że tych wszystkich umiejętności życiowych, nazwę to tak opisowo, powinno się uczyć w szkole.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy nie w przedszkolu nawet już takiego pięciolatka, żeby był uważny, bardzo mądre i modne słowo, tak, na zachowanie, jakie skutki przynosi moje takie i inne zachowanie. Oczywiście wszystko na miarę takiego pięciolatka,
0: tak,
1: to musiało być podane. Natomiast jeżeli się tego nie nauczymy, to tutaj taki łuk przeniosę, przeskoczę do wypowiedzi z kolei Marka Łabudzińskiego, którego wspominałem, terapeuty uzależnień, który mówi właśnie, że uzależnienia, czyli plaga społeczna, nieważne czy alkohol, panie, hazard czy cokolwiek, wszystko co nas uzależnia, bo nam daje przyjemność, o, robi nam dobrze, to wszystko są chore emocje. I zazwyczaj to się bierze z tego, że nie potrafimy nazwać emocji.
0: Tak.
1: Wie pani, co przeciętny Polak zatrzymany na ulicy powie, jakie są emocje? Radość i wyk.
0: Tak.
1: Ten wyk, jeżeli chodzi o odmianę. No więc, wie pani co, no trochę, no smutek ewentualnie, dobra, trzecie. A tymczasem, nie wiem, czy jakieś piękno duchy nie wymyśliły, proszę mnie sprostować, ale podobno jest 200 emocji.
0: Tego nie wiem, ale jest na pewno kilka podstawowych emocji. Powiem więcej, są jeszcze emocje, które możemy odczuwać równocześnie i nie za bardzo możemy wiedzieć, co wtedy czujemy. Więc to jest...
1: A proszę dać przykład, żebym nawet ja zrozumiał.
0: To jest strach i radość.
1: Może to iść równolegle w tym samym czasie?
0: Tak. Na przykład jakiemuś dziecku ktoś dał loda, ale on wie, że on nie może, mama będzie zła, bo będzie go bolało gardło. I on jednocześnie przeżywa, że je tego loda, ale w tym samym momencie przeżywa strach, bo mama będzie zła. Nie? Co powie mama, może go ukara.
1: No to wie pani, taka walka wewnętrzna, dobra ze złem, bo dobre to jest to, że odrzucam to, te pokusę, a złe, że je... O kurczę, ale mi smakuje. Czyli jakby zakowuje się sprzecznie do wpojonych zasad, czy tam mitów, czy stereotypów. Bo to nieprawda, że gardło boli od lodów. Zawsze.
0: Tak też może mogę opowiedzieć z własnego doświadczenia, że przyszedł taki moment w życiu, jak zaczęłam, ja od zawsze się tym interesowałam, ale przyszedł taki moment, w którym zaczęłam zgłębiać wiedzę, jeszcze wtedy nie na studiach, i zorientowałam się, że jestem w takiej sytuacji, w której ja wiem, co to znaczy strach. Ja wiem, co to znaczy radość, ja wiem, co to znaczy smutek, ale ja tego nie przeżywam. Ja to rozumiem. Ja tego nie odczuwam.
1: No przecież to są emocje. To są pewnego rodzaju odczucia. To...
0: Tak, ale...
1: A co to znaczy przeżywać jeszcze? Pani Malwino, no bo może tutaj to trzeba rozwikłać i zdefiniować.
0: To ja uważam, że emocja... Czasami jest tak, że nasza myśl wywołuje emocje.
1: O czymś tam pomyślimy sobie.
0: Tak, o czymś pomyślimy, wywołujemy emocje i ta emocja wywołuje reakcje chemiczne w naszym organizmie. Na przykład, jak bałam się przyjść do studia, to miałam spocone ręce, szybciej biło mi serce, czułam ścisk w gardle.
1: Fizjologia czysta.
0: Okej, i ja wiem, że ja przeżywam strach.
1: Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli reakcjami organizmu.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Tak. I ja wtedy wiem, że to jest mój strach.
1: Mhm.
0: Nawet jak jestem jakby zablokowana w myśleniu, to wiem, że to jest moja reakcja stresowa organizmu.
1: Tak. Jasne.
0: Jak mam ochotę, umówiłam się z moją przyjaciółką, idziemy zjeść jakiś dobry posiłek. no to jest we mnie radość, że posiedzę, pogadam z nią, bardzo się lubimy, więc jest znowu reakcja, idzie z ciała.
1: No, reakcja bardzo przyjemna tym razem.
0: Tak, ale idzie również z ciała. I czasami zauważyłam tak, że bardziej czuję innych ludzi, ich emocje, a ja jestem u siebie zamrożona.
1: Kurczę, to pani jest bez serca, gruboskórna. Pani Malwino.
0: Tak mogłoby się wydawać.
1: No to był mój taki, wie pani, oczywiście.
0: Tak mogłoby się wydawać. I trochę tak myślałam, że ze mną jest coś nie tak. Mhm. No i okazało się, że miałam jakąś traumę, w której zostałam zamrożona i po prostu nie odczuwałam emocji. I nauczyłam się reagować na emocje innych ludzi, ponieważ to pozwoliło mi czuć się bezpiecznie. Bo ja mogłam wtedy skontrolować, jak ta osoba, i mogłam się zachować. I moje reakcje były takie, że byłam skupiona na tej osobie, a nie na tym, co ja czuję. I ja powoli musiałam się jakby odblokowywać i nauczyć się, jak to jest rozpoznawać u mnie stres. Na przykład, jak to jest, kiedy ja czuję lęk, jak to jest, kiedy ja czuję radość. Ja w ogóle nie umiałam do siebie dopuścić smutku, bo sobie to powiedziałam, dobra, jakoś to będzie, będzie wszystko dobrze. Smutek to było najgorszą emocją, którą ja mogłam przeżywać.
1: Czyli blokowała pani taki rodzaj odczucia, tak, który był dla pani przykry i nazywał się smutek.
0: Tak.
1: Dobrze rozumiem.
0: Bardzo nie lubiłam tego przeżywać.
1: Ja no mówiłam o tym, szczerze mówiąc, nikt nie lubi przeżywać
0: racjonalnie.
1: Smutku.
0: Ktoś ci umarł, jesteś smutny. Uh-huh. Tak?
1: No nie da się chyba inaczej, chyba że to jest ktoś obojętny, daleki, no trudno. Ty tego dnia zmarło ileś set osób i
0: tak,
1: nic.
0: Tak. I to jest jakieś, jeżeli nam umiera ktoś bliski, to z reguły, nie generalizując, że zawsze, ale z reguły jest nam smutno.
1: Jasne.
0: Ale ja sobie na przykład tłumaczyłam, to dobrze, że odszedł. Bo już na przykład nie cierpi.
1: Ale wie pani, że to jest bardzo powszechne myślenie.
0: Tak.
1: Nie w tym sensie, że życzy się komuś śmierci, tylko że ta śmierć
0: przynosi ulgę.
1: Była wybawieniem dla niego, bo on bardzo cierpiał. I tak z jednej strony żal, że już go nie spotkamy, a z drugiej strony, o Boże, jak to dobrze, że on nie cierpi.
0: I to jest znowu ta informacja.
1: I górę bierze jakby to nasze takie domorosłe miłosierdzie, tak bym to nazwał, prawda? Że z jednej strony boli nas ta strata, mówiąc językiem psychologicznym, ale z drugiej strony właśnie może empatia, może wrażliwość powoduje, że tak tłumaczymy. A pytanie, czy to jest prawdziwe tłumaczenie? Czy to nie jest jakaś relatywizacja? Byleśmy się nie poszli w kąt i nie popłakali. Dlatego mówię, a nic się nie stało. Dobrze, że umarł. Okay. W cudzysłowie mówię
0: tak,
1: to oczywiście.
0: Tak, no bo co nam zawsze mówili? Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Do wesela się zagoi. Tak? Uh-huh. To są takie rzeczy, że my nauczyliśmy się nie przeżywać tego, że nam się coś dzieje, ponieważ, nie wiem, chłopaki nie płaczą, uh-huh, nic się nie stało. Nieważne, że mnie boli, ale było, nic się nie stało, do wesela się zagoi, biegnij i baw się. Więc my jesteśmy tego nauczeni i w takiej sytuacji, w której na przykład ktoś nam umiera, to my nie patrzymy na to, że my cierpimy z powodu jego odejścia i z powodu tego, że już czegoś z nim nie przeżyjemy, że mieliśmy jakieś plany, że mieliśmy jakieś wyobrażenia o naszej relacji, o tym, że coś realnie straciliśmy, tylko dobrze, że już nie cierpi. Nie? I to jest znowu ta informacja, o której mówiliśmy wcześniej, tak jak w przypadku tego kierowcy, to o kim to jest informacja? Co w związku z tym, że ja na przykład cierpi po odejściu tej osoby. Lepiej mi jest powiedzieć, że ona już nie cierpi i być w tym, przy tej osobie, niż przy sobie, że co ja w związku z jej odejściem czuję.
1: Pani Malwino, ale wydaje mi się, że to jest bardziej powszechne, niż się nam wydaje. Tego typu relatywizacja odczuć na okoliczność. Właśnie po to, żeby nie cierpieć. I robi mi się to trochę tacy z drewna. A jeżeli mogę zadać osobiste pytanie, oczywiście absolutnie nie musi pani odpowiadać. Czy tego rodzaju reakcje, o których pani wspomniała, no gdzieś pani tam się dokopała u siebie na przykład przyczyn takiego, mówię tak amatorsko zupełnie, takiego wypierania czy takiej blokady?
0: Tak. Ja przeszłam depresję i to był moment, w którym w moim życiu była wszechobecna obojętność.
1: A mniej więcej ile lat pani wtedy miała, jeśli mogę zapytać?
0: 27.
1: No to już taka dorosła dziewczyna.
0: Dorosła, już, nie dorosła.
1: Ale już taka skrystalizowana osobowość.
0: Tak można by było powiedzieć. I to był moment w moim życiu, w którym jakby można było powiedzieć, mam wszystkie atrybuty zewnętrzne, które powszechnie są uznane za to, że możemy być szczęśliwym.
1: Czyli jest pani dzieckiem sukcesu, wszystko ta dziewczyna ma, czego ona jeszcze chce od życia. Tak, tak. By ktoś z boku
0: tak, zdrowe
1: powiedział.
0: Dziecko, firmy, samochody, super wygląda, tytuł.
1: A ta się zdołowała.
0: A ona leży w depresji. Mhm. I to był taki moment, w którym był dla mnie bardzo trudny, ponieważ ja straciłam sens życia.
1: O Boże.
0: Tak, i jakby nie umiałam się przekonać do tego, że warto wstać i umyć zęby, nie zależało mi na czym. Byłam po prostu obojętna.
1: Przepraszam, ale tak nazwą nie chciało się pani żyć.
0: Tak, tak, tak, tak po ludzku można powiedzieć, że nie chciało się człowiekowi żyć. I uważam, że to jest bardzo trudny moment w życiu, ale on z jakiegoś powodu się zadziewa. I pamiętam, jak ja wychodziłam z tego i musiałam podejmować trudne decyzje, ponieważ jestem człowiekiem, który nie jest systematyczny i konsekwentny, więc wiedziałam, że nie będę brała leków, więc musiałam o siebie zawalczyć w inny sposób. Na szczęście z lekarzem, lekarz wymyślił ten sposób, ja się tym sposobem poddałam i pamiętam, jak byłam na zajęciach grupowych i było tak, że mieliśmy relaksację, że leciała muzyka relaksacyjna i tam skanowanie ciała i trzeba było się zrelaksować, to ja w tym czasie liczyłam, co ja mogłabym w tym czasie zrobić i mój mózg cały czas pracował.
1: Czyli zamiast odpoczywać, to pani tutaj
0: tak,
1: zadania
0: przerabiała. Ja byłam wkurzona, że ja muszę tam leżeć, bo nie byłam nauczona odpoczynku, że mogę sobie na to pozwolić, tylko cały czas musiałam być w jakiś sposób wydajna. I w momencie, kiedy któregoś razu po iluś tygodniach ja zasnęłam, obudziłam się i nie wiedziałam, co się dzieje. Nikogo nie ma.
1: Gdzie ja jestem?
0: Ja wyszłam do drugiego pomieszczenia, w którym wszyscy siedzieli i oni zaczęli mi bić brawo. Ja mówię, ale o co wam chodzi? Ja w ogóle nic nie rozumiem. On mówi, super, odpuściłaś Malwina. I to było takie dla mnie bardzo ważne, że ja zaczęłam zauważać pewne rzeczy, jak ja funkcjonuję. Tak po prostu.
1: Motorek się wyłączył.
0: Tak.
1: Ten, który dzień
0: ja odpuściłam.
1: I noc na pełnych
0: tak,
1: obrotach.
0: Tak. I powoli, powoli przez terapię zaczęłam dochodzić do siebie, zaczęłam pewne rzeczy. Pamiętam, jak siedziałam na toalecie i zmuszałam się do umycia zębów. Było mi bardzo trudno, ja płakałam, ja nie miałam siły. I tak kawałek po kawałku, dzień, codziennie, aż do momentu, w którymś pięknego razu pomalowałam się, zobaczyłam w lustrze, uśmiechnęłam się do siebie i powiedziałam sobie dziękuję. Podziękowałam wszystkim ludziom, którzy byli na tej drodze, bo oni kawałeczek po kawałeczku tymi małymi, drobnymi ruchami mnie z tego wyciągali. To było dla mnie bardzo trudne doświadczenie i ta obojętność, która mi wtedy towarzyszyła, ta brak chęci życia, ten taki bezsens, było niezwykle doświadczające i od tego momentu próbowałam się dowiedzieć, dlaczego mi się tak wydarzyło. I dlaczego się tak wydarzyło, dlaczego się tak stało w moim życiu? Oczywiście poprzez wieloletnią terapię doszłam do tych momentów i dzisiaj patrzę na to jako coś, co pozwoliło mi jakiś bieg wydarzeń odwrócić.
1: To bardzo ciekawe, co pani mówi, bo chyba nie każdy o tym wie, że ten bieg wydarzeń, jak pani określiła, czy taki fatum, chyba bardziej to byłoby odpowiednie, że można zatrzymać, a nawet zmienić wektory tego.
0: Tak, uważam, że można, że to przychodzi taki moment, taka iskra, w którym powiedziałam dość. Dość, to nie może dłużej trwać. Ja tak nie chcę żyć. I to był, oczywiście ta decyzja była jakby, ja miałam na to przestrzeń. Bo byłam wtedy z ludźmi, którzy mi rzeczywiście jakby na to pozwolili, że ja mogłam poleżeć w tym łóżku, że ja mogłam doświadczyć tego bez sensu, że zajęli się moim dzieckiem, bo wtedy miałam już córkę. I to był moment, w którym pamiętam, jak moje dziecko przyniosło rysunek ze szkoły, a na tym rysunku była mama leżąca w łóżku.
1: Klasyka gatunku. Dzieci obrazują to, co widziały w domu.
0: Bo tak, bo ona z mamą mogła się porozmawiać tylko w łóżku, bo ja nie miałam siły, żeby wyjść się z nią pobawić. I nie miałam siły, żeby wstać i zrobić sobie posiłku. Więc to był taki moment, jak mogłabym powiedzieć, że jak można zejść nisko, to zeszłam. I później przyszedł taki impuls, w którym powiedziałam dość, już nie chcę tak żyć.
1: A czy mogę zapytać, co panią najbardziej bolało, uwierało, wkurzało to, co wreszcie spowodowało, że pani ruszyła z miejsca. I tu znowu nawiążę taką delikatną analogię do terapii uzależnień. Mówię na podstawie 7 lat audycji z Markiem Łabucińskim. On mówi o osobach uzależnionych, głównie o narkotykowych i alkoholowych, że ci ludzie bardzo uzależnieni mają serdecznie dość tych wszystkich świństw.
0: Tak.
1: Oni są umęczeni tym pijaństwem, braniem i tak dalej. i bardzo chętnie by w kosmos to wywalili, ale już są uzależnieni chemicznie, metabolicznie i tak dalej. I moment zwrotu na jasną stronę mocy dopiero wtedy następuje, w czasie oczywiście terapii, najlepiej grupowej, czyli tak zwana terapia przez społeczność, gdy straty w rozumieniu bardzo szerokim, czyli na przykład właśnie to, że ja już jestem na dnie, mam długi, leżę, nie chcę mi się wstać, ani no jestem bez sił, no martwy człowiek tylko żyje. Gdy mu to już tak dopieka, że mówi dość i zaczyna ruszać. A jeśli mogę zapytać w pani przypadku, co było tym takim czynnikiem, który najbardziej pani, nie wiem, dopiegł, wreszcie do panią to dotarło, nie wiem, czy patrzy pani na córkę, no, no to obraz jest, nadaje się na film, naprawdę, na mocny film, że pani młoda, śliczna, zdrowa dziewczyna leży jak Bella, obok wspaniałe dziecko i pani zamiast tutaj latać jak Pershing po domu, pełna energii, no bo ma ku temu tak zdrowie, to mówię, somatyczne, ciało jest okej, okay, a pani tutaj umiera.
0: Tak.
1: Co ruszyło pani? Bo to może być bardzo ciekawe dla osób, które nas słuchają, albo może kogoś mają w rodzinie. Niech ma tak ta wypowiedź pani taki walor, w cudzysłowie trochę edukacyjny, ku pokrzepieniu serc.
0: Powiem tak, że było tak, że nie umiałam się zatrzymać przez kilka dni z płaczu. Cały czas płakałam. Ja nie wiedziałam, z jakiego powodu ja płaczę. Ja cały czas płakałam. Ja już miałam dość serdecznie. Poprosiłam, żeby ktoś zawiózł mnie do lekarza. Pojechałam do lekarza. Lekarz przepisał mi wtedy leki. I powiedział, żebym wzięła 1/3 tej tabletki. I ja wzięłam ten lek. 1/3, tak jak przepisał. Spałam 17 godzin na dobę. Obudziłam się. Nie bardzo wiedziałam, gdzie jestem, co się ze mną dzieje. Ile czasu minęło i nie umiałam się odnaleźć.
1: Ale przepraszam, dziecko było pod opieką.
0: Tak, jasne, oczywiście. I ja wtedy, moja pierwsza myśl, że ja już nigdy w życiu nie chcę tego doświadczyć, ja nie chcę tak żyć. I taki napływ, takiej silnej woli życia odmienił to, że ja każdego dnia walczyłam o siebie, o swoje zdrowie. Zmuszając się do małych rzeczy, do mycia zębów, do wstania, do ubrania się.
1: Naprawdę się pani zmuszała?
0: Tak. Ja płakałam na toalecie, mi jakby całe fizyczne ciało odmówiło kompletnie posłuszeństwa, bolało mnie wszystko. Ja się zmuszałam do mycia zębów. Pierwsze dni były takie, że ja myłam zęby i płakałam.
1: To po co pani je myła?
0: Bo to były malutkie kroczki do tego, żebym się oswajała z tym ruchem, żebym się zmuszała, żebym się przełamywała, żebym zaczęła normalnie funkcjonować, żebym wróciła do życia w społeczeństwie, żebym w ogóle wróciła do życia, bo miałam wrażenie, że ja umarłam.
1: No bo tak było tak naprawdę.
0: Tak.
1: Funkcjonalnie.
0: Tak. Więc po tej sytuacji coś się we mnie obudziło i powiedziałam, okej, ja nie chcę tak żyć. Ja już nigdy do tego nie dopuszczę. Ja muszę się podnieść. Ja muszę zacząć żyć, bo ja umarłam za życia.
1: Ile to trwało do momentu osiągnięcia takiej pełnej sprawności pani? Tak mniej więcej.
0: 9 miesięcy.
1: To pani się ładnie 9 miesięcy rodziła.
0: Tak. Można tak powiedzieć, że urodziłam się trochę
1: regulaminowo.
0: Tak. 9 miesięcy, tak. Tak to prawda.
1: Patrzę na zegar. Nie wiem, kiedy minęła ta godzina antenowa, prawie 40 minut naszego spotkania. Może kiedyś jeszcze po tym porozmawiamy, jeżeli pani miała ochotę, bo traktuję to właśnie nie tyle z punktu widzenia poznawczego, ale takiego właśnie trochę edukacyjnego, to o czym pani powiedziała. Nie zdawałem sobie sprawy, że nasza audycja pójdzie takimi torami. Ale bardzo dobrze. Bardzo pani już dziękuję jeszcze, za szczerość.
0: Chciałam jeszcze jedno powiedzieć, panie Krzysztofie. Chciałam powiedzieć, w którymś momencie było nawiązanie do tego, że ludzie idą na psychologię i traktują tego jako terapię. Być może i tak. Ja jestem osobiście w terapii przez długie lata, zmieniając tylko jakby z przerwami i zmieniając jakby nurty w terapii. I dzisiaj wiem, że terapeuta to też człowiek, psycholog to też człowiek i że oni również potrzebują pomocy. To, że mają wiedzę, to nie znaczy, że potrafią sobie pomóc. Że od pomocy jest drugi człowiek z tą wiedzą, ale my sami sobie wiedzą niestety nie jesteśmy w stanie być. My jesteśmy w stanie zrozumieć pewne rzeczy, ale zrozumienie to nie wszystko.
1: Lubi pani chodzić do terapeuty?
0: Tak, lubię.
1: Pytanie może dziecinne, ale myślę, że bardzo istotne.
0: Myślę, że to fajnie jest lubić swojego terapeuta, a przede wszystkim uważam, że najważniejsze, co ma moja terapeutka, to daje mi takie poczucie zrozumienia, bo przychodzę do niej z różnymi sprawami. Nie zawsze one są kolorowe i fajne, tylko dotykamy bardzo głębokich wewnętrznych ran. To daje mi poczucie jakby uszanowania tego, co się ze mną dzieje, daje mi poczucie spokoju, a przede wszystkim mam do niej poczucie zaufania, że mogę jej powiedzieć o wszystkim. Nawet jak uważam, że się zachowałam nie w porządku i że wstydzę się tego zachowania, to z tym wstydem jestem w stanie jej powiedzieć, że się wstydzę. I to cenię sobie u niej najbardziej, że daje mi taką przestrzeń, w której mogę przyjść i powiedzieć, że czasami jest tak, że człowiek sam przed sobą nie chce się przyznać, a w rozmowie z nią to mam taką odwagę, ale też z drugiej strony mam odpowiedniego człowieka do tego, żebym mogła to powiedzieć.
1: Pani Malwino, to tak na koniec, może kiedyś spotkałem człowieka, który wymagał pomocy psychologicznej. Sam o tym mówił. Natomiast z jakiegoś tam powodu absolutnie się przed tym wzbraniał. To dość charakterystyczne, że osoby, które potrzebują, mówią, nie, ja nie potrzebuję. Ale może to jest właśnie wątek na inną audycję. I proszę sobie wyobrazić, że ja tak jako taki właśnie słuchacz 7-letni audycji pod tytułem Terapeuci wpadłem na pomysł i powiedziałem tak, słuchaj, wizyta u psychologa terapeuty to nie jest żaden zabieg chirurgiczny bez znieczulenia. Wiesz co, to są pogaduchy. I jakby to trywialnie nie zabrzmiało, wydaje mi się, że to jest chyba klucz tego spotkania. Że ty po prostu idziesz człowieku porozmawiać z drugim człowiekiem, że on jest metodologicznie, metodycznie, psychologicznie, warsztatowo przygotowany, to wspaniale. To on będzie umiał z tobą rozmawiać, a nie popłacze się razem z tobą i będą dwie bidy w kącie chlipały. I dlatego wydaje mi się, że może lepiej byłoby, że nie wysyła się człowieka do psychologa, bo to jeszcze troszkę straszy, jest pewnego rodzaju takie odium, tylko mówi się, wiesz co, idź sobie pogadaj z psychologiem. Ja wiem, że to brzmi amatorsko i może słabo, ale jeżeli miałbym kogoś zachęcić, to by idź pogadaj z drugim człowiekiem. Fajnie, żeby to był ktoś mądry, przygotowany.
0: Ja bym chciała też, żeby pokazać jeszcze jedno spojrzenie, że idziemy do psychologa, możemy pójść nie tylko, żeby opowiadać o swoich rzeczach, ale jeżeli możemy tam pójść po to, żeby się rozwijać, bo jeżeli jest coś, co blokuje mnie w działaniu, albo na przykład czegoś się boję, to z jakiegoś powodu się boję, więc mogę pójść z nim o tym porozmawiać. On ma narzędzia do tego, żeby mnie albo zmotywować, albo pokazać mi, gdzie jest sedno tej sprawy, która mnie blokuje, więc to nie musi być koniecznie w jakichś bardzo trudnych sytuacjach, ale pójście do psychologa może być w kwestii rozwojowej. Ja też u swojego terapeuty się rozwijam, nie tylko jakby przerabiam swoje traumy i różne jakieś sytuacje z dzieciństwa, ale również się rozwijam.
1: Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tą bardzo ciekawą i mam nadzieję pouczającą rozmowę. I proponuję, że przy następnym spotkaniu, jak się pani zgodzi, to zaskoczę panią pytaniem. Czy w przyszłości będzie pani chciała pomagać innym ludziom jako absolwentka kierunku psychologii, tak jak dzisiaj ktoś pani podał rękę i pomógł? Możemy się tak umówić?
0: Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Pani Malwina Ratajczak, studentka psychologii, dorosła dziewczyna, dobrze zapowiadająca się, młoda, wykształcona osoba, z którą będę miał przyjemność porozmawiać jeszcze kiedyś. W razie pytań, polemiki albo zdania odrębnego proszę do mnie napisać. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.

0: Phil Collins w Radio Opolo. Od razu przypominają się szkolne dyskoteki. Teraz już zbliża się godzina 23. Zapraszam na wiadomości w Radio Opolo. Toksyczna złota alga wykryta w kanale Gliwickim. Policja zatrzymała dwóch 16-latków po ataku na 15-latka. TOS z Opola apeluje o wsparcie. Brakuje domów tymczasowych dla zwierząt i pieniędzy na ich leczenie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W części kanału Gliwickiego wykryto złotą algę. W wiadomościach Radio Opole pytamy, jak Wody Polskie, jakie podejmują w związku z tym działania. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie między innymi zatrzymano przepływ wód. Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach informuje, że kanał Gliwicki jest stale monitorowany.
2: W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno tej drogi wodnej. Co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb, gdyby do takiego zdarzenia doszło. Jesteśmy także w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
0: A przypomnijmy, złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali, że była to bezpośrednia przyczyna katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Dwóch 16-latków zatrzymali policjanci w związku z atakiem na 15-latka. To w Kamiennej Górze. Chłopak został zraniony niebezpiecznym przedmiotem, a jego stan jest poważny i zagraża życiu, mówi Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji.
3: W wyniku prowadzonych działań, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków. Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie przeprowadzane są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry.
0: I wracamy do regionu. O wsparcie działalności apeluje Opolski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspektorzy odbierają wiele zgłoszeń o psach porzuconych czy przebywających w nieodpowiednich warunkach. Brakuje też domów tymczasowych, mówi Dagmara Wojtas, skarbnik TOS oddziału w Opolu.
4: Mamy bardzo dużo telefonów dotyczących psów uwiązanych na łańcuchu albo zamkniętych w kojcach. Jak wiadomo, tego lata upały mocno dają się we znaki. Do tego dochodzi brak wody w miskach, często przez znikome zainteresowanie opiekunów są brudne, zakudłacone, chore. Takie zgłoszenia w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę.
0: A po odebraniu zwierząt trzeba najczęściej opłacać hoteliki czy badania, a później kosztowne leczenie, dodaje Dagmara Wojtas.
4: Nasza pomoc uzależniona jest od wrażliwych serc ludzi, którzy wpłacają coś na zbiórkę lub bezpośrednio na konto. Każde 5 czy 10 zł to szansa na uratowanie kolejnej istoty, psa lub kota, bo pomagamy również opiekunom kotów wolnożyjących i leczenie kotów pochłania również olbrzymie kwoty i często, chociaż właśnie kocie zbiórki dużo wolniej się zapełniają, to staramy się pomagać.
0: A szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej TOZ-u i w mediach społecznościowych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Zwiedzający Białą będą mogli lepiej poznać pozostałości średniowiecznych obwarowań miasta. To cel kolejnego przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie z czeską gminą Osoblacha. Jest to wspólny projekt Mury Obronne – Świadkowie Historii Pogranicza, mówi Anna Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej.
5: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę wraz z schodami terenowymi, ponieważ jest to teren o dużym nachyleniu, 13 metrów różnicy pomiędzy ulicą Oświęcimską a placem na ulicy Szkolnej. Jest to teren zielony, dawnej suchej fosy. Ten fragment Białej zyska kolejną atrakcję, aby tamtędy też nie tylko mieszkańcy, ale i turyści podążali i podziwiali z tej strony nasze mury obronne.
0: A w ramach tego projektu Osoblacha odnowi ścieżkę wzdłuż swoich murów obronnych. Jeszcze na koniec przypominamy, zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę 12 sierpnia pomiędzy godziną 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi pomiędzy godziną 20 a godziną 20.09. To będzie wyjątkowe zaćmienie słońca o skali, której nie widziano w Europie od 27 lat, więc proszę sobie zarezerwować czas wieczorem w środę.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tymczasem słońce już dawno zaszło, zachmurzenie w nocy małe i umiarkowane, nad ranem przejściowo wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Tak, tak, tak będzie chłodno. Jutro też zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie 22-24, trochę chmur, trochę słońca. A radiowy termometr pokazuje w tej chwili stopni 19.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś sprawdzimy singlową zapowiedź nowego albumu Ellie Goulding, w której odsłania swoje łagodniejsze i bardziej wrażliwe oblicze. W programie poznamy także efekty współpracy polskich przedstawicieli młodej sceny, Przony i Nity. Szczegóły już za moment, zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Twórczość Marvelous Sea doskonale łączy pop, soul, R&B, elektronikę i alternatywną produkcję, zachowując przy tym bardzo osobisty, emocjonalny sposób pisania. To jest artystka, która nie ogranicza się do jednej estetyki, przez co każde kolejne wydawnictwo buduje własny, bardzo rozpoznawalny styl. Pod pseudonimem Marvelous Sea kryje się, drodzy Państwo, Shani Gaines Bernard. Wokalistka, autorka związana z Los Angeles, która wraca do nas ze swoim nowym singlem Do It Like LA, który właściwie od początku wymyka się prostym gatunkowym podziałom. To jest singiel, który mocniej podkreśla kalifornijski kontekst całego projektu i traktuje Los Angeles właśnie jako taki symbol pewności siebie, ekspresji i niezależności. Singiel ukazał się po wcześniejszych utworach, takich jak Did It czy Save the World, pokazujący, że Marvelous Sea nadal świetnie rozwija swoje brzmienie w bardzo spójny sposób. Przekonajmy się, słuchając teraz jej najnowszego singla Do It Like AL.

osób XXI wieku z ponad 55 miliardami odtworzeń i 44 milionami sprzedanych albumów. W tym miesiącu ta artystka opublikowała swój nowy singiel Four Seasons, który zapowiada jej szósty album studyjny I Know Too Much, którego premiera planowana jest na 4 września. Nowy utwór pokazuje bardziej łagodną, bardziej wrażliwą stronę tej artystki po wcześniejszym Black Prada Dress. Four Seasons opiera się na połączeniu akustycznej gitary i szerokiego, przestrzennego brzmienia, a jego tematem są pierwsze chwile zakochania. Za utwór odpowiada Ellie wraz z Jackiem Rishonem, producentem wykonawczym albumu i wieloletnim współpracownikiem Beyoncé. Golding opowiada, że pomysł na płytę wyrósł z poczucia, że czasem wiemy zbyt wiele, a tworzenie stało się dla niej taką formą ukojenia i terapii. Jak mówi Ellie, ta nowa płyta I Know Too Much ma być takim zbiorem piosenek o ważnym momencie w jej życiu, a całość ma połączyć organiczne instrumenty z elektroniką. Posłuchajmy zapowiedzi tego krążka, singla Four Seasons.

Całkiem niedawno spotkały się dwa ważne głosy brytyjskiej sceny R&B, Odile i Georgia Smith. Efektem tego spotkania jest single Coming Home. To jest utwór, który rozwija kierunek, z którego Odile jest znany, czyli właśnie łączy R&B, soul, wpływy afro, ale też zachowuje bardzo intymny charakter. W zeszłym roku artysta został doceniony chociażby na Mobo Awards, między innymi jako najlepszy debiutant i w kategorii R&B Soul, co potwierdziło jego rosnącą pozycję. Co istotne, Georgia Smith również jest teraz w ważnym momencie swojej kariery, bo przygotowuje swój trzeci album zatytułowany What Are The Odds, zaplanowany na 21 sierpnia, który ma mocniej otworzyć się na brzmienia klubowe i taneczne. Znaczenie tej współpracy wzmacnia też koncertowy kontekst, dlatego że Odile i Georgia Smith pojawią się tego samego dnia na festiwalu All Points East w Londynie 21 sierpnia.

Kolejnym, tym razem polskim duetem łączącym siły w nowym singlu są Przona i Nita. A tytuł tego utworu brzmi Daj mi znać. Jest to świeża, synpopowa propozycja z chwytliwym refrenem i letnim charakterem. Za produkcję odpowiada duet Mize, czyli Bartek Marszałek i Piotr Zborowski. To jest piosenka, która opowiada o relacji, od której trudno się uwolnić. Mimo kolejnych rozstań, bohaterowie wciąż wracają do siebie, a zamiast baśniowej scenerii tłem historii jest po prostu warszawski plac Zbawiciela, co daje całość bardziej współczesny, codzienny wymiar. Przona jako przedstawiciel młodej sceny ma już za sobą sukcesy, chociażby singla Zły i nagrodę Fryderyka za debiut roku. Widać, że coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na rynku. Natomiast Nita należy do popularnych młodych artystek w social mediach i pracuje nad drugim albumem planowanym na jesień. Ich wspólny singiel na pewno dobrze łączy ich zamiłowanie do melodyjnego popu, nowoczesnego brzmienia. Efekt to oczywiście lekka, wakacyjna piosenka z emocjonalnym przekazem. Posłuchajmy.

Moim niedawnym muzycznym odkryciem jest zespół Melancholy Hill. Tworzą go Michał Oleszczyk, Jakub Podsiadły i Marcin Przybyłek. A za produkcję, mix i mastering odpowiada Jurek Zagórski, czyli producent znany chociażby ze współpracy z Natalią Przybysz, Muńkiem Staszczykiem czy Krzysztofem Zalewskim. Muzycy zaprezentowali ostatnio swój nowy singiel Całuj, Całuj, który łączy tutaj letni klimat z romantycznym, dojrzałym, popowym brzmieniem. I co ważne, jest to utwór, który zapowiada też nowy album tego zespołu, a premiera planowana jest na ten rok. Nowy singiel świetnie wpisuje się w charakterystyczny styl tego zespołu. Jest melodyjny, jest emocjonalny, pełen wyrazistego nastroju. Grupa ma już na koncie albumy takie jak Stały Niedosyt, a także epkę Hello Heaven, z której Lights Off trafiło do filmu Sukienka, nominowanego zresztą do Oscara. Ta nowa propozycja na pewno dobrze pasuje do wakacyjnej radiowej playlisty. Posłuchajmy.

Kiedy Anita Baker wydała swój przełomowy album Rapture z roku 1986, to większość piosenek była nowa, ale znalazło się też kilka starannie dobranych coverów. Jednym z nich był kawałek, który został nagrany wcześniej. Była to piękna ballada zatytułowana No One in the World. Anita uczyniła z tej piosenki natychmiastowy klasyk, który trafił do pierwszej piątki list przebojów R&B, ale niewielu pamięta, że ten utwór napisany przez Marty Sharon i Kena Hirsha został wydany rok wcześniej przez Dionne Warwick na jej albumie Finder of Lost Loves, znanym przede wszystkim z cudownego duetu z Glennem Johnsonem w utworze tytułowym. Wersja Warwick jest na pewno lżejsza, typowa dla lat 80. i w szybszym tempie. Jest to bardzo solidna wersja, a Dionne oczywiście błyszczy tutaj wokalnie. Posłuchajmy.

Czas naszego spotkania dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

piątkowym programie Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję realizuje. A za chwilkę spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która opowie o przedwojennym pisarzu, który urodził się w Kluczborku. Zaprosimy do Muzeum Wsi Opolskiej na Święto Wzoru Opolskiego Festiwal Twórczości Ludowej, który pod naszym patronatem odbędzie się w niedzielę. A także powiemy o piątym międzynarodowym zlocie pojazdów służb mundurowych na bombach i drugim powiatowym festiwalu przetworów. Obie imprezy odbędą się w Otmuchowie. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, właściwie powinien powiedzieć, że już stały gość Radia Opole, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, widzę, że ma pani tutaj parę kartek przygotowanych. Czy zostajemy, ja Państwu przypomnę, bo może Państwo nie pamiętają, ale pani Barbara przygotowuje nam sylwetki postaci, które urodziły się, pochodzą z naszego regionu. Niektóre zostały tutaj aż do śmierci, niektórzy wyjechali za granicę i tam robili karierę, a niektórzy w innych częściach Polski. I ostatnio mówiła pani o przemysłowcu
1: Samuelu Frenklu, tak. On nie musiał wyjeżdżać za granicę, żeby zrobić karierę. Jego firma była tak znana na całym świecie, a towary zresztą nabywców pozyskiwał za granicą, więc nie wyjeżdżając z kraju, z rodzinnej ziemi, zrobił karierę, ponieważ był znany, jego produkty, jego materiały, jego wyroby były na tyle znane i rozchwytywane, że zagraniczni nabywcy sami się do niego zgłaszali.
0: No i też przyczynił się do rozwoju samego Prudnika,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, do rozwoju samego Prudnika i był nie tylko przedsiębiorcą, ale również działał charytatywnie.
0: Był filantropem, tak. Pozostała po nim wspaniała willa, w której teraz mieści się Dom Kultury w Prudniku. Zostajemy też dzisiaj w Prudniku?
1: Dzisiaj przenosimy się w okolice Kluczborka.
0: To drugą stronę.
1: Natomiast dzisiaj Państwu zaprezentuję postać z jednej strony znaną zaraz po wojnie na terenie Niemiec, w Polsce może mniej znaną, w powiecie kluczborskim bardziej. No jest to osoba w Niemczech już zupełnie chyba zapomniana, natomiast na Opolszczyźnie przypomniano ją kilka lat temu. Jest to Hans Lipiński Gottersdorf, który był jednym z najwybitniejszych powojennych pisarzy, publicystów i kronikarzy Górnego Śląska. Urodził się 5 lutego 1920 roku w Leśnicy jako Hans Robert Oskar Lipiński. Był synem sekretarza sądowego Roberta Lipińskiego i jego żony Johanny Liny z domu Oilitz. W rodzinnym domu Lipińskich posługiwano się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim. Znalazłam, szukając jego biografii, biogramu krótkiego, znalazłam taką informację, że rodzina Lipińskich przybyła prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku z Litwy, więc nie była to rodzina od pokoleń, że tak powiem, niemieckiego pochodzenia, ale napływowa. Od najmłodszych lat właśnie ten fakt, że posługiwano się dwoma językami, kształtowało jego wrażliwość na bogactwo kultury i tradycji pogranicza, albowiem przed wojną, zresztą teraz też powiat kluczborski, to był takim obszarem granicznym. W 1920 roku, jak już Polska odzyskała niepodległość, to właśnie w powiecie kluczborskim na północy przebiegała granica niemiecko-polska. Zresztą on będzie w swojej twórczości wiele razy do tego faktu, do tej tradycji pogranicza powracał. No, dzieciństwo Hans Lipiński spędził na Pomorzu, ale przełomowym okazał się rok 1932, kiedy to wraz z rodziną przeniósł się do Gotartowa koło Kluczborka, obecnie właśnie Gotartów, wtedy Gottersdorf. I to właśnie tam znajdował się od ponad 200 lat rodzinny majątek Lipińskich i właśnie ojciec Robert odziedziczył go po swoim ojcu i w związku z tym rodzina przeniosła się właśnie do tej miejscowości Gottersdorf. Robert Lipiński zarządzał majątkiem i jednocześnie pracował w Kluczborku jako adwokat. I tutaj, no bo jak na początku powiedziałam, Hans Lipiński, skąd ten przyrostek Gottersdorf? No otóż właśnie nazwa tej niewielkiej miejscowości, no wioski, stała się później inspiracją dla literackiego pseudonimu pisarza. Dlatego Gottersdorf, bo pochodził, to znaczy pochodził, no wiele lat mieszkał w tym Gotartowie. Lata młodości spędzone właśnie na północnym Górnym Śląsku wywarły ogromny wpływ na jego twórczość. i na zawsze pozostały właśnie tym niewyczerpanym źródłem inspiracji. W latach 1932-36 Hans Lipiński uczęszczał do szkoły w Kluczborku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mógł kontynuować edukację na poziomie akademickim, ale zrezygnował z tego. Otóż dlaczego? Poświęcił się pracy w rolnictwie. Praca na roli była jego pasją. On bardzo tę pracę kochał i dlatego stwierdził, że nie będzie na siłę się uczył, ale po prostu będzie robił to, co najbardziej kocha. Doświadczenie zdobywał w majątkach ziemskich na terenie Górnego Śląska. Poznawał życie mieszkańców regionu, jego obyczaje. Podczas II wojny światowej służył w armii niemieckiej jako żołnierz piechoty, uczestnicząc między innymi w działaniach na froncie wschodnim. Po zakończeniu wojny, bo dostał się do niewoli i w 1947 roku powrócił z tejże niewoli, no ale nie wrócił już do ukochanego Gottersdorfa, wówczas już Gotthardów, ponieważ była już tam administracja polska, no on jako obywatel Niemiec, no chyba nie został pozytywnie też zweryfikowany. No i później wyjechał w głąb Niemiec, pracował jako robotnik budowlany, spawacz i rolnik w miejscowości Schleswig, zanim ostatecznie osiedlił się w Kolonii. To właśnie tam rozpoczął również intensywną działalność literacką, która przyniosła mu uznanie w całych Niemczech. No i właśnie w latach 50., 60. XX wieku Hans Lipiński Gottersdorf należał do grona najbardziej cenionych niemieckich pisarzy. Współpracował z renomowanymi czasopismami takimi jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Akzente. Przygotowywał również audycje radiowe poświęcone Polsce, polskiej kulturze i literaturze. No i w ten sposób też przyczynił się poniekąd do budowania dialogu między tymi dwoma narodami. Hans Lipiński pozostawił po sobie dosyć bogaty dorobek obejmujący ponad 20 publikacji. I szczególne miejsce w jego twórczości znajduje powieść wydana również w Polsce pod tytułem Nad Prosną. Właśnie był to ten teren graniczny między Niemcami, a Rzeszą Niemiecką a Polską. Ta publikacja uznawana za jego najważniejsze dzieło. Otóż autor z niezwykłą wnikliwością przedstawił w niej wielokulturowy świat pogranicza śląsko-pruskiego, ukazując współistnienie różnych narodów, języków i tradycji. I powieść ta stanowi głęboką refleksję nad historią regionu i próbę zrozumienia źródeł konfliktów narodowościowych, które później doprowadziły właśnie do tych tragicznych wydarzeń XX wieku, jaką był wybuch II wojny światowej, najpierw prześladowania ludności żydowskiej i później właśnie wybuch tej największej, najstraszniejszej w dziejach wojny. Za swoją twórczość Lipiński był wielokrotnie honorowany. Tutaj wspomnę tylko o kilku nagrodach. Między innymi nagrodą imienia Andreasa Gryfiusa w 1966 roku, czy nagrodą literacką imienia Józefa von Eichendorfa oraz Śląską Nagrodą Kultury w 1977 roku. No i wyróżnienia te potwierdzały jego znaczącą pozycję w literaturze niemieckiej. I chociaż większość życia spędził w Niemczech, do końca pozostawał właśnie silnie związany emocjonalnie głównie z ziemią kluczborską i Górnym Śląskiem. Hans Lipiński zmarł w 1991 roku, a więc nie jest to tak odległa przeszłość. Nie został zapomniany przez swoich rodaków, że tak powiem, w ziemi kluczborskiej, bo w 25. rocznicę jego śmierci w Kluczborku oraz na Górze Świętej Anny zorganizowano konferencję naukową pod tytułem Hans Lipiński-Gottersdorf 1920-91 Życie, twórczość, recepcja. I to właśnie była taka forma, wyraz uznania dla jego dorobku. No i prawdę mówiąc, trwałego miejsca, jakie zajmuje w historii i kulturze Górnego Śląska.
0: No niesamowicie. Pani jest także związana z Kluczborkiem, trochę zdradzę państwu. Czy w bibliotece miejskiej można na przykład jakąś pozycję wypożyczyć?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem.
0: Zastanawiam się, czy tego typu książki jeszcze są w obrocie, czy po prostu cały czas kupuje się tylko nowości, a reszta się już tam gdzieś...
1: Ja myślę, że ta książka jest w obrocie i właśnie w wyniku tejże konferencji jest ponowne zainteresowanie osobą tego pisarza, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no w Niemczech to już raczej o nim nie pamiętają, a jeżeli pamiętają, to raczej w środowisku, w którym on mieszkał do końca życia. Jeżeli chodzi o Kluczbork, to powiem szczerze, mało się o nim mówiło, ale myślę, że to zainteresowanie po konferencji, która odbyła się i w Kluczborku, i na Górze Świętej Anny, zapewne grupa osób, grupa mieszkańców bardziej zainteresowała się tą sylwetką.
0: A warto przypominać. Bardzo ciekawa postać, bo to rolnik zamiłowania, później robotnik, a na końcu pisarz. I to niezły pisarz.
1: On już wcześniej był pisarzem, ale no tutaj tę jego twórczość przerwał wybuch II wojny światowej. No i później losy, czyli jego losy dalsze, czyli no już wyjazd i pobyt, życie w Niemczech.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

piątek ruszają Brzeskie Dni Fantastyki. Do niedzieli w bogatym programie wydarzenia przewidziano prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie, turnieje i koncerty. Obok autorów książek pojawią się twórcy internetowi, pasjonaci historii, animatorzy, organizatorzy turniejów i artyści. To wydarzenie otwarte zarówno dla wieloletnich fanów fantastyki, jak i osób, które dopiero chcą odkryć ten świat. Zaplanowano je w kilku miejscach. Brzegu, w majestatycznym Zamku Piastów Śląskich, Miejskiej Bibliotece oraz w Brzeskim Ratuszu. Uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świecie literatury fantasy i science fiction, gier planszowych, RPG, gier komputerowych, muzyki folkowej i elektronicznej, rekonstrukcji historycznych, rękodzieła, pokazów artystycznych, spotkań z twórcami oraz rodzinnych aktywności edukacyjnych. Program został zaplanowany tak, aby przez 3 dni każdy znalazł coś dla siebie. Od rodzin z dziećmi, przez młodzież, po dorosłych pasjonatów. Piątek w Bibliotece Miejskiej w Brzegu skierowany będzie do nastoletniego odbiorcy. Czekać tam będą atrakcje związane z mangą i anime, grami RPG, a także panele dyskusyjne i spotkania z twórcami. Na wieczór szykowany jest kameralny koncert, a równolegle w jednym z brzeskich lokali odbędzie się Before Party. Sobota to spotkania z twórcami literackimi, prelekcje prowadzone przez osobowości ze świata fantasy i nie tylko, a także warsztaty. Pomiędzy gośćmi przechadzać się będą rycerze, księżniczki i czarodzieje, a do dyspozycji odwiedzających będzie wiele ciekawych atrakcji. Strefa gier planszowych, strefa wolnego grania w gry wideo, strefa budowania z klocków Lego czy wioska rycerska. Zorganizowane będą także turnieje i konkursy w różne gry. Na wieczór zaplanowano koncerty, a także zabawę z DJ-em w klimatach elektrofolku. Podczas wydarzenia będzie można odetchnąć w strefie gastronomicznej oraz zrobić zakupy na targowisku przed zamkiem. W niedzielę od południa aż do godzin późno popołudniowych będzie można skorzystać z atrakcji podobnych do tych sobotnich, strefy grania w gry planszowe i wideo, a także strefy budowania z klocków Lego. Będą turnieje i konkursy. Ponadto odbędą się spotkania i wykłady dla rodziców i ich pociech oraz warsztaty dla najmłodszych. Tego dnia wydarzenie odwiedzi m.in. autorka brzeskich Piastolutków Ewa Liszka. Będzie można także wziąć udział w zwiedzaniu ratusza i okolic śladami wspomnianych krasnali. Szczegóły programu i więcej informacji można znaleźć na stronie brzeskiedniefantastyki.pl. Radio Opole Brzeskie Dni Fantastyki objęło patronatem medialnym.

drugiej godzinie audycji Sezon Ogórkowy. W dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który program realizuje. W tej godzinie między innymi zaproszę Państwa do Muzeum Wsi Opolskie na Święto Wzoru Opolskiego, Festiwalu Twórczości Ludowej, który pod naszym patronatem odbędzie się już w niedzielę w opolskim skansenie, ale także powiemy o 5. międzynarodowym zlocie pojazdów służb mundurowych na bombach. To w Otmuchowie. Zapraszam do godziny 21.00.

W niedzielę zapraszamy na Święto Wzoru Opolskiego, Festiwal Twórczości Ludowej. Tradycje malowania wzoru opolskiego, porcelana opolska, kroszonkarstwo i regionalny haft oraz popularyzacja wielu innych dziedzin rękodzieła, które od pokoleń stanowiły ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. To sedno wydarzenia, które odbędzie się 9 sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej. Potrwa od godziny 11 do 16. Wymagany jest bilet wstępu. Przez cały czas trwania festiwalu na miejscu będzie kiermasz rękodzieła regionalnego, na którym będzie można znaleźć m.in. porcelanę opolską, wyroby haftowane, koronkę klockową, rzeźbę ludową, wyroby z wikliny, ceramikę tułowicką, naturalne kosmetyki, rośliny ogrodowe oraz lokalne produkty spożywcze. Jednym z najważniejszych punktów programu Święta Wzoru Opolskiego Festiwalu Twórczości Ludowej będą otwarte warsztaty rękodzieła i ginących zawodów. Lokalni twórcy i rzemieślnicy zaprezentują cały proces powstawania swoich dzieł, od surowca po gotowy produkt. Będzie można nie tylko obserwować ich pracę, ale również samodzielnie spróbować swoich sił podczas warsztatów malowania wzoru opolskiego, haftu krzyżykowego, wykonywania kroszonek i pisanek, lepienia z gliny oraz innych tradycyjnych technik rękodzielniczych. Nie zabraknie też koncertu. O godzinie 14.30 wystąpi nasza redakcyjna koleżanka Żaneta Plotnik-Krumpiec. Wśród licznych wydarzeń szykowanych tego dnia przewidziano także promocję książek. Pomiędzy Kwiatami i rozetami Bogdana Jasińskiego i Julii Daczenko oraz Porcelanowa łąka pani Małgorzaty autorstwa dr Joanny Banik. Otwarta zostanie wystawa poświęcona dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni Ziemiołowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Dodajmy, że podczas festiwalu odbędą się powiatowy etap konkursu kulinarnego Polska Smakuje, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a w samo południe wręczone zostaną laury tradycji, honorowe nagrody za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji kultury ludowej. Szczegółowy program można znaleźć na stronie organizatora, czyli Muzeum Wsi Opolskiej. Radio Opole Święto Wzoru Opolskiego Festiwal Twórczości Ludowej objęło patronatem medialnym.

0: Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Decyzji o rozpoczęciu zrywu, wbrew niektórym opiniom, nie podjęto ze względu na panujące w mieście emocje i chęć zemsty na Niemcach. Powstanie Warszawskie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej uznało, że szansa na rozbicie Niemców i wyzwolenie miasta jest największa. Wydaniu rozkazu towarzyszyła zażarta dyskusja, ale 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało, fałszywa, o możliwym początku sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach decyzji dotyczącej przystąpienia do powstania Przemysław Lis rozmawia z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Gazeciarze krzyczą nieudany zamach na Hitlera, widać przez miasto wycofujące się oddziały niemieckie. No, ludzie są pełni napięcia. Słyszą już zbliżającą się kanonadę ze wschodu. I co decyduje o wybuchu powstania?
2: Decyzja o wybuchu powstania dojrzewała przez wiele lat. Władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie zdawały sobie sprawę, że do walki możemy ruszyć wtedy, gdy nieprzyjaciel będzie osłabiony. To początkowo miało być po wojnie z Francją, ale Niemcy wygrały, więc nie byliśmy w stanie wzniecić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety, sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 44. roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 44. roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, tak zwana bitwa pod Radzyminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No, a tak właśnie nie było.
1: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
2: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00, strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Bur-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18:00 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przechodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
1: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewry Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
2: No jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację, ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania. A część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi. I oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu powstania warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie, czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co, spada Chruściel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
2: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą okręgu warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca okręgu warszawskiego przynosi mi informację: bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli powstania warszawskiego, wzrastają. I absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy wpływ na Bora Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem współczesnym językiem politologii, frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki, ale przeważył argument bolszewicy na Pradze, a tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
2: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
2: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami, miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin. On starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Iranego-Smecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, żeby Sowieci ruszyli. Ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego Tadeusza Bora Komorowskiego, choć jak słusznie pan powiedział, nigdzie nie padły słowa: rozpoczynam powstanie warszawskie, ale rozszerzam burzę na Warszawę. Akcja Burza, która już trwa na Kresach od stycznia 1944 roku, miała się przesunąć na zachód, miała być wspólnym wysiłkiem całego Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko Niemcom. Taktycznie z Sowietami, dopóki nas łączy wspólny wróg Niemcy, oczywiście zachowując swoje ambicje na utrzymanie niepodległej Polski w granicach przedwojennych. To w tym konkretnym momencie wspólnie z Sowietami wyzwolenie Warszawy i przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bór Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bór Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca Okręgu Warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17 1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
2: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Bór Komorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony wał?
2: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona Stawka podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy 1000 argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie, na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć, widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym, tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków, spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku. 17 stycznia Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
2: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie publicystycznej, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował, to by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy, gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia, to powstanie wybuchło 1 sierpnia. Że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu, czy plac Napoleona w Warszawie.
3: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
2: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to niby do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna. To jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
3: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
2: Bardzo dziękuję.
0: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji i zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów i przy bierności Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walki.

Ma to być wyjątkowe połączenie regionalnych tradycji kulinarnych, lokalnego dziedzictwa oraz pasji do historii motoryzacji. W Otmuchowie na rynku już w najbliższą sobotę odbędzie się 5. międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych na bombach, który w tym roku połączony zostanie z 2. powiatowym festiwalem przetworów. Impreza potrwa od godziny 13 do 20. Międzynarodowy zlot zacznie się w Czechach, skąd w samo południe ruszy transgraniczny przejazd z Widnawy na otmuchowski rynek, gdzie zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz pojazdów służb mundurowych z Czech, Węgier oraz z Polski. Do miasta zjadą radiowozy, wozy strażackie, pojazdy wojskowe, ratownicze, pojazdy wszelkich służb, jak i motocykle służbowe, pojazdy specjalne i historyczne. W programie m.in. przejazd kolumny pojazdów, konkursy, stoiska służb mundurowych i partnerów, strefa gastronomiczna. Gośćmi specjalnymi będą Jarosław Pieczkoś, pseudonim Miami, były funkcjonariusz służb specjalnych oraz Fred Killer, sobowtór filmowego bohatera. Muzyczny finał to koncert Jam Alive. Po zakończeniu imprezy uczestnicy spotkają się na afterparty z grillem i muzyką w ośrodku Sandacz. Zlot ma być także okazją do promocji lokalnych producentów, wystawców, rękodzielników, organizacji i społeczników, bo towarzyszyć mu będzie, jak już mówiłem, 2. powiatowy festiwal przetworów, pełny regionalnych smaków, tradycyjnych receptur i domowych wyrobów. Festiwal ma promować kulinarne talenty mieszkańców powiatu oraz bogactwo lokalnych specjałów. Początek o godzinie 13. Radio Pole jest patronem medialnym wydarzenia. I to wszystko, proszę Państwa, w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję zrealizował. Do usłyszenia.

letni klimat i gorące hity w Radiu Opole.